0: To jest powtórka programu.
1: Konflikty, które wstrząsnęły światem.
2: A więc wojna.
1: Co zdecydowało o ich wybuchu?
3: Enemies of freedom committed an act of war against our country.
1: Starcie geopolitycznych interesów.
4: Prowadzenie specjalnej wojennej operacji.
1: Walka o pieniądze i ziemię.
5: We shall never surrender.
1: A może ambicje jednostek.
6: Deutschland! Sieg Heil!
2: Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa.
1: A więc wojna. Podcast Marcina Pośpiecha.
7: To, co widać i co jest najbardziej przygnębiające, to przyrost ilości grobów na cmentarzach w wioskach, które się mija jadąc drogą. Grobów wojennych. Wola oporu trwa i moim zdaniem jest dostateczna do tego, żeby się obronić. To, że jest perspektywa chłodnej i głodnej zimy, nie oznacza, że w razie kapitulacji zima przestanie być chłodna i głodna. Tu nie należy mieć żadnych złudzeń. Pokoju z niepobitą Rosją nie będzie. Jeśli Ukraina się załamie, to nie będzie pokój, tylko będzie następna wojna rosyjska. Polityki, która przynosi sukcesy, się nie przerywa, tylko się kontynuuje.
8: A z nami politolog, historyk, profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, związany z Uniwersytetem Łódzkim. Dzień dobry, witam pana profesora bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry państwu.
8: W ostatnich dniach był pan na Ukrainie, rozmawiał z Ukraińcami. Z jakimi przemyśleniami na temat rozwoju wypadków za naszą wschodnią granicą wraca pan do Polski?
7: Przede wszystkim, ponieważ ja jeżdżę tam regularnie, raz, czasem dwa razy do roku, w ostatnich latach dwa, to co widać i co jest najbardziej przygnębiające, to przyrost ilości grobów na cmentarzach w wioskach, które się mija jadąc drogą. Grobów wojennych oczywiście, z ozdobionych flagami. Widać, że są to polegli. I o ile powiedzmy te 3 lata temu to się aż tak w oczy nie rzucało, to już w zeszłym było widoczne bardzo. I w tym roku to potwierdzam. W miasteczkach są, powiedzmy, że na rynkach, no, na placach publicznych, głównych, czy grających taką rolę, są rodzaje mauzoleów polegających na tym, że są tam pokazane fotografie wszystkich poległych z danej miejscowości i to też robi wrażenie, to jest dużo. Natomiast no ja oczywiście nie prowadziłem tam badań socjologicznych, więc nie mogę mówić o reprezentatywnej próbce, ale myślę, że sytuacja wygląda w ten sposób. Po pierwsze, jest silne poczucie, że wysiłek narodu w obronie przed najazdem rosyjskim jest rozkładany niesprawiedliwie. Innymi słowy, że politycy, ci, którzy przecież są bohaterami, w cudzysłowie, rozmaitych korupcyjnych afer, obniżają te poczucie jedności narodowej. Natomiast z drugiej strony jest oczywiście także poczucie, że w istocie nie ma alternatywy. Państwo ukraińskie jak działa, tak działa, ale nikt nie chce go zamienić na państwa rosyjskie. Jest jasne, że okupacja rosyjska nie przyniesie polepszenia losu nikogo, kto jest w tej chwili niezadowolony z państwa ukraińskiego. Ja zresztą muszę się zastrzec, że byłem na Ukrainie Zachodniej, nie byłem na terenach nawet centralnych. No, byłem w Czerniowcach, byłem w ukraińskich Karpatach na konferencji polsko-ukraińskiej w Mikuliczynie pod Jaremczem. I z tych okolic mogę, i to jest jeszcze ze środowisk akademickich, zebrać jakieś doświadczenie bezpośrednie. Jest jasne, że w innych regionach Ukrainy silniej doświadczających walk, bo tam nawet nie ma uderzeń powietrznych, dronowych czy rakietowych, a jeśli to rzadko, w każdym razie ja ich nie przeżyłem. W zeszłym roku, jak byłem w Łódzku, to owszem, przeżyłem alarmy. No ale Łódzki jest daleko bardziej na północ, pod granicą białoruską niemalże, w stosunku do Czerniowiec. Zatem to w różnych miejscach różnie wojna jest odbierana w sensie jej ciężaru. Natomiast w sensie świadomości natury wroga, natury Rosji, jako wroga barbarzyńskiego, bezwzględnego i takiego, który odmawia Ukrainie prawa do istnienia. To nie jest wojna znaczenie na arenie międzynarodowej. To jest wojna egzystencjalna, czyli być albo nie być. Nie tylko państwa ukraińskiego, ale i narodu ukraińskiego, bo Rosjanie istnienia takiego narodu również nie uznają swojej idei imperialnej. I w tym sensie wola oporu trwa i moim zdaniem jest dostateczna do tego, żeby się obronić. To, że jest perspektywa chłodnej i głodnej zimy, nie oznacza, że w razie kapitulacji zima przestanie być chłodna i głodna. Jest oczywiście rozpacz i żal po śmierci bliskich, synów czy braci, czy mężów na froncie. No ale taka jest cena niepodległości. Myślę, że Ukraińcy rozumieją powszechnie i ja im to powtarzałem z polskiego doświadczenia, że zgoda na pierwszy rozbiór nie chroni przed drugim rozbiorem, a zgoda na drugi rozbiór nie chroni przed trzecim. Nie ma nikogo, kto by się podpisał pod tezą, że Putin jak podpisze jakiś traktat, to będzie szanował swój podpis. Takich naiwnych nie ma, myślę, ani na Ukrainie, ani w Polsce. Jest obawa o to, czy Zachód wytrzyma to politycznie i będzie podtrzymywał Ukrainę, bo jest jasne z kolei, że bez tego poparcia ona sama nie da rady.
8: To może przejdźmy do tego wątku też, jak ta wojna się zmienia, bo widzimy, że Rosja zmieniła swoją taktykę, to znaczy z większą intensywnością atakowane są chociażby porty ukraińskie, ukraińska infrastruktura, kolej, zakłady przemysłowe. Sparaliżowany, jak powiedziałem, jest eksport z portów czarnomorskich, który spadł we wrześniu rok do roku o 36%. To są straty, które szacuje się na mniej więcej 40 miliardów dolarów w tym roku. I to jest nieznacznie mniej niż Ukraina wydała na wojnę w pierwszych 9 miesiącach tego roku. Rosja wyraźnie chce złamać Ukrainę gospodarczo, udusić gospodarczo Ukrainę?
7: Myślę, że tak. Myślę również, że Rosjanie, jak zresztą większość stron wojujących w podobnej sytuacji, przeceniają zdolność złamania morale ludności przez uderzenia powietrzne. Czy w II wojnie światowej bombardowania strategiczne, czy teraz rakietowe i dronowe. Ludność oczywiście cierpi w takich warunkach, ale nie przypominam sobie, no może poza wojną o Kosowo, tak, ale to też przecież nie ludność, tylko rząd w końcu serbski doszedł do wniosku, że to nie jest konflikt do wygrania z taką potęgą jak NATO. Tutaj myślę, że ta sytuacja nie nastąpi. Natomiast oczywiście to bardzo utrudnia sytuację, również nam, albowiem to spowoduje powrót kwestii tranzytu ukraińskich produktów rolnych, głównie zboża, przez terytorium Polski. I to jest wdzięczne pole do konfliktów. To by wymagało osobnego, dokładnego, szczegółowego wykładu. Po pierwsze o wymiarze korupcyjnym, jakie mafie będą na tym zarabiać ewentualnie. Po drugie, jaki to ma związek z kolei z ewentualnymi relacjami Polski z Unią Europejską. Chcę przez to powiedzieć, że dla głównych promotorów porozumienia Unii Europejskiej z Mercosurem, czyli z rynkiem Ameryki Południowej, czyli Niemców, jako owych promotorów, jest znacznie wygodniej, żeby polska opinia publiczna o problemy rolnictwa polskiego obwiniała Ukrainę, a nie porozumienie promowane przez Niemcy z rynkiem południowej Ameryki, gdzie przecież otwarcie tego rynku na wyroby niemieckiego przemysłu precyzyjnego i samochodowego jest rekompensowane otwarciem rynku rolnego Unii Europejskiej na produkty rolne południowoamerykańskie.
8: Panie profesorze, czy my w tym konflikcie zbliżamy się do jakiegoś takiego momentu prześlenia? W ostatnich dniach kanclerz Niemiec Friedrich Merz był w Kijowie, no i z jednej strony mówił, że Niemcy, że Europa stoją murem za Ukrainą, ale z drugiej strony nawoływał do Władimira Putina, aby ten usiadł do rozmów dyplomatycznych. Jeszcze wcześniej, zdaje się 22 września, mieliśmy w ONZ-cie spotkanie ministra spraw zagranicznych Niemiec z Siergiejem Ławrowem, a więc szefem rosyjskiej dyplomacji. Powiedzieliśmy o tych kwestiach finansowych. 110 miliardów ma w przyszłym roku kosztować prowadzenie wojny przez Ukrainę. Wiemy, że tych pieniędzy nie ma i Europa będzie musiała tutaj się dołożyć. Tutaj ten cały też kontekst korupcji na Ukrainie. No i ostatnio Wołodymyr Zełenski mówił: mam nadzieję, że zakończymy tę wojnę. Mam nadzieję, że prezydent Trump pomoże nam ją zakończyć. Myślę, że musimy zrobić to jak najszybciej, przed zimą, najlepiej przed zimą. Jak pan interpretuje te słowa?
7: Ja nie mam takiej nadziei. Rosjanie nie chcą zakończenia tej wojny, więc jej nie zakończą. Rosja nie toczy tej wojny o terytorium, bo czego jak czego, ale akurat ziemi Rosja ma pod dostatkiem. Rosja ją toczy o przemodelowanie systemu międzynarodowego i zbudowanie czegoś na kształt systemu, jaki istniał po Kongresie Wiedeńskim, czyli koncertu mocarstw z Rosją w roli mocarstwa hegemona i bez Stanów Zjednoczonych w Europie. Tak wyglądała sytuacja po 1815 Rosyjskie cele polityczne znamy, zostały sprecyzowane 17 grudnia 2021 roku w dwóch memorandach do NATO i do Stanów Zjednoczonych i powtarzane później jeszcze, czasem uzupełniane, jak żądanie ambasadora rosyjskiego, żeby Dania przyrzekła, że na terytorium Bornholmu, duńskiej wyspy na Bałtyku, nie będzie nigdy wojsk amerykańskich. Zatem Rosja ma ambicje zarządzania sytuacją wojskową, wojskowym wykorzystaniem terytoriów w Europie Środkowej, bo wtedy żądała cofnięcia infrastruktury NATO do granic 97 roku, czyli przekładając to na konkrety, uczynienia z Europy Środkowej obszaru bezbronnego wobec ewentualnego rosyjskiego szantażu wojskowego, a gdy szantaż nie będzie skuteczny, to agresji wojskowej.
8: No tak, tylko że te słowa Zełenskiego brzmią tak, jakby Ukraina faktycznie była już na ostatnich nogach i być może tej zimy nie przetrzyma.
7: Nie, ja myślę, że przetrzyma, po pierwsze. Po drugie, że rozsądek polityczny nakazuje Zełenskiemu nie sprzeciwiać się oficjalnie Trumpowi, a Trump życzyłby sobie zakończenia tej wojny, szczególnie jak najszybciej, bo zaraz będą wybory
8: połówkowe 3 listopada
7: w Stanach. To samo dotyczy Merca, który czy Alternative für Deutschland sięgnie po władzę w państwie, bo na razie w landach to usiłuje, czy nie, to fakt jej triumfów wyborczych powoduje przesuwanie się innych partii politycznych w jej kierunku, że w rywalizacji o wyborców, żeby nie przechodzili do Alternative für Deutschland, to część programu wyborczego będzie przejmowana przez także i te stare partie. W tym przede wszystkim zmniejszenie obciążeń podatników niemieckich kosztami podtrzymywania Ukrainy. To wyborcze jest przecież hasło bardzo atrakcyjne, a dla Ukrainy śmiertelnie groźne. Merz ma tak niskie notowania, jakich żaden kanclerz Niemiec nie miał dotąd.
8: No 80% Niemców źle ocenia jego gabinet.
7: Właśnie i to jest ewidentnie problem. Do tego dochodzi to, od czego zaczęliśmy, czyli proszę dojrzeć związek pomiędzy zablokowaniem eksportu ukraińskiej żywności na świat, tak, a wywoływaniem kryzysu żywnościowego w Afryce i na Bliskim Wschodzie i presją imigracyjną na południu Unii Europejskiej, co się przekłada na sytuację wyborczą w Niemczech, we Włoszech, we Francji i tak dalej. Więc oczywiście, że z tego punktu widzenia także presja, ale w istocie słowna, i Putin się nie ugnie. On wie, że wywołuje w ten sposób problemy nie tylko Ukrainy, ale właśnie Europy. I to w kierunku zamknięcia pomocy dla Ukrainy, więc będzie to robił. I jeszcze na dodatek jest to, jak już powiedzieliśmy, wdzięczne pole skłócania Ukrainy z Polską.
8: Pytanie, panie profesorze, jest takie, czy ta wojna nie jest przegrana czasem, bo też jak się słucha ekspertów, ostatnio rozmawialiśmy w naszym podcaście z prezesem Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych Robertem Fintakiem, który opowiadał o nowej rosyjskiej broni, czyli tych dronach turboodrzutowych, których Ukraińcom nie udaje się zestrzeliwać, to znaczy ta skuteczność spadła z około 90 do 60%. No i te wszystkie drony, one są wyposażone w chińskie silniki, w chińskie oprzyrządowania. No i stąd wniosek też taki, że kluczem do zakończenia tej wojny jest, ten klucz leży w Pekinie, leży w Chinach. To znaczy, gdyby Chińczycy nie dostarczali tych silników, nie dostarczali tego sprzętu, to sytuacja na froncie, także w ukraińskich po prostu miastach, sytuacja gospodarcza byłaby zupełnie inna.
7: Tak, no ale dlaczego Chińczycy mieliby przestać dostarczać? Ta wojna świetnie służy interesom chińskim i to na obu kierunkach. Zarówno zużywa zasoby materiałowe amerykańskie, choćby słynne niedostatki w Patriotach. Zresztą to są dwa źródła, tak, bo drugim jest wojna w Zatoce Perskiej. Jak i coraz bardziej uzależnia Rosję, czyniąc z niej de facto wasala.
8: No ale też osłabia tę Europę.
7: Tak, ale jeszcze coś, na co trzeba by zwrócić uwagę, czyni z Rosji tak nieznośnego aktora sceny międzynarodowej, że gdyby kiedyś Chińczykom przyszło do głowy z kolei zmienić front i zająć jakieś terytoria rosyjskie, to nikt Rosji nie będzie bronił. Tak? Każdy powie sobie, na to zasłużyła. No i jeszcze nie przed taką potęgą jak Chiny. Więc Chiny prowadzą do absolutnej izolacji Rosji, z wyjątkiem Korei Północnej i tego typu reżimów, tak, Iran, Chiny. Ona już poważniejszych przyjaciół nie ma. No, oczywiście tam gdzieś w Afryce, tak, ale to nie są liczący się aktorzy. Natomiast czy jest to wojna przegrana? Nie, dlatego że na froncie Ukraina jest w stanie to wszystko wytrzymać. A jak powiedzieliśmy już...
8: No dobrze, ale jeżeli Europa przestanie wspomagać Ukrainę, bo politycy chociażby CDU czy też politycy we Francji dojdą do wniosku, że to nie zmierza do jakiegoś zakończenia w przewidywalnym czasie i po prostu nie możemy z naszych podatków łożyć dalej na Ukrainę i odetną Ukrainę od wsparcia finansowego, no to Ukraina sobie sama nie poradzi bez tego wsparcia Europy.
7: Tak, to wtedy wojna się nie skończy, tylko nastąpi następna agresja rosyjska. nie należy mieć złudzeń. Ukraińcy nie będą służyli wtedy w armii ukraińskiej, tylko rosyjskiej. Rosjanie nie będą ich pytać, czy chcą, czy nie, tylko będą przymusowo wcielać do swoich oddziałów, tak jak ludność terenów okupowanych z Donbasu. Tu nie należy mieć żadnych złudzeń. Pokoju z niepobitą Rosją nie będzie. Jeśli Ukraina się załamie, to nie będzie pokój, tylko będzie następna wojna rosyjska. I na tym polega cały problem, także nasz. Rozumieją to wszystkie narody od Skandynawów, jak Szwedów, Finów, przez Bałtów, Litwinów, Łotyszy. No i Estończycy nie są w sensie etnicznym Bałtami, ale politycznie tak się o nich mówi. No i mam nadzieję, że i w Polsce jest to zrozumiane, że Rosja, jeśli nabędzie doświadczenia kolejnego zwycięstwa, no to polityki, która przynosi sukcesy, się nie przerywa, tylko się kontynuuje. Więc zagrożenie jest poważne. Moim zdaniem Ukraina wytrzyma tę zimę. Natomiast wielkim znakiem zapytania jest, i to nas wszystkich zaskoczy, ile wytrzyma Rosja. Dlatego, że broniący się, szczególnie jeśli broni samego swego istnienia, ma proporcjonalnie zasoby większe do wykorzystania niż agresor, który nie może wszystkich sił wyciągnąć z kraju i rzucić do kraju sąsiedniego w ramach agresji. W związku z tym...
8: No ale Ukrainie też kończą się zasoby. 27 tysięcy poległych. Są takie szacunki miesięcznie.
7: Miesięcznie, no właśnie, to tak. No ale są szacunki, że poległo jakieś 250 tysięcy Rosjan, a milion z dużym hakiem, kilkuset tysięcy zostało wykluczonych z walki przez rany. Przypominam, że w 1916 roku, latem i jesienią, olbrzymie armie rosyjskie groziły zalaniem Austro-Węgier, a parę miesięcy później była rewolucja, obalenie cara i wielki chaos. Także trzeba pamiętać o buncie Pirogiżyna. Co go zapowiadało? Kto się spodziewał, że będzie? Chcę przez to powiedzieć, że system rosyjski też może pęknąć. To pęknięcie wszystkich zaskoczy. To nie będzie tak, że będą jakieś ostrzegawcze sygnały. Gdyby były, to Putin sobie wtedy by poradził z takim pęknięciem. No bo on jest oficerem służb specjalnych KGB.
8: No, na razie to w Rosji to widzimy dokręcanie śruby. To było przy okazji tych ostatnich wyborów do Dumy, tak?
7: Oczywiście nie ma na razie żadnych sygnałów, że taki proces nastąpi. Ale tak jak mówię, on jeśli nastąpi, to wszystkich zaskoczy.
1: Pełna wersja podcastu Marcina Pośpiecha, a więc Wojna, do odsłuchania na radioloc.pl, w serwisach streamingowych oraz na YouTubie.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Ekologia bez ogródek.
1: O tej porze roku zjawiają się w naszych domach tak zwani nieproszeni goście. I o tych gości dzisiaj zapytamy. Razem z nami dr Marek Michalski z Muzeum Przyrodniczego w Łodzi.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Czy u Pana w domu też już jacyś domownicy nowi się pojawili?
2: Tak, oczywiście. No, w tej chwili jest sezon na wtyki amerykańskie. Akurat mam to szczęście czy nieszczęście, że pod moim oknem rośnie sosna, a ten gatunek owada jest właśnie z sosnami związany. Także w zasadzie codziennie kilka osobników się pojawia. Także to jest chyba taki najbardziej rzucający się w oczy, czy taki najbardziej może niesamowicie wyglądający owad, jaki o tej porze roku próbuje wchodzić do naszych mieszkań. Owad o tyle interesujący, że no jak sama nazwa wskazuje, jest to gatunek amerykański, zawleczony do Europy, u nas w Polsce stopniowo coraz częstszy. I tutaj chciałbym dodać, że ta nazwa wtyk amerykański jest może troszeczkę myląca, ponieważ mamy w Polsce całkiem sporo innych wtyków. To jest cała spora grupa owadów z grupy pluskwiaków, także mamy wtyka straszyka na przykład, który jest spotykany po prostu na łąkach, a ten amerykański pojawił się u nas, no i tak w sumie troszeczkę nieformalnie go tak nazwano i ta nazwa się przyjęła. Natomiast no, może gdybym był specjalistą, to bym go nazwał jednak troszeczkę inaczej, gdybym miał też jakiś wpływ na to. Także nie należy się go bać, nie jest to owad dla człowieka niebezpieczny w żaden sposób, on jest roślinożercą. Natomiast, no podobnie jak całkiem sporo innych pluskwiaków, potrafi wytwarzać taki dosyć nieprzyjemny zapach, to jest jego sposób na obronę. Dodam, że akurat w wypadku wtyka amerykańskiego ten zapach nie jest aż tak straszny jak w wypadku różnych innych krajowych pluskwiaków, które potrafią naprawdę bardzo intensywnie pachnieć.
1: Na pewno Państwo wiedzą, jak wygląda wtyk amerykański, dlatego że jeżeli zobaczyli Państwo u siebie w domu ostatnio coś takiego dziwnego, dużego, drewnianego i na dodatek jeszcze fruwającego, to jest właśnie wtyk amerykański. Ale na liście numerem 2 będą dzisiaj również biedronki. Też już odnotowałam inwazję w domu.
2: Tak, biedronki mają rzeczywiście taki zwyczaj, że szukają miejsc po prostu, w których mogą przezimować. Najczęstszą w tej chwili biedronką, która do naszych domów wchodzi, jest biedronka azjatycka. No to znowu jest gatunek inwazyjny, który do Europy został sprowadzony zresztą celowo przez człowieka i w ciągu kilkunastu lat bardzo skutecznie się tutaj u nas namnożył. Aczkolwiek krajowa biedronka, biedronka siedmiokropka czy dwukropka, również w domach zimuje. To jest zwyczaj doskonale znane. No biedronki wiadomo, że mogą być uciążliwe, tak? Natomiast nie są dla człowieka w żaden sposób niebezpieczne. Biedronka azjatycka akurat rzeczywiście ma tą skłonność, że jeśli już wchodzi do mieszkań, to przeważnie wchodzi w dużych ilościach. No sam widziałem takie sytuacje na szybach budynków u nas w Łodzi, gdzie na jednej szybie od wewnątrz już tak potrafiło siedzieć dosłownie kilkaset sztuk tego gatunku. I tu też warto się im przyjrzeć, ponieważ jest to gatunek niesłychanie zmienny. W obrębie tego samego gatunku są okazy, które są jasno pomarańczowe i są okazy, które są zupełnie czarne, z pojedynczymi tylko czerwonymi kropkami. Także jest to też taki sposób na przyjrzenie się zjawisku zmienności wśród organizmów.
1: Liczymy kropki też, bo to też jest bardzo istotne.
2: Tak, poszczególne gatunki różnią się liczbą kropek. Nasza najbardziej klasyczna siedmiokropka ma 7 kropek, natomiast biedronka azjatycka chyba 13.
1: To, czego najbardziej się obawiam o tej porze roku, pająki. Ja wiem, że one też w domu mogą być pożyteczne. To też jest ten czas, kiedy te pająki różnej wielkości szukają właśnie w naszych domach schronienia.
2: Tak, oczywiście. Takimi największymi pająkami, które o tej porze szukają schronienia w naszych domach, są kątniki. Kątników mamy kilka gatunków i to są rzeczywiście duże pająki. No, do muzeum zgłaszają się czasami osoby, które myślą, że pojawiła się w domu jakaś tarantula czy inny egzotyczny pająk, a to jest jak najbardziej nasz tutaj swojski kątnik. Długość ciała kątnika no to jest około powiedzmy 1,5 cm, no ale z odnóżami osiąga rozpiętość, nie chcę przesadzić, no ale około 7-8 cm, także to są spore zwierzęta i takie dość mocno owłosione, także robią wrażenie takie dodatkowe. Do tego to nie są pająki sieciowe, tylko pająki, które aktywnie polują, biegają, no i rzeczywiście jesienią szukają miejsc w mieszkaniach, tylko że raczej nie w pokojach, tylko raczej w miejscach chłodnych, gdzieś w korytarzach, w piwnicach, czy są groźne. No przyznam, że kilkakrotnie mnie kątnik ugryzł, także wiem, jak to wygląda. To ukąszenie nie jest jakoś bardzo niebezpieczne dla zdrowia, natomiast potrafi być rzeczywiście w miejscu po ukąszeniu taki bąbel, który utrzymuje się przez kilka dni. Także traktujmy je, powiedzmy, z szacunkiem. Jeśli zobaczymy w miejscu, gdzie nam przeszkadza, no to po prostu próbujemy łapać w słoik i przenieść w jakieś chłodne miejsce, gdzie on sobie na pewno przez resztę okresu tego chłodnego będzie zimował. Jeśli chodzi o pająki może jeszcze, no w tej chwili są jeszcze aktywne, ale one nie będą zimować w domach. Pająki krzyżaki. Krzyżaki lubią robić sieci na domostwach, gdzieś na tarasach, To są duże, takie kuliste pająki, tak, budujące sieci. I one o tej porze osiągają maksimum swojego wzrostu. Potrafią być naprawdę spore. No, samica może mieć powyżej centymetra średnicy odwłoka. Także widzimy je w tej chwili doskonale, ale one nie są dla człowieka w żaden sposób niebezpieczne. No jest jeszcze jeden pająk, który jest taki może dosyć specyficzny, mianowicie nasosznik. Nasoszniki to są te pajączki, które budują takie delikatne sieci gdzieś w kątach mieszkań, często na strychach, często bardzo w piwnicach. Pająki z bardzo takimi cienkimi odnóżami, o takim delikatnym, workowatym ciałku. One są dla nas absolutnie niegroźne, natomiast one są drapieżnikami, które polują na inne pająki. Ale dla nas ten jad jest zupełnie niegroźny, ponieważ nie są w stanie one przegryźć naszej skóry.
1: Temat pająków absolutnie uważam już teraz za zakończony. Biedronki, wtyki, do tego jeszcze te słynne pająki, ale tych możliwości, jeżeli chodzi o naszą gościnność, jest zdecydowanie więcej.
2: Jest całkiem sporo gatunków motyli, zarówno motyle dzienne, jak i motyle nocne, które szukają w naszych mieszkaniach schronienia. Są to gatunki, które w stanie takim naturalnym zimowałyby w jaskiniach, zimowałyby w dziuplach, może nawet w ściółce. Natomiast wykorzystują one nasze właśnie tutaj konstrukcje do tego, żeby bezpiecznie zimować. Najczęściej chyba spotyka się rusałkę pawika, czyli to popularne pawie oczko. Jest to może motyl doskonale znany, tak? No wszyscy wiedzą, jak wygląda, ale co nie jest takie może oczywiste, to jest to, że on od spodu, jego skrzydła od spodu są zupełnie czarne. Także jeśli Państwo zobaczycie gdzieś na strychu, czy w korytarzu, czy w piwnicy motyla siedzącego gdzieś na suficie, który jest zupełnie czarny, to będzie to właśnie rusałka pawik. Pawiki są chyba najczęstszymi właśnie motylami dziennymi zimującymi u nas w pomieszczeniach. Oprócz nich rusałka pokrzywnik, która jest mniejsza i od spodu taka bardziej, powiedzmy, szaro-brązowa. Natomiast jest jeszcze jeden motyl nocny, który też często się pojawia w naszych domostwach. On nosi taką polską nazwę szczerbówka ksieni. Jest to bardzo ładny motyl nocny o takich powycinanych skrzydłach z elementami takimi pomarańczowo-czerwonymi. Łatwo go zauważyć, ponieważ w chłodnych pomieszczeniach jego skrzydełka pokrywają się rosą. Wygląda jakby cały się iskrzył od takich drobnych kropelek rosy. To jest gatunek, który tak typowo zimuje w jaskiniach, ale w pomieszczeniach takich zimnych typu piwnice też jest u nas zimą często spotykany. Rozglądamy się, nasłuchujemy i oczywiście jeśli jest to możliwe, no to staramy się nie ingerować, także nie przeszkadzać po prostu tym naszym jesiennym gościom.
1: Doktor Marek Michalski z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego. Pięknie dziękuję.
2: Dziękuję Państwu bardzo.

To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi Zbigniew Papierski. Dzień dobry panie prezesie.
2: Dzień dobry państwu.
1: To wyjątkowo ciężkie poranki i początki dni dla pasażerów łódzkich autobusów i tramwajów, bo od poniedziałku trwa kolejny remont torowiska w ważnej części Łodzi. Chodzi o skrzyżowanie Kilińskiego i Pomorskiej. Tramwaje, a nawet samochody nie kursują przez tamtą trasę zarówno w osi wschód-zachód, jak i północ-południe. Dlatego studenci między innymi nie dojadą na miasteczko uniwersyteckie czy do szpitala CKD przez Pomorską. Łącznie zmienionymi trasami kursuje kilkanaście linii. Ja wymienię tylko te tramwajowe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16, 45. Są do tego jeszcze autobusowe. Wiemy, ile to wszystko potrwa?
2: No przede wszystkim muszę przeprosić mieszkańców. No, można zadać pytanie, dlaczego teraz, ale nigdy nie było tak naprawdę dobrego momentu, żeby to rozpocząć. Od 2022 roku przymierzamy się do tego i zawsze było to gdzieś odkładane i w pewnym momencie doszliśmy do takiej sytuacji, że baliśmy się, że któregoś dnia stanie się coś tam i będzie musieli nagle to zamknąć. Liczymy, oczywiście to są takie nasze przymiarki zakładające ostatnie zimy, że no do końca roku powinniśmy to zakończyć. Może uda nam się trochę wcześniej. Wszystko zależy od pogody. To są niestety końcowe prace, to są tak zwane mokre, betonowe. No i brak pogody może nam pokrzyżować plany. Ostatnie zimy, końcówka roku była na tyle przychylna, że myślę, że się nam uda.
1: Rzeczywiście z remontami jest tak, że często na nie nie ma lepszych momentów, są później tylko gorsze i pytanie, czy rzeczywiście tak nie jest w tym przypadku, bo czy nie można było tego zrobić wcześniej, chociażby w wakacje, zanim rozpocznie się rok akademicki, bo na Komisji Transportu słyszeliśmy chociażby od dyrektor Miszteli z Zarządu Dróg i Transportu, czy wcześniej na antenie Radia Łódź, o tym mówił wiceprezes Łódzkich Inwestycji Grzegorz Nita, że nie możemy zacząć remontu Kilińskiego i Pomorskiej, dopóki nie skończymy remontu na Placu Wolności. Tak się składa, że okazuje się, że jednak można, bo tramwaje nie wróciły ani we wrześniu, ani w październiku nie wrócą na ten Plac Wolności.
2: Tak jak powiedziałem, nie ma dobrego momentu. Myśmy zgłosili w 2022 roku już konieczność interwencji. Co roku było to odkładane. Oczywiście najlepiej jest w wakacje, ale w wakacje w tym rejonie tak się dużo działo. Pamiętajmy, że mamy północną, mamy zamkniętą franciszkańską. I nie ma dobrego momentu. Gdzieś tam trzeba jakąś taką decyzję podjąć. Lepszą, gorszą. Na pewno dobrej nie ma decyzji.
1: A czy nie zawiodła też po prostu komunikacja, nawet nie ta miejska, tylko ta społeczna, jeżeli chodzi o nagłośnienie, jeżeli chodzi o informowanie o tych zmianach, bo ich jest bardzo dużo. Pasażerowie mówią między innymi, oprócz, że komunikacji w mediach społecznościowych władz miasta chociażby, zabrakło jakichś schematów, mapek, przesiadek na przystankach komunikacji miejskiej, bo chociażby rano na przykład zadzwoniła pani, która pytała, jak ma dojechać ze Żgowskiej i kiedy usłyszała, jakie ma opcje, to okazuje się, że teraz ma więcej możliwości niż ma na co dzień. Tylko to jest nienaturalna sytuacja dla pasażerów, kiedy nagle widzą dziewiątkę tam, gdzie ona na co dzień nie kursuje.
2: Ja mogę jeszcze raz przeprosić pasażerów, ale to jest naprawdę taka składanka w tym mieście, bo gdybyśmy wiedzieli na 100%, że zakończą się w danym dniu prace, to możemy dużo wcześniej zaplanować sobie rozkłady jazdy. Ale oprócz tego, że my ustaliliśmy termin startu Pomorska Kilińskiego, to jeszcze te rozkłady były zależne, kiedy zejdą wykonawcy z tych ulic, w których chcieliśmy upuścić objazdy. I to naprawdę był, myśmy tak naprawdę w sobotę mieli pewność, że tak mogą wyglądać rozkłady. Na szybko był przez Zarząd Dróg i Transportu przygotowane rozkłady i mieliśmy tylko sobotę i niedzielę, żeby się do tego przygotować.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezes MPK Łódź Zbigniew Papierski. Panie prezesie, czy w ciągu ostatnich 15 lat Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi otrzymało nadpłatę od miasta Łodzi za realizację usługi publicznej, którą są właśnie przewozy mieszkańców autobusami i tramwajami?
2: No, rozumiem, że pan redaktor...
1: Pytam o audyt, który miasto chce przeprowadzić.
2: Umowa między miastem a MPK spółką jest taką trochę nietypową umową gospodarczą, bo jest to umowa powierzenia. Ta umowa powierzenia rządzi się pewnymi prawami. Generalna zasada jest taka, nie można zapłacić więcej, bo jest to pomoc niedozwolona i nie można zapłacić mniej. Umowa skończyła się, ta wieloletnia, w tamtym roku i obowiązkiem, i jak gdyby z zaspokojeniem tego jak gdyby warunku jest to, że po zakończeniu takiej umowy powinien być wykonany audyt, który stwierdzi, czy, bo wszyscy mówią, że miasto zapłaciło więcej, a może zapłaciło mniej. W związku z tym ten audyt ma potwierdzić, że nie było żadnej niedozwolonej pomocy. Myślę, że takiej sytuacji nie będzie, bo miasto co roku robiło taki audyt częściowy, roczny, który nie wskazał jakichś odchyleń od tego, że jest to niedozwolona pomoc publiczna.
1: Bo wpływy ze sprzedaży biletów, one pozwalają na pokrycie tylko części kosztów tak. Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Zbliżamy się do tego pułapu 50%, że 50% to będą bilety, 50% to będzie dotacja miasta.
2: Pan redaktor jest strasznym optymistą. Ja już nie wiem, czy jest w ogóle takie
1: miasto. Pamiętam, jak rozmawialiśmy kiedyś i mówiliśmy, że to jest cel, do którego dążycie.
2: To jest cel skarbnika miasta, który chciałby tak zrealizować. Jest to nierealny cel. Tak naprawdę wszystkie miasta zaczynają obniżać ten wskaźnik przychodów z biletów, no bo to są takie potrzeby. Są miasta na świecie, które mają darmową komunikację, której ja nie popieram, bo to nie jest najlepsze rozwiązanie. Są miasta, które z przychodów czerpią tylko 5%. Reszta jest z podatków mieszkańców, którzy się na tę komunikację składają.
1: A ile to jest u nas z tych biletów?
2: To jest około 30 paru procent. I tak się koło tego wyniku trzymamy. I to wydaje mi się, że w skali innych miast jest problem. Kraków miał zawsze więcej, ale może to wynika z tego, że jest to miasto typowo turystyczne i tam jakoś ta sprzedaż dzięki temu jest większa, ale nie nastawiajmy się na to, że bilety musiałyby kosztować astronomiczną cenę.
1: Po audycie lotniska wszyscy spodziewali się audytów w MPK, tak mówił przewodniczący Komisji Transportu Marcin Chęcz z Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, prezes lotniska Anna Midera została odwołana po ujawnieniu wyników audytu. Pan by się podpisał, albo inaczej, czy pan też się spodziewał tego, że taki audyt w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym będzie? Zresztą w ubiegłym roku też już był i z tego co wiemy nie przyniósł żadnych rozstrzygnięć.
2: Tak, były wykonane dwa audyty na lotnisku i w MPK. Efekty widać było, ja już nie będę ich komentować, natomiast ten audyt był jak gdyby naturalną rzeczą kończącą wieloletnią umowę powierzenia po to, żeby miasto mogło obronić zarzut, że nie było nadmiernej pomocy.
1: Ale część polityków mówi, że zaczyna się polowanie na niektórych prezesów spółek. Pan to też tak odbiera?
2: Proszę pana, polowanie. No, nie czuję się zwierzyną łowną.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezes MPK Łódź Zbigniew Papierski. Na początku roku informowaliśmy o tym, że MPK Łódź w 2026 wymieni co czwarty autobus we flocie miejskiego przewoźnika. Sylwester coraz bliżej. Wiemy, czy się udało, czy uda się osiągnąć ten cel?
2: Myśmy już ten cel zrealizowali. Jesteśmy po dostawach, zakończeniu dostaw 34 autobusów elektrycznych i 64 klasyków, czyli z napędem dieslowskim. Słowo komentarza, to jest rzeczywiście nadzwyczajny rok, bo chyba nigdy w historii MPK nie było wymiany tak znaczącej 25% floty, ale to trochę wynika też z sytuacji i przepisów, które obowiązują od tego roku, bo przypomnę, że od tego roku nie wolno nam organizować postępowań na zakup niezeroemisyjnych pojazdów. W związku z tym myśmy prewencyjnie w tamtym roku jeszcze ogłosili postępowanie, żeby brzydko mówiąc się trochę dozbroić i zabezpieczyć na parę lat do przodu, no bo zakup tylko zeroemisyjnych praktycznie uwarunkowane jest tym, czy dostaniemy środki na dofinansowanie, bo ten autobus jest praktycznie dwa razy droższy i nie stać nas na kupowanie autobusów elektrycznych bez dofinansowania.
1: W przyszłym roku to będzie taki sam odsetek?
2: Nie, no tak jak powiedziałem, myśmy zakup zrobili. Zresztą tak po parę miast w Polsce zrobiło, że się uzbroiło wcześniej, żeby przetrwać 2-3 lata. Przyszły rok to dostawa mniej więcej o tej porze 14 autobusów. Dosyć ciekawy, bo to jest zakup pod kątem sytuacji obecnej, politycznej i zagrożenia jakimś konfliktem. To będą autobusy, które będą mogły przewozić również pasażerów na noszach.
1: A panie prezesie, jaka jest szansa na zakup nowych tramwajów dla MPK Łódź w 2027 roku? Bo przypomnijmy, flota łódzkiego przewoźnika, jeżeli chodzi o pojazdy szynowe, około 250 łącznie. W użyciu na co dzień jest około 190.
2: No, dzisiaj jest około 190.
1: Około 100 z nich to są te pojazdy wysokopodłogowe, które czekają na wymianę na lepszy, na niższy model.
2: No dzisiaj mamy większość pojazdów z racji tego, że to jest 190, jesteśmy w stanie wyjechać koło 100-120 pojazdów niskopodłogowych, ale reszta niestety jest uzupełniona tymi starszymi tramwajami. Już jesteśmy w trakcie uzgodnień chociażby tkanin, innych rzeczy do 15 sztuk tramwajów firmy Model Trans, które powinny trafić do nas w połowie przyszłego roku.
1: Panie prezesie, problemy z taryfą przystankową w Łodzi. Według aktywistów system płacenia za liczbę przejechanych przystanków w Łodzi nie działa. Do Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód zwrócił się pasażer, który na niedziałający system trafił w 6 pojazdach z rzędu. Przyczyn ma być kilka, w tym brak lokalizatorów w tramwajach, które mimo braku takiego lokalizatora mają wprowadzony wspomniany system płatności za przejazd. Rzeczywiście pan słyszał o tym, że jest taki problem z tym działaniem migapki tej taryfy przystankowej?
2: Słyszałem, pracujemy. Tak, dwa słowa wyjaśnienia. Parę dni wcześniej mieliśmy problem chwilowego zaniku możliwości. System przestał widzieć w nasze pojazdy. A taryfa przystankowa opiera się na tym, że jesteśmy na lokalizacji pojazdu. W związku z tym żadna aplikacja nie jest w stanie funkcjonować, jeżeli nie ma odpowiednich danych, a tych danych nie było. Firma, która to obsługuje i to jest na serwerach miasta Zarządu Dróg i Transportu, poczyniła jakieś prace w celu usunięcia tych niedogodności, bo to było takie 2-3 godziny braku łączności z pojazdami. Niestety wczoraj pojawił się nam kolejny problem z naszą aplikacją. Podejrzewamy i sprawdzamy poprzez naszego wykonawcę oprogramowania aplikacji, co się stało, bo być może programiści od tego systemu Municom coś pozmieniali w ustawieniach i to się odbiło na naszej aplikacji. Cały czas na tym pracujemy. Wczoraj wiem, że od 16 już ten problem zaczął być rozwiązywany. Przepraszamy. No pracujemy. Niestety jesteśmy informatyka i te wszystkie aplikacje to jest dobrodziejstwo, ale brak to jest jeszcze gorzej, jak ich nie ma.
1: Jak się za 3 lata spotkamy, to już będziemy rozmawiali w zajezdni na Helenówku przy wyjeździe w pełni wyprodukowanego właśnie w Łodzi tramwaju pasażerskiego?
2: Myślę, że tak. Jesteśmy w trakcie postępowania na wybór projektanta. To, co nam brakuje. Tak naprawdę my umiemy zrobić tramwaj, potrzebujemy tylko projektu, który będzie można zhomologować i dopuścić do ruchu.
1: A bardziej przymierzamy się do tego, że on będzie wyglądał jak poznański właśnie Moderus, czy może bliżej Skody, może bliżej bydgoskiej Pesy i tych City Runnerów. Już się rodzi jakaś koncepcja?
2: Czekamy na oferty i zobaczymy, która z nich będzie najkorzystniejsza. Na razie nie chciałbym tutaj przed rozstrzygnięciem tego postępowania powiedzieć, jak, czy to będzie wersja wózki skrętne, nie wózki skrętne, burza mózgów i porównanie ofert opłacalności, bo chcemy zrobić ten tramwaj tani. Tak? Jak widać, i jeden, i drugie rozwiązanie jeździ po Łodzi.
1: Prezes MPK Łódź, Zbigniew Papierski, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
1: Kłaniamy się dobrego dnia, tego dnia do usłyszenia.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: Media bez tajemnic.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Karp, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest Mateusz Smoczyński, założyciel startupu Talent Shield. Startup ten ma pomagać wykrywać fałszywych kandydatów do pracy. Pojawia się też tam wątek taki mały kradzieży tożsamości. Mateusz też, dodam, jest rekruterem, czyli ma też własne doświadczenia. Możemy tu chyba płynnie przejść do LinkedIna. Ja też mam tam swój profil, uczą mnie, żeby o niego dbać, żeby wrzucać treści, pielęgnować. Też ja dużo osób obserwuję i wydaje mi się, że są to osoby rzeczywiste, że tak powiem. Oddaję Ci głos, Mateusz, dlatego że tak jak wspomniałam, Ty masz to doświadczenie i wiesz, że nie zawsze to tak wygląda.
2: Tak, dokładnie. Coraz trudniej jest odróżnić prawdziwe konto na LinkedInie od takiego, które zostało wygenerowane AI-em w celu właśnie na przykład uwiarygodnienia próby oszustwa rekrutacyjnego. Ważne jest, żeby sprawdzać takie rzeczy, jak się kliknie na dodatkowe informacje, przeglądając czyjeś konto LinkedIn, to możemy zobaczyć, czy ta osoba zweryfikowała swoje konto, czym? Czy dokumentem jakimś tożsamości, czy z wykorzystaniem służbowej poczty. Możemy zacząć, kiedy takie konto powstało. Warto zwrócić uwagę na to, ilu ma znajomych, jaką ma aktywność. To wszystko łącznie daje nam taki obraz wiarygodności danego profilu. My to również sprawdzamy automatycznie w ramach naszej aplikacji, ale jest to coś, co dzisiaj rekruterzy muszą sprawdzać codziennie, po to, żeby właśnie nie zaprosić do swojego procesu rekrutacyjnego oszusta.
1: LinkedIn tak działa, tak mi się kojarzy, że po to też budujemy siebie tam i przedstawiamy z nadzieją czasem, że jakaś oferta pracy do nas trafi. Nasuwa mi się pytanie przede wszystkim, po co w takim razie, bo jeżeli to jest fałszywy profil i taka osoba zostanie zatrudniona, to co dalej?
2: Właśnie, po co, to jest bardzo dobre pytanie. Wyróżniamy kilka motywacji, dlaczego ktoś miałby udawać kogoś, kim nie jest, żeby dostać pracę. Pierwsza i najprostsza to jest motywacja ekonomiczna, czyli osoby z dalekiej Azji, na przykład z biednych krajów, aplikują na stanowiska bardzo dobrze płatne w Stanach, w Europie Zachodniej, po to, żeby uzyskać nawet tymczasowo wynagrodzenie, na które byłoby trudno dostępne dla takiej osoby na jej rodzimym rynku pracy. Do tego dochodzi taka motywacja już bardziej ze sfer filmów z Jamesem Bondem, czyli mamy tutaj operatorów z Korei Północnej, osoby, które są szkolone w tym, żeby przechodzić takie procesy rekrutacji i selekcji, uzyskiwać dostęp do krytycznych systemów informatycznych firm, do których aplikują, a przy okazji te wynagrodzenia trafiają na konto reżimu. Mamy już wiele potwierdzonych tego typu właśnie przypadków.
1: Czy można porównać to do takiego, wydawać by się mogło, niewinnego kłamstwa w CV?
2: No myślę, że pytanie, czy w ogóle kłamstwa w CV są niewinne. Oczywiście pewne naciąganie prawdy pewnie zdarza się wielu osobom. Tutaj mówimy o działaniu z premedytacją właśnie w celu pozyskania pracy i dostępów, które nie powinniśmy dostać, podając się za osobę innej narodowości, z innych miejsc, posiadających kompetencje, których możemy nie posiadać. No i też kompetencje to jedno, bo na przykład w naszym przypadku, gdzie my zatrudniliśmy taką osobę, która się okazała nie być tym, za kogo się podawała, ta osoba miała te kompetencje i dobrze wykonywała swoją pracę, ale nie widzieliśmy, kto to w ogóle jest, po co to robi. Co ona robi, kiedy nikt nie patrzy, z dostępami, z danymi?
1: Czyli stracić można dużo więcej niż te kilka miesięcy zatrudniania pracownika, który nie jest tym, za kogo się podaje. Mówi się, że to, co w Ameryce, przychodzi do Polski trochę później. Jak wygląda to w sytuacji kandydatów oszustów?
2: Wszędzie tam, gdzie pensje są atrakcyjne, a praca jest zdalna, często dochodzi w tym momencie do próby oszukania rekruterów, żeby uzyskać taką pracę. Warunkiem oczywiście jest właśnie ta zdalność, którą wspomniałem, bo trudno sobie wyobrazić, żeby taki oszust z Korei Północnej nagle pojawił się w biurze i udawał Jana Kowalskiego. Dużo łatwiej jest udawać Jana Kowalskiego zdalnie, korzystając z różnych cyfrowych narzędzi. Można nakładać sobie twarz sztucznie podczas rozmów typu interwiu, tak zwane deepfake'i, które są stosowane. No ale już nie da się tego zrobić tak łatwo, przychodząc do biura. Więc tutaj faktycznie, jeżeli rekrutujemy zdalnie, na role często wysoko płatne IT, to wtedy nawet w Polsce możemy spotkać się z takimi próbami oszustwa i my z takimi próbami jako agencja rekrutacyjna, którą również prowadzę, spotykamy się na co dzień. Ale to też działa w drugą stronę, czyli istnieją oszustwa rekrutacyjne polegające na tym, że są oferty, które nie istnieją i rekruterzy, którzy również mają wygenerowane profile AI, którzy proszą nas o wysłanie swojego CV, a później się okazuje, że jeszcze do weryfikacji potrzebne jest zdjęcie dowodu, a później nagle ktoś chce wziąć kredyt na ten dowód, więc musimy bardzo w tym momencie uważać również w drugą stronę. Weryfikujmy rekruterów, którzy piszą do nas na LinkedIn w ten sam sposób, który podałem wcześniej. Zawsze można sprawdzić informacje o profilu, czy on wygląda legitnie, jaką ma historię, kiedy był założony, czy ma zdjęcie, czy ma weryfikację, to jest najważniejsze, taka ikonka tarczy przy imieniu i nazwisku. I też myślę, że to jest taki mój apel ogólnie do wszystkich, którzy mają tam swoje profile, żeby weryfikowali się jakimś dokumentem właśnie w tej platformie, tak żeby nas łatwo było rozpoznać, że nasz profil jest potwierdzony, żeby ktoś się nie musiał zastanawiać, czy kiedy my do kogoś piszemy z prawdziwym, potwierdzonym interesem, to czy my jesteśmy tym, za kogo się podajemy, czy nie.
1: Nie przyznam się, czy mam tę weryfikację, ale przypomnijmy naszym słuchaczom, w jaki sposób można się zweryfikować.
2: Jest kilka sposobów. LinkedIn stara się to bardzo ułatwiać w tym momencie, bo jest świadomy tego problemu. Najprostszy sposób to jest weryfikacja kliknięciem właśnie przycisk weryfikuj mój profil i możemy to zrobić poprzez pocztę służbową, nie prywatną. Taka weryfikacja jest najprostsza do zrobienia, bo po prostu przychodzi mail na pocztę służbową, w której jesteśmy zatrudnieni w firmie, ale to też jest najmniej wiarygodne, bo ktoś może mieć po prostu maila zdobytego skądś i taką weryfikację uzyskać. Dla mnie najwięcej warta jest weryfikacja dokumentem tożsamości. Sam proces z perspektywy użytkownika wygląda tak samo, tylko LinkedIn nas przekierowuje do firmy trzeciej, która się specjalizuje w potwierdzaniu tożsamości versus dokument przedstawiony i tam się robi właśnie zdjęcie tego dokumentu, trzeba robić sobie selfie, krótkie filmy, właśnie głowa w lewo, głowa w prawo i ta aplikacja potwierdza, że my to jesteśmy my i LinkedIn dostaje tylko od nich taki certyfikat, że oni potwierdzili, że my jesteśmy tym, na kogo dowód tożsamości okazaliśmy, bądź paszport i wtedy pojawia się przy naszym profilu taki znaczek, że nasz profil został pozytywnie zweryfikowany dowodem tożsamości.
1: To jest tak szeroki temat, że chciałoby się, nie wiem, czasem odinstalować ten internet, żeby się czuć bezpieczniej.
2: Tutaj myślę, że taki pomysł, że to ja w takim razie usunę po prostu tego LinkedIna i będę miał święty spokój, niestety też nie jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ na przykład my, weryfikując prawdziwość kandydata, sprawdzamy, czy on ma jakąś inną obecność cyfrową. Czyli sam fakt mienia zweryfikowanego profilu jest bardzo dobrym sygnałem dla pozytywnej weryfikacji integralności takiej aplikacji. Jeżeli ktoś nigdzie nie istnieje w wysyłanym CV i nie ma go nigdzie w internecie, oczywiście to go nie przekreśla, bo jest dużo prawdziwych ludzi, którzy nie mają nigdzie indziej obecności cyfrowej, ale to jest jeden ze wzorców behawioralnych, jakie właśnie stosują oszuści, czyli oni często nie mają nic więcej poza tym CV, które przed chwilą zostało wygenerowane za pomocą AI.
1: A ja bardzo dziękuję za tę rozmowę. Moim i Państwa gościem był Mateusz Smoczyński, rekruter i założyciel startupu Talent Shield, który ma pomagać weryfikować fałszywych kandydatów.
2: Dokładnie tak. Po to, żeby właśnie prawdziwi kandydaci dostawali ten czas antenowy, który mógłby być zmarnowany na oszustów. Dzięki bardzo.
0: To jest powtórka programu.

I can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you.

że żyje.

0: monitoringu mieszkańcy bali się o swoje bezpieczeństwo. Po południu w regionie zachmurzy się, a wieczorem może przelotnie padać deszcz. Bardzo ciepło, do 23 stopni. 21 października zapadnie wyrok w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Zginęła w nim 3-osobowa rodzina ze Śląska. W sądzie rejonowym w Piotrkowie odbyły się mowy końcowe w procesie Sebastiana M. Szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
1: Prokuratura chce 8 lat więzienia dla Sebastiana M., 15-letniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz zadośćuczynienia dla rodzin ofiar w łącznej wysokości 2 200 000 zł. Pełnomocnik rodzin ofiar, adwokat Łukasz Kowalski, tłumaczy, że wnioskowałby o większy wymiar kary, gdyby pozwalały na to przepisy prawa.
2: Może pojawi się, nie wiem, lex Olivier. W przypadku zaistnienia tego typu zdarzeń ta odpowiedzialność była po prostu surowsza.
1: Obrona wnosi o uniewinnienie, kwestionując ustalenia biegłych, mówi adwokat Katarzyna Hebda.
3: Dowody zebrane w sprawie nie dają podstaw do skazania mojego klienta.
1: Sam Sebastian M. również poprosił sąd o uniewinnienie. Przekazał także rodzinie ofiar wyrazy współczucia.
4: Przepraszam, a za chwilę mówi, że on jest niewinny, że on tego nie zrobił. To się uniewinnienie? No coś tu jest nie tak.
1: Mówiła Małgorzata Duda, matka jednej z ofiar. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: A o sprawie Sebastiana M. porozmawiamy z gościem Radia Łódź, adwokatem Piotrem Paduszyńskim. Ta rozmowa o 8.10.
5: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: 10 osób łącznie ze sprawcą zostało poszkodowanych w ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Zatrzymany 19-letni uczeń tej szkoły miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, poinformował prokurator krajowy. W mieście działa sztab kryzysowy, a uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologów. Piotr Durys.
6: Napastnik wszedł do szkoły krótko po godzinie 11. Rzucił plecak, z którego prawdopodobnie wydobywał się dym i zaatakował nożem. Według prokuratury ładunek w plecaku prawie wybuchł. Poszkodowani to 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby, które napastnik zranił w parku podczas ucieczki. Życie żadnej z tych osób nie jest zagrożone. Szkoła od razu uruchomiła procedury bezpieczeństwa, mówi wiceprezydentka Ostrołęki Elżbieta Mierzejewska-Nicewicz.
7: Bardzo wzorcowo szkoła zadziałała, poinformowała wszystkie służby. Uczniowie zamknęli się w klasach. Natomiast, no niestety, sprawcy udało się do 3 klas dotrzeć.
6: Policjanci zatrzymali 19-latka niedaleko plaży miejskiej. Wcześniej sam się okaleczył.
0: Dziś uczniowie wezmą udział w zajęciach z psychologami, a rano ponownie zbierze się sztab kryzysowy. Sejm zagłosuje dziś nad ustawą antyalkoholową. Zaproponowane przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 w całej Polsce. Całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa bezalkoholowego oraz zakaz promocji cenowych na alkohol. Polskie Stronnictwo Ludowe uzależnia głosowanie za ustawą od przyjęcia poprawek, na które nie zgadzają się Lewica i Polska 2050. Ustawa może zostać przyjęta głosami posłów PiS. Stary Widzew w Łodzi pod czujnym okiem kamer. Powstanie tam monitoring, który ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. Teraz spokój zakłóca m.in. spory ruch samochodów w dniach meczów Widzewa, ale nie tylko. Mówił o tym radny Rady Miejskiej w Łodzi Damian Raczkowski.
8: Stary Widzew to osiedle, które służy za miejsce parkowania aut, zbiórek kibiców, wieczne mazanie, niszczenie nawet sprzętu miejskiego. Koszty, jakie ponoszą mieszkańcy w związku z tym, że mieszkają tak blisko z takiego stadionu, zasługują na to, żeby to bezpieczeństwo ich poprawiać. Na to będzie chyba najbardziej strzeżone osiedle ze wszystkich w Łodzi.
0: System monitoringu obejmie całe osiedle, na którym w przyszłym roku pojawi się ponad 100 kolejnych kamer. Kłopoty z taryfą przystankową w Łodzi. Pasażerowie tramwajów i autobusów od niedawna mogą zapłacić za liczbę przejechanych przystanków, jednak w niektórych pojazdach jest to niemożliwe. Pierwsze problemy pojawiły się kilka dni temu.
9: Nie dało się w ogóle zapłacić przez aplikację, no nic się nie dało zrobić.
10: Czasem jest ciężko, szczególnie, że nawet te automaty, które są w środku, nie zawsze działają.
11: Jest to lekki problem, wprowadza to lekkie zamieszanie.
12: To jest utrudnienie, no bo później wychodzi, że trzeba płacić dodatkową kasę.
13: Ten problem zaczął być rozwiązany. Przepraszamy.
0: Mówi prezes MPK Łódź Zbigniew Papierski i dodaje, że system nie widział pojazdów łódzkiego MPK. To tyle teraz, a w wiadomościach za godzinę będzie o cudach Polski w Łódzkiem.
14: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
15: Październik nadal rozpieszcza temperaturą, choć dziś pogoda będzie trochę bardziej zmienna. Teraz w Łodzi i Rawie Mazowieckiej 10 stopni, w Sieradzu i Łęczycy 11, a w Piotrkowie 7 stopni. W ciągu dnia zrobi się bardzo ciepło, od 20 stopni w Łodzi i Łęczycy, przez 21 w Sieradzu, aż po 22 stopnie w Piotrkowie i Rawie Mazowieckiej, miejscami nawet 23. Z czasem przybędzie chmur, a wieczorem na zachodzie województwa może pojawić się deszcz. Mimo wszystko ponad 20 stopni w październiku brzmi, no, trzeba

0: przyznać całkiem dobrze, ale parasol warto mieć dziś ze sobą.
1: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
2: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: Dla optymisty czwartek to taki mały piątek, dla pesymisty to czwarty poniedziałek z rzędu. Ja mam jednak nadzieję, że dla Państwa jest to ta pierwsza opcja, przynajmniej dla mnie tak jest. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Program realizuje Iwona Błaszczyk, to jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. A na dobry start Don Henley, The Boys of Summer.

Już 10 minut po godzinie 6, słuchacie Radia Łódź. Dzień dobry tym, którzy do nas dołączyli przed chwilą i tym, którzy są już chwilę z nami. Mamy czwartek, już 8 dzień października. Jak ten czas leci, dopiero mam wrażenie, był pierwszy. A tymczasem to 281 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6.48 i zajdzie o 17.58. Imieniny obchodzą m.in. Brigida, Pelagia, Laurencja, Marcin, Ludwik i Waleria. Najlepsze życzenia dla dzisiejszych solenizantów. Jeszcze zaglądamy do kalendarza świąt nietypowych. Dziś Światowy Dzień Ośmiornicy, Międzynarodowy Dzień Podologii i Światowy Dzień Wzroku. Czyli teraz dajemy oczom odpocząć i

0: Just Dance, Alfie Templeman w Radiu Łódź. To jest najlepszy początek dnia. Jak zwykle o poranku zebrałem dla Państwa te najważniejsze, najciekawsze informacje, więc czas nieco uchylić rąbka tajemnicy, o czym dziś powiemy. Na początek o taryfie przystankowej konkretnie, czyli takiej nowej formie płatności za przejazd komunikacją miejską w Łodzi. Pasażer może zapłacić nie tylko za bilet czasowy, ale również za faktyczną liczbę pokonanych przystanków, ale niestety w Łodzi pasażerowie mają pewne problemy z tym rozwiązaniem. Powodem jest awaria aplikacji odpowiedzialnej za naliczanie opłat na podstawie liczby przejechanych przystanków.
1: To jest utrudnienie, no bo później wychodzi, że trzeba płacić dodatkową kasę.
2: Nie dało się w ogóle zapłacić, a przez aplikację no nic się nie dało zrobić.
3: Ten problem zaczął być rozwiązywany. Przepraszamy.
0: Nad rozwiązaniem tego problemu pracują już miejski przewoźnik oraz operator aplikacji. Kilka dni temu wystąpiła również awaria systemu odpowiedzialnego za lokalizowanie autobusów i tramwajów, a to jest bardzo istotny element działania właśnie tego systemu. No ale jak to bywa w Łodzi w przypadku komunikacji miejskiej, raz na wozie, raz pod wozem. W Łodzi zostajemy, ale skupiamy się na Widzewie, tym starym, gdzie pojawi się miejski monitoring. System obejmie ponad 30-hektarowy obszar osiedla, na którym powstanie 27 punktów monitorowanych. Zamontowane zostaną również dwa przyciski SOS umożliwiające bezpośrednie połączenie ze Strażą Miejską.
4: W niektórych momentach to jest trochę nawet niebezpiecznie.
5: Wieczne mazanie, niszczenie nawet sprzętu miejskiego.
6: Pojawi się 27 punktów, które będą objęte miejskim monitoringiem.
5: To będzie chyba najbardziej strzeżone osiedle ze wszystkich w Łodzi.
0: No zobaczymy, czy tak będzie, bo całość ma zacząć działać w przyszłym roku. Przenosimy się do Piotrkowa, gdzie dobiega końca proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim, w którym zginęli rodzice i ich 5-letni syn. W środę strony wygłosiły mowy końcowe. Prokuratura domaga się dla oskarżonego 8 lat więzienia i 15-letniego zakazu prowadzenia pojazdów. Między innymi o tej sprawie, ale także o liście żelaznym dla Marcina Romanowskiego, podejrzanego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości oraz o dalszych losach Trybunału Konstytucyjnego porozmawiamy z naszym gościem, to po 8.10, adwokatem Piotrem Paduszyńskim. Zapraszam serdecznie na tę rozmowę w imieniu Michała Dąbrowskiego. I na koniec jeszcze dobre wiadomości. Trzy miejsca z województwa łódzkiego walczą o tytuł Cuda Polski 2026 w plebiscycie organizowanym przez National Geographic Traveler. Wśród 48 nominowanych atrakcji z całego kraju jest m.in. Miasto Tkaczy Park Kulturowy w Zgierzu.
7: Jest pozostałością po jednej z pierwszych polskich stref ekonomicznych. Dzisiaj tak naprawdę Park Kulturowy Miasto Tkaczy to miejsce, gdzie można spotkać się przede wszystkim z kulturą.
8: Tu się sporo dzieje, bo to są zajęcia dla dzieci, dla seniorów.
9: Odświeżone, pomalowane. Te kolory grają. Tu tworzy się piękny klimat. Widać tu jakiś szacunek dla naszej przeszłości, dla naszej historii.
10: Wszystkim polecam jako Zgierzanka.
0: Na jakie jeszcze miejsca można zagłosować i co je wyróżnia? O tym w naszym programie. To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź do godziny 9. Serdecznie zapraszam.

0: To Przebiśniegi i Pali jej się świat w Radiu Łódź. A kto jeszcze jeździ na oparach, mówię oczywiście o samochodzie osobowym, no to może dziś właśnie jest dobry dzień, żeby zatankować. Obowiązujące dziś maksymalne ceny paliw są niższe w porównaniu z wczoraj. 6,83 za litr 95, 7,71 za litr 98 i 7,74 za litr diesla. Kierowcy chyba są zadowoleni.
1: Czekałem, aż spadną ceny. Ceny spadły, ale szczęka mi jeszcze nie opadła.
2: Dlaczego? Jeszcze,
1: nie.
2: Jeszcze powinno być niżej?
1: Zdecydowanie tak.
3: No fajnie, fajnie.
0: No fajnie, fajnie, ale i tak najfajniej wybrać rower. I tanio, i dla zdrowia dobrze.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
3: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
3: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
4: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
5: Obiecywanie, niespełnianie, zapominanie.
6: Zdania zmienianie?
5: O nie!
6: Rozedrganie, agresja, smutek, wstyd?
5: Jest na to wszystko jeden trik.
7: Teraz, zaraz, naraz.
8: List miłosny do chaosu i skarga na kult porządku. Prapremiera Teraz, zaraz, naraz. Duetu Kowańska-Knapik. Od 9 października w Teatrze Jaracza. Zapraszamy.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
10: A gdyby Stanisław Wyspiański mógł opowiedzieć o sobie samym?
11: W tym okresie bardzo zbliżyłem się z Teosią. Latem wyjechaliśmy do jej rodzinnej wsi Konary pod Krakowem. Wkrótce urodziło się nasze drugie dziecko, synek Mietek. Wreszcie we wrześniu 1900 roku zdecydowałem się na ślub. Wahałem się długo i wielokrotnie pytałem samego siebie, czy ja ją mogę kochać.
10: Wysłuchaliście fragmentu biografii Stanisława Wyspiańskiego czytanej przez Tomasza Kota. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
1: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, zbliża się 6:30. Czas na skróty.

0: Wiadomości w studiu Remigiusz Fladrowski.
1: 21 października zapadnie wyrok w sprawie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. Zginęło w nim małżeństwo z 5-letnim synem. Rodzina spłonęła po tym, jak według ustaleń śledczych w ich pojazd uderzył auto Sebastiana M. poruszające się z prędkością ponad 300 km na godzinę. Prokuratura domaga się najwyższej kary, czyli 8 lat więzienia. Nawet 200 pacjentów miało przypadać na jednego lekarza podczas nocnego dyżuru w szpitalu psychiatrycznym w Łodzi. Tak wynika z kontroli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Kontrolerzy mieli też zastrzeżenia do szkolenia lekarzy i pracy na oddziałach dziecięcych. Szpital zaprzecza. Dwie ranne osoby, ofiary nożownika z Ostrołęki, które trafiły do szpitala, wróciły już do domów. 19-letni Jakub Z., który zaatakował kolegów i nauczycieli w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, niebezpiecznym narzędziem ranił 9 osób. Poszkodowane zostały również dwie osoby postronne. W plecaku chłopaka znaleziono ładunek wybuchowy. Nastolatek został zatrzymany. Rząd ponownie proponuje podwyższenie opłaty cukrowej. Podstawowa stawka za litr napoju ma wzrosnąć z 50 do 70 groszy, a za dodatek kofeiny z 10 groszy do złotówki. Podwyżki i rozszerzenie zakresu opłaty przyniosą około 1,5 miliarda złotych dodatkowych wpływów rocznie. To mają być pieniądze dla NFZ. Wyższe stawki mogą obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Łódzkie lotnisko rozwija transport cargo. Stało się bazą operacyjną jednego z przewoźników. W łódzkim porcie lotniczym zaczął stacjonować Boeing 757 rumuńskiej linii Mister Air. Samolot może zabrać ponad 30 ton ładunku. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 7.
0: Za oknem jeszcze bez większych zmian, ale jesień nie będzie dziś trzymać całkiem przyjemny poziom. Teraz w Łódzkiem od 8 do 10 stopni, później temperatura wyraźnie podskoczy do 20 stopni w Łodzi i Łęczycy, 21 w Sieradzu i 22 w Piotrkowie i Rawie Mazowieckiej. W ciągu dnia chmur będzie przybywać niestety, a wieczorem na zachodzie województwa możliwy jest lekki deszcz, czyli na razie trochę jesiennie, ale później zrobi się w miarę przyjemnie, żeby wieczorem, no znowu ta jesienna aura pokazała swoje prawdziwe oblicze.
2: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
0: Już 32 minuty po godzinie 6. Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry tym, którzy są już z nami chwilę i tym, którzy przed chwilą do nas dołączyli. My oczywiście nie zwalniamy tempa i gramy dalej. Polecamy się do słuchania. To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: All you have to do is clap your hands. I know you can cope with it. We're all gonna cope with it. We're all pretty stoned.

0: James Joplin w Radiu Łódź. Kto z Państwa jeździł łódzkimi konstalami? Takie pytanie mam o poranku. Otóż 8 października 1972 roku na ulicę Łodzi wyjechały pierwsze wagony. Konstale 102 NAW woziły łodzian przez ponad 30 lat, między innymi na liniach 8, 9, 41 czy 42. Ktoś pamięta ten charakterystyczny tramwaj? Polecam zajrzeć na nasze media społecznościowe, między innymi na naszego Facebooka, gdzie przypominamy archiwalne zdjęcie konstala z Łodzi, no i trochę tych historii dotyczącej właśnie tego tramwaju. A może ktoś z Państwa ma własne wspomnienia z jazdy tymi tramwajami? 606-787-878 studio@radiolots.pl. Można też wysłać głosówkę, czyli takie nagranie własnoręcznie, że tak powiem, zrobione właśnie przez naszą stronę lub aplikację. Tam jest taki czerwony przycisk. Wystarczy kliknąć i ta wiadomość od razu trafi do mnie, więc serdecznie polecam. Tak można się z nami skontaktować. Więc kto może ma jakieś wspomnienie właśnie z konstalem albo chciałby przekazać jakąś dobrą informację o poranku, to serdecznie zachęcam. A teraz Pink, Never Gonna Not Dance Again. Dajcie głośniej.
1: Radio Łódź. Przebojowy początek dnia. If

0: Dziwna wiosna i utwór Zbliża się noc, choć patrząc na to, co dzieje się za oknem, to raczej wstaje dzień. Już teraz na niebie robi się tak różowo, pomarańczowo i bardzo dobrze, ale tego słońca może wkrótce zabraknąć. Tak pokazują prognozy pogody na kolejne dni. Mgła, deszcz i coraz szybciej zapadający zmrok. Ta jesienna pogoda oznacza dla kierowców trudniejsze warunki na drogach. To jest dobry moment, żeby sprawdzić samochód przed nadejściem pierwszych przymrozków. O tej porze roku częściej korzystamy z elementów, o których latem łatwo zapomnieć, mówi instruktor nauki jazdy Leszek Pławiak.
1: Myśleć o oponach, jak już ta temperatura będzie się utrzymywała poniżej 7 stopni przez jakiś czas, to już wtedy warto założyć opony zimowe. W tych warunkach, które nam się zbliżają, czyli będziemy mieli mgły, będziemy mieli być może deszcze, szybko będzie zapadał zmrok, więc czysta szyba to dobra widoczność. Dobra widoczność to połowa sukcesu, czyli pióra wycieraczek, płyn do spryskiwaczy.
0: Ekspert radzi też wymienić letni płyn do spryskiwaczy na zimowy, zanim pojawią się ujemne temperatury, więc myślę, że jeszcze trochę czasu na to mamy, ale już trzeba powoli zacząć o tym myśleć. A teraz Carly Rae Jepsen i After All.
2: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.

Za nieco ponad 10 minut będzie 7, a oprócz dobrej muzyki na start dnia zbieramy też dla Państwa różne informacje, między innymi teraz o podatku cukrowym, który w Polsce obowiązuje od 1 stycznia 2021 roku. Do tej pory nie został podniesiony, ale rząd zapowiedział nowelizację ustawy i wyższe stawki. Półlitrowa butelka wódki może być droższa o ponad 4 zł, a litr słodzonego napoju o 60 groszy. Sejm pracuje nad podwyżką akcyzy na alkohol oraz opłaty cukrowej, która powinna obowiązywać od stycznia nowego roku. Cukier w Sejmie nie osłodził nastrojów, wręcz przeciwnie. Opłata za słodkie napoje wywoła bardzo gorącą dyskusję. Powiemy o tym w wiadomościach o 7, to już za chwilę, a chwilę wcześniej sprawdzimy, czy kierowcy mają powody do radości o poranku, a jeśli nie, no to gdzie już można stracić trochę czasu, gdzie już się korkuje właśnie przed godziną 7, no bo pieniędzy to wiadomo, można stracić trochę na stacji paliw. A czasu gdzie stracimy dzisiaj rano, to za chwilkę, minutę przed 7 dokładnie, a wracając do cukru, to już teraz bardzo tematycznie, pour some sugar on me. Yeah.

0: to promocja.
1: Panie redaktorze, jak żyć?
2: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
1: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury.
3: Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska,
1: Iza Berkowska
2: i Marcin Pośpiech.
4: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
5: Zapraszam, Mariusz Janik.
4: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
0: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak, zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
7: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
8: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na Wytwórnia.
9: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
10: Let's do it!
9: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
10: Oh yeah!
9: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
10: Let's do it!
0: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Zgodnie z obietnicą, minutę przed siódmą, czas na pierwsze wiadomości z dróg, prowadzi Adam Łużyński. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Sytuacja drogowa w Łodzi jak na razie jest dobra, ale wiele wskazuje na to, że to niedługo się zmieni. Do Łodzi wciąż nadjeżdżają kolejne auta, szczególnie z miast położonych dookoła miasta. I już teraz kilka minut stracimy jadąc drogą z Aleksandrowa Łódzkiego i Pabianic. Na tych trasach mamy kilka utrudnień. Podobnie, ale w mniejszym wydaniu jest w kilku innych miastach w regionie, na przykład w Sieradzu, w Wieluniu czy w Pabianicach. Tutaj też wielu kierowców właśnie dojeżdża do miasta, żeby zdążyć do pracy, no już chyba nie na siódmą, tylko na ósmą. W kolejnych wiadomościach drogowych zajrzymy na główne ulice Łodzi.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Tu Radio Łódź, zbliża się siódma. W studiu Remigiusz Fladrowski, zapraszamy na wiadomości.
14: Niepokojąca kontrola w szpitalu psychiatrycznym w Łodzi. Miało być za mało lekarzy i nie takie staże jak trzeba. Dyrekcja nie potwierdza. Cukier w Sejmie nie osłodził nastrojów. Była ostra wymiana zdań w sprawie opłaty za słodkie napoje. Cud Polski może się przydarzyć regionowi łódzkiemu. Trzy miejsca walczą o tytuł tej wyjątkowej atrakcji turystycznej. Po południu w regionie zachmurzy się, a wieczorem może przelotnie padać deszcz. Bardzo ciepło, do 23 stopni.

0: i młodzieży, a mimo to dyżurowali na oddziałach dziecięcych.
1: Powiem szczerze, jest mi trudno zrozumieć, dlaczego przez osoby kontrolujące taki zapis w ogóle się pojawił. Nie ma żadnego zapisu, który by wiązał się z koniecznością odbycia stażu, zanim się nie przystąpi do tych dyżurów.
0: A szpital ma czas do końca marca przyszłego roku na wprowadzenie zalecenia.
2: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Mowy końcowe w sprawie Sebastiana M. za nami. Prokuratura chce dla oskarżonego 8 lat pozbawienia wolności. W wypadku zginęło małżeństwo i jego 5-letni syn. Prokurator Aleksander Duda nie ma wątpliwości, że to Sebastian M. doprowadził do wypadku na autostradzie pod Piotrkowem Trybunalskim. Podkreślał, że 8 lat pozbawienia wolności to maksymalna kara, której może żądać zgodnie z prawem.
3: Skala tej tragedii powoduje, że państwo nie dysponuje karą w pełni adekwatną, natomiast dysponuje jedynie taką karą, która jest legalna i mieści się w granicach ustawowego zagrożenia.
0: Obrończyni Katarzyna Hebda domaga się uniewinnienia. Twierdzi, że to nie Sebastian M. spowodował wypadek.
4: W naszej ocenie ten wypadek przebiegał zupełnie inaczej niż twierdzi prokuratura. W naszej ocenie do wypadku doszło na lewym pasie 100 metrów przed miejscem wskazanym przez biegłych na skutek przejechania pojazdu kija na ten lewy pas i uderzenia w pojazd oskarżonego.
0: Wyrok w sprawie zapadnie 21 października, a między innymi o sprawę Sebastiana M. zapytamy porannego gościa Radia Łódź, adwokata Piotra Paduszyńskiego. Ta rozmowa o 8.10. Gorącą dyskusję wywołała w Sejmie opłata cukrowa. Koalicja Obywatelska popiera dalsze prace nad projektami, a jej przedstawiciele podkreślali, że wpływy z opłaty mają finansować ochronę zdrowia. Jednak Patryk Wicher z PiS mówił, że tak naprawdę nie można sprawdzić, ile pieniędzy z opłaty rzeczywiście pomaga chorym.
5: Wpada to do worka NFZ-u i tak naprawdę te pieniądze są przepalane we wszystkich sektorach. Ja chcę, panie ministrze, usłyszeć, o ile wzrosła liczba tych świadczeń profilaktycznych z zakresu otyłości, walki z otyłością.
0: Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus przekonywał, że zmiany uderzą przede wszystkim w krajowych producentów, którzy dostosowali receptury do dotychczasowych przepisów.
6: Zdrowie Polaków tak, ale nie kosztem polskiego biznesu i nie po to, żeby zagraniczne koncerny miały lepiej.
0: Rząd szacuje dodatkowe wpływy z podwyżek i rozszerzenia opłaty na około 1,5 miliarda złotych rocznie. Będzie bezpieczniej w Łodzi. Na Starym Widzewie pojawi się miejski monitoring. System powstanie na wniosek mieszkańców i obejmie wszystkie ulice na osiedlu. Mieszkańcy i właściciele aut skarżyli się na niebezpieczne sytuacje, na przykład podczas meczów na pobliskim stadionie Widzewa. Na Starym Widzewie pojawią się również dwa przyciski SOS, pozwalające na natychmiastowe połączenie ze Strażą Miejską. Cały system zacznie działać w przyszłym roku. Trzy miejsca z województwa łódzkiego walczą o tytuł Cudu Polski. Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego plebiscytu organizowanego przez czasopismo National Geographic Traveler. W tym roku wybrano łącznie 48 kandydatów, po 3 z każdego województwa. Wśród nominowanych w łódzkim województwie znalazł się m.in. Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu. To wyjątkowe miejsce, mówi Maciej Rubacha z Muzeum Miasta Zgierza.
7: To jest pozostałością po jednej z pierwszych polskich stref ekonomicznych, które stało się kolebką polskiego przemysłu, dzięki któremu potem powstał łódzki okręg przemysłowy. Dzisiaj tak naprawdę Park Kulturowy Miasto Tkaczy to miejsce, gdzie można spotkać się przede wszystkim z kulturą.
0: W plebiscycie łódzkie reprezentują też Aflopark w Pawianicach oraz PG Giganty Mocy w Bełchatowie. Decyzja w rękach internautów. Głosowanie trwa do 13 października. A na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 7.30.
2: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
8: A na wiadomości sportowe zaprasza dziś Michał Malinowski. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. Czwarty mecz i czwarte zwycięstwo Piotrkowi. Piłkarki ręczne z Piotrkowa Trybunalskiego nie zwalniają tempa. W piątej kolejce Superligi kobiet wygrały na wyjeździe z KPR-em gminy Kobierzyce 26-25. Mówi zawodniczka Piotrkowi Marcelina Polańska.
10: Bardzo się cieszymy, że te trzy punkty jadą do nas, bo jak wynik sam pokazuje, był to bardzo zacięty mecz do samego końca. Zresztą zawsze się tutaj ciężko gra. Bardzo się cieszymy, że mamy ten komplet punktów.
9: A dzięki temu piotrkowianki awansowały na drugie miejsce w tabeli. Koszykarki Widzewa z drugim zwycięstwem po powrocie do Ekstraklasy. Łodzianki wygrały we własnej hali z innym Beniaminkiem MKS-em Pruszków 99-53. Widzewianki prowadziły od pierwszej do ostatniej akcji. Wygrały wszystkie cztery kwarty i żałować mogą chyba tylko tego, że nie przekroczyły granicy 100 punktów. Widzew jest piąty w tabeli, w następnej kolejce pauzuje. Dominika Włodarczyk zajęła piąte miejsce w jeździe indywidualnej na czas podczas kolarskich Mistrzostw Europy w Słowenii. Polka była nawet w walce o medal, do którego ostatecznie zabrakło jej 20 sekund. Ze startu zawodniczki urodzonej w

0: Luniu zadowolony był trener i selekcjoner reprezentacji Polski Sylwester Schmidt, podkreślając jednocześnie, że rozumie rozgoryczenie włodarczyk.
1: Wiadomo, że no tak to jest, że jak się jest w miarę blisko medal na osobę, jak to Kwiatek jej powiedział w autobusie, byłaś pierwsza z tych zapaleń płuc. To nie ma zapalenia płuc, ale ledwo przeziębiona, dlatego się wycofała w sobotę. Cały czas kaszle, z nosa i leci.
0: Złoto po raz piąty w tej specjalności zdobyła Szwajcarka Marlen Reusser. I na koniec jeszcze raz handball. Pierwszej porażki w rozgrywkach Ligi Mistrzów doznali piłkarze ręczni Industrii Kielce. W trzeciej kolejce mistrzowie Polski ulegli u siebie liderowi grupy F niemieckiemu SC Magdeburg 30-35. Kielczanie pozostali na drugiej pozycji w grupie, która daje awans do kolejnej fazy. To tyle teraz, a następny serwis sportowy po dziewiątej.
2: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
3: Dziś pogoda będzie miała kilka twarzy. Rano jeszcze chłodno i miejscami pochmurno, ale później zrobi się dużo przyjemniej. W Łodzi teraz 9 stopni, w Tomaszowie Mazowieckim 11, a w Kutnie i Sieradzu nawet 13 stopni na termometrach. W ciągu dnia temperatura pójdzie w górę, 22-23 stopnie maksymalnie. Chmur będzie sporo, ale pojawią się też przejaśnienia. Pod wieczór możliwe słabe, przelotne opady deszczu, więc korzystajmy z tego słońca, które powoli się do nas przebija.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
4: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
3: Już 8 minut po godzinie 7. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Jest 8 października, czyli 281 dzień roku. Mam nadzieję, że to będzie bardzo dobry dzień. W szczególności, że słuchacie Państwo Radia Łódź. Zostańcie z nami.

0: Jest tylko to, to zespół Tilt w Radiu Łódź, którego współzałożycielem jest Tomek Lipiński, a dziś w naszym studiu, studiu Radia Łódź o godzinie 18 spotkanie właśnie z tym artystą. To będzie wyjątkowa okazja, żeby porozmawiać o jego muzyce, historii polskiego rocka i twórczości. Spotkania będzie można słuchać na antenie Radia Łódź od godziny 18. Na naszej antenie dziś też sporo dobrej muzyki i wyjątkowych gości, bo w naszych audycjach częściej niż zwykle pojawiać się będą utwory Deep Purple oraz piosenki właśnie związane z twórczością Tomka Lipińskiego. Usłyszymy m.in. Brygadę Kryzys, właśnie wspomniany Tilt czy Fotones, ale też solowe nagrania tego artysty, a wieczorem muzyczne święto przeniesie się do Atlas Areny, gdzie zagrają właśnie Deep Purple. Koncert jest wyprzedany, więc tym bardziej warto być dziś z nami, skoro nie wszyscy mogą być na miejscu, no to muzyka Deep Purple przyjdzie do Was właśnie za pośrednictwem Radia Łódź. Jeszcze raz przypomnę, o 18:00 transmisja spotkania z Tomkiem Lipińskim. Serdecznie zapraszam do słuchania Radia Łódź i właśnie teraz zespół Deep Purple i Strange Kind of Woman, a za chwilę powiemy więcej o taryfie przystankowej w łódzkim MPK.
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.

0: Deep Purple na antenie Radia Łódź. Deep Purple dziś też w łódzkiej Atlas Arenie i wielu z Państwa pewnie będzie chciało dojechać na ten koncert tramwajem albo autobusem, ale proszę pamiętać, że w pojazdach łódzkiego MPK nie działa taryfa przystankowa. To skutek awarii, którą miejski przewoźnik usuwa. Powodem są problemy w aplikacji naliczającej opłaty za liczbę przejechanych przystanków. Tym tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
1: Pasażerowie w Łodzi mają problemy z aplikacją Migapka. Za pomocą tego narzędzia łodzianie i przyjezdni mogą zapłacić za liczbę przejechanych przystanków, a nie za kilkadziesiąt minut podróży autobusem lub tramwajem.
2: Nie dało się w ogóle zapłacić przez aplikację, no nic się nie dało zrobić.
3: Czasem jest ciężko, szczególnie, że nawet te automaty, które są w środku, nie zawsze działają.
4: Jeśli wybieram się gdzieś na miasto, to zdarzały mi się sytuacje, że tramwaj pojechał inaczej niż pokazywała aplikacja i to parę razy, więc jest to lekki problem, wprowadza to lekkie zamieszanie.
5: To jest utrudnienie, no bo później wychodzi, że trzeba płacić dodatkową kasę.
6: Ten problem zaczął być rozwiązywany, przepraszamy.
1: Jak mówi Radio Łódź prezes MPK Zbigniew Papierski, trwa usuwanie awarii.
6: Parę dni wcześniej mieliśmy problem, system przestał widzieć nasze pojazdy, a taryfa przystankowa opiera się na lokalizacji pojazdu, w związku z tym żadna aplikacja nie jest w stanie funkcjonować, jeżeli nie ma odpowiednich danych, a tych danych nie było. Firma, która to obsługuje i to jest na serwerach miasta Zarząd Dróg i Transportu, poczyniła jakieś prace w celu usunięcia tych niedogodności, bo to było takie 2-3 godziny braku łączności z pojazdami. Niestety pojawił się nam kolejny problem z naszą aplikacją. Podejrzewamy i sprawdzamy poprzez naszego wykonawcę oprogramowania aplikacji, co się stało, bo być może programiści od tego systemu Municom coś pozmieniali w ustawieniach i to się odbiło na naszej aplikacji. Cały czas na tym pracujemy. Wczoraj wiem, że od 16 już ten problem zaczął być rozwiązywany. Przepraszamy.
1: Taryfa przystankowa już działa w części autobusów i tramwajów MPK Łódź.
0: A ta aplikacja, o której mowa, to aplikacja Migapka. Michał Dąbrowski zajął się tym tematem. Co Państwo sądzą na temat komunikacji miejskiej w Łodzi, może tej właśnie taryfy? Korzystaliście, nie korzystaliście? Jakie są Wasze doświadczenia? Czekam na Państwa komentarze. 606-787-8787, studio@radiolot.pl albo głosówka przez stronę lub aplikację Radia Łódź.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Radio Nocą.
2: W najbliższym Radiu Nocą zapraszam Państwa do udziału w czwartym już kręgu wyznań ludzi, którzy każdego dnia walczą z własnym lub swoich bliskich uzależnieniem. Poznamy historię kolejnych członków abstynenckiego klubu Stop w Zgierzu i jego grupy wsparcia. To, co pomaga im wytrwać, to rozmowa. I właśnie do takiej rozmowy zapraszam Państwa w Radiu Nocą dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
3: Panie ministrze,
6: Trybunał,
3: w polityce
6: było...
3: nie jest pan od wczoraj w polityce.
7: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
8: Czy to jest polityczny trolling?
9: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
10: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
11: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
7: Gość Radia Łódź.
3: Najważniejsza rozmowa w regionie.
7: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
3: Maciej Trajanowski
7: i Michał Dąbrowski.
3: Zapraszamy!
1: Autopromocja. Reklama.
12: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sierac Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
13: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
14: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
15: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
17: W studiu Adam Murzyński. Jak wygląda teraz sytuacja na drogach?
18: Sytuacja drogowa w Łodzi jest coraz trudniejsza. Na kilku najważniejszych trasach zauważalnie przybyło samochodów i niestety coraz bardziej wydłuża się czas przejazdu przez miasto. Około 10 minut stracimy na Konstantynowskiej, na Aleksandrowskiej i na Pabianickiej. Tu na trasie z Ksawerowa i Pabianic sytuacja jest o tyle ciekawa, że ciągle trwa remont i przed skrzyżowaniem z Trasą Górną trzeba się w miarę wcześniej ustawić na właściwym pasie. Ta kolejka jest długa i zawsze jest ten sam dylemat. czy czekać grzecznie w kolejce z innymi kierowcami, czy pojechać bokiem i może ktoś nas wpuści. Takie dylematy mają kierowcy na tych trasach i wtedy przeżywają złość, rozczarowanie, poczucie niesprawiedliwości, ale też wdzięczność i radość. Tyle dzieje się na drogach w Łodzi i w regionie, a za pół godziny zapraszam na kolejne wiadomości dla kierowców.
16: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pawianic.
17: Tu Radio Łódź, jest 7:30. Czyli czas na skrót wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
19: Są poważne zastrzeżenia do szkolenia lekarzy i opieki nad dziećmi wobec szpitala psychiatrycznego w Łodzi. To wynik kontroli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Według kontrolerów część lekarzy miała odbywać staż na oddziałach, które nie były odpowiednie na tym etapie nauki. Dyrekcja szpitala nie zgadza się z tymi ustaleniami. Placówka ma czas do końca marca na poprawę standardów. 10 osób łącznie ze sprawcą zostało poszkodowanych w ataku w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Zatrzymany 19-letni uczeń tej szkoły miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. W mieście działa sztab kryzysowy, a uczniowie mogą liczyć na pomoc psychologów. Rośnie liczba zgłaszanych przypadków przemocy domowej wobec łódzkich dzieci. Tylko od początku tego roku niebieską kartę założono dla 1500 rodzin, z czego połowa dotyczyła właśnie krzywdzenia najmłodszych. Łódź dołączyła do kampanii Dzieciństwo bez przemocy, a badania pokazują także, że przemocy ze strony najbliższych dorosłych doświadcza co trzecie polskie dziecko. Uwaga na zanieczyszczone powietrze. Wraz ze spadkiem temperatur zaczyna się sezon grzewczy, a to w jeszcze wielu miejscach oznacza więcej dymu z kominów. Szczególnie problematyczne są stare piece, tak zwane kopciuchy. Na razie w Łódzkiem nie ma przekroczeń normy jakości powietrza, ale wraz z kolejnymi dniami sytuacja może się zmienić. Pierwsza polska morska farma wiatrowa w rozruchu. Na Baltic Power zainstalowano wszystkie 76 turbin. To wspólne przedsięwzięcie Orlenu i kanadyjskiej spółki Nordland Power. Pierwszy prąd z farmy popłynął w lipcu, ale z pełną mocą Baltic Power ma zacząć pracować do końca roku. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8.
17: Dziś warto zacząć dzień trochę spokojniej. Ciśnienie jest niskie, 986 hektopaskali, więc dodatkowa kawa może się przydać. Jeśli chodzi o temperaturę, to teraz od 9 do 13 stopni w miastach województwa łódzkiego. Później zrobi się zdecydowanie cieplej. Temperatura sięgnie nawet 23 stopni. Chmur będzie sporo, ale pojawią się też przejaśnienia. Pod wieczór możliwy słaby, przelotny deszcz. Słońce powoli będzie przebijać się przez chmury, więc warto wykorzystać te pogodniejsze momenty.
0: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
17: Za chwilę powiemy o tym, że na Widzewie będzie bezpieczniej, ale na razie czas na nieco muzycznych wrażeń poranku.

0: Muchy i Monika Bożym i utwór Złocenia w Radiu Łódź. Za 24 minuty będzie ósma, czyli czas najwyższy, żeby powiedzieć o tym, że na Starym Widzewie w Łodzi będzie bezpieczniej, a to za sprawą miejskiego monitoringu, który obejmie cały obszar osiedla. Część mieszkańców już dawno mówiła, że kamery są tu potrzebne, bo zdarzają się przypadki wandalizmu i chuligaństwa. To zdanie podzielają łódzcy radni, którzy dodają, że często kierowcy parkują na osiedlu w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Od przyszłego roku teren Starego Widzewa będzie obserwować ponad 100 kamer.
1: To będzie chyba najbardziej strzeżone osiedle ze wszystkich w Łodzi, jeśli chodzi o monitoring miejski.
2: Mówi radny Rady Miejskiej Damian Raczkowski.
1: Stary Widzew to osiedle, które jest miejscem, gdzie przez cały sezon meczowy, przed każdym meczem, na całym osiedlu, od Konstytucyjnej do Stadionu Widzewa, po prostu służy za miejsce parkowania aut, zbiórek kibiców, często 3 godziny, 4 godziny przed meczem, a w związku z tym to są też pewne akty chuligańskie, jak wieczne mazanie, niszczenie nawet sprzętu miejskiego.
2: Mieszkańcy również zauważają, że na Starym Widzewie przyda się monitoring.
3: Myślę, że to jest dobra inicjatywa. Zwłaszcza, że wiemy, jak jest w Łodzi i jakie są podziały społeczne, ale bardziej mówię o młodzieży albo grupach kibicowskich.
4: Panie, co tutaj się dzieje? Jak my dzieje? To jest mała głowa. Trochę łobuzu może by przyhamowało.
5: W niektórych momentach to jest trochę nawet niebezpiecznie.
6: Bo tu na przykład Teodora jest krótka ulica, też dużo samochodów stoi i to się przyda. Bardzo pożyteczne to będzie.
7: No tylko to jest tutaj problem tego typu, że jak są mecze, to jest tam dosyć głośno i dużo jest tych kibiców. Nieraz różnie bywa, ale tak to jest spokojnie.
1: To właśnie tutaj głównie ta ulica Szpitalna jest takim miejscem przecięcia się wszystkich dróg kibiców. Też jednostka miejska MCM Widzew, czyli miejskiej przychodni. Tutaj mamy też dla seniorów oddział. I tutaj często to przeskakują przez siatkę wieczorami i sobie robią też posiadówki kibice. Więc jakby takich miejsc na Starym Widzewie jest bardzo dużo. Mamy jeden ze starszych kościołów, który też niestety systematycznie bywa pomazany.
8: Mieszkańcy Starego Widzewa bardzo dbają o ten teren. Dlatego też chcieliśmy przechylić się do tego, aby objąć ten teren monitoringiem.
2: Mówi Tomasz Andrzejewski z łódzkich inwestycji.
8: I na całym ponad 30-hektarowym obszarze pomiędzy Konstytucyjną a ulicą Widzewską oraz między torami kolejowymi a trasą WZ pojawi się 27 punktów, które będą objęte miejskim monitoringiem. Dodatkowo też będzie system głośników, za pomocą których operator miejskiego systemu monitoringu będzie mógł zadziałać prewencyjnie, jeśli zauważy jakąś sytuację.
1: Będą stały takie kamery, słupy, gdzie będzie tak zwana, mówiąc w języku trochę ulicznym, bomba, która ma 360 stopni oraz kamery kątowe skierowane na wszystkie ulice na skrzyżowaniach i w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu czy 100 metrów będzie kolejna kamera.
2: Jak podkreśla Raczkowski, monitoring ma przede wszystkim pełnić funkcję prewencyjną.
1: Sam sobie nie jest narzędziem walki, on raczej jest formą odstraszania, bo jeżeli ktoś widzi, że ta kamera jest zwrócona w jego stronę, to jakby 99% przypadków mamy mniej.
2: Kamery to nie jedyny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa na Starym Widzewie. Przy szkole podstawowej pojawi się specjalny przycisk SOS, który pozwala na natychmiastowe połączenie ze Strażą Miejską. Monitoring zostanie w pełni zainstalowany w przyszłym roku.
0: A lepiej strzeżony będzie nie tylko Stary Widzew. Kamery pojawią się również u zbiegu Pomorskiej ze Wschodnią, a także przy pasażu łączącym ulicę Ogrodową z Legionów. A teraz w całej Łodzi jest ponad 1500 kamer. Taki wielki brat na nas patrzy. A tę sprawę monitorował nasz reporter Sebastian Dziuda.

0: To Robbie Williams na antenie Radia Łucia. W studiu Radia Łódź Michał Dąbrowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się, serwus.
0: Michał Dąbrowski zaprasza na rozmowę z gościem. Kto dzisiaj i jakie tematy?
1: Porozmawiamy z adwokatem Piotrem Paduszyńskim i zapytamy go na pewno o to, na co ma szansę Sebastian M. Przypomnijmy, zakończył się głośny proces w sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. Według ustaleń śledczych 3 lata temu pod Piotrkowem Trybunalskim Sebastian M. miał rozpędzić swój pojazd do prędkości ponad 300 km na godzinę. Dodam, że przy 250 zaczynają startować samoloty i jego pojazd miał uderzyć w auto, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Cała trójka zginęła na miejscu w płomieniach.
0: Ogromna
1: Usłyszeliśmy
0: tragedia.
1: W środę mowy końcowe w tej sprawie. Prokuratura domaga się maksymalnego wymiaru kary przewidzianego za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym, czyli 8 lat więzienia. Natomiast obrona domaga się uniewinnienia w całości oskarżonego Sebastiana M. Zapytam naszego gościa, który ze scenariuszy jest bardziej realny i czy doradzałby rzeczywiście klientowi walkę o uniewinnienie, czy może jednak wyrażenie skruchy i dobrowolne poddanie się karze. Sprawdzimy także, co w Trybunale Konstytucyjnym i zastanowimy się wspólnie, czy jest jakaś szansa, że nowi sędziowie wybrani przez Sejm jeszcze w tym roku zaczną orzekać w Trybunale Konstytucyjnym, a także pochylimy się nad listem żelaznym dla Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości z PiS-u, podejrzanego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Przypomnę, naszym gościem po 8:10 będzie adwokat Piotr Paduszyński.
0: A na co rozmowę zaprasza państwa Michał Dąbrowski.

To Wademekum Skauta od Lady Punk na antenie Radia Łucia. Liderem tego zespołu jest Jan Borysewicz. Myślę, że każdy z Państwa to wie. A jeśli ktoś nie wie, to od wczoraj na jednej z popularnych platform streamingowych można znaleźć filmową biografię właśnie tego artysty. Ja jeszcze nie widziałem, więc nie wiem, czy polecam, czy nie. Niemniej, gdyby ktoś chciał obejrzeć, to film nosi tytuł Mniej Obcy. A teraz na naszej antenie ktoś, kto na pewno obcy Państwu nie jest. Stevie Wonder. Za chwilę nam

To Stevie Wonder na antenie Radia Łódź i to jest najlepszy początek dnia, więc mam nadzieję, że Państwa poranek przebiega naprawdę w bardzo dobrych nastrojach. Za kilka minut będzie ósma. W serwisie informacyjnym powiemy między innymi o tym, że zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całej Polsce jest możliwy. Sejm zagłosuje dziś właśnie nad ustawą antyalkoholową. Będzie też o tym, że sprawca ataku w szkole w Ostrołęce miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Dziś będzie wiadomo, co to dokładnie było. Więcej informacji na ten temat o godzinie 8. Minutę przed sprawdzimy, co dzieje się na drogach, więc zostańcie z nami.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Jedna osoba?
3: Nuda.
2: Dwie osoby?
3: Zaczyna się.
4: Dwa głosy.
2: Dwa charaktery?
4: Jeden mikrofon.
2: Czyli duety.
4: W Radiu Łódź.
2: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
3: nie wiadomo, kto kogo zagada.
2: Radio Łódź na dwa głosy.
4: Słuchaj.
2: I zobacz, co z tego wyjdzie.
3: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
5: No to wchodzisz?
6: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrody nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
9: Obiecywanie, niespełnianie, zapominanie.
10: Zdania zmienianie?
9: O nie!
10: Rozedrganie, agresja, smutek, wstyd?
9: Jest na to wszystko jeden trik.
11: Teraz, zaraz, naraz.
12: List miłosny do chaosu i skarga na kult porządku. Prapremiera Teraz, zaraz, naraz. Duetu Kowańska-Knapik. Od 9 października w Teatrze Jaracza. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Wyjeżdżamy na drogi i prowadzi Adam Murzyński.
15: W Łodzi mamy sam środek porannych godzin szczytu i ciężko jest mi znaleźć ulicę, na której nie ma jakichś korków. Do 20 minut postoimy na Aleksandrowskiej, a gdyby ktoś chciał jechać objazdem przez Złotno, to też niestety nie będzie to zbyt szybko. Stoi też cała Aleja Palki. Tu minimum kwadrans opóźnienia i takich podobnych sytuacji jest teraz w Łodzi multum. Na przykład na Pabianickiej, na Konstantynowskiej, a także na ulubionym skrzyżowaniu kierowców, czyli w Nowosolnej. Wszędzie są jakieś korki. Najlepiej w ogóle byłoby nigdzie nie jechać, no ale niestety trzeba iść do pracy. Więcej informacji z dróg za pół godziny.
13: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
14: Minęła ósma. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Remigiusz Fladrowski.
16: Prokurator chce 8 lat więzienia dla oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. Oczekiwania społeczne mogą być inne, mówią prawnicy. Sprawca ataku w szkole w Ostrołęce miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. Dziś będzie wiadomo, co to dokładnie było. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w całej Polsce. Sejm zagłosuje dziś nad ustawą antyalkoholową. Po południu zachmurzy się, a wieczorem może przelotnie padać deszcz. Bardzo ciepło, do 23 stopni. 8 lat więzienia domaga się prokurator dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. 3 lata temu zginęła w nim 3-osobowa rodzina. Prokurator mówił, że to najwyższa możliwa kara. Oczekiwania społeczne to jedno, a prawo to inna sprawa, komentuje adwokat Karolina Pilawska.
4: Ten wymiar społeczny, gdzie my jako obywatele widzielibyśmy jednak dużo wyższe zagrożenie karą w takiej sytuacji, za taki

0: Zgodnie z planem wątpliwości wobec ustaleń kontroli ma też konsultant krajowa w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Placówka ma czas do końca marca na wdrożenie zaleceń. Sprawca ataku w szkole miał w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji, powiedziała Elżbieta Łukasiewicz z prokuratury okręgowej w Ostrołęce. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa na terenie zespołu szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce.
1: Rzeczywiście w tym plecaku pirotechnicy stwierdzili, że jest ładunek wybuchowy domowej produkcji. Został on zabezpieczony przez pirotechników i będzie poddany szczegółowym oględzinom. I wtedy ewentualnie będziemy mogli Państwu powiedzieć, co tam się znajdowało.
0: Wczoraj przed południem uczeń klasy maturalnej tej szkoły wszedł do budynku z niebezpiecznym narzędziem i na terenie placówki zaatakował uczniów i nauczycieli. Rannych zostało dwoje nauczycieli i czworo uczniów. Zaatakował też dwie osoby poza terenem szkoły. Sejm zagłosuje dziś nad ustawą antyalkoholową. Przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 w całej Polsce. Całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa bezalkoholowego oraz zakaz promocji cenowych na alkohol. PSL uzależnia głosowanie za ustawą od przyjęcia poprawek, na które nie zgadzają się Lewica i Polska 2050. Ustawa może zostać przyjęta głosami posłów
2: PSL
0: PiS.
2: PSL domaga się poprawek dotyczących degustacji win na wydarzeniach oraz stoisk promocyjnych lokalnych producentów piwa i wina. Szef Klubu Ludowców Krzysztof Paszyk zapowiada, że bez poprawek posłowie ugrupowania będą przeciwni ustawie.
3: Nie róbmy krzywdy rozwijającej się branży winiarskiej. Poprawki są bardzo dobrze przemyślane. Nie ma ubocznych efektów.
2: Jednak poprawki PSL-u wymagają notyfikacji przez Komisję Europejską, co wydłuży wejście ustawy w życie nawet o rok. Joanna Wicha z Lewicy nie zgadza się na winiarską wrzutkę dotyczącą degustacji win na imprezach.
4: Gdybyśmy zrobili taki wyjątek dla winiarzy, natychmiast pojawiliby się producenci nalewek regionalnych, spirytusowych i tak dalej.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Henryk Kowalczyk deklaruje poparcie dla ustawy w niezmienionej formie.
5: Może jeszcze nie jest idealna, bo też zgłosiliśmy poprawkę dotyczącą całkowitego zakazu sprzedaży małpek, no ale też może nie wszystko naraz.
2: Wyniki głosowania nad ustawą poznamy dzisiaj wieczorem. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: A już teraz na przykład w Łodzi na 7 osiedlach obowiązuje nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. Będzie bezpieczniej w Łodzi. Na Starym Widzewie pojawi się miejski monitoring. System powstanie na wniosek mieszkańców i obejmie wszystkie ulice na osiedlu. Jak zauważa radny Rady Miejskiej w Łodzi Damian Raczkowski, osiedle powinno być monitorowane.
6: Służy za miejsce parkowania aut, zbiórek kibiców, wieczne mazanie, niszczenie nawet sprzętu miejskiego. Koszty, jakie ponoszą mieszkańcy w związku z tym, że mieszkają tak blisko z takiego stadionu, zasługują na to, żeby to bezpieczeństwo ich poprawiać.
7: Na całym ponad 30-hektarowym obszarze pomiędzy Konstytucyjną a ulicą Widzewską oraz między torami kolejowymi a trasą WZ pojawi się 27 punktów, które będą objęte miejskim monitoringiem.
0: Dodaje Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Cały system zacznie działać w przyszłym roku. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 8.30.
8: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
9: Letnia aura powoli się kończy. Dziś prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień z temperaturą sięgającą nawet 23 stopni. W ciągu dnia pojawi się sporo chmur, choć nie zabraknie też przejaśnień. Ciśnienie jest niskie, więc jeśli dziś głowa daje o sobie znać, no to pogoda może mieć w tym swój udział. A na koniec jeszcze wisienka na torcie. Pod wieczór możliwe są przelotne opady deszczu, czyli jesień w pełnej krasie.
8: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
10: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
9: Już 5 minut po 8. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Za chwilę rozmowa z gościem, ale najpierw trochę muzycznych brzmień od Krzysztofa Zalewskiego.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w łódzkim o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami adwokat Piotr Paduszyński. Dzień dobry, panie mecenasie.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: A zaczynamy od końca, konkretnie końca procesu Sebastiana M. Za 2 tygodnie poznamy wyrok w głośnej sprawie tragicznego wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem. Przypomnijmy, według ustaleń śledczych biegłych 3 lata temu pod Piotrkowem Trybunalskim Sebastian M. miał pędzić samochodem z prędkością ponad 300 km na godzinę. Dodajmy, że przy 250 km na godzinę startują samoloty. Jego pojazd miał się zderzyć z pojazdem, którym podróżowała 3-osobowa rodzina. Cała trójka na miejscu zginęła w płomieniach. Podejrzany wówczas wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z których nie chciał wrócić. Udało się go sprowadzić do kraju w połowie ubiegłego roku, konkretnie w maju. Od tamtego momentu ruszył proces. Usłyszeliśmy w środę mowy końcowe. Prokuratura domaga się 8 lat pozbawienia wolności. To jest najwyższa kara za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Z kolei obrona domaga się uniewinnienia. Na pański nos, który scenariusz jest bardziej realny? Co możemy usłyszeć za te 2 tygodnie? Czy to będzie rzeczywiście 8 lat pozbawienia wolności, czy jednak całkowite uniewinnienie?
2: Panie redaktorze, nam nie wolno spekulować na temat treści wyroków, które dopiero mają zapaść przed zapadnięciem wyroków przed sądem pierwszej instancji, więc akurat od tego pytania ja się uchylę. Natomiast oczekiwanie społeczne, a społeczność adwokacka też jest częścią społeczeństwa i my patrzymy na świat bardzo podobnie, jest takie, że okoliczności tego wypadku bulwersują, tak? I jednej rzeczy się nie spodziewam, jeśli w ogóle można mówić. No, generalnie oczekiwania są takie, że jeżeli będzie wyrok skazujący, to kara nie będzie ze średniej półki, tylko będzie wysoka. Jeżeli będzie uniewinniający, no to wiadomo, że nie będzie żadnej kary. Natomiast na tyle też nie znam detali sprawy, żeby się na ten temat wypowiadać. Z tego, co media donoszą, przekroczenie prędkości jest więcej niż bulwersujące.
1: To biegli mówią od 315 do 329 km.
2: No ja wiem, no, jak pan redaktor o tym mówił, przypomniał mi się któryś z odcinków Bonda, gdzie się tylko wysuwają z boków skrzydła, tak? Samochodu, bo to tylko z tym się może kojarzyć, ale to nie był film, to było ludzkie życie, które w przypadku 3 osób się drastycznie i dramatycznie zakończyło tego dnia.
1: To zapytam może trochę inaczej. Czy pan by doradzał klientowi w podobnej sprawie dobrowolne poddanie się karze i wyrażenie skruchy, czy jednak by pan rzeczywiście był w stanie powiedzieć, że walka o uniewinnienie ma szansę powodzenia?
2: Musiałbym znać detale sprawy bardzo dokładnie i tylko wtedy, kiedy bym wiedział, że istnieje realna szansa uzyskania uniewinnienia na bazie dowodów, które mam, które przedstawia sprawa, wtedy bym pozostawił to klientowi do rozwagi, czy może jednak walczyć o uniewinnienie. Natomiast jest jedna zasada, taka jaką postrzegam, którą pamiętam jeszcze z czasów aplikacji. Nie wolno w żaden sposób nawet zrobić wrażenia, że się atakuje ofiarę, że się obciąża ofiarę. To zawsze kosztuje, przynajmniej z doświadczeń moich procesów, które prowadziłem, i to niezależnie od tego, czy mówimy o wypadkach drogowych, czy mówimy o przestępczości seksualnej, czy mówimy o pobiciach, czy mówimy nawet o kradzieżach z włamaniem, to zawsze procentuje przyrostem kary, a nie jej spadkiem.
1: Tutaj mieliśmy takie sytuacje, które można odbierać też jako próbę przerzucenia. To znaczy to, że ta rodzina miała jechać z kołem zapasowym, które było uszkodzone. To, że to ona miała zjechać na ten pas i zajechać drogę Sebastianowi M., no to padało w trakcie tego rocznego procesu.
2: I ja też tego procesu jakoś szczególnie nie śledziłem, tak? Ja wiedziałem, że doszło do wypadku, do momentu, kiedy ta osoba została sprowadzona z zagranicy, rozpoczęcie procesu, no jakieś takie barwne sytuacje, kiedy prawnik opuszcza salę, bo się okazuje, że nie może być obrońcą, to byliśmy na krawędzi bezwzględnej przesłanki odwoławczej, czyli unieważnienia procesu z uwagi na naruszenie prawa do obrony. Więc tutaj chwała dziennikarzom, że się zorientowali i że ostrzegli sąd, bo to rzeczywiście było formalne, proceduralne ryzyko dla procesu.
1: Bo to mogło skutkować tym, że całe postępowanie sądowe trzeba byłoby uruchomić od zera, to znaczy wrócić do...
2: Ja nie wiem, jak sąd apelacyjny by do tego podszedł i sąd najwyższy później, bo ta sprawa na pewno trafi do jednego i do drugiego. Natomiast jeżeli się okazuje, że obrońca nie może być obrońcą, bo nie ma takich uprawnień, jest naruszone prawo do obrony. Tam byli inni obrońcy i czy brak tego jednego sąd uznałby za naruszenie prawa do obrony, czy też nie, tego nie wiem. Myślę, że nie, ale furtka do stawiania zarzutu byłaby otwarta. My przynajmniej tak patrząc z praktyki dowiedzieliśmy się, że jednak kolor żabotu ma znaczenie, bo w przypadku adwokatów takich wątpliwości nie ma. Po prostu adwokat zawsze jest uprawniony do obrony, chyba że jest zawieszony, ale to wynika, jest wpisywane natychmiast do systemu informatycznego i każdy sędzia, każdy obywatel jest w stanie to sprawdzić, bo rejestr adwokatów jest publicznie dostępny. Informacja, czy ktoś jest zawieszony, czy nie jest zawieszony, pojawia się tego samego, a najpóźniej następnego dnia po orzeczeniu sądu dyscyplinarnego.
1: Pełnomocnik rodziny ofiar mówi, że spodziewa się ustawy Lex Olivier. To miałaby być propozycja zmiany przepisów, która by umożliwiała karanie w analogicznych przypadkach sprawców takich wypadków jak ten tragiczny na autostradzie A1 karą wyższą niż te 8 lat pozbawienia wolności, bo teraz jednym z warunków zaostrzenia tej kary jest chociażby jazda pod wpływem alkoholu czy innych substancji. Tutaj tego nie było. Czy to jest postulat, pomysł, nad którym warto się pochylić?
2: Panie redaktorze, ja jestem przeciwnikiem zaostrzania odpowiedzialności karnej z uwagi na pojedyncze przypadki, które się zdarzyły. To się dzieje, takie zaostrzanie dzieje się na całym świecie. Jak mi zwrócił kiedyś uwagę mój przyjaciel, podobno w Kanadzie wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych jest przestępstwem ściganym federalnie, nie wykroczeniem. I to traktuje się jako coś, gdzie ktoś z góry zakłada, że może kogoś zabić. Zasadnicze pytanie w takiej sprawie jak pana Majczaka, i przy tej prędkości, czy to była lekkomyślność, czy było godzenie się na skutki. A to całkowicie zmienia reguły gry, jeżeli chodzi o kwalifikacje. Bo jeżeli mamy godzenie się na skutki, to wychodzimy z wypadku drogowego, a wchodzimy w dużo cięższe kwalifikacje prawne. Tutaj takiego pouczenia nie było. Ale przy tego typu prędkościach, przy tego typu szarżowaniu zawsze istnieje ryzyko takie, że prokurator postanowi sprawdzić w procesie, czy przypadkiem ktoś nie przekroczył granic lekkomyślności, a wtedy wchodzimy już w umyślny skutek, godzenie się na skutek i wchodzimy w kwalifikację dużo, dużo cięższą.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest adwokat Piotr Paduszyński. Panie mecenasie, prokuratura krajowa skarży decyzję Warszawskiego Sądu Okręgowego w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Przypomnijmy, mówimy o byłym wiceministrze w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, który jest podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Romanowski wcześniej ukrywał się na Węgrzech, po zmianie władzy w Budapeszcie stamtąd wyjechał. Nie wiadomo dokładnie, nawet w komunikacie prokuratury krajowej czytamy, że jego dokładne miejsce pobytu nie jest znane. Wiemy, że miał przebywać w prorosyjskim Naddniestrzu. Sąd okręgowy w Warszawie zgodził się na wydanie dla niego listu żelaznego, który pozwoliłby mu na powrót do Polski, stanięcie przed wymiarem sprawiedliwości, ale na uniknięcie pewnych środków, takich jak chociażby aresztowanie. Prokuratura żali te decyzje, powołując się m.in. na względy formalne, czy też na to, że nie do końca wiemy, gdzie jest Marcin Romanowski. Śledczy powinni się może jednak cieszyć, że Marcin Romanowski ma szansę na powrót do Polski i stanięcie przed obliczem sprawiedliwości, czy jednak rzeczywiście powinni tutaj się zająć tym zażaleniem?
2: Ja to powiem w ten sposób. Ja nie mam pojęcia, co powinno sprawiać radość śledczym, czy też nie powinno sprawiać radości śledczym. W życiu nie byłem prokuratorem, nie pracowałem w organach ścigania, więc trudno mi jest postrzegać, czy w jakiś sposób domyślać się.
1: To z punktu widzenia opinii publicznej. Czy raczej lepiej, żeby Marcin Romanowski stanął przed obliczem wymiaru sprawiedliwości w ten sposób, niż w ogóle?
2: Ja odpowiem z punktu widzenia prawnika obrońcy. Bo my często mamy pogląd sprzeczny z poglądem opinii publicznej. Przecież, panie redaktorze,
1: z prokuratury też tak z urzędu.
2: Zadał pan pytanie, jaki miałbym pogląd i co bym sugerował, gdybym bronił Sebastiana M., tak? No to przecież tam są obrońcy, albo bywają, zdaje się, że ich kilku było, tak? I my reprezentujemy często pogląd osób znienawidzonych przez opinię publiczną. Natomiast patrząc na to z punktu widzenia obrońcy, czy też pełnomocnika pokrzywdzonego, którym bardzo często jestem w sprawie karnej. Ja uważam, że odmowy listów żelaznych są zbyt często stosowane. I tego typu decyzje, jak list żelazny, dla takiej czy innej osoby postrzegam dobrze. Dlaczego prokuratura skarży? No, jest taki zapis w ustawie karnej procesowej, że list, czyli w kodeksie postępowania karnego, że list żelazny może być wydany w śledztwie tylko w razie braku sprzeciwu prokuratora. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, to nas zawsze bardzo irytuje jako adwokatów. Orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów powszechnych doprowadziło do takiej sytuacji, że już jest akceptowane, że ten sprzeciw może być weryfikowany przez sędziego. Że sędzia może powiedzieć, że chodzi tutaj o umotywowany sprzeciw. Jak ten sprzeciw jest nieumotywowany, to sąd może poddać to kontroli i jednak orzec ten list żelazny w toku postępowania przygotowawczego. Kiedyś przyjmowano, to sam pamiętam rozmowę z jednym z sędziów, kiedy sam występowałem o list żelazny, ten list żelazny jest preferowaniem osoby, która się ukrywa przed wymiarem sprawiedliwości, preferowaniem nieadekwatnych wzorców zachowania, tak?
1: Minister Żubek powiedział, że list żelazny powinien być wyrazem zaufania, a nie nagrodą za ukrywanie się przed wymiarem
2: Dokładnie
1: sprawiedliwości.
2: Dokładnie to minister Żurek był sędzią przecież. To usłyszałem od sędziego mniej więcej z tego samego pokolenia, co minister Żurek. Z drugiej strony coraz częściej te listy żelazne są wydawane. Z kilku względów. Bo sędziowie widzą, że postępowania doszły do ślepego zaułka i trzeba je jakoś kończyć. Prokuratorzy też rzadziej mimo wszystko oponują. Niby mamy ten obowiązek braku sprzeciwu prokuratora, ale mam wrażenie, że listy żelazne są wydawane trochę częściej niż kiedyś było. Natomiast pytanie jest takie, czy chodzi prokuraturze o to, żeby utrzymywać stan śledztwa, czy żeby skierować akt oskarżenia? Z drugiej strony ja tym podsądnym, nie będę mówił tutaj o Marcinie Romanowskim, to jest kwestia polityki, ja tym podsądnym się nie dziwię, że mogąc mieszkać za granicą, wolą sobie tam pomieszkać i poczekać na wyjaśnienie, niż wrócić do kraju. W istocie nie mieć szansy na odpowiadanie z wolnej stopy, mimo że na przykład byłby kompletny brak kontaktu z innymi świadkami czy podejrzanymi w danej sprawie. Nie dziwię się im.
1: Adwokat Piotr Paduszyński był gościem Radia Łódź. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.
1: Kłaniamy się państwu, życzymy dobrego dnia. Do usłyszenia przez cały dzień, tydzień i oczywiście weekend na naszej stronie radiołódź.pl, na naszej antenie i także w aplikacji mobilnej.
3: Już teraz Brogi Lee, Friday on my mind, a za chwilę skrót wiadomości.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
5: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
6: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
7: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
8: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
9: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
10: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
11: O, jest za mało policji.
12: No, na porządku, czystości i spokoju.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
13: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolodz.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolodz.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
3: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
14: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
15: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na Wytwórnia.
16: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara Kobieta Wysiaduje warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka Odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
1: Po reklamie.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
18: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach, a konkretnie robi to Adam Murzyński.
19: W końcu mam dla Państwa trochę lepsze informacje, trochę bardziej pozytywne, bo na kilku trasach, tych najważniejszych w Łodzi, mamy delikatną poprawę. Na przykład na Aleksandrowskiej. Tu na pewno kierowcy mogą się ucieszyć, bo jeszcze do niedawna można było tam stracić nawet 20 minut lub więcej. Teraz ten czas oczekiwania wynosi około 10 minut. Odrobinę lepiej jest też na Konstantynowskiej, na Strykowskiej, a także na Brzezińskiej. Tutaj też mamy zdecydowanie mniej aut, no ale cały czas korki utrzymują się na Alei Palki. Tutaj od początku do końca Ta ulica jest zakorkowana w kierunku Ronda Solidarności. No i nadal nieciekawie wygląda sytuacja na Pabianickiej. Tutaj mamy zwężenie w pewnym miejscu. No i niestety kierowcy ustawiają się w kolejkach i trzeba czekać od 10 do 15 minut. Kolejne wiadomości z dróg za pół godziny.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
18: Tu Radio Łódź, jest 8:30.
0: Same dobre wiadomości.
18: I Remigiusz Fladrowski.
11: Filmy nagradzane w Cannes, Wenecji i Berlinie. Spotkania z twórcami i ponad 80 produkcji do zobaczenia w 4 dni. W Łodzi odbędzie się 17. festiwal Kamera Akcja. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Fala. To nawiązanie m.in. do francuskiej nowej fali, wyjaśnia dyrektorka festiwalu Kamera Akcja Malwina Czajka.
20: Zależy nam na tym, żeby to wyjście do kina było świętem, doświadczeniem, ale też doświadczeniem rozmowy na temat kina, rozmowy merytorycznej i tego, w jaki sposób możemy my się zderzyć z tym kinem i go współodczuwać.
21: Zapraszamy wszystkich widzów do wzięcia udziału w takiej właśnie podróży przez najważniejsze tytuły, które były nagradzone na festiwalach, takie jak Cannes, Wenecja, Berlin, Sundance. W programie aż 80 seansów, w tym rekordowa liczba premier filmowych.
11: Dodaje dyrektor festiwalu Przemysław Gleisner. W programie są konkursy dla młodych krytyków i twórców filmowych. Festiwalowe wydarzenia będą odbywać się m.in. w Monopolis, a część programu będzie można również oglądać online już od 19 października. Festiwal potrwa do 25 października. Drakonidy rozświetlą październikowe niebo. To jeden z najbardziej nieprzewidywalnych rojów meteorów. Jego maksimum przypadnie nadchodzącej nocy z czwartku na piątek. Drakonidy są pozostałością jednej z komet i może ich spadać nawet 350 w ciągu minuty. W tym roku zjawisko nie będzie tak spektakularne, ale i tak warto zwrócić uwagę na nocne niebo, mówił Radiu Łódź Tomasz Banyś z łódzkiego planetarium EC1.
22: Meteory to nie tylko perseidy. Drakonidy są wolniejsze od perseidów i z reguły dużo mniej liczne, ale zawsze warto spróbować. Można poszukać na niebie podczas wieczornych spacerów, zwłaszcza w nocy z czwartku na piątek, kiedy przypada maksimum zjawiska.
11: Drakonidy najlepiej obserwować gołym okiem wieczorem i w pierwszej części nocy z dala od miejskich świateł. To tyle teraz. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 9.
18: Jesień dziś jeszcze pokaże cieplejsze oblicze. Teraz w województwie łódzkim około 12 stopni. Później temperatura pójdzie w górę. W najcieplejszym momencie dnia 23 stopnie Celsjusza. A jeśli komuś od rana brakuje energii, no to winowajcą może być niskie ciśnienie. Na szczęście temperatura zrobi swoje i po południu zrobi się naprawdę przyjemnie.
23: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.
18: Za kilka chwil wybierzemy się do Zgierza. Będzie też stały punkt programu Kto pyta, nie błądzi. Ale najpierw Artur Rojek zaśpiewa o tym, że uwielbia lato i gorące dni. Utwór Mirafiori.

0: To Aretha Franklin i Respekt w Radiu Łódź, a teraz Aneta Głała-Burda z Radia Białystok, która zadaje proste pytania, na które często nie znamy odpowiedzi, więc my razem z Anetą właśnie takich postaramy się teraz Państwu dostarczyć.
1: Kto pyta, nie błądzi.
2: To jeden z tych przypadków, gdzie śmierć może mieć głęboki sens. Chodzi o martwe drewno w lesie. Dla wielu z nas to bałagan, zaniedbanie, niedopatrzenie.
3: Jak zbiera się śmieci, to tak samo powinno się zbierać gałęzie drzewa.
4: Jak wyłamie huragan, to trzeba to sprzątnąć.
5: W Puszczy Białowieskiej pełno takich powalonych drzew. To dobrze czy to źle?
6: Źle. Bo jeżeli ktoś, kto by to po prostu kontrolował, ale jeżeli to się samo przez się dzieje, to może zaszkodzić dla lasu.
2: Okazuje się, że martwe drzewa to w rzeczywistości tętniący życiem ekosystem. Tylko w Puszczy Białowieskiej ponad połowa gatunków ptaków, owadów, grzybów i wielu innych nie mogłaby istnieć, gdyby nie te powalone i zmurszałe drzewa, mówi regionalny konserwator przyrody Adam Bohdan.
7: Martwe drewno jest naturalnym elementem ekosystemu leśnego. Także bez martwego drewna mielibyśmy zdecydowanie mniej tej bioróżnorodności. Martwe drewno również trzymuje w dużym stopniu wilgoć, bo to działa trochę tak jak gąbka. Chłonie wilgoć, a później stopniowo tą wilgoć oddaje w okresach suszy. Martwe drewno to również próchnica w lesie, bo wiem, że jest rozkładane przez grzyby i ma ogromne znaczenie w procesie glebotwórczym. Bez martwego drewna mielibyśmy piach, głównie tą warstwę mineralną bez próchnicy, co też by się przekładało na bioróżnorodność chociażby flory.
5: Jakbyśmy zabrali te martwe drewno z lasu, jakbyśmy zrobili, jak to niektórzy mówią, porządek, co by się wtedy stało?
7: Szukając owadów, rzadkich organizmów, wielokrotnie w martwym drewnie natrafiałem na chociażby płazy, na żaby, na jaszczurki, na traszki, w górach w martwym drewnie salamandry, ślimaki. Także to martwe drewno jest takim niedocenianym często siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt.
5: No a skąd to się wzięło, że my mówimy, że to jest nieporządek?
7: Być może z takiego gospodarczego podejścia do lasu, bo w lesie gospodarczym faktycznie takie martwe drewno moglibyśmy traktować jako pewną niegospodarność. Natomiast w ekosystemach naturalnych, w lasach naturalnych to martwe drewno warunkuje bioróżnorodność. W przypadku Puszczy Augustowskiej, Knyszyńskiej widzimy często wykrody, czyli martwe drzewa, które wywróciły się razem z misą korzeniową. I się okazuje, że w tych korzeniach też gniazduje wiele gatunków ptaków, z zimorodkiem włącznie. Natomiast w tym zagłębieniu, które powstało po wywróceniu, odbiera się często woda i to jest wykorzystywane przez płazy, przez owady. Często na pierwszy rzut oka nie uświadamiamy sobie znaczenia tego martwego drewna. Natomiast jak się w to wgłębimy, się okazuje, że rola jest ogromna. Ten rozkład martwego drewna zależy od warunków siedliskowych. Jeśli mamy do czynienia z dużą dostępnością słońca, z niewielką wilgotnością, to to martwe drewno może stać nawet setki lat. Natomiast jeśli to martwe drewno ma kontakt z ziemią, jest wilgotnione, nasączone wodą, jeśli mają do niego dostęp grzyby, owady, to ten rozkład następuje zdecydowanie szybciej.
2: Można powiedzieć więc, że martwe drzewo ciągle żyje. W przyrodzie nawet nieporządek ma swoje uzasadnienie.
0: Aneta Gała-Burda z Radia Białystok zapytała i się dowiedziała, że martwe drzewa w lesie to nie jest bałagan. A cykl Kto pyta, nie błądzi wraca jutro około 8:40. Za chwilę obiecana wycieczka do Zgierza.
1: Radio Łódź. Najlepszy początek dnia.

0: Za nieco ponad 15 minut będzie 9, więc to idealny czas, aby wybrać się do Zgierza, bo okazuje się, że 3 miejsca w województwie łódzkim są nominowane w plebiscycie Cuda Polski 2026. Kilka dni temu ruszyła kolejna już edycja tego ogólnopolskiego plebiscytu organizowanego przez National Geographic Traveler. Celem konkursu jest promocja ciekawych i mniej popularnych miejsc, które zdaniem głosujących warto odwiedzić. W tegorocznej odsłonie internaci mogą oddawać swoje głosy na 48 miejsc w całym kraju, po 3 z każdego województwa, a właśnie w województwie łódzkim nominacje do konkursu otrzymały takie zupełnie różne atrakcje, a więcej na ten temat wie nasz reporter Miłosz Warszawski.
1: Nominację otrzymał m.in. Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu. To miejsce o niezwykłej historii, mówi Maciej Rubacha z Muzeum Miasta Zgierza.
2: Miasto Tkaczy ma to, czego Łódź już nie ma, czyli domy rękodzielnicze, które stały się podstawą rozwoju całego regionu właśnie na początku XIX wieku. I pokazują de facto to, jak to miejsce wyglądało 200 lat temu. Miejsce, które jest pozostałością po jednej z pierwszych polskich stref ekonomicznych, które stało się kolebką polskiej przemysłu. Miejsce, dzięki któremu potem powstał łódzki okręg przemysłowy, to przede wszystkim zachowany układ urbanistyczny właśnie z początku XIX wieku, kiedy urbanistyka raczkowała i kiedy wdrażano je właśnie w takich projektach jak chociażby Zgierz czy Żyrardów. Dzisiaj tak naprawdę Park Kulturowy Miasto Tkaczy to miejsce, gdzie można spotkać się przede wszystkim z kulturą. To miejsce, gdzie mamy kilka prężnie działających placówek kulturalnych, m.in. Muzeum Miasta Zgierza, Miejskie Ośrodek Kultury Stary Młyn czy Zgierskie Centrum Seniora. To naprawdę jest bardzo fotogeniczne, bardzo przyjemne, bardzo przyciągające do siebie ludzi miejsce.
1: Mieszkańcy są zgodni, że Zgierskie Miasto Tkaczy to miejsce, które zasługuje na wyróżnienie.
3: Bardzo ciekawa część miasta, która kiedyś zaniedbana, niesławna, obecnie jest jakby motorem naszych mieszkańców, ale również turystów. Widać, że bardzo dużo ludzi skądś tam ogląda, przyjeżdża. Kiermasze, które są jarmarki, one również nakręcają jakby słynność tych ulic, tych domów tkackich, które są przepiękne. Imprezy, które się tam dzieją, sama tam bywam, również są bardzo intrygujące. Wszystkim polecam jako Zgierzanka.
4: No coś zrobili dla tych ludzi, dla młodzieży. Warsztaty są, można przyjść. To jest taka odnowiona część, takiej naprawdę zabytkowej części, nie? Starej bardzo, najstarszej można powiedzieć Zgierza, więc warto tu przyjść i zobaczyć.
5: Tu się sporo dzieje, bo to są zajęcia dla dzieci, dla seniorów. Zostało wszystko odświeżone, pomalowane. Te kolory grają. Jak zaświeci słoneczko, to aż po prostu przyjemnie jest przejść się tylko tą uliczką, bo tu tworzy się piękny klimat. Widać tu jakiś szacunek dla naszej przeszłości, dla naszej historii. No kiedyś w tych domkach mieszkali ludzie. Tych ludzi już nie ma, ale domy po nich pozostały. Niewiele jest miast, gdzie jest tak oryginalne, zachowane budownictwo, to drewniane budownictwo. Tu jest naprawdę wszystko z drewna.
1: W konkursie udział bierze również ogród pokazowy i Centrum Edukacji Przyrodniczej Aflopark w Pabianicach. Kolejne miejsce to PGE Giganty Mocy w Bełchatowie, czyli pierwsze w Polsce Muzeum o Węglu i Energii oraz nowoczesne Centrum Interaktywne poświęcone przemysłowej historii regionu bełchatowskiego. Które z tych trzech miejsc zostanie tegorocznym cudem Polski w województwie łódzkim? O tym rozstrzygną głosy oddane przez internautów.
0: A głosować można do 13 października. Wyniki mają zostać ogłoszone 14 i wtedy poznamy 16 nowych cudów Polski. Relacje przygotował Miłosz Warszawski.

I tak energicznie gramy w Radiu Uciek zwykle dużo dobrej muzyki. Dziś w naszych audycjach częściej niż zwykle pojawiać się będą utwory Deep Purple oraz piosenki związane z twórczością Tomka Lipińskiego. Usłyszymy m.in. Tilt, Brygadę Kryzys, Photones i solowe nagrania artysty. Dlaczego? No bo dzisiaj o 18:00 w naszym studiu spotkanie właśnie z tym artystą, a wieczorem koncert zespołu Deep Purple. Spotkanie będzie transmitowane na naszej antenie po 18:00. Polecam i zapraszam do słuchania. Już teraz Brygada Kryzys i utwór Centrala.

To Brygada Kryzysy. To jeszcze raz przypomnę, o 18 w Radiu Łódź spotkanie z Tomkiem Lipińskim. Cały czas można się zapisać na to spotkanie. Wystarczy napisać maila na wydarzenie@radiolot.pl.

0: to promocja.
1: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
2: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No to wchodzisz?
4: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety Polska Noc Kabaretowa.
6: W niedzielę 11 października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów. 11 października, godzina 14.30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lkslots.pl.
7: Obiecywanie, niespełnianie, zapominanie.
8: Zdania zmienianie?
7: O nie!
8: Rozedrganie, agresja, smutek, wstyd?
7: Jest na to wszystko jeden trik.
9: Teraz, zaraz, naraz.
10: List miłosny do chaosu i skarga na kult porządku. Prapremiera Teraz, zaraz, naraz. Duetu Kowańska-Knapik. Od 9 października w Teatrze Jaracza. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Minutę przed dziewiątą raz jeszcze sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Adam Łużyński prowadzi.
13: W końcu mogę przekazać kierowcom dobrą informację, bo na drogach już się poprawiło. To jest zauważalna poprawa i teraz przejazd przez Łódź zajmie około 30, może do 40 minut. Gdzieniegdzie mamy jeszcze co prawda poranne korki i 5 minut postoimy na Rondzie Solidarności. Podobnie długo też poczekamy na Aleksandrowskiej i na Konstantynowskiej. No i cały czas te duże utrudnienia, te takie, w których naprawdę kierowcy mogą się zdenerwować, wciąż utrzymują się na Pabianickiej i w Nowosolnej, ale tutaj w Nowosolnej tylko w jednym miejscu od strony właśnie Brzezin. Cały czas na drogach mamy jakieś utrudnienia, coś się dzieje. Jak na razie sytuacja się poprawiła, ale ten stan będzie trwać mniej więcej do popołudnia. Więcej informacji z dróg cały czas na naszej antenie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Tu Radio Łódź, minęła dziewiąta. Zapraszamy na wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
14: 8 lat za śmierć trzech ludzi w aucie. Prawo nie przewiduje wyższego wyroku. Ten w sprawie wypadku pod Piotrkowem zapadnie za 2 tygodnie. Aborcja dzieli koalicjantów. W Sejmie dziś o kilku projektach w tej sprawie. Nadciąga smog, kaloryfery robią się ciepłe, a to oznacza duszące powietrze ze starych pieców w wielu polskich miastach. Po południu w regionie zachmurzy się, a wieczorem może przelotnie padać deszcz. Bardzo ciepło, do 23 stopni. Za 2 tygodnie zapadnie wyrok w sprawie Sebastiana M. Sąd zdecyduje o losie podejrzanego o doprowadzenie do wypadku, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Do tragedii doszło 3 lata temu na autostradzie niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego. Sebastian M. miał jechać z prędkością ponad 300 km na godzinę i uderzyć w pojazd, którym podróżowali rodzice z dzieckiem. Cała trójka zginęła na miejscu. To temat naszej porannej rozmowy z adwokatem Piotrem Paduszyńskim, a rozmawiał z nim Michał Dąbrowski.
15: Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Michale, jakiego wyroku spodziewa się nasz gość?
15: Mecenas Paduszyński nie chce wyrokować, ale mówi, że oczekiwania społeczne są jasne.
16: Oczekiwania są takie, że jeżeli będzie wyrok skazujący, to kara nie będzie ze średniej półki, tylko będzie wysoka. Jeżeli będzie uniewinniający, no to wiadomo, że nie będzie żadnej kary.
15: Prokuratura domaga się 8 lat więzienia dla Sebastiana M., a obrona chce uniewinnienia oskarżonego. Nasz gość nie chce

0: Ludowego Marek Sawicki nie widzi możliwości uchwalenia przepisów aborcyjnych w tej kadencji Sejmu. Marszałek senior odniósł się do projektów ustaw, które będą omawiane podczas Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej.
1: W tym układzie parlamentarnym, jaki jest w tej chwili, nie wróżę żadnego powodzenia tym ustawom. Mało tego, wiemy doskonale, że również pan prezydent tego nie podpisze.
0: Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do spraw prawa aborcyjnego właśnie się zbiera i ma rozpatrywać projekty autorstwa Koalicji Obywatelskiej i Lewicy oraz ten przygotowany przez posłów Trzeciej Drogi, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050. W Łodzi będzie bezpieczniej, dokładniej na Starym Widzewie, gdzie porządku pilnować będą kamery monitoringu. To inicjatywa mieszkańców, którzy chcą lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
2: Kamery na Starym Widzewie pojawią się w 27 lokalizacjach. System monitoringowy będzie obejmował obszar między ulicą Konstytucyjną a Widzewską, a także między torami kolejowymi a trasą WZ, mówi radny Rady Miejskiej w Łodzi Damian Raczkowski.
3: To będzie chyba najbardziej strzeżone osiedle ze wszystkich w Łodzi. Będą stały takie kamery skierowane na wszystkie ulice na skrzyżowaniach i w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu czy 100 metrów będzie kolejna kamera.
2: Mieszkańcy Starego Widzewa zwracają uwagę, że taki monitoring jest potrzebny.
4: Teodora jest krótka ulica, też dużo samochodów stoi i to się przyda.
5: Trochę łobuzu może by przyhamowało.
2: Dodatkowo na osiedlu pojawią się dwa przyciski SOS, które pozwolą na natychmiastowe połączenie ze Strażą Miejską. Wszystkie kamery zaczną działać w przyszłym roku. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
0: A cały system będzie liczyć ponad 100 kamer obejmujących wszystkie ulice na osiedlu. Sezon grzewczy rozpoczął się na dobre. Coraz więcej mieszkańców włącza ogrzewanie, a to oznacza, że w najbliższych tygodniach może pogorszyć się jakość powietrza. Łodzianie potwierdzają obawy związane z gorszym powietrzem.
6: Zimą jest gorsze powietrze u nas na pewno, nie? Większy smog jest.
7: Więcej po prostu jest zanieczyszczenia. Moim zdaniem to czuć.
8: Ja bardzo odczuwam tą zmianę powietrza. Faktycznie widzę, czuję ją w gardle.
9: Niestety, dużo samochodów, no i na temperatura, no i przede wszystkim właśnie domki, gdzie jednak cały czas są piece.
0: A w samej Łodzi tak zwanych starych pieców, czyli kopciuchów, jest ponad 10 tysięcy w miejskich nieruchomościach. To właśnie dym z domowych kominów jest jednym z głównych źródeł smogu. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne o 10.
10: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
11: A o tym, co słychać w sporcie, opowie Michał Malinowski.
12: Szczepionistki z Piotrkowa Trybunalskiego nie zwalniają tempa. W piątej kolejce Superligi Kobiet piłkarki ręczne Piotrkowi wygrały na wyjeździe z KPR-em gminy Kobierzyce 26-25. Do przerwy dwiema bramkami prowadziły gospodynie, ale w drugiej połowie Piotrkowia odrobiła szybko straty. O zwycięstwie gości zadecydował rzut Natalii Nosek na 40 sekund przed końcem spotkania. Piotrkowianki są wiceliderkami rozgrywek. Koszykarki Widzewa z drugim zwycięstwem przed własną publicznością. Łodzianki zagrały w Ekstraklasie po raz drugi we własnej hali i ponownie wygrały. Tym razem z MKS-em Pruszków 99-63. Widzewianki od początku osiągnęły przewagę, ale w przerwie wynosiła ona tylko 10 punktów. Po zmianie stron gospodynie były już wyraźnie lepsze, a siłą Widzewa były m.in. rezerwowe, wśród nich Julia Wysocka.
13: Dobry mecz, na tym wykonanie, także jesteśmy bardzo zadowolone. Każdy jest w drużynie, żeby coś do niej wnosił, każdy ma dać z siebie wszystko i pokazać, że jest częścią tej drużyny, no i każdy zdobył punkty, także cieszymy się z tego bardzo.
12: Widzew jest piąty w tabeli. A piłkarze Widzewa 2 Łódź nie obronią wojewódzkiego Pucharu Polski. Trzecioligowcy przegrali po rzutach karnych z grającym w czwartej lidze AKS-em SMS Łódź. Bohaterem meczu został Bartosz Gabara, który najpierw w ostatniej minucie meczu doprowadził do remisu, a w serii jedenastek zapewnił awans AKS-owi. Spadek Polaków w rankingu FIFA. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej opublikowała najnowszy ranking reprezentacyjny. Po nieudanej inauguracji Ligi Narodów w wykonaniu polskich piłkarzy biało-czerwoni spadli w tym notowaniu z 36 na 37 miejsce. Prowadzą Hiszpanię przed Argentyńczykami i Francuzami. Jeszcze rzut oka na kort w Szanghaju. Tam Hubert Hurkacz mierzy się w pierwszej rundzie turnieju ATP z Australijczykiem Jamesem Duckworthem. Pierwszego seta Polak wygrał 6-3, w drugim trwa tiebreak, w którym jest 2-2. To tyle teraz, a więcej sportu na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
10: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
11: Dziś pogoda jeszcze będzie rozpieszczać, maksymalnie 20.

0: 23 stopnie zobaczymy na termometrach. Na niebie pojawiać się jednak będzie coraz więcej chmur, a pod wieczór od zachodu może przelotnie popadać. Wiatr też da o sobie znać. Warto więc korzystać z ciepłego dnia, bo jutro zimno, pochmurno i deszczowo.
1: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Humor od rana dopisuje, prawda?
2: Co to ma być? Zimno, pochmurno i deszczowo. Człowieku, zastanów się, co to
3: jest. Cieszmy się, że dzisiaj jest pięknie. Będę to powtarzać za każdym razem.
0: Proszę Państwa, Paulina Klimas, Stasiak i Marcin Mendelbaum. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No właśnie, może wypadałoby się przywitać na początek, a nie tak z grubej rury od razu.
3: Masz rację, Kubuś. Przepraszamy. Obiecujemy poprawę.
0: Weźcie to do
3: siebie. Ja obiecuję, bo Marcin to wiadomo.
0: No tak, wiadomo.
2: Się poprawić na wadze.
0: No właśnie, tak to będzie. Najbliższe godziny właśnie z tym duetem. Paulina Klimas, Stasiak, Marcin Mendelbaum. Jeszcze raz powiem te nazwiska. Radio Łódź na dwa głosy, więc zostawiam Państwa w takich rękach. Mam nadzieję, że dobrych, no ale to się jeszcze okaże. Jakub Jędrzejewski, bardzo dziękuję za to spotkanie. Realizowały Iwona Płaszczyk i Patrycja Wojśnis.
2: Jedna z tobą nie daje rady?
0: Tak, do usłyszenia jeszcze dziś o 13.40 w magazynie Mecenasie jest sprawa. Dziękuję.
4: Radio Łódź na dwa głosy.
3: Co tam z tą wagą mówiłeś, Marcin?
2: Wiesz, jak stracić na wadze?
3: No jak?
2: No ale to jest bardzo stary suchar.
3: No to dawaj. Może nasi słuchacze nie znają takich starych sucharów
2: kupić
3: z XV wieku.
2: Kupić za 100, sprzedać za 50. Dziękuję.
3: Bardzo proszę. Zapraszamy na spotkanie z nami.

0: Coś mi się wydaje, że nie zajrzałem jeszcze na kanał nadawczy.
1: A myślałam, że nie zajrzałeś jeszcze do kalendarza świąt nietypowych.
0: Ale wczoraj był dzień wanny.
1: Wczoraj był dzień wanny, nawet nie wiedziałam. Ale wiem, jaki jest dzisiaj.
0: Proszę bardzo, chwal się.
1: Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Ośmiornicy. Mhm. Międzynarodowy Dzień Podologii. Mhm. Oraz Międzynarodowy Dzień Wzroku.
0: To podolog miałby dużo roboty przy ośmiornicy.
1: Mm-hmm. I musiałby mieć dobry wzrok, żeby sobie z tym wszystkim poradzić.
0: Dokładnie. Ale teraz już wiem, o czym jest dzisiejszy tekst na kanale nadawczym, bo otworzyłem skrzynkę naszą mailową.
1: Fantastycznie i polecam wszystkim naszym słuchaczom, jeżeli nie korzystacie jeszcze z naszego kanału nadawczego na Facebooku, dołączcie, bo tam można właśnie w pierwszej kolejności dowiedzieć się, co dla was przygotowaliśmy, jaki temat rzucamy wam. Dzisiaj też będzie taki bardzo lekki, przyjemny, jak na czwartek przystało. Ale o tym opowiemy za chwilę.
0: To jeszcze chciałbym tylko zapytać, jak szukać takiego kanału nadawczego, jakby ktoś nie wiedział.
1: Wystarczy wejść na nasz profil Radio Łódź na Facebooku i tam jest taka opcja, kanał nadawczy.
0: Tam nie jest napisane Paulina nadaje?
1: Nie, nie. No to dobrze. Nie ja nadaję.

0: Tak się nagle piosenka skończyła.
1: Tak, Paulina zamyśliłam się, zaczytałam się, oglądałam sobie relacje na naszym Instagramie. Udostępniliśmy też przed chwilą materiał Instant. Coś takiego nowego pojawiło się, że można to takie szybkie zdjęcia błyskawiczne wrzucać.
0: Muszę zobaczyć. Kobieto, zaskakujesz od samego rana.
1: Tak, ze studia o godzinie 9, kiedy nas tu było dużo, ale nie wszystkich zdołałam uchwycić, no ale można zobaczyć, kogo udało mi się złapać
0: taki szeroki
1: na tym
0: kadr,
1: zdjęciu.
0: Taki musiałby być.
1: Tak, musiałby być. Dobrze, wracajmy do naszych konkursów, bo dzisiaj mamy tych nagród bardzo, bardzo dużo, a i widać, że sporo osób zajrzało na nasz kanał nadawczy,
0: tak.
1: Bo sporo maili wpada. Będziemy je czytać, a na razie powiedzmy o tych nagrodach.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Też tak umiesz powiedzieć?
1: Nie, ale ty na pewno umiesz. Mamy podwójne zaproszenie do kina, mamy też podwójne zaproszenie na wideoteka Pop Talk, Przewiń Taśmę, Inni, taki seans w Muzeum Kinematografii, 21 października, godzina 19. Marcin, ty też tam coś jeszcze
0: tak,
1: masz?
0: Tak, ja mam jeszcze zaproszenie na festiwal minerałów i biżuterii.
1: Tak, to też będziemy dorzucać naszym słuchaczom, którzy dzisiaj aktywnie będą uczestniczyć w naszym programie i do nas pisać.
0: No i jeszcze jest.
1: Ale mamy oczywiście jeszcze radiościowe bluzy i magiczny kubek. I zachęcamy, żeby oprócz maili na studio@radiouch.pl wysyłać nam również głosówki. Wystarczy wejść na naszą stronę, tam jest takie hasło nagraj głosówkę, klikamy, nagrywamy życzenia dla nas na przykład, ale
0: historie,
1: można, tak,
0: ciekawe
1: na co
0: informacje,
1: macie państwo ochotę.
0: Tak.
1: Zapraszamy.
0: 95 sekund, 95 sekund
1: tak, na nasze 95-lecie, dokładnie tak jak mówi Marcin, także proszę słać nam maile, głosówki, a my będziemy czytać, słuchać i będzie na pewno bardzo przyjemnie.

0: autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
3: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
2: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
4: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
5: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
2: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
3: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
2: i Anna Groblińska.
0: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
7: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz Zachodnia 5. Telefon 512 329 333.
8: Ekosystem LF w Zduńskiej Woli rekrutuje. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości rozwoju? Do naszego zespołu szukamy operatora ładowarki lub koparki klasy pierwszej, mistrza lub brygadzisty, mechanika lub pomocnika mechanika oraz handlowca. Dołącz do firmy, która stawia na ludzi i dobre warunki pracy. Napisz na praca@ekosystem.pro lub telefonicznie w godzinach od 7 do 15 pod numerami 605 210 333 lub 781 566 333. Ekosystem LF. Dołącz do nas.
9: Znowu zajechałem Ci drogę. Znowu blokuję chodnik. Znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
10: Let's do it.
9: Rydwany Miasta. Alternatywa dla drogich przejazdów.
10: Oh yeah.
9: Zamów 512 50 40 30.
11: Dobra cena gwarantowana.
10: Let's do it.
0: Po reklamie.
12: Radio Łódź. Na dwa głosy.
13: Panie i panowie, idziemy do lasu. Do lasu, pisze pan Piotr.
14: Na grzyby?
13: No, byle nie na grzyby.
14: Dlaczego?
13: Bo ja nie lubię zbierać grzybów, nie umiem.
14: Mnie denerwuje zbieranie grzybów.
13: Ja nigdy żadnego nie zebrałam.
14: Szczególnie jak ich nie ma. A za to pani Paula, jak tutaj jest propozycja do lasu, to pani Paula jak gdyby rozszerza tą propozycję po studiach, bo mówi, że jest na ukochanej uczelni, zamierza wybrać się na spacer i jeszcze jakiś tam plener sobie zrobić fotograficzny i pożegnać ostatnie ptaki, które nie wyleciały z Polski w ucieczce przed zimą.
13: Ciekawe, jak się żegna ptaki przed wyletem.
14: Papa się robi.
13: Po prostu.
14: Tak.
13: No dobrze. Studio Małpa Radio Łódź.pl, można do nas pisać.

0: A już teraz w Radiu Łódź magazyn Ekonomiczna Migawka.
1: Ekonomiczna Migawka.
2: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Zaczynamy od rekordowego wzrostu produkcji budowlanej w województwie łódzkim. Jak wskazują najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, ta od stycznia do sierpnia skoczyła w regionie o 33% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Głównym motorem napędowym wzrostu w łódzkim jest przede wszystkim realizacja wielomiliardowych projektów infrastrukturalnych, drogowych, energetycznych czy kolejowych, związanych chociażby z budową kolei dużych prędkości. Problemem jest brak rąk do pracy. Ogromne zapotrzebowanie na fachowców sprawia, że firmom coraz trudniej zatrudniać operatorów maszyn, elektryków czy inżynierów budownictwa. Pozostajemy w regionie. Jeszcze tylko do jutra, a więc do 9 października, można zgłaszać przedsiębiorców, instytucje, samorządy czy osobowości do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Chodzi o wyróżnienie tych, którzy tworzą trwałą wartość oraz wzmacniają potencjał gospodarczy regionu. Udział w konkursie to także możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, zwiększenia rozpoznawalności oraz nawiązania nowych relacji biznesowych. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie nagrodagospodarcza.lockie.pl. 3,5 miliona osób może skorzystać na planowanych zmianach w podatku PIT. W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem, który podwyższy pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych przy zachowaniu stawki 12-procentowej. Projekt zakłada także wprowadzenie drugiego progu obejmującego dochody w przedziale od 130 tysięcy złotych do 150 tysięcy złotych ze stawką 24%. Dochody powyżej 150 tysięcy złotych objęte zostaną stawką 32%. Kto skorzysta na zmianach? Tak mówi doradca podatkowy Sabina Tyszko.
3: W praktyce dla typowego pracownika, bo głównie o tej grupie osób mówimy, korzyści zaczną się mniej więcej przy wynagrodzeniu około 11 900 zł brutto miesięcznie. Będą stopniowo rosły, a przy wynagrodzeniu około 14 800 brutto miesięcznie osiągną maksimum. Maksymalna korzyść ze zmiany samej skali to 3600 zł rocznie, czyli w uproszczeniu około 300 zł miesięcznie.
2: Zmiany to zysk dla części podatników, ale straty dla budżetu państwa, do którego wpłynie o ponad 10 miliardów złotych mniej. Ten ubytek państwo zrekompensuje sobie podwyższając podatek CIT dla firm. Może mieć to negatywne skutki dla biznesu, ocenia ekonomista Marek Zuber.
4: To dotyczy między innymi, bo to jest chyba najważniejszy z tych elementów, podniesienia CIT-u dla firm o obrotach powyżej 200 milionów złotych do 22%, czyli o 3 punkty procentowe. No właśnie, rząd mówi wielkie firmy, tymczasem to jest najsłabszy element tej całej układanki, bo 200 milionów złotych obrotu, przychodu, nie zysku, to nie jest wielka firma, to są w dużej mierze polskie firmy.
2: Projekt ustawy został skierowany do dalszych prac w sejmowej komisji. Żeby zmiany podatkowe mogły wejść w życie od 1 stycznia 2027 roku, ustawa musi zostać ogłoszona do końca listopada. Coraz większe koszty obsługi długu głównych światowych gospodarek. W ostatnich dniach poziom oprocentowania 10-letnich obligacji w USA wzrósł do najwyższego poziomu od prawie ćwierć wieku. Wyższe oprocentowanie amerykańskich obligacji, traktowanych często jako miernik kondycji gospodarki USA, przekłada się też na większe koszty długu w innych sektorach gospodarki, także światowej. Jak mówi analityk Xeliona Piotr Kuczyński, mamy do czynienia z niepokojącym zjawiskiem, które w dłuższej perspektywie może przerodzić się w kryzys zadłużeniowy.
5: Dzieje się coś niedobrego, nie ulega żadnej wątpliwości. Ja od bardzo długiego czasu już mówiłem, że czeka nas globalny kryzys zadłużeniowy. Nie przypuszczam, żeby to było w tym roku. Nie przypuszczam. Potrafię to uzasadnić, niekoniecznie udowodnić, ale uzasadnić to potrafię, a w przyszłości, tak, w przyszłości za parę lat prawie na pewno czeka nas kryzys zadłużeniowy.
2: Według analityka, mimo rosnącego kosztu obsługi długu nie tylko przez USA, ale także chociażby Francję, światowy krach finansowy jest obecnie mało prawdopodobny. Rośnie popularność samochodów elektrycznych za naszą zachodnią granicą. Co trzeci nowy samochód zarejestrowany we wrześniu w Niemczech był napędzany prądem. Zarejestrowano ich prawie 89 tysięcy, niemal dwa razy więcej niż rok wcześniej. Od początku roku liczba nowych elektryków przekroczyła 600 tysięcy, co oznacza wzrost o 58% w porównaniu z 2025 rokiem. Na rosnący popyt wpływają m.in. państwowe dopłaty do zakupu lub leasingu samochodów elektrycznych. Zyskują przede wszystkim zagraniczni producenci. Sprzedaż Tesli wzrosła o prawie 270%, a chińskiego BYD o 86%. Tymczasem Volkswagen sprzedał o 6% mniej samochodów niż rok wcześniej. Marcin Pośpiech, do usłyszenia.
0: A po więcej takich ciekawych rozmów i informacji zapraszamy na radiouć.pl i do naszej aplikacji mobilnej.

0: Wyobrażasz sobie, że kiedyś, dawno, dawno temu, nie było 8 października?
1: Jak to?
0: No tak to. Nie było po prostu 8 października. Co więcej, nie było 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 października.
1: A to o tym 15 wieku opowiadasz?
0: 1582 rok.
1: O, czyli 16 wiek.
0: 16 wiek. Ze względu na wprowadzenie kalendarza gregoriańskiego 4 października, czyli parę dni temu, dat od 5 do 14 października nie było we Francji, Hiszpanii, Italii,
1: ale
0: Portugalii.
1: Ale to jak to? To był 4 października, a
0: Rzeczypospolitej
1: już...
0: obojga narodów. Czyli u nas też nie było.
1: Ale no to jak to wyglądało wtedy?
0: No był 4, a później był 15.
1: Jak?
0: Wypłata była szybciej albo przepadła.
1: Przepadła chyba, bo nie było 10.
0: No właśnie.
1: Ale słabo.

0: Już się gubię w tych nagrodach, które tutaj mamy porozkładane na naszym stole. Sporo tego.
1: Możemy napisać wniosek o zwiększenie stołu.
0: Poprosimy, tak, bo mamy naprawdę dzisiaj dla naszych słuchaczy sporo fajnych niespodzianek. Zaproszenie do kina, zaproszenie na seans w Muzeum Kinematografii, zaproszenia na Skarby Ziemi Łódź, czyli Festiwal Minerałów i Biżuterii.
1: Kubek,
0: ale mamy coś jeszcze.
1: Kubek, taki magiczny kubek od Radio Łódź, specjalny. I mamy jeszcze bluzę radiościową, cieplutką. Od jutra jak znalazł.
0: No właśnie mówią, że będzie zimno jutro, chociaż my się przed tym bronimy i cieszymy się dzisiejszym słońcem i ciepłem. Natomiast od jutra podobno faktycznie ma być zimno, więc i ten magiczny kubek, który zalewamy gorącą wodą i dopiero wtedy coś się na nim pojawia. Jak znalazł?
1: No. A wiesz, co się pojawia?
0: Dni. Widziałam, ale...
1: Zapomniałam.
0: Nie, zapomniałam. Nie wiem, może to już ten wiek?
1: 21.
0: Co ty dopiero powiesz, jak ty 15 jesteś?
1: Tak, ale to nie, ty jesteś z 21.
0: A ty
1: tak?
0: Pamiętasz, co jest na tym kubeczku?
1: A muszę?
0: Ja jestem z 20.
1: Wiesz co, ten kubeczek stoi u mnie w pokoju.
0: Trzeba zalać go gorącą
1: musimy
0: wodą.
1: Wytestować.
0: Ja mam pomysł. Nagramy dzisiaj taką relację. Może i wrzucimy na Instagrama i na Facebooka, żeby nasi słuchacze mogli zobaczyć, co to za magiczny kubek. No właśnie. Czekamy też na głosówki. Wystarczy wejść na naszą stronę albo do aplikacji mobilnej i przysłać nam jakieś takie 95 sekund.
1: Jedno radio, tysiące historii. Tak. Ładnie to powiedziałem?
0: Bardzo ładnie.
1: Znaczy przeczytałem.
0: Tak. I właśnie takie głosówki mogą nam państwo przysyłać. Bardzo na nie czekamy.

0: Reklama.
1: Wielka muzyczna premiera w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert kameralny w wykonaniu Bacewicz String Quartet. Odbędzie się podczas niego polskie prawykonanie drugiego kwartetu smyczkowego Pawła Kleckiego, znakomitego dyrygenta i kompozytora pochodzącego z Łodzi. Program uzupełnią utwory Ludwiga van Beethovena i Grażyny Bacewicz. A koncert promować będzie światową premierę nowej płyty zespołu z kompletem kwartetów Kleckiego. Do zobaczenia w piątek, 16 października o 19.
2: No to wchodzisz?
3: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych. Siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki. Kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile. Kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski. Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena. 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Słuchają Państwo Radia Łódź, na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotował i przedstawi Remigiusz Flandrowski.
9: Policja udaremniła atak w szkole w Sierpcu na Mazowszu, tego samego dnia, którego inny nastolatek ranił 9 osób w szkole w Ostrołęce. Walka z uzależnieniami od internetu i budowanie zdrowych relacji poza siecią, tego w Łodzi uczą się dzieci razem z rodzicami. Województwo łódzkie ma szansę pochwalić się cudem Polski. Głosować można do wtorku. Po południu zachmurzy się, a wieczorem może przelotnie padać deszcz. Ciepło do 23 stopni. Policja udaremniła atak w szkole w Sierpcu na Mazowszu. Nastolatek informował, że zamierza zaatakować i miał dwa noże. Funkcjonariusze zatrzymali 17-latka, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
10: Który na terenie szkoły mówił, że planuje zrobić coś niebezpiecznego, że planuje komuś zrobić krzywdę. Nauczyciele bardzo szybko zgłosili tę kwestię na policję. Policja zainterweniowała. U tego 17-latka znaleziono dwa noże zapakowane do tego, aby przeprowadzić tego typu atak.
9: Do próby ataku doszło wczoraj, czyli tego samego dnia, w którym w Ostrołęce uczeń klasy maturalnej zaatakował w szkole 5 uczniów i 2 nauczycieli. Następnie ranił 2 osoby poza terenem placówki. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. 19-latek został zatrzymany. Prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące usiłowania zabójstwa 9 osób.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Alert RCB dla województw podkarpackiego i lubelskiego. Powodem jest rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Poderwano polskie myśliwce. Walka z uzależnieniami od internetu i budowanie zdrowych relacji poza siecią. W Łodzi trwają warsztaty przygotowane przez Fundację Dwie Chmurki. Monika Gąsiorowska-Duszyńska, prezeska fundacji, podkreśla, że to dopiero początek realizacji programu profilaktyki uzależnień behawioralnych.
12: Tematem naszych warsztatów jest też walka z zagrożeniami cyfrowymi, która bardzo pokrywa się z bieżącymi wyzwaniami, z jakimi mierzą się młodzi ludzie i ich opiekunowie. Fundacja skupia się na profilaktyce uzależnień od ekranów, walce z cyberprzemocą, hejtem w sieci,

0: początku XIX wieku.
1: Dzisiaj ta historyczna przestrzeń jest kolebką zgierskiej kultury.
0: Mamy kilka prężnie działających placówek kulturalnych, m.in. Muzeum Miasta Zgierza, Miejski Ośrodek Kultury Stary Młyn czy Zgierskie Centrum Seniora.
1: W konkursie udział bierze również Ogród Pokazowy i Centrum Edukacji Przyrodniczej Aflopark w Pabianicach oraz PGE Giganty Mocy w Bełchatowie. Centrum interaktywne poświęcone przemysłowej historii regionu bełchatowskiego. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
2: O tym, które z tych trzech miejsc zostanie cudem Polski 2026 w województwie łódzkim, może zdecydować każdy, codziennie oddając swój głos przez stronę internetową organizatora do 13 października. W Estonii uczą nastolatków strzelania z broni pneumatycznej. Rozszerzone zajęcia z edukacji obronnej są już prowadzone w około 20 szkołach podstawowych.
3: Portal ERR pisze, że w Estonii uruchomiono projekt pod nazwą Rok Obrony Narodowej. W programie quizy dotyczące obronności, wizyty w jednostkach wojskowych, a także nauka strzelania z broni pneumatycznej. Cel? Wprowadzenie elementów edukacji obronnej już do 8 klas. Obecnie takie nauczanie jest obowiązkowe w szkołach średnich, ale w szkołach podstawowych nie musi funkcjonować jako osobny przedmiot. Władze liczą, że z czasem w programie będzie brało udział coraz więcej szkół. Zajęcia mają nie tylko rozwijać umiejętności strzeleckie, ale też wcześniej przygotowywać młodzież do ewentualnej służby wojskowej i obrony kraju. Udział w takich zajęciach nie jest obowiązkowy. Jeżeli uczeń albo jego rodzice nie będą chcieli, by brał udział w strzelaniu, nie będzie do tego zmuszany. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
2: To tyle w tych wiadomościach. Kolejne w Radiu Łódź o 11.
4: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: To teraz będą porady, co robić, a czego nie robić dzisiaj, w ostatnim ciepłym dniu, jak twierdzą synoptycy, choć mamy cały czas nadzieję, że to nie będzie ostatni ciepły dzień w tym roku. Otóż nie należy podlewać ogrodu, bo będzie padać wieczorem. Ma zacząć przybywać chmur, no i pojawią się przelotne opady deszczu, zatem dzisiaj ogród sam się podleje. Ciśnienie spada, to chyba też nie jest najlepsza informacja. Biometr był korzystny, ale w ciągu dnia przejdzie w obojętny. Będzie od 22 do 23 stopni, czyli to jest dobra informacja. No i jeszcze spojrzałem na termometry w różnych miejscowościach w regionie łódzkim i w tej chwili najchłodniej w Juzinkach koło Kutna, 13 stopni. Trochę cieplej w Wyskokach koło Strykowa, 14. Jeszcze cieplej w Zameczku koło Opoczna, 15. A najcieplej w Kwaskowie koło Błaszek, 17 stopni.
6: No to już wiadomo, gdzie bym chciała być.
4: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
7: Radio Łódź. Na dwa głosy.
5: Czyli w Kwaskowie.
6: Tak, a 30 gdzieś nie ma stopni?
5: Nie ma. Znaczy jak sobie dodasz to 17 do 13, czyli jeśli jednocześnie będziesz w Kwaskowie i w Juzinkach, aha, to będziesz miała 30.
6: A ty tak 30. potrafisz?
5: Tak, ja to wszystko potrafię. Orzeżyn jeszcze jest koło Kwaskowa, tam też jest tak, i tu Walczew.
6: O proszę, Marcin już przestudiował całą mapę województwa łódzkiego.
5: Obiecuję, że bardzo za godzinę ciekawie będą inne miejscowości.
6: Dobrze, czekamy.

0: Deep Purple dzisiaj w Atlas Arenie zagra ten zespół.
1: Czyli najpierw jedziesz do Kwaskowa, a później do Juzi?
0: Nie, ja na ten koncert nie jadę, jeśli do tego chcesz nawiązać. To
1: tak
0: nie jest zupełnie moja bajka.
1: Nie
0: tak
1: twoja
0: przyznam
1: bajka.
0: Szczerze.
1: 1968 rok to jest data powstania tego zespołu. Trochę już grają.
0: Nie było mnie jeszcze na świecie wtedy.
1: 1968.
0: Myślisz, czy ty byłeś... No ty jesteś od XV wieku, więc...
1: To jest wszystko, mam.
0: Zrozumiałe.
1: Wszystko, tak.
0: Ty się nie wybierasz na ten koncert w związku z tym?
1: Nie wybieram się, bo boję się, że utknę w korku.
0: No tak. Ostatnio miałam przyjemność brać udział w jednym z wydarzeń w Atlas Arenie. I faktycznie nie jest łatwo stamtąd wyjechać, tam wjechać. No ale trzymamy kciuki. Na pewno się uda.
1: Helikopter się przyda.

0: To Daria ze Śląska zawitała do centrum Polski, dokładnie do Łodzi i do całego regionu łódzkiego. Jesień też zawitała, piękna, słoneczna. No i bardzo się cieszymy i nasi słuchacze też się z tego cieszą. Pani Anna na przykład, że napisała, że ten piękny jesienny dzień spędza w pracy, ale ma tę przyjemność pracować gdzie? W przedszkolu. I w ten sposób można połączyć przyjemne z pożytecznym. Będzie spacer z dziećmi do parku i będziemy podziwiać jesień.
1: Zazdrościmy.
0: Pani Anna napisała, że kocha tę porę roku.
1: Wspaniale. Pani Agnieszka z kolei w ten cudny jesienny dzień planuje pojeździć rowerem, żeby nasycić oczy pięknem jesiennych barw i skorzystać ze słoneczka. No pięknie to brzmi. Korzystajmy, bo dzisiaj naprawdę piękny dzień nam się szykuje.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie, można do nas pisać, nagrody czekają, różne te nagrody, także są bluzy radiościowe i magiczne kubki od Radia Łódź. Można także nagrywać głosówki poprzez aplikację i stronę radiołódź.pl, co bardzo, bardzo polecamy.
1: A teraz Mrozu.
2: Słuchasz Radio Łódź.

0: Reportaż Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
3: Zapraszam, Mariusz Janik.
2: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
4: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolodz.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolodz.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerami konkursu są Zoo Borysew, Termy Uniejów i Park Rozrywki Mandoria.
8: W niedzielę 11 października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów. 11 października, godzina 14.30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lkslots.pl.
9: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuoska gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na Wytwórnia.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Na dwa głosy.
10: Pan Rafał jest w naszym teamie. Też chciałby, żeby ta pogoda została dłużej.
11: Ja myślę, że bardzo dużo słuchaczy jest w tym teamie.
10: Ale pan Rafał...
11: Ciekawe, czy są tacy, którzy chcieliby, żeby zaczęło padać, żeby było zimno tak swoją drogą.
10: Zimno to nie, ale padać to pewnie ogrodnicy by chcieli.
11: No pewnie tak.
10: A jeszcze pan Rafał dodaje, że piękny byłby to dzień, gdyby nie druga zmiana do pracy, a tak poszedłby z córką do Widzewskiego Lasku na ramię aparat i sesja jesienna, te kolory, bajka.
11: No tak, no to... Zazdrościmy tym, którzy mogą sobie dzisiaj na to pozwolić, bo pani Beata na przykład ma dzień wolny, ma prosty plan, zje śniadanko, weźmie kocyk, będzie czytać książkę, no i będzie nas słuchać. No to jest faktycznie plan idealny.

0: Tydzień temu Monika Czerska w magazynie Zwierz się zwierz w Radiu Łódź mówiła o młodych lwach, które urodziły się w łódzkim ogrodzie zoologicznym. Młode lwiątka, dwa takie sobie
1: to
0: tam.
1: Naprawdę duży sukces opiekunów.
0: Lwy azjatyckie. Bo to podobno niespotykane zjawisko,
1: że
0: i bardzo, bardzo mocno trzymamy kciuki, żeby wszystko szło tak, jak iść powinno. No i są już imiona, głosujący wybrali. No i zastanawiasz się, jakie są, czy nie?
1: Jeśli dobrze pamiętam, miały być na literkę S.
0: Brawo, to już jest 50 punktów. Do 1000 jeszcze trochę brakuje.
1: Ale wątpię, że zgadnę, bo z tego, co widziałam, my też żeśmy zachęcali na naszych social media.
0: Wiesz co, mnie się kojarzą z Łodzią.
1: Z Łodzią ci się kojarzą?
0: Miastem. Jako, ja nie mówię, że z taką jednostką pływającą, ale z miastem tak. Dobrze, już nie będę trzymał.
1: No nie, raczej mała szansa, że zgadnę.
0: Szpulka i supeł.
1: O, bardzo ładne.
0: I od razu widać, kto będzie tutaj robił jakieś pętelki.

Nie wiem, czy Państwo słyszeli tę historię, ale w miejscowości Zduny pod Łowiczem pojawił się ostatnio kangur, którego mieszkańcy próbują złapać. No i to będzie między innymi tematem rozmowy Ani Groblińskiej w magazynie Zwierz się, zwierz.

0: sporo ostatnio komentarzy wywołuje temat kangura, który skacze po ziemi łowickiej, uciekł prywatnemu właścicielowi 2 miesiące temu. My lubimy takie tematy związane ze zwierzętami, ale nie tylko same miłe wątki. Chcę poruszyć w rozmowie z Mikołajem Butryńskim z Orientarium Zoo Łódź.
1: Dzień dobry.
0: Pan reprezentuje dział edukacji.
1: Tak, dokładnie. Jestem jednym z pracowników działu edukacji tutaj.
0: To poprosimy. Poprosimy, żeby pan nas trochę poedukował właśnie w sprawie kangurów. To zresztą nie pierwsza ucieczka takiego zwierzęcia tego gatunku w Polsce. No właśnie, ale ten uciekinier wyjątkowo jest wytrwały i sporo osób zastanawia się, co będzie, jeśli on nie zostanie złapany przed zimą. Czy on da sobie radę w naszym klimacie?
1: Tak, faktycznie. Takie ucieczki już nie pierwszy raz się zdarzają tutaj w Polsce. Są to zwierzęta, które nie tylko mogą być w zoo, gdzie mają odpowiednie warunki, ale też na prywatnych posesjach są gatunki kangurów, które można w sposób pewien hodować. No i zdarzają się ucieczki. Zapewne jest to kangur urodzony w Europie, także on jest w pewien sposób zaklimatyzowany tutaj do tego klimatu. I faktycznie na razie mamy jesień dość ciepłą, więc jemu też jest komfortowo, ale tak naprawdę z każdym tygodniem ten komfort może spadać. Są też kangury, które są bardziej dostosowane do zimy. Mają na przykład gęstsze futro po prostu, więc niższe temperatury lepiej przeżyją, no ale w zimę na pewno będzie mniej pożywienia dla niego. Są to roślinożerne zwierzęta, więc teraz po prostu łatwo go dość zauważyć gdzieś tam na polu, jak je trawy, liście, czy też nawet po prostu może korę z drzew obgryzać. No gorzej będzie właśnie za 2 miesiące, kiedy tych roślin będzie miał znacznie mniej. No i tak naprawdę, jeżeli go nie uda się żadnym odpowiednim służbom złapać, no to tak czas pokaże, jak sobie poradzi. To zależy od jego warunków, no i jego, że tak powiem, przygód.
0: Czy jest taka możliwość, jest możliwy taki scenariusz, że on, kiedy mu będzie brakowało pożywienia, sam gdzieś zbliży się do ludzkich siedzib?
1: Tak, to też jest niewątpliwie, jest to niewykluczone. No zwierzęta nadal nie chcą niepotrzebnie, że tak powiem, się męczyć. Jeżeli tylko znajdzie opcję schowania się gdzieś, bo jest mu cieplej, gdzieś w okolicy ludzi, czy na przykład w jakiejś szopie, no to chętnie to wykorzysta. Jeżeli będzie wiedział, że tam jest jedzenie, to też najprawdopodobniej to zapamięta i możliwe, że tam będzie wracać. Tak samo jak podobno teraz, też go da się zobaczyć na tych samych, że tak powiem, polach, gdzie wie, że tam rosną te rośliny, które, że tak powiem, mu odpowiadają i tam chętnie wraca.
0: Choć czyli faktycznie on się nie oddala
1: jeszcze z tej
0: okolicy.
1: Się go złapać nie udało. Tak, z tego co wiem, tak.
0: Kangury kojarzą nam się bardzo sympatycznie, między innymi za sprawą kangurzycy z opowieści ze Stumilowego Lasu o Kubusiu, Puchatku, kangurzyca i maleństwo. Czy to są rzeczywiście takie sympatyczne zwierzęta, czy one bywają groźne?
1: Oczywiście mogą być groźne. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że to jest dzikie zwierzę. Są zwierzęta, które są udomowione, takie jak po prostu pies czy kot, które do kontaktu z człowiekiem już od wielu tysięcy lat są przyzwyczajone. A natomiast kangur, nawet urodzony w Europie, może się przyzwyczaić do kontaktu z człowiekiem, ale nadal funkcjonuje na innych zasadach i nadal może na człowieka zareagować różnie. Oczywiście żadne zwierzę samo z siebie, widząc człowieka, nie postanowi go zaatakować, tylko musi znaleźć ten taki impuls, na przykład właśnie do agresji. Są zwierzęta, które na widok człowieka uciekną, i niewątpliwie kangury też mogą do tego należeć, ale oczywiście część kangurów, nawet tych mniejszych, może stwierdzić, że musi przejść jakby do obrony, do jakiegoś właśnie ataku. I może na przykład wystąpić agresja, niekoniecznie może na przykład do 2-metrowego mężczyzny, ale do właśnie na przykład dzieci, które do takiego kanguru nieświadomie by chciały podejść, czy do zwierząt domowych. Tak naprawdę wiele takich niekoniecznie chcianych konsekwencji może z tego wystąpić.
0: Nie należy zaczepiać kangurów. A ja sobie przypominam taki film, on zresztą wisi cały czas w przestrzeni internetu. To jest fragment telewizyjnego show z udziałem Woody'ego Allena, który jeszcze jako młody mężczyzna właśnie w ramach tego telewizyjnego show boksuje się z kangurem. Muszę przyznać, że bardzo mi było żal kangura, kiedy oglądałam to zdezorientowane i ogłupiałe zwierzę, co tam się w ogóle dzieje. Natomiast w takich warunkach dzikich chyba kangury się boksują, ale między sobą raczej.
1: Tak, głównie to jest po prostu sposób samców na pokazywanie tego, kto jest lepszy, kto jest wyżej w hierarchii. Oczywiście nie tylko boksują, też mają bardzo silne nogi, je też wykorzystują. A te zwierzęta, które właśnie można zobaczyć na przykład no, na takim klipie, no to są no, w inny sposób, po prostu się zachowują, bo inaczej zostały do tego przygotowane. Tak naprawdę nigdy nie były do końca na przykład dzikim zwierzęciem, które zna te instynkty, tylko do takich właśnie występów były, powiedzmy, szkolone,
0: choć to jest chowane.
1: Trochę za delikatne słowo, tak szczerze mówiąc.
0: A no właśnie, bo to też pokazuje, że zmienił się bardzo nasz stosunek do zwierząt, które mają spełniać nasze zachcianki albo nas rozśmieszać, prawda? Odchodzimy w tej chwili od idei cyrku stresowanymi zwierzętami do zupełnie innych poszukiwań. Podobnie takie show już w tej chwili nie jest po prostu wesołe i oczywiste z udziałem zwierząt.
1: Tak, dokładnie. Całe szczęście, no faktycznie w Polsce już nie mamy cyrków ze zwierzętami, no ale faktycznie nadal mogą występować dużo takich obiektów agroturystycznych, mini zoo, gdzie takie nadal dzikie zwierzęta mogą no na swój sposób występować. Tak jak w zoo też mamy kangury.
0: Właśnie o to chciałam dopytać.
1: Tak. Co prawda, no nieco inny gatunek, ale nadal jest to kangur. No to u nas atrakcją turystyczną nie jest może powiedzmy samo zwierzę, nie to, że można je dotknąć, pogłaskać, tak jak właśnie w tych agroturystycznych czy mini zoo miejscach, tylko tu atrakcją jest patrzenie na naturalne warunki tego zwierzęcia, jak ono się w naturalnych warunkach zachowuje. Mają tu takie warunki, że mogą zarówno podejść bliżej, ale jeżeli potrzeba, to też się mogą wycofać, na przykład tak, żeby one się czuły komfortowo, czego często, szczerze mówiąc, brakuje właśnie w takich agroturystycznych miejscach czy mini zoo, tak jak powtarzam. I tam często na przykład w wyniku stresu mogą wystąpić takie niechciane rzeczy, tak jak w tym przypadku po prostu ucieczka, tak jak u nas nie zdarzają się takie ucieczki, bo po prostu jeżeli zwierzęciu jest komfortowo, ma jedzenie, ma swoją, uznajmy to rodzinę, czyli partnera, to po prostu nie potrzebuje z tego miejsca uciekać. A jak najbardziej no, może się zdarzać w takich agroturystycznych miejscach, gdzie stres sprawi, że ma ochotę po prostu opuścić to miejsce. A w przypadku innych zwierząt czy innych kangurów może też wystąpić agresja pomiędzy tymi zwierzętami, czy jeszcze inne takie po prostu związane z weterynarią niepożądane skutki, problemy. Tak.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo proszę. Przyjemność po naszej stronie.
0: Połączyliśmy się z Mikołajem Butryńskim z działu edukacji Orientarium Zoo Łódź.
2: Rozmowę prowadziła Ania Groblińska, a ja tylko dodam, że jeżeli chcieliby Państwo zobaczyć tego uciekającego kangura, to możecie na radiowym Facebooku, Instagramie i na TikToku.

0: Pan Emil podesłał zdjęcie kangurka hip-hop, no to hip-hop, a natomiast pan Wiesław postanowił ładnie opisać radio w 95 słowach.
1: Od 95 lat radio Łódź żegluje po falach eteru wśród strumieni muzyki, wiadomości i rozmów, nieraz będąc dla słuchaczy kołem ratunkowym przez 25 godzin na dobę, przez 8 dni w tygodniu, startując od najlepszego początku dnia, nie tylko na głosy dwa tu i teraz, bo przecież słuchamy i wiemy, że na wieczór dobry sternik może wyznaczyć kurs na 99,2 FM, a na tym pokładzie kompletna załoga to my i wy, bo pomimo, że jesteśmy z różnych stron odbiornika, to przecież nie słuchalibyśmy, gdybyście nie nadawali na tej dobrej fali. Pozdrawiam.
2: No proszę. Proszę, jaki poeta.
0: Pan Wiesław tylko mnie zastanowił z jednym, jak on wykombinował ten 8-dniowy tydzień, który jest, i 25-godzinny dzień.
2: No bo trochę tak się czujemy, jakby tak było. No nie powiesz, że nie.
0: No dobrze, no niech tak będzie. Do 11 pozostało 6 minut.
3: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
2: Radio Nocą.
3: W najbliższym Radiu Nocą zapraszam Państwa do udziału w czwartym już kręgu wyznań ludzi, którzy każdego dnia walczą z własnym lub swoich bliskich uzależnieniem. Poznamy historię kolejnych członków abstynenckiego klubu Stop w Zgierzu i jego grupy wsparcia. To, co pomaga im wytrwać, to rozmowa i właśnie do takiej rozmowy zapraszam Państwa w Radiu Nocą dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
4: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
5: No to wchodzisz?
6: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit. Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sierac, Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
7: W niedzielę 11 października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów. 11 października, godzina 14.30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lksloc.pl.
8: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących. Kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Po reklamie.
9: Tu Radio Łódź na zegarze 11. W studiu jest Beata Janowska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
10: 15-latek zaatakował nożem 3 osoby w szkole podwyżkowym. Jedna osoba nie żyje. Łódź przystąpiła do badań ruchu drogowego, aby poszukać rozwiązań rozładowujących korki w mieście. Czterej menedżerowie Orlenu, podejrzani o zaniżanie cen paliw, zostali aresztowani. Dziś w regionie sporo chmur, ale będzie ciepło, maksymalnie 23 stopnie. Atak w szkole podwyżkowym. Jedna osoba zginęła, dwie są ranne. Sprawcą ataku jest 15-latek, były uczeń placówki. Do zdarzenia doszło w Leszczydole Nowinach na Mazowszu. Ofiarą śmiertelną jest 37-letnia woźna. Ranny został dyrektor, który obezwładnił napastnika, mówi młodszy aspirant Ilona Puścian z Policji w Wyszkowie.
11: Koło godziny 9 na teren w jednej z podwyżkowskich szkół wszedł uczeń, który ranił 3 osoby. Uczeń został wyzwolony przez dyrektora szkoły i przekazany przybyłym na miejsce policjantom.
10: To kolejne takie zdarzenie. Wczoraj w Ostrołęce uczeń klasy maturalnej zaatakował w szkole 5 uczniów i 2 nauczycieli. Następnie ranił 2 osoby poza terenem placówki. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. 19-latek został zatrzymany. Wczoraj, także w Sierpcu na Mazowszu, policjanci zatrzymali 17-latka, który groził atakiem w szkole. Nastolatek mówił rówieśnikom, że zrobi coś złego, a ci poinformowali nauczyciela. Mężczyzna zgłosił sprawę na policję. Funkcjonariusze przesłuchują świadków. Łódź rozpoczyna badania ruchu drogowego. Na ich podstawie mają być wprowadzone rozwiązania, które pomogą rozładować korki i usprawnić komunikację miejską. Badania mają sprawdzić nawyki Łodzia, to gdzie jest największy ruch samochodów, czy z jakich przystanków najczęściej korzystają pasażerowie MPK, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
0: Efektem będzie stworzenie specjalnego modelu komunikacyjnego, który ułatwi nam m.in. planowanie objazdów, przygotowanie siatki połączeń MPK, budowę dróg rowerowych, wszystko, co jest związane z przemieszczaniem się.
2: Będziemy badali od przejazdów samochodów na skrzyżowaniach poprzez przejazdy rowerowe, poprzez przemieszczenia piesze, zwłaszcza na ulicy Piotrkowskiej. Będziemy badali to, jak ludzie podróżują koleją, elementy związane z ruchem tranzytowym.
10: Dodaje Bartłomiej Wiertel z firmy Via Vistula, wykonującej łódzkie badania ruchu. Badania potrwają 18 miesięcy. Przez pierwsze 2 prowadzone będą ankiety w domach łodzian i mieszkańców 15 sąsiednich gmin. Przez następny rok eksperci będą opracowywać nowy model ruchu dla Łodzi. To pierwsze tak kompleksowe badania ruchu w mieście. 4 menedżerów z koncernu Orlen w areszcie mogą wyjść po wpłaceniu kaucji. Sąd rejonowy dla Łodzi Śródmieścia zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 4 podejrzanych.

0: polityka Prawa i Sprawiedliwości. Były wiceminister jest podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Warszawski Sąd Okręgowy zgodził się na wydanie listu żelaznego dla polityka, co oznacza, że może on wrócić do kraju bez obawy o aresztowanie. Łódzki adwokat Michał Paduszyński mówił w porannej rozmowie Radia Łódź, że list żelazny jest potrzebnym instrumentem.
1: Patrząc na to z punktu widzenia obrońcy, ja uważam, że odmowy listów żelaznych są zbyt często stosowane. Tego typu decyzje, jak list żelazny, dla takiej czy innej osoby postrzegam dobrze.
0: Mecenas Paduszyński w rozmowie z Radiem Łódź komentował też sprawę Sebastiana M. Chodzi o wypadek sprzed 3 lat na autostradzie A1, w którym zginęła 3-osobowa rodzina. Wyrok ma zapaść za 2 tygodnie. A całej rozmowy można posłuchać na naszej stronie internetowej radiołódź.pl i w aplikacji mobilnej. W Piotrkowie Trybunalskim obowiązują nowe zasady korzystania z biletów w aplikacjach mobilnych. Pasażerowie muszą aktywować bilet jednorazowy bezpośrednio po wejściu do autobusu. Więcej na ten temat w wiadomościach o 12.
2: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
3: Nie podlewaj ogrodu. To jest hasło, które przesyła wszystkim tym, którzy mają ogrody, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ciśnienie spada, biometr obojętny. Dziś do 23 stopni ma być w regionie łódzkim. Coraz więcej chmur, bo wieczorem także tym chmurom będzie towarzyszył przelotny opad deszczu. A jeśli chodzi o aktualną temperaturę, to proszę bardzo, wymieniłem miejscowości na nowe. Będzie roślinnie, bo tak, w Starych Bylinach koło Rawy Mazowieckiej, w Woli Owsianej koło Kutna stopni 15. W Krzywinach koło Sulejowa i w Paprotni koło Łodzi stopni 17. Przepraszam, w Krzewinach, nie w Krzywinach, w Krzewinach. No, a najcieplej jest w Krzakach. Koło się radza. 18 stopni.
4: W Krzakach zawsze jest ciepło.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
5: Radio Łódź. Na dwa głosy.
3: Tłumacząc na łódzki, to w chęchach.
4: Co ty masz z tymi ogrodami? Nie denerwujesz tych, którzy ogrodów nie mają, a przypuszczam, że tych jest więcej.
3: No to co ja zrobię?
4: Ja na przykład nie mam ogrodu, a ale cały czas mówisz, żeby nie podlewać ogrodu.
3: Ogródek balkonowy możesz mieć.
4: Nie mam, nie posiadam również.
3: To najwyższa pora założyć. Kaktusy polecam dla pani.
4: Mam kaktusy, ale je trzeba podlewać raz na pół roku na całe szczęście.
3: A dajesz radę?
4: No, czasem pamiętam.
3: Paulina Klimas-Stasiak, Marcin Mendelbaum, jeszcze raz witamy.

0: Czas na kulturę.
1: W naszym studiu pojawiła się Ania Groblińska.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Także będzie kulturalnie.
3: Proszę bardzo.
2: Będzie kulturalnie, a mogę w imieniu mieszkańców Krzaków zaapelować, żeby Marcin sobie nie dworował.
1: Tak.
2: Z nazwy miejscowości.
3: Ja sobie nie dworuję, znalazłem miejscowość Grobla.
2: O, to dla mnie! Muszę tam pojechać, choćby
1: a ile
2: na
1: stopni
2: weekend.
1: W Grobli?
3: Koło Bełchatowa, polecam.
2: Tak, ile stopni pytała Paulina?
3: To ja sprawdzę. Grobla Dobrze. Leży między Ciszą a Klukami.
2: A, znakomite położenie, prestiżowe, powiedziałabym. Natomiast prestiżowy koncert dzisiaj w Atlas Arenie. Powiem wam, że kiedy puściłam sobie Child in Time, to aż dreszcze miałam. Wiem, Paulina, to trochę nie twoja bajka muzyczna, ale ja chciałam akurat porównać dzisiaj ten motyw właśnie z Deep Purple, z jednego ze zwiastunów piątego sezonu serialu Stranger Things, dlatego że do tego serialu, właśnie do tego zwiastuna trafiła piosenka, pieśń, wielki utwór Deep Purple. No i trochę inaczej brzmi oczywiście niż w takim zapisie. Ja akurat oglądałam zapis ze studia telewizyjnego z 1970 roku. I aż się dziwię, że ta publiczność tam tak grzeczniutko siedzi, tak wyprostowana. Fantastyczna rzecz. Dzisiaj Deep Purple w Atlas Arenie, o czym już sporo mówiliście, a zatem wystarczy. Natomiast koniecznie muszę podkreślić, że dzisiaj w kotłowni na terenie Fuzji, czyli przy ulicy Milionowej, startuje Polskie Forum Designu pod hasłem Lokalność. Porozumienie Festiwal Designu Łódzki nawiązał z województwem łódzkim i dzięki temu to wydarzenie się odbywa. Nazywane jest specjalną edycją Łódzkiego Festiwalu Designu, bo jak wiemy ze względów finansowych ta właściwa edycja się w tym roku nie odbyła, no ale mamy właśnie i tę specjalną jesienną poświęconą lokalności i jednocześnie tradycjom, w tym ludowym, ale jednocześnie jest to bardzo współczesne przedsięwzięcie. Michał Piernikowski, dyrektor Festiwalu Designu, podkreśla, że tu nie chodzi o zapatrzenie w przeszłość, tylko właśnie współczesne interpretacje również i tradycyjnych wątków. A zatem o godzinie 18.30 w kotłowni, w przestrzeni wystawy już czynnej Wełna, lokalne źródła i potencjał, otwarcie uroczyste tego dnia, także udostępnione są wystawy w Art Inkubator przy Tymienieckiego 3, również pokonkursowa wystawa konkursu Make Me, Dziedzictwo Przyszłości. Natomiast, uwaga, uwaga, wystawa Z Czułością, współczesny polski design wobec dziedzictwa, pokazywana jest w ramach festiwalu w Łodzi, a potem od 22 października przez 3 dni zagości na Barcelona Design Week.
1: O,
2: i będzie promować nasze województwo i nasz region. Polecamy Polskie Forum Designu pod hasłem Lokalność. Robert Więckiewicz będzie miał swoją gwiazdę w łódzkiej, ale i gwiazdy dzisiaj o godzinie 16 odsłonięcie, ale więcej, bo będzie także spotkanie z tym charyzmatycznym, uwielbianym przez widzów aktorem. Poprowadzi je Agnieszka Holland w Narodowym Centrum Kultury Filmowej, czyli w NCKF-ie popularnym w EC1. O 16 odsłonięcie gwiazdy, o 17.30 spotkanie, a o 18.30 projekcja filmu W ciemności w reżyserii Agnieszki Holland właśnie. I jeszcze na zakończenie o spotkaniu z Szymonem Banaszczykiem. To może nie jest bardzo spektakularne wydarzenie, ale bardzo ważne dla tych, którzy zastanawiają się, jak wykorzystywać lektury do rozmowy z dzieckiem o różnych rzeczach, jak posłużyć się historią z książki. A dzisiaj o 17.30 w Bibliotece imienia Marszałka Piłsudskiego, czyli w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy Gdańskiej 100/102, właśnie mowa będzie o tym, jak wykorzystać książkę Szymona Banaszczyka Gringo, Gwiazda, która nie spadła, o przygodach pewnego owczarka szwajcarskiego, niesłusznie oskarżonego o kradzież. Jak wykorzystać do rozmowy z dzieckiem. 17.30, ulica Gdańska 100/102. Polecamy. I to oczywiście nie wszystkie dzisiejsze wydarzenia. Ale
3: Polina,
2: myślę,
3: zapisałaś?
1: Zapisałam, chociaż mnie by się przydał jakiś wykład, jak w ogóle zachęcić dziecko do czytania lektur w pierwszej kolejności.
2: Żeby sięgnąć po jakieś bardzo ciekawe i najlepiej super obrazka.
3: Poczytaj mi, mamo.
1: No, chyba za duży na to. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję.

0: nasi słuchacze dbają o moją edukację. Nie wiem, czy widziałeś, pan Emil napisał, pani Paulino, ogród botaniczny, zapraszaj. Nawet wzywa. Wypisał mi daty warsztatów, na które powinnam się wybrać.
1: To troszkę
0: nie wiem,
1: co będzie
0: o tym myśleć. Rośliny cebulowe w ogrodzie i na parapecie. Na przykład taki temat. Może ciebie rośliny cebulowe. Rośliny cebulowe?
1: Tulipany. Chyba.
0: O, to ładne akurat.
1: No właśnie.
0: Tulipany lubię.
1: Cebula może być rośliną cebulową.
0: Boję się tylko, że no nie wiem, czy to ma szansę się udać.
1: No ale wiesz, nie co? Wiem. To zobacz, czy tam nie ma szkolenia, jak nie ususzyć kaktusów.
0: Na razie nie ususzyłam, więc nie potrzebuję.
1: A pan Emil jeszcze życzy spokojnej pracy dla całej załogi Radia Łódź. Dzień dobry, czwartkowy duecie, tak wcześniej napisał.
0: Jak miło. Spokojna praca w Radiu Łódź. Panie Emilu, bardzo dziękujemy.
2: Słuchasz Radio Łódź.

0: to promocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
4: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
5: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
4: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
6: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
7: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
8: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
9: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
10: Oj, za mało policji.
11: No, no, porządku, czystości i spokoju.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
12: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolodz.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolodz.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
13: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
14: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
15: Obiecywanie, niespełnianie, zapominanie.
16: Zdania zmienianie?
15: O nie!
16: Rozedrganie, agresja, smutek, wstyd?
15: Jest na to wszystko jeden trik.
17: Teraz, zaraz, naraz.
18: List miłosny do chaosu i skarga na kult porządku. Prapremiera Teraz, zaraz, naraz. Duetu Kowańska-Knapik. Od 9 października w Teatrze Jaracza. Zapraszamy.
19: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
20: Let's do it!
19: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
20: Oh yeah!
19: Zamów 512 50 40 30.
21: Dobra cena gwarantowana.
20: Let's do it!
0: Po reklamie.
2: Radio Łódź. Na dwa głosy.
22: A zgadnij, ile jest odmian tulipanów.
23: Ha,
22: teraz będę specem od roślin.
23: Proszę bardzo, nagle się nauczyła. No i ile? 1000?
22: No, więcej.
23: No, 2000?
22: No, więcej.
23: 3000?
22: Kto da więcej?
23: Czy my mamy czas do 13?
22: Ponad 15 tysięcy odmian tulipanów.
23: Czyli tak.
22: Już wyhodowano.
23: Czerwone, żółte, pomarańcze.
22: No się... jakbyś widział te nazwy, próbowałam je odczytać, ale no nie jestem w stanie. W każdym razie już wiem, że tulipany to faktycznie rośliny cebulowe, a nie jedyne. Jest sporo tych roślin cebulowych. Narcyzy, hiacynty, krokusy, lilie. Ja naprawdę zostanę chyba dzięki naszym słuchaczom specem od roślin.
23: A co ze szczypiorkiem?
22: Czekaj, muszę doczytać. Idę poczytać o szczypiorku.

0: Szczypiorek, już się pogubiłam i ogłaszam wszemi wobec. Kończę edukację na tym etapie, na tym poziomie.
1: Szczypiorek?
0: Tak. Dobrze. Już jest tyle tych odmian. Przejdźmy do czegoś przyjemniejszego,
1: dobrze,
0: Marcinie.
1: To ciekaw jestem, czy Tomek Lipiński lubi szczypiorek?
0: No, możemy go dzisiaj zapytać.
1: Tak,
0: będzie
1: taka okazja o 18 w Radiu Łódź. Jeśli ktoś chciałby zapytać o ten szczypiorek, to zapraszamy bardzo serdecznie. Wystarczy napisać na wydarzenie @radiolódź.pl, a później już tylko przybiec na 18 do radia, by
0: można
1: właśnie
0: też przyjść.
1: Spotkać się z Tomkiem Lipińskim. Zależy, czy ktoś po pracy na przykład nie kończy pracy o 17.30, a ma
0: no
1: trochę dalej.
0: No to musi przybiec. Tak.
1: To musi rzeczywiście przybiec. Wydarzenie @radiolódź.pl, a kto nie przybiegnie, nie przyjdzie, będzie mógł posłuchać na naszej antenie, na antenie Radia Łódź. Serdecznie zapraszamy po godzinie 18.00 transmisja na żywo z tego spotkania z Tomkiem Lipińskim. No to zapraszamy bardzo serdecznie. Teraz Bartosz Florczak też będzie o piosenkach mówił.
2: Historia pewnej piosenki.
3: Kariera Alana Parsonsa zaczęła się od pracy w studiu nagraniowym. Był inżynierem dźwięku w słynnych studiach Abbey Road. Pracował z Beatlesami, a później został producentem płyty Dark Side of the Moon Pink Floyd. To pozwoliło mu wyrobić sobie nazwisko. Parsons po sukcesie z Floydami zapragnął jednak sam stać się pełnoprawnym muzykiem. Pomysł na jego projekt obejmował tworzenie koncepcyjnych płyt, a nie pojedynczych oderwanych od siebie piosenek. Do współpracy zaprosił Erika Wilsona i razem stworzyli Alan Parsons Project. Grupa, mimo tego, że nagrywała albumy tematyczne, dorobiła się kilku przebojów. W 1984 roku sporą popularność zyskała piosenka Don't Answer Me. Muzycznie Parsons nawiązywał do słynnej ściany dźwięku Phila Spectora. W ten sposób producent realizował nagrania w latach 60., miksując wszystkie instrumenty jako jedno potężne brzmienie. Eric Woolfson sam napisał tekst i zaśpiewał Don't Answer Me. Jednoznacznie trudno powiedzieć, o czym opowiada ten utwór. W skrócie możemy przyjąć, że o utraconej miłości. Eric śpiewa: nie odpowiadaj mi, nie przerywaj ciszy, jakby wiedząc, że lepiej jest pozostać w stanie niepewności i marzenia o tym, że kiedyś jeszcze zejdzie się z ukochaną osobą. Do utworu powstał animowany teledysk w stylu komiksów o detektywie Dicku Tracy. Alan Parsons Project byli tworem czysto studyjnym, nie koncertowali, więc nie można było wykorzystywać nagrań zespołu na scenie do teledysków. Wykorzystano więc animacje, które tworzyło kilkadziesiąt osób. Koszt był bardzo wysoki, ale piosenka stała się przebojem, co zbilansowało wydatki. Warto dodać, że solo na saksofonie zagrał Mel Collins, który występował z legendarnymi zespołami jak King Crimson, Dire Straits czy Ericiem Claptonem. To Collins też gra na saksofonie w super przeboju Rolling Stonesów Miss You. Don't Answer Me była bardzo popularna także w Polsce. Do dzisiaj jest to prawdopodobnie najpopularniejszy utwór Alan Parsons Project nad Wisłą. Posłuchajmy.

To oczywiście była pewna piosenka, a dokładnie historia pewnej piosenki. Tę historię przygotował dla słuchaczy Radia Łódź Bartosz Florczak. Teraz Foster the People.

0: Najwyższa pora przypomnieć o naszych nagrodach i konkursach dzisiejszych, bo trochę dla Państwa przygotowaliśmy. Między innymi zaproszenie do kina, podwójne zaproszenie, a widziałam, bo wczoraj przeglądałam, że sporo nowości w repertuarze, więc na pewno uda się coś wybrać. Między innymi Lalka. Oglądałeś już?
1: Jeszcze nie. Chyba, że chodzi o wersję z Bronisławem Pawlikiem, ale to było dawno.
0: No to raczej nie o tę wersję chodzi. Mamy też podwójne zaproszenie na Wideoteka Poptok, Przewini taśmę, Inni. To seans 21 października w Muzeum Kinematografii. Co my tam, Marcin, jeszcze mamy?
1: Zaproszenie mamy na Festiwal Minerałów i Biżuterii.
0: Tak, to w ten weekend najbliższy w EC1 można się wybrać, pooglądać minerały,
1: można obejrzeć Skarby Ziemi.
0: Ja chyba też się wybiorę, bo to może być bardzo ciekawe.
1: Zobacz, czy nie ma roślin cebulowych.
0: Znowu zaczynasz. Powiedziałam, że skończyłam już edukację. I mamy jeszcze radiościowe bluzy i magiczny kubek. Także można do nas pisać na studio@radiołódź.pl, opowiadać o tym, co planujecie dzisiaj Państwo robić w ten piękny jesienny dzień, ale zachęcamy też do wysyłania nam głosówek.
1: Tak, głosówki można wysłać poprzez aplikację Radio Łódź albo poprzez stronę radiołódź.pl.
0: I tam na każdy temat w zasadzie można do nas mówić.
1: Tak, ale najlepiej, żeby to miało tak 95 słów. Proszę.
0: Powoli. Tak jak teraz będzie utwór Drive Slowly z dedykacją dla naszych kierowców. W Łodzi to chyba nie jest wcale takie trudne.

0: Radio Łódź.
1: Reklama.
2: No to wchodzisz?
3: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
4: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio. Spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej. Czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
5: Ekosystem LF w Zduńskiej Woli rekrutuje. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości rozwoju? Do naszego zespołu szukamy operatora ładowarki lub koparki klasy pierwszej, mistrza lub brygadzisty, mechanika lub pomocnika mechanika oraz handlowca. Dołącz do firmy, która stawia na ludzi i dobre warunki pracy. Napisz na praca@ekosystem.pro lub telefonicznie w godzinach od 7 do 15 pod numerami 605-210-333 lub 781-566-333. Ekosystem LF. Dołącz do nas.
6: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
7: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
8: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
9: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
10: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
8: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
11: Tworzymy rodzinę.
12: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
7: www.domwlodzi.org.
13: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Ogłoszenie społeczne.
14: 12 na zegarze.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
14: A w Radiu Łódź już teraz najnowsze informacje. Beata Janowska.
15: Kolejny atak nożownika w szkole na Mazowszu. Jedna osoba nie żyje. Premier zwołał pilną naradę. Piotrkowski przewoźnik miejski wprowadził nowe zasady kasowania biletów w aplikacji. Służby rozbiły mafię hazardową. Zlikwidowano 50 punktów, w których organizowano nielegalne gry. Na dziś zapowiadane jest częściowe zachmurzenie, stopniowo wzrastające do dużego. Będzie ciepło. Kolejny atak nożem. W szkole na Mazowszu jedna osoba nie żyje, dwie są ranne. Sprawcą jest 15-latek. Do zbrodni doszło w miejscowości Leszczydł Nowiny w powiecie wyszkowskim. Były uczeń placówki zranił 3 osoby. Życia 37-letniej pracownicy szkoły mimo reanimacji nie udało się uratować. Dyrektor placówki Krzysztof Ochmański, który obezwładnił nastolatka i został przy tym ranny, mówi, że sprawca miał ze sobą 3 noże.
16: Wbiegł i ranił woźną. Krzyk usłyszałem, ale jak wybiegłem na korytarz, to niestety nie widziałem, co się stało. A on zwrócił się w moją stronę z rękami do góry. Zranił mnie tylko ostrzem noża, takiego dłuższego, bo on miał 3 noże.
15: Nastolatek zranił także nauczycielkę. Jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Wczoraj w Ostrołęce uczeń klasy maturalnej zaatakował w szkole 5 uczniów i 2 nauczycieli, po czym ranił 2 osoby poza terenem placówki, został zatrzymany. Również wczoraj w Sierpcu, także na Mazowszu, policjanci zatrzymali 17-latka, który groził atakiem w szkole. W związku z aktami przemocy w placówkach oświatowych premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów spraw wewnętrznych i administracji, cyfryzacji, edukacji narodowej i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych i komendanta głównego policji. Narada zacznie się za godzinę. Zmiany w piotrkowskich autobusach MZK. Wprowadzono nowe zasady korzystania z biletów w aplikacjach mobilnych. Pasażerowie muszą teraz aktywować bilet jednorazowy bezpośrednio po wejściu do autobusu. Trzeba wybrać w aplikacji opcję aktywuj i zeskanować kod QR z naklejki umieszczonej przy drzwiach pojazdu. Ma to ograniczyć przypadki kasowania biletów dopiero na widok kontrolera. Po rozpoczęciu kontroli możliwość aktywacji zostaje zablokowana, mówi Paweł Jabłoński z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Piotrkowie.
11: Ciężko jest udowodnić moment aktywacji biletu. W związku z tym rozwiązania z kodem QR mają przede wszystkim uszczelnić system sprzedaży, zadbać o budżet Piotrkowa Trybunalskiego, budżet mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego, ale także przede wszystkim ułatwić pracę kontrolerom.
15: W przypadku problemów ze skanowaniem można ręcznie wpisać numer taborowy autobusu. Podobne zasady wprowadzone z tych samych powodów obowiązują w pojazdach łódzkiego MPK.
0: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
15: Służby rozbiły mafię hazardową działającą głównie na terenie województwa łódzkiego. Zatrzymano 58 osób, w tym 9 w Łodzi, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
17: Siedmioro z nich w wieku od 23 do 65 lat usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, urządzania i prowadzenia gier na automatach poza kasynem oraz bez wymaganej koncesji.
18: Doszło do zlikwidowania 51 punktów, w których odbywały się nielegalne gry hazardowe, m.in. w Łodzi, Łowiczu, Skierniewicach, Brzezinach, Ozerkowie, Konstantynowie Łódzkim, Zgierzu, Włocławku i Sochaczewie.
15: Dodaje prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury.

0: ostatni. Dlaczego? O tym reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
1: W tym roku zmieniły się przepisy o ochotniczych strażach pożarnych. Teraz, mimo zebrania całej kwoty i uzyskaniu dofinansowania, strażacy z OSP w Gaszynie mogą wybrać tylko te samochody pożarnicze, które spędziły w państwach Unii Europejskiej minimum 5 lat. Rynek samochodów specjalistycznych jest inny niż rynek aut osobowych. Po zmianie przepisów strażacy mogą kupić 20-letni wóz strażacki, czyli na przykład model z 2006 roku. Takie auto musi następnie zostać dostosowane do obecnych standardów. Gdyby nie zmiana przepisów, nowy wóz dla OSP w Gaszynie także byłby używany, ale za to dużo młodszy.
0: Prezes OSP w Gaszynie przyznał, że do sukcesu zbiórki internetowej na rzecz strażaków przyczyniło się Radio Łódź. Całą potrzebną kwotę zebrano w kilka dni po opublikowaniu na naszym Facebooku filmu Adama Łużyńskiego na ten temat. Kolejne wiadomości o 13:00.
2: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
3: Siła Adama, tego się trzymajmy, ale teraz o pogodzie. Nie podlewaj ogrodu, po raz kolejny powtórzę specjalnie dla Pauliny.
4: Ale ona się uparłeś.
3: Jest ogrodniczką naczelną radia. Idealne warunki podobno także na aktywność. Chmur coraz więcej, ciśnienie spada, wieczorem zacznie padać. Biometr przeszedł na obojętny dziś do 23 stopni z cyklu miejscowości ciekawe w regionie łódzkim. Kolejna seria, proszę bardzo. Placencja koło Łowicza stopni 17, Kopanka koło Łodzi stopni 18, Pierzyny Duże koło Wielunia 19, ale cieplej jest w Grzebieniu koło Radomska 20 stopni.
4: A jak ja bym była naczelną ogrodniczką radia, to wiesz, jakby to się skończyło.
3: Tak, Sahara.
2: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
5: Radio Łódź. Na dwa głosy.
3: Głos numer jeden, czyli...
4: Marcin Mendelbaum.
3: Nie, Paulina Klimas-Stasiak.
4: A ja chciałam ciebie przedstawić wreszcie.
3: A to jeszcze dzisiaj nie zrobiłaś
4: jeszcze
3: tego?
4: Jeszcze tego dzisiaj nie zrobiłam, a...
3: To już się przedstawiliśmy.
4: No to już się przedstawiliśmy.
3: I zapraszamy za chwilę gość. Będziemy mówić o bardzo, bardzo ważnym jubileuszu.

0: To Elton John w Radiu Łódź. Tak sobie spoglądam na zegar, 12 minut po 12 i zaraz będzie 12 sekund, czyli 3 dwunastki, a my będziemy mówić...
1: O rany, co ty tak matematycznie?
0: Nie wiem dlaczego, bo o szkole będzie chyba. 105. Rocznica powstania 8. Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, a w studiu Anna Panek, dyrektor 8. Liceum. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: 105 lat. Trochę czasu już minęło od powstania tejże szkoły. No i za niewiele ponad tydzień wielki jubileusz w szkole. Co się będzie działo?
2: Będzie się bardzo dużo działo. Będą kawiarenki pokoleniowe, spotkanie z obecnymi uczniami, jak i absolwentami, pogaduchy, jak to było, jak to jest. Będzie scena otwarta dla ósemki, dla absolwentów, którzy będą mogli zaprezentować swoje wokalne, jak również niewokalne
1: umiejętności.
0: I to ciekaw jestem, jakie to mogą być umiejętności. No bo jeśli wokalne, no to wiadomo, ktoś wyjdzie, zaśpiewa, zarecytuje, powie wierszy.
1: No ale wiesz, no różne można mieć talenty. Oglądałeś kiedyś Mam Talent?
0: Czy ja mam talent?
1: Na przykład można z psem zatańczyć.
0: A, też można, ale to cały czas jest taniec. A czy jeszcze jakieś, nie wiem, spodziewacie się jakichś na przykład ciekawych talentów do pokazania?
2: Tak, spodziewamy się.
0: Może lot w kosmos?
2: Może, tego, o tym jeszcze nie wiem, ale na pewno będzie kabaret przedstawiony przez absolwentów ósemki. Będą osoby, które będą popisywały się wokalnie, ale również będzie obecny teatr, który prowadzimy w szkole, Teatr Więcej Dymu. Uczniowie zaprezentują przedstawienie specjalnie na ten jubileusz. No, zapraszamy.
0: A ja o tym kosmosie tak nie bez przyczyny powiedziałem. Sławosz Uznański-Wiśniewski to absolwent 8. Liceum Ogólnokształcącego. No i co, można się go spodziewać na wydarzeniu?
2: Tak.
0: Można.
2: Myślę, że tak. Jest poinformowany, odwiedził nas na zakończenie roku szkolnego, został osobiście przez nas zaproszony i powiedział, że jeżeli tylko mu możliwości pozwolą, to oczywiście będzie, w kalendarzu ma zapisane, czekamy.
1: A no właśnie, jak absolwenci reagują na takie państwa zaproszenia? Oni chętnie przychodzą na takie
2: spotkanie? Tak, bardzo chętnie, bardzo chętnie. Powiem, że tutaj Sławosz niespodziewanie odwiedził nas na zakończenie roku szkolnego w czerwcu.
1: No to musiała być niespodzianka dla uczniów.
2: Niestety już zdążyłam skończyć zakończenie roku, ale powiedział, ale i tak dobrze, że jestem. Mm-hmm. A więc jeszcze chwilkę posiedzieliśmy, porozmawialiśmy i jak zawsze z dumą mówi o szkole.
1: Rozumiem też, że w organizację takiego wydarzenia pewnie w dużym stopniu angażują się uczniowie.
2: Tak, angażują się uczniowie, jak również Stowarzyszenie Wychowanków przy 8 LO, które istnieje. Ale również nauczyciele, powiem, że jesteśmy taką szkołą z tradycjami. Mam nauczycieli, którzy kończyli ósemkę, a obecnie są nauczycielami. To jest też świetne doświadczenie, inaczej pamiętają szkołę, a inaczej no teraz szkoła wygląda.
0: To tak? Za daleko nie odeszli od szkoły do pracy, że tak powiem.
1: No bez wątpienia przez te 105 lat sporo się zmieniło. Ja z ciekawości zajrzałam sobie. Macie państwo na przykład konto na TikToku. To są już zupełnie inne czasy, musi pani przyznać.
2: Tak, na szczęście to konto na TikToku ogarnia nauczyciel młodszego pokolenia. To już nie ja. Wraz z uczniami i świetnie sobie z tego, co wiem, radzą.
0: Wróciłbym tak, do świetnie. Tego programu, bo tutaj mnie dwie takie rzeczy zainteresowały. To znaczy tak, mury mówią, czyli wspólne oprowadzenie po szkole, tak. Po zakamarkach, jak tutaj ustaliliśmy. Są jakieś ciekawe zakamarki w 8 liceum, niedostępne dla uczniów na co dzień na przykład?
2: Tak, absolwenci na pewno będą wiedzieli, o czym mówię. Olimp. To jest niedostępny teren, to jest balkon na samej górze. Wcześniej był otwarty z uwagi na niebezpieczeństwo, teraz po prostu jest zamknięty, ale oczywiście będzie to otwarte, przestrzeń. Jak również Hades.
0: Hades domyślam się, że to nie jest na górze.
2: Nie. To jest w piwnicy. To jest miejsce, gdzie kiedyś młodzież przebywała, mogła sobie odpocząć, wyciszyć się, tak? Na obecną chwilę to już jest miejsce, niestety, sala lekcyjna.
0: Aha, czyli tam się nie można wyciszyć?
2: Można, ale na lekcji.
0: No i będzie jeszcze potańcówka ósemkowych wspomnień czar. Cóż to takiego?
2: Tak, potańcówka to będzie wieczór w klimacie minionych dekad. lat, dzięki któremu tanecznym krokiem wrócimy do najpiękniejszych chwil z lat szkolnych. Młodzież przygotowuje muzykę, specjalnie na tą okazję przygotowuje muzykę na przestrzeni lat, która była, tak?
0: Czyli no jeśli ciekawe. Ktoś kończył szkołę na przykład w 1950 roku i pojawi się, to usłyszy.
2: Tak.
0: Utwory z 1950 tak. roku.
1: No, tak. Ciekawa jestem, czy ktoś z naszych słuchaczy kończył 8 LO. Drodzy Państwo, odezwijcie się. studio@radiołódź.pl. Dajcie znać, jeżeli kończyliście 8 LO i dajcie też znać, czy wybieracie się na ten wspaniały jubileusz do 8.
0: Bo ja tak właśnie przejrzałem słynnych absolwentów, no to poza Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, także Stanisław Mikulski.
2: Oczywiście. Czyli, nie żyjący już, tak. ale jak najbardziej
0: w Hans Kloss, pamięci. Stawka Hans Kloss, większa tak. niż życie. No i pan Samochodzik też, prawda? Tak. Jakby na to nie patrzeć. Tak. Marcel Schütterhelm. No i wielu, wielu innych, którzy kończyli 8 liceum ogólnokształcące. Te wydarzenia, kolejny weekend, dobrze kojarzę? 16-17?
2: Tak, 16-17.
1: A tylko jeszcze dopytam, bo to jest wydarzenie państwa szkoły, społeczności uczniowskiej, nauczycielskiej, absolwentów, ale czy ktoś kto nie zna ósemki, może też przyjść oczywiście. I zobaczyć, jak to w tej ósemce jest?
2: Oczywiście, jesteśmy otwarci. Serdecznie zapraszamy każdego. Warto jest przyjść, zobaczyć, co obecna młodzież prezentuje i porównać sobie nawet ze swoją szkołą, którą kiedyś kończyliśmy. Tak?
0: 8 Liceum Ogólnokształcące w Łodzi, 105 lat. To wszystkiego dobrego. 100 lat nie będziemy śpiewali, bo to już dawno przekroczone, ale życzymy wszystkiego dobrego. Kolejnych 105 lat dla 8 Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Dyrektor Anna Panek. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: to promocja.
1: Panie redaktorze, jak żyć?
2: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
1: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury. Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska.
3: Iza Berkowska.
2: I Marcin Pośpiech.
4: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: W niedzielę 11 października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów. 11 października, godzina 14.30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lkslots.pl.
9: Obiecywanie, niespełnianie, zapominanie.
10: Zdania zmienianie?
9: O nie!
10: Rozedrganie, agresja, smutek, wstyd?
9: Jest na to wszystko jeden trik.
11: Teraz, zaraz, naraz.
12: List miłosny do chaosu i skarga na kult porządku. Prapremiera Teraz, zaraz, naraz. Duetu Kowańska-Knapik. Od 9 października w Teatrze Jaracza. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
13: Radio Łódź. Na dwa głosy.
1: Pani Beata ten piękny jesienny dzień spędza w kuchni, obierając aromatyczną pigwę.
14: Myślałem, że jeszcze
1: automatyczną przeczytałam, nie wiem czemu.
14: Automatyczna.
1: To będzie smaczny i zdrowy dodatek do rozgrzewającej herbaty.
14: Chciałbym zobaczyć automatyczną pigwę.
1: Ja się zastanawiałam właśnie przez chwilę. No ja nie wiem zbyt wiele o roślinach, ale aż tak.
14: Szczypiorek, automatyczna pigwa.
1: W każdym razie pani Beata bardzo chciałaby się wybrać na ten festiwal minerałów i biżuterii, także pani Beato, nie ma problemu.
14: Nie,
1: właśnie
14: tam pigwa będzie.
1: Wypisujemy zaproszenie. Na pewno będą piękne minerały, piękna biżuteria, także pani Beato ma pani od nas to zaproszenie. Zaraz szczegóły wyślemy mailem.

0: Nasi słuchacze jak zwykle nie zawodzą. Bardzo dziękujemy za tę aktywność. Sporo maili wpadło dzisiaj na naszą skrzynkę.
1: Pojawiła się
0: również głosówka. Więc najwyższa pora, drogi Marcinie, żebyśmy przyznali nagrody.
2: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
1: No i sporo tego rzeczywiście dzisiaj było, sporo zgłoszeń do dzisiejszej zabawy wpłynęło i rzeczywiście łatwo nie było z wyborem.
0: Nie było łatwo, ale udało się. Ja mam wszystko tutaj wypisane, postaram się nie pogubić. Do kina podwójne zaproszenie otrzymuje od nas dzisiaj pani Sylwia. Do Muzeum Kinematografii na specjalny seans 21 października pani Agnieszka. A nasza radiościowa bluza i kubek trafiają do pana Wiesława. No i jeszcze dorzuciliśmy dla pani Beaty to zaproszenie na Festiwal Minerałów i Biżuterii. Także no, trochę udało się tego rozdać.
1: Trochę rzeczywiście
0: szczęście.
1: Się udało rozdać i mam nadzieję, że nasi słuchacze będą zadowoleni z tego,
0: No na pewno, tak? Jak mogą nie być. Zadowoleni z tych nagród. Ty byś nie był, jakbyś coś wygrał?
1: Oczywiście, żebym był bardzo zadowolony. I
0: a
1: bardzo
0: jakbyś został Cudem Polski 2026, to cieszyłbyś się?
1: To mi nie grozi.
0: Ale... Myślałam, że zaprezentujesz nam, jak bardzo byś się cieszył. Natomiast mam takie przekonanie dzisiaj, że mnie prześladują, bo czytam pierwszą nominację do tego Cudu Polski, a tam ogród pełen roślin.
1: I Paulina w środku.
0: Dlaczego mi to robicie? Spójrzmy dalej. PGE Giganty Mocy. Nauka przez doświadczenie. No dobra, tu już jest nieco lepiej.
1: I miasto tkaczy w Zgierzu.
0: O, to
1: podróż
0: coś chyba dla ciebie.
1: Przemysłowej przeszłości. Znaczy, że przeszłości?
0: Do XV wieku?
1: Nie, trochę to później. Wiesz, XIX wiek to drewniane
0: tak
1: domy w Zgierzu.
0: Zastanawiam nad tymi cudami Polski. Czy faktycznie to są cuda Polski?
1: A to już,
0: nie
1: to
0: wiem.
1: Już, no to już wybiorą to już ci, wybiorą, którzy będą wybierać.
0: Tak, zachęcamy. Taki artykuł pojawił się również na naszej stronie radio.pl. Można obejrzeć sobie te miejsca, poczytać o nich.
1: Posłuchać,
0: a potem wybrać.
1: I może to będzie Zgierz, może to będzie Bełchatów, a
0: może to
1: ten będą
0: ogród
1: Pabianice.
0: Pełen roślin.
1: Tak, razem z roślinami cebulowymi,
0: szczypiorek, no wszystko tam na pewno jest. Wszystko.
1: No i kaktusy chyba też są.
0: Na pewno.

0: Ty umiesz tak śpiewać?
1: Olivia Rodrigo, Stupid Song. Nie, bo ja tylko mądre piosenki śpiewam, Stupid nie. I do tego też zachęcamy naszych słuchaczy, a właściwie takich młodych.
0: A to dlatego wczoraj śpiewali w mediach społecznościowych.
1: Tak, śpiewali wczoraj. Można zobaczyć filmik w naszych mediach społecznościowych, między innymi Monika Czerska, ale i Iwonka Błaszczyk.
0: A skąd mieliśmy taki fajny mikrofon?
1: A to Patryk Lewy zorganizował. W każdym razie do tego chcielibyśmy zachęcić. Konkurs skierowany do szkół podstawowych z województwa łódzkiego, czyli Marcinie...
0: To nie do mnie.
1: Ale jaki konkurs?
0: A, chór radiościowy.
1: Chór radiościowy. Tak pięknie w przerwie śpiewałeś. Myślałam, że tak zaśpiewasz.
0: Nie, nie.
1: Może lepiej nie. W każdym razie jest bardzo mało czasu, bo tylko do 12 października można się zgłaszać. Nagrody są naprawdę atrakcyjne. Proszę zajrzeć na naszą stronę radiołódź.pl w zakładkę konkursy. Trzeba nagrać piosenkę. Między innymi Tyle słońca Anny Jantar. Można sobie wybrać. Albo Serduszko puka w rytmie czacza. Co kto lubi, do wyboru, do koloru są podkłady. Wystarczy pobrać, śpiewać, wysłać i wygrać. Jakie to proste, Marcin.
0: Bardzo proste.
1: Można... Lubiłeś śpiewać w chórze? Śpiewałeś
0: Oczywiście,
1: w chórze?
0: Tak. W chórze śpiewałem.
1: Szóstka z muzyki była.
0: Tak. I wcale nie byłem do tego zmuszany.
1: O proszę, na pewno. Już to sobie wyobrażam.
0: Ach, jak przyjemnie można też zaśpiewać
1: Także
0: sobie.
1: Także jak ktoś chciałby poprawić ocenę z muzyki, to na pewno taki chór pomoże. Udział w takim konkursie. Zapraszamy.
0: Zapraszamy.

0: Audycja Łódzkie informuje o funduszach jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027.
1: Rozpoczynamy cykl audycji Łódzkie informuje o funduszach. Naszym gościem jest pan Piotr Zdziechowski, naczelnik Wydziału Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, który opowie o sieci punktów informacyjnych funduszy europejskich w województwie łódzkim. Proszę zatem powiedzieć, czym właściwie jest sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich i kto może skorzystać z waszej oferty?
2: Witam serdecznie. Sieć punktów informacyjnych funduszy europejskich to ogólnopolski projekt, który działa po to, aby każdy zainteresowany mógł łatwo i bezpłatnie dowiedzieć się, jakie są możliwości skorzystania ze środków unijnych. Całe przedsięwzięcie koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a my, jako województwo, jesteśmy częścią tej sieci. Punkty informacyjne to taki pierwszy, najłatwiej dostępny adres dla osób, które chcą zacząć swoją przygodę z funduszami bądź aplikować o kolejne środki. Tu można się dowiedzieć, czy pomysł na projekt ma szansę na dofinansowanie, jakie są programy, terminy, wymagania. Nasze usługi są całkowicie bezpłatne i skierowane dosłownie do wszystkich.
1: Gdzie znajdują się punkty informacyjne w województwie łódzkim?
2: W naszym regionie funkcjonują obecnie dwa punkty informacyjne. Główny punkt mieści się w Łodzi, a lokalny w Bełchatowie. Dzięki temu mieszkańcy całego województwa, nie tylko dużych miast, ale także mniejszych gmin, mają ułatwiony dostęp do wiedzy o funduszach.
1: Zgłaszamy się do jednego z punktów informacyjnych. Proszę nam powiedzieć, jak możecie nam pomóc?
2: Służymy przede wszystkim informacją. Najczęściej zgłaszają się do nas osoby, które już mają jakiś pomysł i pytają, czy można dostać na niego środki. Przykładowo przedsiębiorca, który chce uruchomić innowacyjny projekt lub kupić nowoczesne maszyny, albo gmina, która planuje budowę ścieżki rowerowej. Ale bywa też tak, że dopiero ktoś szuka inspiracji i chce dowiedzieć się, jakie są możliwości uzyskania dofinansowania. Nasi doradcy zaczynają od rozmowy. Pytają o potrzeby, plany, cele. Ta diagnoza jest niezbędna. Na tej podstawie dopasowujemy odpowiedni program czy działanie.
1: Czy można zgłosić się także wtedy, gdy nie chcemy sami pisać wniosku o dofinansowanie, ale chcemy skorzystać z już realizowanych działań?
2: Tak, i to jest coś, o czym wiele osób nie wie. Nie trzeba być autorem projektu, żeby skorzystać z unijnego wsparcia. W praktyce oznacza to, że ktoś może zapisać się na szkolenie czy kurs językowy, albo zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe, wziąć udział w stażu lub rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie składając wniosku o dofinansowanie. W ten sposób fundusze europejskie są dostępne naprawdę dla każdego. Nie tylko dla dużych instytucji, firm, powiatów, gmin, dużych miast, ale także dla mieszkańców regionu.
1: W jaki sposób można się z wami skontaktować?
2: Możliwości jest naprawdę wiele. Można zadzwonić, napisać maila, przyjść osobiście albo skorzystać z konsultacji online. Organizujemy też bezpłatne spotkania informacyjne, zarówno przez internet, jak i w formie stacjonarnej. Poza tym można nas spotkać przy różnych okazjach, na targach pracy, konferencjach czy wydarzeniach plenerowych. Wszystkie aktualności, terminy i dane kontaktowe publikujemy na stronie fundusze.ue.locke.pl i na Facebooku pod nazwą Łódzki informuje o funduszach.
1: Jesteście otwarci codziennie?
2: Tak, jesteśmy dostępni w Łodzi oraz w Bełchatowie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Dodatkowo można z nami się spotkać lokalnie podczas mobilnych punktów informacyjnych. To takie specjalne dyżury w powiatach i gminach, gdzie jedziemy do mieszkańców i tam na miejscu udzielamy konsultacji. Dzięki temu osoby, które mają dalej do Łodzi czy Bełchatowa, mogą skorzystać z nich na miejscu. Informacje o dyżurach dostępne są na wspomnianej przeze mnie wcześniej stronie internetowej i na naszym Facebooku.
1: Na koniec ostatnie pytanie. Czy są jakieś udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością w waszych punktach informacyjnych?
2: Tak, wszystkie nasze punkty spełniają wymogi dostępności. Dysponujemy m.in. tłumaczem języka migowego czy pętlami indukcyjnymi dla osób słabosłyszących. Jeśli ktoś zgłasza szczególne potrzeby, staramy się dostosować formę kontaktu do sytuacji, tak aby każdy czuł się u nas komfortowo.
1: To wszystko na dziś. Jeśli masz pytania dotyczące funduszy europejskich lub po prostu poszukujesz informacji o dostępnych dofinansowaniach, skontaktuj się z siecią punktów informacyjnych funduszy europejskich w województwie łódzkim.
0: Audycja Łódzkie informuje o funduszach jest finansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. I've ever heard what's the difference? Long I get to kick away.

0: Reklama.
1: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
2: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: W niedzielę 11 października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów, 11 października, godzina 14.30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lkslots.pl.
4: Trzydzieści lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
6: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
7: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
8: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
7: Tak wcześnie?
8: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
7: I co powiedzieli?
8: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
7: Bezcenne.
8: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, na zegarze 13. Zapraszamy na najnowsze wiadomości. Beata Janowska.
10: Po atakach nożowników w szkołach przed placówkami w województwie łódzkim będzie pojawiać się więcej policyjnych patroli. Do obu ostatnich napaści doszło na Mazowszu. Służby sprawdzają, czy mogą być one ze sobą powiązane. Czterej byli obecni menedżerowie Orlenu zostali tymczasowo aresztowani, tak zdecydował sąd w Łodzi. Do wieczora przeważnie będzie pochmurno, późnym popołudniem miejscami może padać słaby deszcz. Będzie więcej policyjnych patroli przy szkołach w województwie łódzkim. To reakcja na wczorajszy atak nożownika w Ostrołęce i dzisiejszy Podwyżkowem. Wczoraj 19-letni uczeń ranił nożem 9 osób. Dzisiaj 15-latek ranił 3 osoby. Jedna z nich zmarła mimo reanimacji. W województwie łódzkim policjanci będą pojawiać się w rejonie wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Chodzi o wychwycenie niebezpiecznych zachowań, a także przypadków posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów. Mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11: Policjanci będą szczególną uwagę zwracać na osoby przebywające właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, ale także pracowników szkoły, na osoby wykazujące podejrzane, agresywne lub jakieś nietypowe zachowania.
10: W przypadku uzasadnionego podejrzenia funkcjonariusze mogą przeprowadzić kontrolę osobistą.
12: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Do obu ataków w szkołach doszło na Mazowszu. Wczoraj także również w województwie mazowieckim w sierpcu policjanci zatrzymali 17-latka, który groził atakiem w szkole. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że służby będą badać możliwe powiązania między tymi sprawami. Wskazał przy tym na wielką rolę Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Wyjaśnił, że jeśli chodzi o takie przestępstwa nieletnich nastolatków, to najczęściej dzielą się oni swoimi planami albo doświadczeniami w mediach społecznościowych lub na różnych platformach wymiany informacji, między innymi gamingowych. Minister dodał, że na razie nie można powiedzieć, czy były to incydenty powiązane. W związku z ostatnimi aktami przemocy w szkołach premier Donald Tusk wezwał kilku ministrów na pilne spotkanie. Narada właśnie się rozpoczyna. 4 menedżerów Orlenu w areszcie mogą wyjść po wpłaceniu kaucji. 5 byłych i obecnych menedżerów koncernu przedwczoraj usłyszało zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Mieli w ten sposób wyrządzić dużą szkodę na majątku Orlenu, wynoszącą ponad 4 miliardy złotych. Wobec jednego podejrzanego prokuratura zastosowała wolnościowe środki zapobiegawcze, a w sprawie 4 pozostałych skierowała do Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia wnioski o tymczasowe aresztowanie. Jak poinformował sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi Grzegorz Gała, sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu tych osób. Sąd uznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że podejrzani popełnili zarzucane im czyny. Na decyzję wpłynęła też obawa, że mogą uzgadniać między sobą wspólną wersję wydarzeń.
13: Oraz obawa matactwa procesowego, czyli wzajemnego uzgadniania wersji, którą prezentuje się organom ścigania i realna obawa wymierzenia surowej kary.
10: Jednocześnie sąd postanowił, że podejrzani będą mogli wyjść z aresztu po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości od 500 tysięcy do 1 000 000 złotych. Strony mają 7 dni na odwołanie się od decyzji sądu. 3 miejsca z województwa łódzkiego walczą o tytuł Cudu Polski 2026. Plebiscyt co roku organizuje National Geographic Traveler, a celem jest promocja ciekawych, często mniej znanych miejsc w Polsce. Jak co roku kandyduje 48 miejsc po 3 z każdego województwa, a wśród nominowanych w Łódzkiem znalazł się m.in. Park Kulturowy Miasto Tkaczy w Zgierzu. To wyjątkowe miejsce, mówi Maciej Rubacha z Muzeum Miasta Zgierza.
14: Jest pozostałością po jednej z pierwszych polskich stref ekonomicznych, które stało się kolejne.

0: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Kawa tak, konewka nie. Czyli...
2: Myślałam, że znowu będzie o podlewaniu ogrodu.
1: Właśnie, konewka nie, czyli nie trzeba podlewać ogrodu. A kawa tak, bo ciśnienie spada. I zrobi się jeszcze cieplej niż jest teraz. Do 23 stopni dzisiaj mogą pokazać termometry. Biometr z korzystnego przeszedł już w obojętny. Nam pogoda nie jest obojętna, dlatego powiem, że w tej chwili na termometrach w regionie łódzkim w Kutnie koło Florka 19 stopni, 20 stopni w Łodzi koło Andrespola i w Zduńskiej Woli koło Czech i 21 w Piotrkowie koło Twardosławic.
2: O, tak sobie to wymyśliłeś tym
1: ten
2: razem.
1: Ten sposób,
2: no,
1: tak.
2: Pięknie.
0: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
2: No to znamy nasze województwo teraz lepiej niż znaliśmy je o godzinie 9.
1: Tam jest tyle ciekawych miejscowości, że na kolejne programy jak znalazł.
2: No to czekam z niecierpliwością. To w poniedziałek spotkamy się
1: znów. Poniedziałek, tak? Jutro 13 stopni.
2: O nie, mam nadzieję, że w poniedziałek będzie cieplej. A do nas dołączył teraz Piotr Stańczyk.
3: Witajcie, dzień dobry
2: Piotrze. Dzień dobry. Jak tam, korzystałeś z tej ładnej pogody od rana, czy nie udało się?
3: Nie bardzo się dzisiaj udało skorzystać, no jeśli nie liczyć spacerku ze swoim pieskiem.
2: O,
3: prawda?
2: No to udało tak, się trochę.
3: To troszkę tak. Natomiast już się przygotowałem psychicznie na to, że zachodzą zmiany, a zajdą jeszcze większe jutro.
2: No niestety, przychodzi ochłodzenie, także my wychodzimy ze studia.
3: Tak, macie dobrze.
1: Tak, wychodzimy ze studia, koniec, kończymy. Paulina Klimas, Stasiak, Marcin Mendelbaum, dziękujemy. Słyszymy
2: Patrycja Wojcznis realizowała jeszcze, dodajmy.
3: Tak.
2: I słyszymy się w poniedziałek.
1: Do usłyszenia.
0: Radio Łódź.

Brytyjski wokalista, autor tekstów i gitarzysta Sam Fender dynamicznie rozpoczął dzisiejsze wydanie audycji Radio Łódź Tu i Teraz, w której witają Państwa bardzo, bardzo serdecznie Patrycja Wojsznis za radiową konsoletą i mówiący te słowa Piotr Stańczyk. Teraz już witam się absolutnie oficjalnie. Czwartek, 8 października 2026 roku w pierwszej godzinie Radia Łódź Tu i Teraz. Kolejny odcinek magazynu Mecenasie jest sprawa w opracowaniu Jakuba Jędrzejewskiego. W rozmowie z zaproszonym gościem, panią adwokat Katarzyną Bójko, autor udzieli odpowiedzi na frapujące pytania. Czym jest alienacja rodzicielska, jak rozpoznać utrudnianie kontaktów dziecka z jednym z rodziców i jaką rolę w takich sytuacjach odgrywa zdanie samego dziecka. Ponadto ciekawostki, najnowsze wiadomości i jak zwykle dużo przebojowej muzyki. Zapraszam do głośników.

Prawie 8 i teraz prawie 18 minut po godzinie 13. Dzisiaj dużo ważnych wydarzeń muzycznych w Łodzi, ale także w Radiu Łódź, ponieważ o godzinie 18 spotkanie z Tomaszem Lipińskim, które będzie transmitowane na naszej antenie między 18.05 a 19.00 w programie Radio Łódź na wieczór. Przypomnę, że Tomek Lipiński to jeden z ważniejszych prekursorów punk rocka, który dla wielu fanów Brygady Kryzys i zespołu Tilt nadal pozostaje idolem, imponuje odwagą oraz intelektem. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku jego twórczość odmieniła polską scenę muzyczną. Zaproszenie na spotkanie z Tomaszem Lipińskim można zdobyć słuchając audycji muzycznych albo pisać wydarzenie @radios.pl, uzasadniając chęć udziału w spotkaniu na żywo. Uwaga, liczba zaproszeń jest ograniczona. Dodam jeszcze, że spotkanie z Tomaszem Lipińskim poprowadzą Maciej Kieszkowski i Sebastian Dziuda. Zapraszamy.

0: Tytuł tej piosenki przypomniał mi pewien popularny program telewizyjny dla dzieci i młodzieży z lat 80. 5, 10, 15, ale tutaj odwrotnie. Czyli w odwrotnej kolejności. 15, 10 i 5 i rockowy zespół Photones.
1: Radio Łódź. Gramy jak z nut.

0: Autopromocja.
1: Muzyczna rampa. W światłach reflektorów pokażemy Wam interesującego artystę, posłuchamy ciekawej płyty albo nagrania. Zawsze w sobotę między 14 a 16. Zapraszam, Piotr Bielawski.
2: Łódź jest, region też. Co słychać, co się dzieje, gdzie warto być i co warto wiedzieć. Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja. Reklama.
3: No to wchodzisz?
4: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
5: Wielka muzyczna premiera w Filharmonii Łódzkiej. Zapraszamy na wyjątkowy koncert kameralny w wykonaniu Bacewicz String Quartet. Odbędzie się podczas niego polskie prawykonanie drugiego kwartetu smyczkowego Pawła Kleckiego, znakomitego dyrygenta i kompozytora pochodzącego z Łodzi. Program uzupełnią utwory Ludwiga van Beethovena i Grażyny Bacewicz. A koncert promować będzie światową premierę nowej płyty zespołu z kompletem kwartetów Kleckiego. Do zobaczenia w piątek 16 października o 19.
6: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
7: Magia, którą znasz. Emocje, których doświadczasz na żywo. Premiera Krainy Lodu w Teatrze Muzycznym w Łodzi już w marcu 2027 roku. Szczegóły na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
0: Po reklamie.
8: Radio Łódź. Tu i teraz.
9: Tu i teraz, czyli 30 minut po godzinie 13 w czwartek 8 października 2026 roku. Przypomnę, że jesteśmy z Państwem od poniedziałku do piątku między 13 a 16.
10: Z pewnego oddalenia kosmosu świetlnych lat

0: dzisiejszego wieczoru, albo dziś wieczorem ulice są nasze, zaśpiewał brytyjski wokalista Richard Hawley. A ja mam teraz ważną informację dla tych słuchaczy, którzy podróżują drogą S14. Chodzi o 76 km w Dobroniu. Tam trwa wymiana drogowych barier ochronnych. Zajęty został częściowo pas łącznicy w kierunku Wrocławia. Zablokowany zatem jest jeden pas ruchu. W miejscu prowadzenia tych robót ruch odbywa się zawężonym pasem łącznicy. Zwróćmy na to uwagę. Utrudnienie może potrwać jeszcze minimum przez godzinę, a zatem uważajmy.
1: Słuchasz Radio Łódź.

0: Radio Lux tu i teraz na naszym zegarze za 20 minut 14.
1: Audycja powstaje we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi. Mecenasie, jest sprawa.
2: Po rozstaniu rodziców dziecko powinno mieć możliwość utrzymywania relacji z obojgiem z nich. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których kontakty z jednym z rodziców stają się coraz trudniejsze albo całkowicie zanikają. Czasem dziecko samo nie chce spotkań, czasem rodzice są w konflikcie, a czasem pojawiają się zarzuty, że jeden z nich utrudnia relacje z drugim. Jak rozpoznać, co naprawdę dzieje się w takiej sytuacji i przede wszystkim jak nie stawiać pochopnych diagnoz? O tym porozmawiamy dziś w magazynie Mecenasie jest sprawa. Jakub Jędrzejewski, zapraszam. W studiu adwokat Katarzyna Bójko. Dzień dobry, pani mecenas.
3: Dzień dobry.
2: To na początek szybka runda. Poproszę o odpowiedzi mit lub fakt na następujące stwierdzenia. Jeśli dziecko nie chce widzieć się z ojcem, to znaczy, że matka je alienuje.
3: Mit.
2: Jeżeli dziecko samo mówi, że nie chce spotykać się z tatą, jego zdanie zawsze jest decydujące.
3: Mit.
2: Dziecko można zmusić do kontaktu z rodzicem, skoro sąd ustalił kontakty.
3: Mit.
2: Same mity jak na razie, zobaczymy co będzie dalej. Alienacja rodzicielska to problem przede wszystkim matek, które nastawiają dzieci przeciwko ojcom.
3: Mit.
2: I ostatnie, być może tu będzie fakt, jeżeli rodzic mówi, ja nie zabraniam kontaktu, dziecko samo nie chce, to znaczy, że nie ponosi za to odpowiedzialności.
3: Mit.
2: No dobrze.
3: I mam nadzieję, że będę mogła się rozwinąć troszeczkę w tych tematach.
2: To w takim razie zacznijmy może od podstaw. Czym właściwie jest alienacja rodzicielska?
3: Nie ma, jako prawnik muszę odnosić się do prawa, nie ma jednej definicji legalnej tego, czym jest alienacja rodzicielska. Alienacja rodzicielska to jest takie zjawisko, w trakcie którego z jakiegoś powodu dziecko traci kontakt z drugim rodzicem, przy czym powód ten zazwyczaj leży po stronie drugiego rodzica.
2: Czy każda sytuacja, w której dziecko nie chce kontaktu z jednym z rodziców, powinna być tak nazywana w takim razie?
3: Absolutnie nie. No niestety przyjęło się, i to hasło jest teraz popularne, alienacja rodzicielska, ale co do zasady, w takich sprawach często stracimy z pola widzenia samo dziecko. Dziecko może samo nie chcieć kontaktów z drugim z rodziców. I tutaj powinniśmy każdą sprawę o kontakty zacząć od odpowiedzi na pytanie, dlaczego dziecko nie chce tych kontaktów.
2: To powinno być takie pierwsze pytanie?
3: Moim zdaniem tak. Powinniśmy zrobić pewien mały rachunek sumienia. To znaczy, czy jesteśmy matką, czy ojcem, gdy spotykamy się z tą niechęcią dziecka do spotkań, no to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy na pewno ta niechęć powodowana jest przez drugiego rodzica, czy też może jej źródło leży w naszej dotychczasowej postawie.
2: A jaką rolę ma tutaj to zdanie dziecka? No bo skoro już zapytamy, to czy sąd zawsze bierze je pod uwagę? Od czego zależy to znaczenie?
3: Zdanie dziecka ma bardzo dużą, ale nie decydującą rolę. Ponieważ no, każda sprawa jest inna i należałoby dostosowywać pytania i oczekiwane odpowiedzi do wieku dziecka, poziomu jego rozeznania w rzeczywistości. Wiadomo, że małe dziecko ma mniejszą możliwość decydowania o sobie i mniejszą świadomość siebie niż dzieci w starszym wieku. Czyli bierzemy z jednej strony pod uwagę zdanie dziecka, ale z drugiej no, musimy doszukać się tego, jaka jest prawdziwa przyczyna. Czy rzeczywiście jest to pewna niechęć wypracowana przez samo dziecko, czy może ta niechęć jest jednak powodowana przez negatywne zachowania drugiego rodzica.
2: Co może zrobić rodzic, który uważa, że drugi rodzic utrudnia mu kontakty z dzieckiem?
3: Tych potencjalnych działań i zachowań jest kilka. Ja zawsze namawiam moich klientów do tego, żeby najpierw próbowali się porozumieć. Żadne, nawet najbardziej sprawiedliwe rozstrzygnięcie sądu nie zastąpi porozumienia rodziców. A więc mediacja jest takim sposobem porozumienia się co do sposobu wykonywania kontaktów z dzieckiem. Ale jeżeli rzeczywiście widzimy, że te kontakty zaczynają być nam blokowane, że z jakiegoś powodu to dziecko nie chce się z nami spotykać i czujemy, że tutaj ta rola bardziej przypada drugiemu rodzicowi, czyli ta niechęć jest powodowana przez drugiego rodzica, no to odpowiedzią jest sąd. Sąd, który ma narzędzia do tego, aby po pierwsze ustalić, co tak naprawdę jest przyczyną niechęci dziecka do kontaktów z drugim rodzicem, ale też ma narzędzia do tego, żeby dyscyplinować drugiego rodzica.
2: A o jakich narzędziach tutaj mówimy?
3: Zaczynając od tego, że po pierwsze możemy ustalić kontakty, czyli w sytuacji, w której nie ma żadnego rozstrzygnięcia w przedmiocie kontaktów, no może ustalić częstotliwość, sposób ich wykonywania, ale także obecność osób postronnych w trakcie wykonywania tych kontaktów. To jest pierwsze. Ale gdy już mamy orzeczone kontakty, kontakty, no to sąd może też interweniować nakładając, powiem to w wielkim skrócie, nakładając pewnego rodzaju obciążenia finansowe na tą stronę, która ewidentnie utrudnia tych kontaktów.
2: A co w praktyce może świadczyć o tym, że jeden z rodziców rzeczywiście utrudnia dziecku relacje z drugim? Ale na to pytanie odpowiedź już w części internetowej, bo temat jest znacznie szerszy, dlatego po więcej szczegółów zapraszamy na radioloc.pl i do aplikacji Radio Łódź. W studiu adwokat Katarzyna Bójko.
1: Audycja powstała we współpracy z Izbą Adwokacką w Łodzi.

Flowers, czyli kwiaty. Taki tytuł nosiła ta piosenka. Tymczasem w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi powstają zdjęcia do filmu Szarlatan. To fabularny debiut Sebastiana Jasnocha, reżysera, scenarzysty i producenta, który jest również absolwentem Łódzkiej Szkoły Filmowej. Mamy 17 dni zdjęciowych. Szarlatan to na razie roboczy tytuł filmu. Jest nim aktor, który gra w serialu Uzdrowiciela. Trafia do ludzi, którzy różnie go traktują. A resztę niech każdy sobie dopowie i czeka na film, powiedział reżyser. Jak dodał, historia opowiadana jest w komediowym stylu. W rolach głównych zobaczymy m.in. Tomasza Szucharta i Przemysława Bluszcza. Poza łódzkim botanikiem zdjęcia do produkcji powstają także w Łódzkiej Szkole Filmowej. Niecierpliwie odliczamy już czas do premiery.

0: 4 minuty pozostały do godziny 14. O 14 w Radiu Łódź najnowsze wiadomości.
1: Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
4: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
5: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
4: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
6: Kiedy wyraz knędz po kolejnych zmianach, brzmiący już teraz ksiądz, zmienił znaczenie na osoba duchowna, kapłan, wyraz książę zajął w systemie jego miejsce.
7: Piernik zwany był kiedyś pieprznikiem i chyba to jest już bardzo ciekawy punkt wyjścia.
4: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
5: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
4: i Anna Groblińska.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
9: Egzotycznie świeże.
8: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
9: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
8: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
11: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz Zachodnia 5. Telefon 512 329 333.
12: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
2: Po reklamie.
0: Jest 14. W Radiu Łódź posłuchajmy najnowszych wiadomości przed mikrofonem Beata Janowska.
13: Policyjne patrole nie tylko przy szkołach, ale także w szkołach. Tego oczekuje premier po ostatnich napaściach w placówkach na Mazowszu. Bezpieczeństwu w szkołach w Łodzi przyjrzą się władze miasta i służby. Łódzkie MPK modernizuje tramwaje, które jeżdżą po torach w stolicy Czech. Do wieczora przeważnie będzie pochmurno, ale ciepło. 20 stopni lub nieco powyżej. Będzie więcej policyjnych patroli przy szkołach. To po serii ataków nożowników. Wczoraj w Ostrołęce 19-latek zranił 9 osób, a dzisiaj w szkole podwyżkowym 15-letni uczeń zaatakował nożem 3 osoby. Jedna nie żyje, dwie są ranne. Funkcjonariusze przy placówkach będą zwracać uwagę na przebywające w pobliżu osoby. Chodzi o wychwycenie niebezpiecznych zachowań, a także przypadków posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów. O wzmożeniu patroli przy placówkach poinformował po naradzie z ministrami premier Donald Tusk. Szef rządu prosi też o decyzję, aby policja w ramach rutynowych patroli przynajmniej raz dziennie pojawiała się wewnątrz szkół. Donald Tusk powiedział, że powtarzające się przypadki przemocy w szkołach są niepokojącym trendem, który dotarł do naszego kraju.
14: Obserwowaliśmy dramaty za oceanem, w wielu innych państwach europejskich. Polski do tej pory to nie dotyczyło. Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący w całej Europie. bez zdecydowanych działań te dramatyczne sytuacje, ryzykowne sytuacje mogą się powtórzyć.
13: Premier poinformował ponadto, że w Wyszkowie 15-latek, który dzisiaj zabił woźną i ranił dwie osoby, miał także kask z kamerką i jego intencją było filmowanie tej akcji z nożem. Bezpieczeństwo w łódzkich szkołach będzie w poniedziałek tematem spotkania przedstawicieli miasta z Policją, Strażą Miejską i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. Wiceprezydent Małgorzata Moskwa-Wodnicka poinformowała Radio Łódź, że standardowo uczestnicy wymienią się informacjami o szkołach i sytuacji w placówkach, ale porozmawiają także o tym nowym zagrożeniu. Łódzki radny Marcin Masłowski mówi, że sytuacja jest bardzo niepokojąca.
15: To albo jakiś fatalny zbieg okoliczności, a może coś więcej, a może element znów jakiegoś niepokoju, hybrydowych niepokojów. Natomiast na pewno, ponieważ za bezpieczeństwo i porządek odpowiada policja, powinna się temu przyjrzeć policja i inne służby.
13: Minister Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział, że służby będą badać m.in. możliwe powiązania między atakami nożowników w szkołach. Dodał, że jeśli chodzi o takie przestępstwa nastolatków, to często dzielą się oni swoimi planami w mediach społecznościowych albo na różnych platformach wymiany informacji. Łódzkie MPK modernizuje tramwaje dla czeskiej Pragi. Do Łodzi dotarł pierwszy testowy skład tramwaju Skody, na którym pracownicy MPK będą mogli przygotować się do serwisowania ponad 100 takich pojazdów. Dzięki współpracy zyskać ma także Łódź. O szczegółach nasz reporter Seweryn Potentas.
16: Kilkunastoletnie składy, które nigdy nie miały klimatyzacji, zyskają ją dzięki umowie z MPK i łódzką firmą Enika. Zakład Techniki zmodernizuje łącznie 123 składy, które po montażu wrócą do stolicy Czech. Remont przejdzie najpierw tramwaj testowy, który dotarł już do Łodzi, mówi Marcin Drost z firmy Enika.
17: Najpierw musimy wszystko dokładnie rozeznać, dostosować nasze rozwiązania, opracować dokumentację.
16: Dzięki umowie zyska także Łódź, bo zarobione pieniądze pozwolą na modernizację także łódzkich składów, mówi wiceprezes MPK Łukasz Kucharski.
18: Na stanowiskach obok, również przy udziale naszych partnerów, doposażamy nasze tramwaje w podobne układy klimatyzacyjne.
16: Modernizacja wszystkich czeskich składów potrwa 6 lat.
13: Według wstępnych wyliczeń MPK na montażu klimatyzatorów tylko w jednym ze 123 czeskich tramwajów łódzki przewoźnik może zarobić do 100 tysięcy złotych.
8: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
13: Literacki Nobel trafi do kanadyjskiej pisarki Anne Carson. To autorka kilkunastu książek, poetka, eseistka, profesorka literatury klasycznej i tłumaczka. Jak uzasadniła sekretarz Szwedzkiej Akademii Ingrid Kalberg, literacką Nagrodę Nobla przyznano jej za śmiałą i kreatywną twórczość, która stworzyła nowe formy dla współczesnych z tej literatury w swobodnym dialogu z tradycją. W Polsce ukazały się trzy książki Anne Carson: Słodko-gorzki Eros, autobiografia Czerwonego i Piękno męża. Pisarka jest laureatką wielu nagród literackich, między innymi w zeszłym roku podczas wizyty w Polsce otrzymała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.00.

0: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Radio Łódź. Tu i teraz.
2: Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Raz jeszcze witam w czwartek, 8 października 2026 roku. Dziś wieczorem w Atlas Arenie prawdziwa brytyjska legenda muzyki rockowej, zespół Deep Purple. Początek koncertu o godzinie 19, a Deep Purple nas już teraz.

Pionierzy hard rocka i heavy metalu zespołu Deep Purple. Dodam, że grupa została odnotowana w księdze rekordów Guinnessa jako najgłośniejszy zespół świata. Dzisiaj zagrają w Łodzi. A za kilka minut w rozmowie z Justyną Krakowiak poznamy tematy i zagadnienia, które pojawią się w dzisiejszym wydaniu programu Słuchasz i Wiesz. O 14.40 kącik dla miłośników poprawnej polszczyzny. Anna Groblińska i jej stały gość, pani profesor Joanna Satoła-Staśkowiak, rozstrzygną kolejny dylemat językowy. Następnie emocje konkursowe.

0: Niezapomniana Kora i zespół Manam, biegnij razem ze mną, kwadrans po godzinie 14, Radio Łódź tu i teraz. Można powiedzieć, że biegiem niemal przybyła do nas Justyna Krakowiak.
1: Tak
0: dzień
1: jest,
0: dobry.
1: Dzień dobry.
0: Justyna bardzo zapracowana, jak to wydawca programu popołudniowego po godzinie 16. Co dzisiaj w audycji?
1: Dzisiaj gorąco, dzisiaj bardzo gorąco, bo mnóstwo informacji do nas spływa. Przede wszystkim nasi reporterzy dzisiaj szukają informacji na temat bezpieczeństwa, bo tym tematem będziemy się też dzisiaj zajmować. To wszystko oczywiście po wydarzeniach na Mazowszu, gdzie w szkołach, w dwóch szkołach doszło do ataków. W jednej szkole ten atak został udaremniony. My pytamy o bezpieczeństwo w szkołach, też na terenie tutaj naszym najbliższym. Pytamy o to bezpieczeństwo, co robi policja, jak szkoły są przygotowane. Tym wszystkim dzisiaj zajmują się nasi reporterzy, a jest ich dwójka, Asia Karp i Michał Dąbrowski, którzy dzisiaj próbują zdobyć odpowiedzi na najbardziej palące i nurtujące pytania i wrócą z odpowiedziami na pewno po godzinie 16. Natomiast jeśli chodzi o to, co wszystkich nas też nurtuje i denerwuje, czyli łódzkie drogi, bo to też jest temat zawsze aktualny. Wszyscy na te drogi narzekamy, albo na komunikację miejską, albo na korki, albo na dziury. To jest bez przerwy pasmo jednego wielkiego narzekania. No i miasto wszystko wskazuje na to, że postanowiło coś z tym zrobić i zbadać, gdzie, jak wyglądają te drogi, jak wygląda ta komunikacja i jak wygląda poruszanie się w ogóle po mieście. Spotkamy w najbliższym czasie ankieterów. Będą w tych badaniach pomagały też kamery, także za jakieś półtora roku do dwóch lat pewnie dowiemy się, jak z tymi drogami jest i ja mam nadzieję, że dostaniemy też receptę na to, jak powinno być i jak zrobić, żeby było lepiej.
0: Czyli jeszcze przez kilkanaście miesięcy musimy uzbroić się w cierpliwość.
1: Tak. Ale potem jest nadzieja.
0: Jest nadzieja, a to ważne.
1: Tak, jest, tak.
0: Czy planujesz jeszcze jakieś zagadnienie, jeszcze jakiś temat, czy to dopiero okaże się po 16?
1: Nie. Oczywiście to są takie nasze główne wątki. Będziemy jeszcze zaglądać do Zgierza, między innymi tam dzisiaj proces w sprawie znęcania się nad zwierzętami. To też jest taki element, który bardzo mocno porusza zawsze naszych słuchaczy. Także proszę do nas wrócić po 16. Na pewno będziemy mieli mnóstwo, boję się użyć słowa ciekawych, ale interesujących tematów.
0: A to wszystko po godzinie 16 i o tym programie opowiadała nam Justyna Krakowiak. Justyno, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Radio Łódź, tu i teraz 23 minuty po 14. Mam kolejną ciekawą informację. Otóż Wojewódzka Biblioteka Publiczna imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zaprasza na spotkanie autorskie z Jackiem Kałuckim i Markiem Siudymem. Przypomnijmy, Jacek Kałucki to aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, reżyser, dramaturg, felietonista i kabareciarz. Wystąpił w ponad 60 filmach kinowych i telewizyjnych, a przez lata był związany także z teatrem. Marek Siudym to aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, znany doskonale publiczności z wielu popularnych produkcji, od wielu lat obecny zarówno na scenie, jak i na ekranie. Podczas spotkania zaproszeni goście opowiedzą o pracy aktora, swoich doświadczeniach zawodowych oraz niezwykłych spotkaniach i wydarzeniach, które przez lata pozostawały poza zasięgiem publiczności. Nie zabraknie z pewnością anegdot, humoru i wspomnień związanych z ludźmi polskiego teatru, filmu i estrady. To wydarzenie odbędzie się już jutro, czyli 9 października o godzinie 17 w sali konferencyjnej biblioteki. Wstęp jest wolny, ale ilość miejsc ograniczona, zatem decyduje kolejność przybycia na spotkanie. Warto się pospieszyć.
1: Słuchasz Radio Łódź.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
1: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
1: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
3: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Patronatem honorowym objęli wojewoda łódzki, marszałek województwa łódzkiego i łódzki kurator oświaty.
4: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
6: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
9: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Łódź. Tu i teraz.
10: 31 minut po godzinie 14, czwartek, 8 października, Radio Łódź. Radio Łódź to i teraz, dokładnie mówiąc, które towarzyszy i tym, którzy w pracy, i tym, którzy w domach, i tym, którzy na spacerach. Być może ostatnia chwila, żeby przed zmianą pogody to uczynić. Właśnie między 13 a 16.

Bad Dreams, taki tytuł nosiło to nagranie. Uwaga teraz proszę tych, którzy podróżują drogą S8E na 130 km na wysokości Wielunia w miejscowości Prusak. Doszło do pożaru pojazdu ciężarowego. Został zajęty pas wolny w kierunku Warszawy, a zatem zablokowany mamy jeden pas ruchu. W miejscu zdarzenia ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem szybkim. To utrudnienie może obowiązywać przez 2,5 godziny. Powtórzę raz jeszcze, droga S8E, miejscowość Prusak. W kierunku Warszawy, tutaj uważajmy, na pewno trzeba zwolnić, żeby zachować bezpieczeństwo. A my teraz wyruszymy nad morze.

0: Radio Uś tu i teraz za 20 minut 15.
1: Nawiasem mówiąc.
0: Przed mikrofonem Anna Grublińska i jej gość.
2: Profesor Joanna Satowa-Staśkowiak z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
2: Od czasu do czasu powracamy do utartych związków frazeologicznych. Bywa, że niekiedy błędnie formułowanych.
3: Tak.
2: Jest ich bardzo dużo, dlatego warto właśnie od czasu do czasu do nich wracać i mówić o strojeniu się w piórka albo o siódmym zmyśle. Są takie sformułowania, prawda?
3: Tak,
2: stroić
3: oczywiście.
2: Się w piórka, niektórzy powiedzą.
3: No właśnie. W ogóle jeżeli chodzi o frazeologizmy, to tylko powiem, że one dlatego budzą tyle zainteresowania albo tyle emocji, bo wszyscy chcemy jakoś się nimi posługiwać. Tylko nie wszyscy wiemy dokładnie, jak ten oryginalny frazeologizm brzmiał. A jeżeli nie wiemy, a w naszym otoczeniu ktoś mówi niepoprawnie, to w zasadzie uznajemy, że tak właśnie powinno się mówić i w ten sposób kontynuujemy tę niepoprawną drogę istnienia danego frazeologizmu. To są utarte zwroty, ale też dosyć trudne w tym sensie, że niektóre są naprawdę niezmienialne, a inne mają możliwość zmiany niektórych składników wewnątrz takiego frazeologizmu. I my nie do końca jako użytkownicy wiemy, które można wymienić, a które nie. Więc stroić się w piórka i owszem, ale w cudze, bo tak w ogóle stroić się w piórka to nic nie znaczy. A w cudze to znaczy wchodzić jakby w życie, czy też w istnienie innego człowieka, z jego zachowanie, w jego sytuację. No bardzo szeroko można to potraktować.
2: Albo w czyjąś rolę na przykład.
3: Albo
2: prawda?
3: W czyjąś rolę, jasne. Tak.
2: A co z tymi zmysłami?
3: No właśnie, co z tymi zmysłami? No tych zmysłów może być kilka i niektórzy mają co? 10 zmysłów, 7 zmysłów, 6 zmysłów, prawda? To tak mieć siódmy zmysł, niektórzy mówią, a tak naprawdę chyba chodzi o szósty zmysł. I to jest taka informacja, że mamy jakieś wyjątkowe umiejętności.
2: Intuicje,
3: bo jak ktoś ma 5 zmysłów, a o tym wiemy, że mamy 5 zmysłów, to ten szósty jest jakby dodatkowy, jest wyjątkowy i mamy coś, co nas wyróżnia, coś, co wskazuje, że jesteśmy właśnie jacyś wyjątkowo wspaniali.
2: I można coś przeczuwać szóstym zmysłem, a
3: tak.
2: Nie siódmym.
3: No to wtedy można by było już iść tą drogą i mówić, że i ósmy, i dziewiąty, i dziesiąty, ale nie ma to większego sensu, bo to chodzi o to, że to jest jeden więcej niż normalnie.
2: Może to się myli, bo mówi się o 7 cudach świata, więc może dlatego.
3: Tak, może tak być.
2: No i
3: zmysły są pewnego rodzaju cudem, więc faktycznie tak to możemy zinterpretować.
2: O orzechu już kiedyś rozmawiałyśmy, ale przy tej okazji warto powiedzieć o tym, że to nietrudny orzech jest do zgryzienia.
3: No tak, część
2: i nie
3: Polaków
2: ciężki.
3: Ma trudny. Tak, tak, tak. Nie jest to trudne, tylko twarde. I proszę państwa, dosyć łatwo to sobie skojarzyć, bo w końcu twardy orzech, no to jest ten, który gryziemy, a trudny, no to jaki? Mówi się też o trudnym dniu. I tak powinniśmy o tym mówić, a niektórzy mówią, ciężki dzień mam. Mam ciężki weekend za sobą, mam ciężki tydzień przed sobą. No ciężki może być plecak, coś, co faktycznie pokazuje nam ten ciężar. Natomiast dni bywają trudne, a orzech bywa twardy do zgryzienia.
2: Chociaż mówimy, że ktoś ma ciężkie życie na przykład.
3: Tak, to tak metaforycznie, no tak, że tyle waży to życie.
2: Ale to
3: tak,
2: metafora. Gruszek w popiele nie zasypiamy. A dlaczego?
3: No właśnie, bo wszyscy mówią o tym, żeby ich nie zasypywać. To się kojarzy oczywiście z taką czynnością, że być może coś się z tymi gruszkami w tym popiele robi i tam o tym zasypywaniu w popiele właśnie jest mowa. A tutaj chodzi o niezasypianie. Ponieważ kiedyś, proszę państwa, suszono gruszki w gorącym popiele i tak naprawdę ważne było, żeby nie zasnąć podczas czekania oczywiście na to, co się z tymi gruszkami ma wydarzyć, więc tak naprawdę...
2: Żeby się nie spaliły.
3: Żeby się nie spaliły. Żeby uzyskać to, co się chciało z tych gruszek właśnie z tego popiołu wydobyć, więc...
2: Można by też powiedzieć, nie zasypiaj ziemniaków w popiele, bo pieczone ziemniaczki bardzo dobre są, póki nie spalone.
3: Wspaniałe.
2: Ale akurat nie mamy takiego związku frazeologicznego.
3: Nie
2: z
3: mamy.
2: Z gruszkami mamy.
3: Nie mamy, ale wielu ludzi na przykład, jeżeli już mówimy o takich popularnych zwrotach i też kiedyś o tym wspominałyśmy, wiele osób mówi, że idą po najmniejszej linii oporu. I tutaj też poprawiamy, zawsze mówimy iść po najmniejszej linii oporu to nie. Iść po linii najmniejszego oporu tak. I to też ma uzasadnienie logiczne. Natomiast czasem, jak już tak odtwarzamy pewne wyrażenia, to nie myślimy specjalnie nad tym, jak to mówimy, o co tutaj chodzi i po prostu tak nam wychodzi.
2: To opór ma być najmniejszy, a nie linia ma być najmniejsza.
3: Tak jest, tak, tak.
2: I
3: a
2: inne...
3: na czworo babka wróżyła, słyszałam ostatnio. A tak naprawdę ta babka nie na czworo ma wróżyć, tylko na dwoje. Więc jeżeli ktoś na czworo, na pięcioro, na sześcioro, to świetnie, że zna liczebniki zbiorowe, ale to tylko o te dwie osoby chodzi.
2: Na dwoje babka wróżyła, czyli może być tak i tak, prawda? Tak to się może potoczyć i tak to się może potoczyć.
3: Tak.
2: To jest alternatywa tylko dwóch jakichś zjawisk, wyjść, rozwiązań. Przebiegu wypadków.
3: Ja też tylko wspominałam o tym, że niektóre frazeologizmy mają taką wymienność członów, że czasami możemy coś zmienić i to wcale nie będzie błąd. I tak się dzieje z siódmą wodą po kisielu, dlatego że niektórzy mówią siódma woda po kisielu, ale mówią też piąta woda po kisielu, szósta woda po kisielu i to w zasadzie też jest w porządku, chociaż gdyby uznać, że literatura będzie tutaj najważniejszym jakby punktem odniesienia, no to możemy powiedzieć, że dziewiąta woda po kisielu, dlatego że takie wyrażenie mamy w panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. I wtedy można by powiedzieć, że tak powiedział klasyk i tak też mówmy.
2: Profesor Joanna Satowa-Staśkowiak, dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję pani, dziękuję państwu.

0: Ach, te lata 80, absolutnie muzycznie zaczarowane. Billy Idol w kompozycji Sweet 16. Za 10 minut 15 włączamy emocje konkursowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dwuosobowe zaproszenie niecierpliwie czeka na nową właścicielkę albo nowego właściciela, a ja zadaję pytanie konkursowe. Tak się złożyło, że właśnie 8 października, ale 1970 roku w Cambridge przyszedł na świat amerykański aktor, scenarzysta i producent filmowy Matt Damon, laureat Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny do filmu Buntownik z wyboru. Matt Damon grał w wielu popularnych produkcjach, m.in. w filmie Stevena Spielberga Szeregowiec Ryan, czy w komedii kryminalnej Ocean's Eleven. A czy Państwo pamiętają, jaką postać z powodzeniem kreował Matt Damon w ekranizacjach filmowych słynnych powieści amerykańskiego pisarza Roberta Ludlama? Jeśli tak, to proszę koniecznie wziąć udział w naszym konkursie. Studio Małpa, radio.pl. Zapraszam.

nie prawdopodobnie, ale na pewno za 6 minut 15 Łódź rozpoczyna kompleksowe badania ruchu drogowego. Efektem ma być wprowadzenie rozwiązań, które usprawnią funkcjonowanie komunikacji miejskiej, ułatwią lepsze planowanie objazdów na czas remontów i pomogą rozładować korki. Społeczne konsultacje właśnie się rozpoczęły, a więcej szczegółów na ten temat w naszym serwisie informacyjnym o godzinie 15. Do tego czasu amerykański duet John Delhoy Jonowicz.

0: Nie mogę tego zrobić, po prostu nie mogę, tak zaśpiewali muzycy amerykańskiej formacji Daryl Hall i John Oates, a piosenka podbiła listy przebojów na początku lat 80.
1: Radio Łódź. Autopromocja.
2: Panie redaktorze, jak żyć?
0: Na to pytanie nie znamy odpowiedzi, ale będziemy z naszymi gośćmi rozmawiać o tym, jak rozumieć świat.
2: Sport, lokalna polityka, globalne problemy, nauka, sprawy społeczne, również tej delikatnej natury. Publicystyczno-muzyczne wieczory w Radiu Łódź od poniedziałku do czwartku od 18 do 21. Zapraszamy. Anna Groblińska.
3: Iza Berkowska.
0: I Marcin Pośpiech.
4: Jedna osoba?
5: Nuda.
4: Dwie osoby?
5: Zaczyna się.
6: Dwa głosy.
4: Dwa charaktery?
6: Jeden mikrofon.
4: Czyli duety.
6: W Radiu Łódź.
4: Bo kiedy spotykają się dwie osobowości,
5: nie wiadomo, kto kogo zagada.
4: Radio Łódź na dwa głosy.
6: Słuchaj.
4: I zobacz, co z tego wyjdzie.
5: Od poniedziałku do piątku po 9:00. Zapraszamy.
1: Autopromocja. Reklama.
7: No to wchodzisz?
8: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
9: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową, jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być.

0: niedzielę 11 października na Stadionie Króla ŁKS zmierzy się z Ruchem Chorzów. Jeden z hitów tej jesieni i mecz, którego nie wypada oglądać z kanapy. Przyjdź i zobacz sam. Pełne trybuny, głośny doping, atmosfera, którą zrobimy razem. ŁKS Ruch Chorzów. 11 października, godzina 14.30. Bilety na mecz kupisz na stronie bilety.lkslots.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Po reklamie.
5: Jest 15. W radiu Łódź najnowszy serwis informacyjny i Beata Janowska.
6: Uczniowie sprawcami ataków w szkołach. Premier apeluje do policji o patrole wokół placówek i wewnątrz nich. Rozpoczęły się łódzkie badania ruchu drogowego. Ich wynikiem ma być lepsze funkcjonowanie MPK i mniejsze korki. Najstarsza państwowa szkoła średnia w Łodzi, czyli popularny Kopernik, świętuje jubileusz 120-lecia. Do wieczora i nocą przeważnie będzie pochmurno. Na zachodzie regionu pod wieczór może popadać. Piętnastolatek, który w szkole podwyżkowym zabił woźną i ranił dwie inne osoby, może odpowiadać za swój czyn jak dorosły. O tym, czy tak się stanie, zdecyduje dziś sąd rodzinny. Do zbrodni doszło dzisiaj w szkole podstawowej w Leszczydole, Nowinach, w powiecie wyszkowskim. Sprawcą jest były uczeń. Atakował dorosłych. Ranni to dyrektor i nauczycielka. Sędzia Tomasz Królik z Sądu Rejonowego w Wyszkowie mówi, że nastolatek czeka jeszcze na badania i przesłuchanie.
7: Będą przeprowadzane wobec niego czynności procesowe, pobierana krew, następnie zostanie przesłuchany i sąd będzie podejmował dalsze decyzje, będzie rozważał zastosowanie środków tymczasowych.
6: Jeżeli sąd zdecyduje o przekazaniu sprawy prokuraturze, nastolatek może odpowiadać jak dorosły. Do podobnego zdarzenia na Mazowszu doszło wczoraj. W Ostrołęce 19-latek ranił w budynku szkoły 7 osób i dwie poza nią. Dziś ma usłyszeć zarzuty. Policyjni pirotechnicy wciąż sprawdzają zawartość plecaka, który porzucił napastnik. Miał tam być domowej konstrukcji ładunek wybuchowy. W związku z tymi zdarzeniami premier Donald Tusk zaapelował do policji o zwiększenie patroli nie tylko w pobliżu szkół, ale i wewnątrz nich. Szef rządu, biorąc pod uwagę naśladownictwo atakujących, poprosił komendanta głównego policji o wprowadzenie nowych procedur.
8: Teraz, kiedy mamy to poczucie, że ryzyko mogło wzrosnąć, bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz.
6: Wczoraj, także na Mazowszu w Cierpcu, policjanci zatrzymali 17-latka, który groził atakiem w szkole. Łódź szuka rozwiązań problemów komunikacyjnych. Mają w tym pomóc badania ruchu drogowego. Już się rozpoczęły. Pomogą w analizie, jakimi trasami i środkami transportu poruszają się po mieście mieszkańcy. Wyniki pozwolą m.in. na lepsze planowanie remontów. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
9: Dla Łodzi to pierwsze takie badanie. Znajdą się w nim m.in. ankiety, które pozwolą zbadać nawyki transportowe mieszkańców, mówi Tomasz Jakubiec z Biura Strategii Urzędu Miasta Łodzi.
10: Badania ankietowe to jest próba 1% populacji miasta i 15 gmin okalających, czyli to jest przeszło 9 tysięcy osób.
9: W badaniu pomogą także kamery, które przeanalizują ruch w ponad 360 miejscach w całym mieście, dodaje wiceprezydent Tomasz Piotrowski.
11: Przeanalizujemy tutaj właściwie wszystko, od przemieszczania się samochodem, poprzez rower, oczywiście ruch pieszy.
9: Wyniki pozwolą wypracować nowy model komunikacyjny, który pomoże miastu w planowaniu remontów czy przygotowaniu siatki połączeń MPK, co ostatecznie ma usprawnić poruszanie się po Łodzi. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
6: Badania ankietowe mają potrwać 2 miesiące. Ankieterzy będą odwiedzać łodzian w ich domach. A przez kolejne 1,5 roku projektowany ma być nowy model komunikacyjny, który zaraz potem miasto ma wprowadzić w życie.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
6: Sejm zagłosuje dziś nad ustawą antyalkoholową. Proponowane przepisy zakładają zakaz sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano w całej Polsce, a także całkowity zakaz reklamy alkoholu, również piwa i piwa bezalkoholowego oraz zakaz promocji cenowych na alkohol. Polskie Stronnictwo Ludowe uzależnia głosowanie za ustawą od przyjęcia poprawek, na które nie zgadzają się Lewica i Polska 2050. Ustawa może zostać przyjęta głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jedno z najpopularniejszych liceów w Łodzi kończy 120 lat. Chodzi o pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Kopernika. Popularnie zwana Koprem lub Jedynką placówka jest najstarszą państwową szkołą średnią założoną w Łodzi. Z okazji 120-lecia zorganizowano zlot absolwentów, zaplanowano wydarzenia sportowe i pokazy. Uczniowie świętują jubileusz razem z absolwentami.
4: Uczy się w szkole, która przeżywa swoje 120-lecie, no to jednak coś znaczy.
13: Mamy historię, mamy mundurki, jesteśmy dumni z tego, że cały czas tu jesteśmy i że nadal mamy świetnych uczniów i że dużo osób nas wybiera, chociażby ze względu na tę historię, no więc super.
6: Obchody 120-lecia pierwszego LO w Łodzi dla absolwentów rozpoczną się jutro poranną mszą świętą. Na sobotę zaplanowano galę w Filharmonii Łódzkiej. Kolejne wiadomości w skrócie o 15.30.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: Pogoda w Łodzi oraz w województwie łódzkim zaczęła nam kaprysić. Przynosi duże zachmurzenie, ale ciągle jest ciepło, bo na radiowym termometrze teraz 21 stopni. Cieszmy się póki czas. Przez większość dnia opady nie są prognozowane, jednak późnym wieczorem oraz w nocy z czwartku na piątek nad

Przed mikrofonem Piotr Stańczyk i jestem z naszymi słuchaczami w czwartek 8 października 2026 roku. Słońce zajdzie o 17.57. Dzień jest krótszy od najdłuższego o 5 godzin i 38 minut. A kto dzisiaj ma powody do uśmiechu? Laurencja, Pelagia i Brygida. Wszystkiego najlepszego.

Brytyjska formacja Pulp i kompozycja Got to Have Love, pamiętająca obecność na radiowych listach przebojów w zeszłym roku, czyli w roku 2025. 10 minut po 15 w trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania informacje dla zmotoryzowanych, rozwiązanie zagadki filmowej, a także już czwarta odsłona albumu The Game. Kolejną piosenkę z płyty australijskiej wokalistki Julie Jacklin zaprezentuje Marcin Tercjak. Zapraszamy.

0: Radio Łódź teraz, czyli tu i teraz, 16 minut po godzinie 15, rozwiązujemy pytanie konkursowe, pytanie filmowe. Brzmiało tak, jaką postać kreował Matt Damon w filmowych ekranizacjach słynnej powieści Roberta Ludlama, znanego amerykańskiego pisarza, aktora, producenta, autora aż 27 powieści sensacyjnych. Chodziło oczywiście o Jasona Byrna i tutaj przypomniały nam się i książki, i filmy. Tożsamość Byrna, Krucjata Byrna, Ultimatum Byrna i sam Jason Byrne. Bardzo wielu słuchaczy znało rozwiązanie, co mnie cieszy, ale szczęście uśmiechnęło się dzisiaj do pana Sebastiana. Nasze gratulacje.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Radio Nocą.
2: W najbliższym Radiu Nocą zapraszam Państwa do udziału w czwartym już kręgu wyznań ludzi, którzy każdego dnia walczą z własnym lub swoich bliskich uzależnieniem. Poznamy historię kolejnych członków abstynenckiego klubu Stop w Zgierzu i jego grupy wsparcia. To, co pomaga im wytrwać, to rozmowa. I właśnie do takiej rozmowy zapraszam Państwa w Radiu Nocą dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza Was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiołódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiołódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerami konkursu są Zoo Borysew, Termy Uniejów i Park Rozrywki Mandoria.
4: Silnik mówi, coś mi nie pasuje. Nie zgaduj, sprawdź. Autoserwis Majewscy i Gryga. Tutaj zaczyna się właściwa diagnoza. Pompy wtryskowe? Sprawdzamy i regenerujemy. Wtryskiwacze? Diesel i benzyna? Mamy to. Samochody osobowe i dostawcze? Maszyny budowlane i rolnicze. Autoserwis Majewscy i Gryga. Sieradz Zachodnia 5. Telefon 512-329-333.
5: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027, działanie efektywność energetyczna, priorytet, wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
6: Polska Nocka Baletowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baletowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
8: Już 9 października w Miejskim Domu Kultury w Radomsku kolejna edycja festiwalu 3 razy Różewicz. W programie m.in. monodram Ireny Jun Stara kobieta wysiaduje warszawskiego Teatru Studio, spektakl Matka Teatru Polonia z Krystyną Jandą w roli głównej, czytanie performatywne książki Matka odchodzi w wykonaniu aktorów Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie oraz spotkania, wystawy, rozmowy o sztuce. Zadanie dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszają Miejski Dom Kultury w Radomsku i Miasto Radomsko.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: to sprawdzamy, jak jeździ się po ulicach Łodzi i drogach naszego regionu w czwartkowe wczesne popołudnie. Wie to wszystko Sewery Potentas. Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Zaczynamy od problemów, na które mogą natrafić kierowcy wyjeżdżający z Pabianic. To przez kolizję, do której doszło na ulicy Żgowskiej, tuż za skrzyżowaniem z Warszawską. Lepiej zachować ostrożność, bo ruch może blokować się w obu kierunkach. Utrudnienia w związku z kolizją czekają także w Łodzi. Tu do zdarzenia doszło na Północnej przed skrzyżowaniem z Kilińskiego, jadąc od ulicy Wschodniej. Przez to ruch blokuje się już od Ogrodowej, warto więc poszukać objazdu ulicami Pruchnika i Rewolucji. Duże problemy czekają też niedaleko remontowanej ulicy Broniewskiego. Dokładniej chodzi o skrzyżowanie Śląskiej z Niższą, gdzie od poniedziałku działa sygnalizacja świetlna. Przejazd od każdej strony się blokuje, a strata to nawet 10 minut. A na drogi wracamy minutę przed 16.
9: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
10: Jest 15.30. Oto skrót najważniejszych informacji. Beata Janowska.
12: Będzie więcej policyjnych patroli przy szkołach w województwie łódzkim. To reakcja na napaści w placówkach oświatowych, na wczorajszy atak nożownika w Ostrołęce i dzisiejszy pod Wyszkowem. Wczoraj 19-letni uczeń ranił nożem 9 osób, dziś 15-latek ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. W regionie łódzkim policjanci pojawią się w rejonie wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Chodzi o wychwycenie niebezpiecznych zachowań, a także przypadków posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów. A sprawca dzisiejszego ataku pod Wyszkowem czeka na przesłuchanie. Pobrano od niego krew do badań na obecność środków psychoaktywnych. Jak poinformował premier Donald Tusk, chłopak podczas napaści miał kask z kamerką. Z kolei 19-letni napastnik z Ostrołęki dzisiaj ma usłyszeć zarzuty. Rosyjski atak na Kramatorsk na wschodzie Ukrainy. Co najmniej 33 osoby zginęły, a 18 zostało rannych. Celem był autobus z cywilnymi pasażerami. Z kolei w Pryłukach, gdzie wczoraj rosyjska rakieta trafiła w blok mieszkalny, znaleziono pod gruzami 22 ofiary śmiertelne, wśród nich 5 dzieci, w tym 3 niemowląt. Komisja Europejska oświadczyła, że celowe ataki na ludność i obiekty cywilne są zbrodniami wojennymi, a ich sprawcy muszą być pociągnięci do odpowiedzialności. Łódź rozpoczyna badania ruchu drogowego. Efektem ma być wypracowanie rozwiązań, które pozwolą usprawnić komunikację miejską, lepiej planować remonty i rozładować korki. Przez pierwsze 2 miesiące badań ankieterzy będą pytać łodzian i mieszkańców sąsiednich gmin o ich nawyki. Jakimi trasami i środkami transportu najczęściej poruszają się po Łodzi? Między innymi na podstawie tych ankiet powstanie nowy model komunikacyjny miasta. Zmiany w piotrkowskich autobusach MZK. Pasażerowie korzystający z biletów w aplikacjach mobilnych muszą teraz aktywować bilet jednorazowy bezpośrednio po wejściu do autobusu. Ma to ograniczyć przypadki kasowania biletów dopiero na widok kontrolera. Dla pasażerów korzystających z biletów okresowych nic się nie zmienia. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
10: Za radiowym oknem wyraźnie przybyło chmur i to wszystko potwierdza prognozy synoptyków, że w Łodzi i w całym regionie zachmurzenie umiarkowane, ale wzrastające do dużego. Możliwe są także przelotne opady deszczu, ale proszę być na razie spokojnym, one mają wystąpić wieczorem i w godzinach nocnych. Jeszcze ciepło, bo na termometrze 20 stopni powyżej zera. Ciśnienie bez zmian, 985 hektopaskali, ale z wyraźną tendencją spadkową. Towarzyszy nam słaby i umiarkowany wiatr zmienny, najczęściej południowy i południowo-wschodni. Biometr już obojętny.
0: Radio Łódź. Tu i teraz.
10: W czwartek 8 października 2026 roku to jest 281 dzień tego roku. Do końca pozostało 84 dni.

0: a już na pewno powodów do gniewu, a może raczej powinien powiedzieć do zdenerwowania, nie mają kierowcy, nie mają użytkownicy drogi S14. Chodzi o miejscowość Dobroń. Tam trwała wymiana drogowych barier ochronnych i częściowo przejazd był utrudniony. Dobra informacja jest taka, że to utrudnienie już aktualnie nie obowiązuje. Można jechać swobodnie. Spoglądam na nasz radiowy zegar. Za 20 minut 16 do studia z pewną płytą przybył Marcin Tercjak.
1: Płyta tygodnia.
2: Słuchamy w tym tygodniu najnowszej płyty australijskiej artystki Julie Jacklin. Krążek nosi tytuł The Gem i powstał na piętrze nad klubem w Melbourne o tej samej nazwie. Wokół dzieje się mnóstwo najróżniejszych rzeczy na co dzień, bo znajduje się w pobliżu również salon fryzjerski, są sklepy, a więc podczas takiej sesji nagraniowej, która została zorganizowana właśnie w tak no, tłocznym, można powiedzieć, miejscu w środku miasta, dochodzi mnóstwo najróżniejszych dźwięków z okolicy, ale w ogóle to nie przeszkadzało artystom w nagrywaniu tego albumu. Julia Jacklin sama powtarzała w różnych wywiadach, że to właśnie dawało jej poczucie, że jest częścią jakiejś większej całości, jakiegoś ludzkiego, jakiejś ludzkiej zbiorowości, a nie jest to sesja nagraniowa z gatunku tych, gdzie artysta jest totalnie wyizolowany, odseparowany od zewnętrznego świata. I być może właśnie tego potrzebowała, żeby nagrać bardzo dobrą płytę, jaką jest krążek The Gem. Dziś z tej płyty posłuchamy kompozycji numer 6. To utwór Real Life.

Nagranie z repertuaru australijskiej wokalistki Julie Jacklin zaprezentował Marcin Tercjak. Kolejne, już ostatnie spotkanie w tym tygodniu z albumem The Game. Jutro o tej samej porze zapraszamy.

Fatboy Slim za 12 minut 16 i raz jeszcze przypomnę o tym, że dzisiaj po godzinie 18 spotkanie w Radiu Łódź z Tomaszem Lipińskim, transmitowane na naszej antenie między 18.05 a 19.00 w audycji Radio Łódź na wieczór. Tomasz Lipiński to na pewno jeden z ważniejszych prekursorów punk rocka, który dla wielu fanów i Brygady Kryzys, i zespołu Tilt pozostaje do dzisiaj idolem, imponuje swoją odwagą, a także intelektem. Na przełomie lat 80. i 90. jego twórczość odmieniła polską scenę muzyczną. Dodajmy jeszcze, że w zeszłym roku ukazały się dwie książki autorstwa Tomka Lipińskiego, biografie, których tytuły nawiązują do jednego z najpopularniejszych tekstów, ale także przebojów lat 90., czyli utworu Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Spotkanie poprowadzą Maciej Kieszkowski i Sebastian Dziuda. Początek o 18.05. Zapraszamy.

grał i śpiewał zespołu Tilt, a w wiadomościach o godzinie 16 połączymy się z naszym reporterem, który sprawdza, jak wygląda bezpieczeństwo w łódzkich szkołach i co jeszcze można zrobić w tej kwestii. To w związku z ostatnimi atakami z użyciem noży w placówkach oświatowych na Mazowszu. Szczegóły już za 8 minut.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Uwaga wielbiciele jedzenia, zmiana w menu. Łódzkie smaki od teraz pojawiają się na antenie Radia Łódź w soboty o 11.40. Będę zaglądać do kuchni, odkrywać lokalne produkty, podpytywać, próbować. No dobrze, głównie próbować. Łódzkie smaki, sobota, 11.40, bo weekend. Dobrze zacząć ze smakiem. Małgorzata Błażewicz, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
4: Egzotycznie świeże.
3: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
4: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
3: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
5: No to wchodzisz?
6: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
7: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież Regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
8: Jesień pełna muzyki w klubie Wytwórnia. 18 października siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa, światowej sławy wirtuozka gitary portugalskiej. 23-25 października, 18 edycja festiwalu Sound Edit. Kasia Linz jako obywatelka KL, Mark Almond, The Wolfgang Press, Deserter i po raz ostatni w Łodzi Lech Janerka. A dalej Kult, Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki X30. Szczegóły i bilety na Wytwórnia.
9: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na Gali Gospodarczej Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Jest minuta do 16, wyjeżdżamy na drogi regionu. Zaczynamy od Sieradza, gdzie popołudniowy szczyt daje się kierowcom we znaki, zwłaszcza na zjeździe z Sienkiewicza w Toruńską, dalej na Toruńskiej w kierunku Żwirki i Wigury, a potem na Kościuszki aż do Ronda Kaczyńskiego. Do tego ronda wolno dojedziecie również Państwo ulicą Wojska Polskiego, już od Kolejowej się korkuje oraz POW od Sarańskiej. Sama Sarańska także mocno obciążona. Sporo samochodów jest też na Łokietka i Alei Grunwaldzkiej między Jana Pawła II a Armii Krajowej. Na Jana Pawła II dłuższe postoje przy Galerii Sieradzkiej, Alei Pokoju i Dworcu PKS. W Zduńskiej Woli tłoczą na skrzyżowaniu Szatkowskiej z Henrykowską. Duży ruch też na Łódzkiej między Kilińskiego a Szkolną i od Struga do Łaskiej. Sama Kilińskiego również mocno zajęta. W Wieluniu na Sieradzkiej przy Głowackiego i Traugutta nadal zajęty, zamknięty jeden pas ruchu, co utrudnia przejazd ciasno. Także na skrzyżowaniu Kopernika, Kaliskiej i Wojska Polskiego.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Jest 16. Jest czwartek, 8 października. Radio Łódź, słuchacze Wież nad Wartą. Zapraszam, Beata Tomczyk. Witam na pierwszy serwis informacyjny w programie regionalnym. Dziś powiemy o mental busie, który wyjedzie na ulicę Sieradza w najbliższym czasie. O problemach strażaków z Gaszyna z zakupem wozu gaśniczego i o pseudohodowli psów, której właścicielka stanęła przed sądem w Zgierzu. Jest 20 stopni, jest pochmurno. Jest dziś też i deszczowo, przed samą północą. W najbliższą sobotę na ulicę Sieradza wyjedzie Mental Bus, czyli mobilny punkt bezpłatnych konsultacji psychologicznych. Mieszkańcy będą mogli porozmawiać ze specjalistami m.in. o depresji, o radzeniu sobie ze stresem, trudnych emocjach i problemach ze snem. Szczegóły zna nasz reporter Kacper Rafalski.
11: Te wszystkie trudności natury psychicznej to niesłabnący problem w każdej grupie wiekowej, choć szczególnie nasila się on u młodych ludzi, mówi profesor Krzysztof Ostaszewski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii.
12: Co my widzimy, to są problemy w domu, problemy z rówieśnikami i chyba problemy z rówieśnikami nie wykluczam, że są w czołówce, czyli problemy w relacjach, przemoc, dokuczanie, odrzucenie przez rówieśników.
11: I między innymi na te tematy w najbliższą sobotę będzie można porozmawiać ze specjalistami w Sieradzu. Mental Bus będzie kursować od 8 do 11.30. Wystarczy zatrzymać się na przystanku, wsiąść i otworzyć się na pomoc. Kacper Rafalski, Radio Łódź.
2: Mental Bus wykona 3 kursy, zatrzymując się na 14 przystankach w Sieradzu, m.in. przy ulicach Jana Pawła II, Broniewskiego, Mickiewicza i Wojska Polskiego, a konsultacje będą bezpłatne. Zamiast nowego wozu strażackiego pojazd z 20-letnim stażem. Tak zmieniły się plany druhów z OSP w Gaszynie, którzy jeszcze kilka tygodni temu zbierali pieniądze potrzebne do uzyskania dofinansowania na zakup nowego samochodu gaśniczego. Zmiany przepisów sprawiły jednak, że muszą szukać używanego pojazdu. Ma on zastąpić ponad 40-letniego Stara 244, a jak ważna jest obecność ochotniczej straży pożarnej w niewielkich miejscowościach?
13: Każdy w takiej pracy powinien mieć jak najlepszy sprzęt, bo to też pomaga w pracy, a wiadomo, taka praca jest bardzo potrzebna, tak jak i chociażby, nie wiem, ambulans.
14: Chodzi o zdrowie i nasze, tak, bezpieczeństwo, jak i o bezpieczeństwo samych strażaków.
13: No jeśli mają możliwość wymiany nowy sprzęt na, ze starego, no to jak najbardziej jestem za.
2: Strażacy z Gaszyna przeglądają teraz oferty samochodów gaśniczych z początku lat 2000. Wkrótce mają rozpocząć przygotowania do przetargu na zakup pojazdu. I do tego tematu wrócimy w magazynie reporterów jeszcze w tej godzinie. Przed sądem w Zgierzu odpowiada 52-latka oskarżona o prowadzenie pseudohodowli psów w gminie Piątek. Kobieta miała sprzedawać chore szczenięta, posługując się fałszywymi książeczkami zdrowia. Więcej w tym temacie nasz reporter Miłosz Warszawski.
15: Sprawa rozpoczęła się od zgłoszeń osób, które kupiły szczeniaki za pośrednictwem ogłoszeń internetowych. Zwierzęta po zakupie umierały z powodu ciężkiej, nieuleczalnej choroby. Wszystko wyszło na jaw w lutym tego roku. Służby zlikwidowały nielegalną hodowlę. Na miejscu znaleziono 44 psy i 3 koty, które były przetrzymywane w bardzo złych warunkach. 11 szczeniąt zmarło pomimo podjętego leczenia. Oskarżonej zarzucono łącznie 15 oszustw przy sprzedaży psów. Kobieta miała 7-krotnie posługiwać się sfałszowanymi książeczkami zdrowia z podpisami i pieczęciami nieistniejącego weterynarza. Według prokuratury 52-latka była już 2-krotnie karana za znęcanie się nad zwierzętami. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
2: Dziękuję bardzo. W hodowli znaleziono 44 psy i 3 koty przetrzymywane w fatalnych warunkach. Mimo leczenia 11 szczeniąt zmarło. Jak doszło jednak do wykrycia tej sprawy, o tym więcej opowiemy Państwu w magazynie reporterów Radia Łódź jeszcze w tej godzinie. W Łodzi rozpoczęły się badania ruchu drogowego, które mają pomóc w ograniczeniu korków i usprawnieniu komunikacji miejskiej. Ankieterzy zapytają około 9000 mieszkańców Łodzi i sąsiednich gmin, jak przemieszczają się po mieście. Wyniki pozwolą stworzyć nowy model transportu w mieście i usprawnić przemieszczanie się po nim, mówi wiceprezydent Tomasz Piotrowski.
16: będziemy lepiej planowali objazdy, lepiej będziemy planowali inwestycje. Nie będziemy już zastanawiać się spod dużego palca, czy jakąś drogę należy z którąś drogą połączyć. Czy tramwaj to powinien zostać przedłużony na jakiejś ulicy, czy nie?
2: Natężenie ruchu zbadają też kamery w ponad 360 punktach. Badania potrwają półtora roku, a więcej w tym temacie również w kolejnych minutach programu. Dziękuję za uwagę. To był serwis informacyjny o godzinie 16. Czas na wiadomości sportowe.

0: 40 sekund przed końcem spotkania. Piotrkowianki są wiceliderkami rozgrywek. Koszykarki Widzewa z drugim zwycięstwem po powrocie do Ekstraklasy. Łodzianki wygrały we własnej hali z innym Beniaminkiem, MKS-em Pruszków 99-63. Widzewianki prowadziły od pierwszej do ostatniej akcji, wygrały wszystkie cztery kwarty i żałować mogą chyba tylko tego, że nie przekroczyły granicy 100 punktów. Siłą gospodyń były m.in. rezerwowe, wśród nich Julia Wysocka.
1: Dobry mecz, nasze wykonanie, także jesteśmy bardzo zadowolone. Każdy jest w drużynie, żeby coś do niej wnosił, każdy ma dać z siebie wszystko i pokazać, że jest częścią tej drużyny, no i każdy zdobył punkty, także cieszymy się z tego bardzo.
0: Widzew jest piąty w tabeli, w następnej kolejce pauzuje. Dominika Włodarczyk zajęła piąte miejsce w jeździe indywidualnej na czas podczas kolarskich Mistrzostw Europy w Słowenii. Polka była nawet w walce o medal, do którego ostatecznie zabrakło jej 20 sekund. Ze startu zawodniczki urodzonej w Wieluniu zadowolony był trener i selekcjoner reprezentacji Polski Sylwester Schmidt, podkreślając jednocześnie, że rozumie pewne rozgoryczenie Włodarczyk.
2: Wiadomo, że no tak to jest, że jak się jest w miarę blisko medal na osobę, jak to Kwiatek jej powiedział w autobusie, byłaś pierwsza z tych zapaleń płuc. To nie? Nie ma zapalenia płuc, ale ledwo przeziębiona, dlatego się wycofała w sobotę. Cały czas kaszle, z nosa i leś.
0: Złoto po raz piąty w tej specjalności zdobyła Szwajcarka Marlen Reusser. Spadek Polaków w rankingu FIFA. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej opublikowała najnowszy ranking reprezentacyjny. Po nieudanej inauguracji Ligi Narodów w wykonaniu polskich piłkarzy biało-czerwoni spadli z 36 na 37 miejsce. Awans o 4 pozycje zanotowali nasi ostatni rywale, Bośniacy. Prowadzą Hiszpanie przed Argentyńczykami i Francuzami. A więcej sportu na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
3: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
4: Kto by się spodziewał, czwartek kończymy ciężkimi chmurami nad głowami, a wieczorem pogoda jeszcze się pogorszy. W Sieradzu w Zmińskiej Woli w Wieluniu mamy teraz 20 stopni, powietrze jest wilgotne, wiatr w porywach osiąga 32 km na godzinę. Przed północą właśnie pojawił się deszcz i to jest właśnie to pogorszenie pogody. Temperatura spadnie do 13 stopni. Nad ranem zrobi się znacznie chłodniej, między 6 a 8 będzie zaledwie 8 stopni. Na termometrach piątek przyniesie jednak kilka godzin ze słońcem, tym samym wytchnienie, szczególnie przed południem. Później znów przybędzie chmur, maksymalnie będzie też 13 stopni tuż po południu, a w nocy z piątku na sobotę wróci deszcz.
3: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
4: Rozpoczynamy właśnie pierwszą godzinę magazynu reporterów. Realizujemy ją ze studia w Sieradzu, potem przeniesiemy się do studia w Łodzi. Ale zanim, dziś opowiemy o strażakach, którzy zebrali pieniądze na wóz strażacki, ale nie mogą go kupić takiego, jaki chcieliby mieć. W Gaszynie pieniądze są, a przepisy stoją na drodze.
6: Każdy w takiej pracy powinien mieć jak najlepszy sprzęt.
7: Chodzi o zdrowie i nasze, tak, bezpieczeństwo, jak i o bezpieczeństwo samych strażaków.
4: Będzie też o nielegalnej hodowli. Kobieta przed sądem w Zgierzu.
8: Zarzucono jej znęcanie nad 44 psami. Oskarżona sprzedawała zwierzęta, wprowadzając kupujących w błąd co do stanu ich zdrowia.
9: Nie chciałam chorego psa, nikomu sprzedać.
10: Bardzo wychudzony był, no i strasznie śmierdział.
11: W takim stanie trochę już agonalnym. Tego pieska po prostu nie udało się uratować.
4: Dramatyczna sytuacja, ale też sprawdzimy, jak badany jest ruch drogowy w Łódzkiem i do czego posłużą zebrane dane.
12: To pierwsze w historii tak duże badanie.
13: Będziemy badali praktycznie wszystko, co ma związek z ruchem. Od przejazdów samochodów, pojazdów na skrzyżowaniach, poprzez przejazdy rowerowe.
14: Efektem będzie stworzenie specjalnego modelu komunikacyjnego.
13: Możemy planować, jak będzie wyglądał ruch w dzielnicach za kilkanaście lat.
4: Po 17 magazyn reporterów, jak już wcześniej Państwu wspomniałam, będzie kontynuowany z łódzkiej redakcji, a stamtąd o bezpieczeństwie w szkołach pod szczególnym nadzorem policji. Po dwóch brutalnych atakach w placówkach oświatowych w Ostrołęce i Podwyżkowem funkcjonariusze zwiększają liczbę patroli również w województwie łódzkim.
15: Musimy się dostosowywać do aktualnych zagrożeń i myślę, że takie zagrożenie ujrzało światło dzienne.
16: To albo jakiś fatalny zbieg okoliczności, a może

0: Coś więcej, a może element znów hybrydowych niepokojów?
1: Policjanci będą zwracać uwagę, szczególną uwagę na podejrzane zachowania osób przebywających w pobliżu szkół. A teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z gościem dnia. Dziś region będziemy poznawać na dwa sposoby. Najpierw śladami historii podczas rajdu szlakiem walk nad Wartą 1939 roku, a później poprzez historie zapisane na łamach kwartalnika na Sieradzkich Szlakach. Porozmawiamy z gościem o tym, czego można się dowiedzieć o własnej okolicy, kiedy zejdzie się z najbardziej uczęszczanych szlaków. Zapraszam.
2: Gość Radia Łódź.
1: Gościem dnia w Radiu Łódź nad Wartą jest dziś pani Wiesława Sujecka, prezes Sieradzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo słonecznie, tak jak słońce jest za oknem, także miło mi bardzo dzisiaj się z państwem spotkać. Ze słuchaczami Radia Łódź.
1: A jest pani po wakacjach.
3: Tak,
1: w słonecznej Italii.
3: Tak, też. 30 stopni w Rzymie. No piękna pogoda, piękna wycieczka, piękny wyjazd, piękny wypoczynek.
1: A zderzenie z rzeczywistością tutaj pogodową w Polsce wtedy, kiedy pani przyjechała?
3: To znaczy było już dużo mniej stopni.
1: Ale chyba nie było czasu, żeby się zastanowić, bo wtedy, kiedy pani wróciła, zabrała się pani do pracy,
3: ja
1: prawda?
3: Ciągle żyję w biegu i musiałam od razu przystąpić do przygotowania rajdu, który
1: właśnie
3: odbył się.
1: Szlakiem walk nad Wartą 1939. Kiedy była pani ostatnim razem, rozmawiałyśmy, zapowiadała pani, umówiłyśmy się, że się spotkamy, obmówimy wszystko, co się wydarzyło. Jest pani zadowolona?
3: Tak, jestem zadowolona.
1: Tak,
3: to
1: myślę.
3: Koledzy nawet, którzy byli naszymi przewodnikami, detektywi pól bitewnych 1939 roku. Oni uznali, że był to jeden z piękniejszych rajdów, aczkolwiek ja uważam, że wszystkie nasze rajdy są piękne.
1: Ale dlaczego tak myśleli, proszę powiedzieć?
3: Dlatego, że była piękna pogoda, która zawsze jest takim priorytetem, dodatkiem do tego, co my organizujemy. Szło ponad 200 uczestników. Cieszy to, że szli seniorzy. Szła młodzież. I cieszy mnie to, że są opiekunowie w szkołach, którzy chcą z tą młodzieżą wędrować, żeby mogła ta młodzież, te dzieci przyswoić sobie wiedzę o trasie rajdu, popatrzeć na przyrodę, trochę z kolegą porozmawiać, nie siedzieć przy komputerze. No i oczywiście cel patriotyczny jest zawsze zrealizowany, dlatego że wybieramy takie miejsca, gdzie toczyły się walki naszych żołnierzy we wrześniu 1939 roku. I tak właśnie wędrowaliśmy z Bożewiska przez Chojne, przez Bogumiłów do Dąbrowy Wielkiej. Tam mieliśmy zakończenie. I właśnie ci detektywi byli naszymi przewodnikami, opowiadali młodzieży o tym, jak te walki przebiegały, pokazywali tablice, które są po trasie. I myślę, że to dla młodych ludzi, oprócz tych walorów właśnie koleżeńsko-przyrodniczo, to jeszcze historycznych, coś tam w głowach tej młodzieży pozostanie. I taki jest nasz cel.
1: Pani jedzie tam i organizuje podczas tego rajdu wiązanki w tych miejscach, znicze.
3: Kiedy przygotowujemy się do organizacji tego rajdu, to zawsze dyskutujemy. Zawsze wyznaczamy, z udziałem oczywiście detektywów, o wskazanie bohaterów, którzy pochowani są na naszych cmentarzach. Mm-hmm. I tym razem był to cmentarz w Chojnym i była miejscowość Dąbrowa Wielka przed kościołem, dlatego że w ubiegłym roku odsłonięty został pomnik w Dąbrowie Wielkiej poświęcony bohaterom I i II wojny światowej i tam też. I żeby uczcić pamięć tych bohaterów, zakupione zostały wiązanki biało-czerwone, oczywiście zawsze, i znicze. I te wiązanki i te znicze wręczane są młodzieży i ta młodzież składa te wiązanki i zostawia zapalony znicz. Jest to takie oddanie hołdu tym bohaterom, taki mamy cel. I chcemy to poprzez to przekazać do tej młodzieży, żeby oni pamiętali, dlaczego to jest w ten sposób organizowane.
1: Jak pani rzuciła okiem na cały ten rajd, to było sporo ludzi, którzy dołączyli dopiero w tym roku?
3: Może sporo bym tak nie powiedziała, niemniej jednak ciągle widzę, że dochodzą nowe osoby, co mnie bardzo cieszy. I teraz zgłaszają się jeszcze nowe, kolejne szkoły i chciałabym zachęcić, korzystając dzisiaj z tego spotkania, żeby kiedy podajemy informacje na naszej stronie o rajdach, bo mamy tych rajdów w ciągu roku 3, to zachęcam szkoły i młodzież i zachęcam opiekunów, żeby nie żałowali tej jednej soboty dla... Oczywiście jest to bezpłatne, więc muszą zrezygnować ze swoich jakichś tam obowiązków domowych tego dnia. Ale żeby przyszli z tą młodzieżą, żeby zachęcili, bo to jest, ja uważam, jak patrzę, jak idzie taka duża grupa, jak te dzieciaki podskakują, serce mi rośnie, że to dzięki nam, dzięki naszej organizacji ta młodzież nie siedzi przed komputerem, nie kłóci się z bratem, z siostrą, nie przeszkadza mamie, a jest z nami.
1: Ale po tylu edycjach tego rajdu można
3: 49,
1: jeszcze... No właśnie, można jeszcze pokazać uczestnikom coś, czego o walkach nad Wartą nie wiedzą?
3: Zawsze jest tak dużo informacji, my ciągle zmieniamy trasy, my nie powtarzamy się, my chodzimy ciągle nowymi trasami, oczywiście naszymi przewodnikami są ci właśnie detektywi polubitewni, ponieważ posiadają tak niesamowitą wiedzę na ten temat, że miejsc i szlaków jeszcze jest bardzo, bardzo wiele, które możemy tej młodzieży i seniorom i dorosłym również pokazać.
1: Tym bardziej, że ci trzej panowie też i odkrywają pewne rzeczy na przestrzeni
3: tak,
1: lat.
3: To jest, to też jest kolejny temat, o nich mogłabym rozmawiać i opowiadać bardzo długo, czas na to cień pozwala, ale cenię ich bardzo za wnikliwość, za wiedzę, za pogłębianie tej wiedzy. Mm-hmm. Są po prostu niesamowici.
1: Przede wszystkim są pasjonatami. Miałam okazję, tak, tam między innymi na Kozach pod Dąbrową Wielką.
3: Tak, to byłam przy rozpoczęciu,
1: z panem Robertem
3: Kielkiem. Kiedy odsłaniano tą tablicę, ten głaz.
1: Tak.
3: I jak to się zaczęło, więc tak. I od tego momentu, oczywiście my też w jakiś tam sposób pomogliśmy, bo pan Robert Kielek zwrócił się do naszego guru przewodnickiego, pana Andrzeja Ruszkowskiego jeszcze wówczas i powiedział, że jest taki temat do opracowania i pan Andrzej podjął temat, pomógł i to dalej już poszło.
1: W tym roku jeszcze jakiś rajd przed
3: Państwem?
1: Nie,
3: w tym roku już nie. My mamy 3 rajdy. Jeden w kwietniu, jeden w maju i teraz trzeci we wrześniu i to są tak 3 sztandarowe. 3 pokolenia już organizował, nie było żadnej przerwy oprócz pandemii 2-letniej, która wszystkich wyrzuciła z aktywności. To co roku ten rajd jest organizowany i ma szczęście do kolejnych pokoleń i mam nadzieję, że po mnie też będą dalej kontynuowane.
1: Historię regionu można poznawać tak naprawdę idąc jego śladami, ale można ją też zapisywać. I właśnie o tym drugim sposobie chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiały w kontekście kwartalnika średzkiego PTTK na średzkich szlakach. Co znajdę w nim, czego nie znajdę po prostu w internecie?
3: Chciałabym troszeczkę nawiązać do historii, dlatego że kwartalnik w ubiegłym roku obchodził 40-lecie.
1: Tak.
3: Pomysłodawcą oczywiście był pan Andrzej Ruszkowski. Nie sądził, że tyle lat ten kwartalnik się ukaże, dlatego że fenomenem tego kwartalnika jest to, że wydawany jest, autorzy piszą bezpłatnie, zbieramy tylko środki finansowe na wydruk, na korektę, na skład. I to jest wszystko. I przychodzą do nas autorzy, różnie autorzy się zgłaszają i z wykształceniem wyższym, i ze średnim, i również ludzie, którzy nie posiadają, natomiast posiadają w sobie duszę regionalisty, takiego człowieka, który chce się z nami podzielić tym, co jest ciekawego w naszym mieście,
1: z Michałem
3: w okolicach miasta.
1: Szymańskim rozmawiałam.
3: Tak.
1: Pisze.
3: Michał Szymański pisze, tak. Oczywiście. Czekam na kolejny jego artykuł. Tak, jest to bardzo cenna wiedza. Kiedy wydawana była książka o Sieradzu, 3 tomy o Sieradzu kilka lat temu, to profesorowie, naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego, bo oni byli autorami tej książki, powołali się około 180 razy na nasz kwartalnik. Mamy korektora też po to, żeby oprócz tej wiedzy korektor nam pomógł w tym, żeby ten kwartalnik cieszył się taką wysoką jakością, bo bardzo nam na tym zależy. A tematy są niewyczerpane, ponieważ my opisujemy ziemię sieradzką, więc nie tylko Sieradz, ale również i Wieluń, i Wieruszów, i Poddębice. Temat jest ogromny i jeszcze niezbadany. I mamy na przykład mnóstwo artykułów, gdzie odkrywane są nowe historie, które do dzisiaj nie ujrzały światła dziennego. Na przykład ostatnio pan doktor Wilmański zgłosił się do nas, który nam odkrył prawdę historyczną o bohaterze w Zadzimiu. Więc zupełnie inna była historia w przekazach, a zupełnie inna prawda rzeczywista dotarła do źródeł. I takich artykułów mamy bardzo wiele, gdzie troszeczkę korygują koledzy nawet tą historię, ale nie tak, że tak uważają z opowiadań, tylko po prostu docierają do materiałów źródłowych.
1: Jeszcze kiedy rozmawiałyśmy ostatnim razem na temat tego kwartalnika, tak w luźnej rozmowie, powiedziała pani, że macie nowego naczelnego. Zmienił coś?
3: To znaczy kontynuuje linię rozpoczętą przez naszego twórcę, pana Andrzeja Ruszkowskiego i dobrze, bo my nie chcemy niczego zmieniać, ponieważ to, co pan Andrzej wprowadził, jest tak cenne i tak wyjątkowe, że nie ma potrzeby zmiany. Natomiast na pewno zaangażował się w to i to mnie bardzo cieszy, że wiem, że jest młodym człowiekiem, jest doktorem, jest wykładowcą na uczelni w Łodzi, a tutaj swój czas prywatny angażuje w wydawanie tego kwartalnika i również poziom tego kwartalnika jest bardzo wysoki. Pan Kuba Jurek.
1: Posiadanie korektora to już jest bardzo ważna rzecz w czasopiśmie. Kiedy teraz pisma rezygnują z korekty z uwagi na finanse, wy nie.
3: Nie może tak być, żeby nie było korektora.
1: Nie. Żeby tak każdy wychodził z takiego założenia, że nie może być i koniec.
3: Nie może tak być. My traktujemy to czasopismo bardzo poważnie i chcemy, żeby było cenione tak, jak jest cenione. Dlatego korektor musi być i mam nadzieję, że po mnie, jeżeli będą kolejni następcy, żeby też zachowali tę jakość, wysoką jakość, z korektorem oczywiście.
1: Ja tutaj mówiłam o Michale Szymańskim, ale też i pan Paweł Kieroń.
3: Tak, też tych autorów.
1: Tutaj jest sporo gości, którzy publikują.
3: Bardzo wielu. Pan Marek Urbański, Kieroń, pan Janusz Ziarnik. Zresztą pan Janusz Ziarnik jest zastępcą naszego redaktora naczelnego. Tych autorów mamy, Leśników, którzy nam opisują, historyków, mamy pana Gławędę, który pisze o przyrodzie, mamy historyków, którzy wynajdują kolejne źródła, bo historia to jest nieskończony temat. To nie jest tak, że to się już wszystko wyczerpało. Nawet jeżeli dany temat został poznany, to nie został być może zagłębiony. Także jest o czym pisać.
1: Wspierają was prywatni sponsorzy.
3: Tak, no dzięki tym prywatnym sponsorom my funkcjonujemy. Głównym naszym sponsorem jest, i tutaj chciałabym wymienić i podziękować pan Andrzej Pietrucha z Błaszek i teraz już jego syn, który przejął zarządzanie tą grupą kapitałową, którą reprezentują państwo Pietruchowie. Wielcy patrioci biorą udział, czy finansują wiele takich różnych inicjatyw. Między innymi ostatnio, ale też chcę się tym pochwalić, w Jasionnej dwór odrestaurowali zgodnie z wymogami konserwatora zabytków, ponieważ to był już podupadający budynek i też z piękną historią, więc wiemy, że to będzie trwało dalej i też to opiszemy w kwartalniku na Sieradzkich Szlakach. Ale oprócz państwa Pietruchy to mamy też pana Janusza Fenglera, który również kiedykolwiek, ja zawsze mówię, nie nadużywam prośby, ale kiedy zachodzi potrzeba, kiedy brakuje środków finansowych na jego wydanie, wielokrotnie ratował nas pan Janusz Fengler, za co jestem ogromnie wdzięczna. Mieliśmy taką sytuację z kwartalnikiem monotematycznym, bo takie też mamy, z Łaskiem, ale zaszło tam jakiś tam temat problematyczny i Łaski, z reguły te monotematyczne są finansowane przez urzędy, które chcą promować swój teren, czyli na przykład Łask, tak? Mhm. Ale z jakichś tam powodów zabrakło środków finansowych, również radni nie wyrazili zgody i pod znakiem zapytania stał ten kwartalnik, czy zostanie wydany, czy nie. A ponieważ tematy były zebrane, bardzo ciekawe, autorzy się zgłosili, napisali, więc no robiłam wszystko, żeby jednak się ukazał i wsparł nas wtedy pan Janusz Fęgry, bo do niego zwróciłam się z prośbą i ten kwartalnik się ukazał. Żeby jeszcze było fajnie, to zrobiliśmy spotkanie promocyjne tego kwartalnika w Łasku i pan burmistrz, który nam podziękował za to, że się ukazał i środki się już później znalazły i też zakupił od nas ileś tam sztuk tego kwartalnika. Także mamy takie też ciekawe historie.
1: A samorządowcy?
3: Jeszcze nie dodałam sponsora, a uważam, że powinnam Środka Spółdzielnia Mieszkaniowa też, ponieważ odbiorcami kwartalnika również są członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej, więc kiedy zwracamy się z prośbą, też otrzymuję środki finansowe. Natomiast wtedy, kiedy nam brakuje środków finansowych, kiedy wiem, że już nie ma pieniędzy, zwracam się do tych inwestorów prywatnych i nigdy nie spotkałam się z odmową. Również wracając do samorządów, zwracamy się i do Urzędu Miasta, i do Starostwa. I też, żeby nie nadużywać tych uprawnień samorządowców, to też staramy się nie cały czas ich nękać tą prośbą, ale otrzymujemy. Tak. Otrzymujemy również środki finansowe. Otrzymywaliśmy wielokrotnie i od Starostwa. Nawet ukazał się monotematyczny kwartalnik o powiecie sieradzkim, sfinansowany w całości przez Starostwo Powiatowe, ale również Urząd Miasta nas wspiera, że nie tylko przy wydawaniu kwartalnika, przy realizacji rajdów również.
1: Kwartalnik jest oczywiście w bibliotece, tak. Bibliotekach.
3: W bibliotekach jest.
1: Tak, oczywiście, na terenie Sieradza i nie tylko.
3: Tak.
1: Dziękuję
3: nie
1: bardzo.
3: Nie tylko. No różne właśnie. Biblioteki zwróciły się do nas. Muzea, biblioteki i my, kiedy ukazuje się kolejny numer, to wysyłamy, a od jakiegoś czasu, od 2 czy 3 lat mamy też firmę, której dostarczam nasze kwartalniki i ona rozprowadza w swoich 10 sklepach, które ma. I to też jest niezwykłe dla nas, że tam te 50 sztuk, 60 zawsze się rozchodzi.
1: Kwartalnik jest tu zupełnie bezpłatny.
3: Bezpłatny.
1: Tak. Bardzo dziękuję pani prezes za udział
3: Proszę
1: w audycji.
3: Uprzejmie.
1: Pani Wiesława Sujecka, prezes Sieradzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, była gościem dnia w Radiu Łódź nad Wartą.
3: Dziękuję pięknie.
1: Do zobaczenia.
3: Do zobaczenia.
4: Przegląd prasy.
1: Tak, z wielką przyjemnością zaglądam teraz do Sieradza, do Dziennika Łódzkiego, na strony sieradzkiej. Otóż to i tutaj o spotkaniach policjantek z uczniami piszą redaktorzy, uczniami szkół podstawowych numer 1 i 4. I to jest część ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. A o czym rozmawiano? O wyśmiewaniu, o poniżaniu, o zastraszaniu, wykluczaniu z grupy, także w internecie. Dzieci dowiedziały się również, jak reagować, kiedy ktoś jest krzywdzony i gdzie szukać pomocy. Bo tak naprawdę przemoc nie zawsze zostawia siniaki. Czasem zaczyna się od słów, których dorośli nawet nie słyszą. Jeszcze o Burzeninie Dziennik Łódzki pisze. Publiczność nagrodziła młodych wykonawców owacją na stojąco. A w czym rzecz? Otóż w Gminnym Domu Kultury wystąpiły dzieci ze Scholi Prymyki Pana, działającej przy miejscowej parafii. Koncert nosił tytuł Rok Liturgiczny w blasku promyków Pana i tam właśnie młodzi artyści przygotowywali się około miesiąc, zaprezentowali swoje efekty. Efekty można było właśnie podziwiać na scenie. Gazeta pokazuje też obszerną galerię, aż 33 zdjęcia i wygląda na to, że w Burzeninie nie tylko nie trzeba było wielkich gwiazd, żeby publiczność poderwała się z miejsc. Do przeglądu prasy wrócę za kilkanaście minut. Tymczasem jest 29 po godzinie 16. I to jest czas na podróż przez ulice regionu.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Za chwilę w 4:30 wyjeżdżamy do Wielunia teraz. Pierwsze spotkanie z korkami już na ulicy Warszawskiej w kierunku Ronda Praw Kobiet. Tłoczno także przy Rondzie Witkowskiego. Sporo samochodów na Popiełuszki od Częstochowskiej przez Rondo Księdza Frysia aż do Ronda Babinicza. Wolniej również idziecie państwo w Wieluniu przez Piłsudskiego oraz na dwóch skrzyżowaniach Wojska Polskiego z Kopernika i Sieradzkiej, Strogutta i Głowackiego. W Zduńskiej Woli popołudniowy ruch również nie odpuszcza. Mocno obciążona jest Łaska między Łódzką a Karsznicką, a także od Placu Wolności do Kilińskiego. Kieńskiego, przepraszam, i Sieradz. Tutaj sporo samochodów na Żwirki i Wigury oraz na Kościuszki. Prawy pas Wojska Polskiego przed rondem Kaczyńskiego jest od czasu do czasu zapełniony samochodami, bardziej niż częściej. Wolniej na Sarańskiej jedziecie też Państwo i przy skrzyżowaniu POW z Aleją Grunwaldzką.
5: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Czas teraz na skrót najważniejszych wiadomości dnia. O stresie, depresji, trudnych emocjach i problemach ze snem będzie można w Sieradzu porozmawiać bezpłatnie z psychologami w niecodziennej formie. Otóż w najbliższą sobotę odbędzie się akcja Przystanek Dobrych Rozmów i na miasto, w miasto wyjedzie specjalny autobus Mental Bus. Wykona 3 kursy po mieście, zatrzymując się na 14 przystankach, m.in. przy ulicach Armii Krajowej, Kościuszki i POW. Z indywidualnych konsultacji mieszkańcy będą mogli korzystać od 8 do 11. 30. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Gaszyn w gminie Wieluń mimo udanej zbiórki internetowej nie mogą kupić nowego wozu gaśniczego. Zmiany przepisów sprawiły, że muszą szukać pojazdu używanego, nawet 20-letniego. Ma on zastąpić ponad 40-letniego awaryjnego Stara 244. Przypomnijmy, po publikacji filmu naszego reportera Adama Łużyńskiego na Facebooku Radia Łódź zbiórka nabrała tempa i w ciągu kilku dni udało się zebrać całą potrzebną kwotę. Teraz druhowie przeglądają oferty i przygotowują się do przetargu. Więcej policyjnych patroli pojawi się w pobliżu szkół w województwie łódzkim. To reakcja na 2 ataki, do których doszło w ostatnich dniach. W Ostrołęce na przykład 9 osób zostało rannych, a dziś w szkole pod Wyszkowem zginęła 37-letnia pracownica. Policjanci mają zwracać uwagę na osoby, których zachowanie może wskazywać na zagrożenie. Były negocjator policyjny Krzysztof Balcer podkreśla, że równie ważne jest wczesne rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych i zapewnienie młodym ludziom pomocy psychologicznej. Gdzie powstają największe korki i jak mieszkańcy poruszają się po mieście Łodzi? Zobaczymy. Rozpoczęły się bowiem kompleksowe badania ruchu drogowego w tym mieście, które mają usprawnić komunikację miejską i pomóc w planowaniu inwestycji. Ankieterzy przepytają około 9 tysięcy mieszkańców Łodzi i sąsiednich gmin w tym temacie. Natężenie ruchu zbadają również kamery w ponad 360 punktach miasta. Cały projekt potrwa 1,5 roku. Jego efektem będzie model transportowy pozwalający prognozować zmiany w ruchu nawet na 10 lat do przodu. Więcej informacji w serwisie o 17. Dziewiętnaście stopni na termometrach w regionie, jest pochmurno, coraz bliżej wieczornego deszczu. Przed północą temperatura spadnie do 13 stopni, nad ranem będzie już tylko 8. Piątek chłodniejszy, bo maksymalnie 13 stopni tuż po południu, ale przed południem na kilka godzin wyjdzie słońce. W nocy z piątku na sobotę ponownie deszczowo.
2: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
1: Wracamy do magazynu reporterów. Dziś 3 tematy z środkiego studia do godziny 17, a po tym czasie kontynuujemy magazyn już ze studia w Łodzi. A co w programie? Strażacy ochotnicy z Gaszyna uzbierali pieniądze na samochód gaśniczy, ale przepisy nie pozwalają im kupić wybranego wozu.
6: Każdy w takiej pracy powinien mieć jak najlepszy sprzęt.
7: Chodzi o zdrowie i nasze, tak, bezpieczeństwo, jak i o bezpieczeństwo samych strażaków.
1: Co w tym temacie więcej powiemy, a proszę zostać z nami. Będzie również o fatalnej sprawie, znęcaniu się nad zwierzętami. Sprawa nielegalnej hodowli zwierząt w gminie Piątek właśnie toczy się przed sądem w Zgierzu.
8: Zarzucone jej znęcanie nad 44 psami. Oskarżona sprzedawała zwierzęta, wprowadzając kupujących w błąd co do stanu ich zdrowia.
9: Nie chciałam chorego psa, nikomu sprzedać.
10: Bardzo wychudzony był, no i strasznie śmierdział.
11: Był w takim stanie trochę już agonalnym. Tego pieska po prostu nie udało się uratować.
1: Wrócimy do tej historii, sprawdzimy, jak wygląda postępowanie dotyczące znęcania się nad zwierzętami. Też i będziemy podróżować po Łódzkiem.
12: To pierwsze w historii tak duże badanie.
13: Będziemy badali praktycznie wszystko, co ma związek z ruchem. Od przejazdów samochodów, pojazdów na skrzyżowaniach, poprzez przejazdy rowerowe.
14: Efektem będzie stworzenie specjalnego modelu komunikacyjnego.
13: Możemy planować, jak będzie wyglądał ruch w dzielnicach za kilkanaście lat.
1: Będziemy również mówić o bezpieczeństwie w Łódzkiem, bo policjanci wyruszą, żeby sprawdzić to bezpieczeństwo. To już temat, który podamy Państwu ze studia w Łodzi.
15: Musimy się dostosować do aktualnych zagrożeń i myślę, że takie zagrożenie ujrzało światło dzienne.
0: To albo jakiś fatalny zbieg okoliczności, a może coś więcej, a może element znów hybrydowych niepokojów.
1: To reakcja na dwa tragiczne ataki. W Ostrołęce i Podwyżkowem funkcjonariusze zwiększą liczbę patroli i będą reagować na niepokojące zachowania. Proszę zostać z nami.
4: Przegląd prasy.
1: A zacznę tak nietypowo. W Dzienniku Łódzkim znajdziemy dziś przegląd ziół i herbatek, którym przypisuje się właściwości odchudzające. Gazeta opisuje napary wspomagające trawienie czy usuwanie nadmiaru wody z organizmu. Warto jednak pamiętać, że utrata wody nie oznacza utraty tkanki tłuszczowej, a same herbatki nie zastąpią zdrowego odżywiania i ruchu. Niektóre zioła mogą też wchodzić w interakcje z lekami, więc warto skontaktować się z lekarzami. Czyli tak, filiżanka herbaty może być przyjemnym elementem dnia, ale cudownej recepty na odchudzanie lepiej w niej nie szukać. Ale mniej więcej o tych herbatkach w Dzienniku Łódzkim. Dziennik Łódzki zabiera również nas, czytelników, dziś pod powierzchnię Łodzi. Okazuje się, że pod budynkami mieszkalnymi, miasta Łodzi oczywiście, pod budynkami mieszkalnymi, szkołami czy dawnymi obiektami użyteczności publicznej znajdują się schrony i szczeliny przeciwlotnicze. Niektóre powstały jeszcze przed II wojną światową, inne w czasach PRL-u, nawet pod koniec lat 80. Ich historię dokumentuje łódzki społecznik Mariusz Wasilewski. Gazeta publikuje adresy i galerię 22 zdjęć tychże obiektów. To naprawdę ciekawa podróż po mieście, którego drugiej podziemnej części większość mieszkańców tak naprawdę nigdy nie widziała. Warto jednak pamiętać, że historyczny schron nie musi być dziś miejscem bezpiecznego schronienia. Pozostaje jeszcze na stronach Dziennika Łódzkiego. Ten informuje nas dziś o dużej akcji Krajowej Administracji Skarbowej i Policji wymierzonej w nielegalny hazard. Funkcjonariusze działali przede wszystkim w województwie łódzkim. W 51 punktach zatrzymano 58 osób, zabezpieczono 287 automatów do gier i niemal 600 tysięcy złotych. 7 osób usłyszało zarzuty związane z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, a 4 trafiły do tymczasowego aresztu. Śledczy zapowiadają, że to nie koniec sprawy i możliwe są kolejne zatrzymania i pewnie kolejne artykuły w tej sprawie. Zaglądam teraz do portalu Infotydzień. Tu dowiadujemy się, że od 14 do 30 października kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na drodze powiatowej ze Złoczewa do Łagiewnik. W ramach przebudowy trasy zaplanowano m.in. wycinkę drzew. Mogą pojawiać się czasowe ograniczenia w ruchu. Władze Złoczewa apelują o ostrożność i stosowanie się do oznakowania, czyli kto regularnie jeździ tą trasą, powinien od przyszłej środy zarezerwować sobie nieco więcej czasu, żeby ją przejechać. A w Wieluniu, to też jest informacja z portalu infotydzień.com, na placu Kazimierza Wielkiego pojawił się nowy parkomat. Urządzenie zastąpiło dotychczasowe i na razie działa w ramach testów, które potrwają do końca roku. Kierowcy nie muszą wpisywać numeru rejestracyjnego, a wkrótce za postój będzie można zapłacić także kartą i blikiem. Stawki pozostają bez zmian. Warto tylko pamiętać o jednym. Nowy parkomat, podobnie jak stary, nie wydaje reszty. I na koniec informacja z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli. Dziś około 5 rano w miejscowości Boczki Parcela w gminie Szadek 60-letni kierowca Volkswagena potrącił wilczycę, która wbiegła na drogę wojewódzką numer 710. Zwierzę niestety nie przeżyło. Tylko między północą a 8 rano w powiecie doszło do 4 kolizji z dzikimi zwierzętami, z 2 dzikami, z sarną i z wilkiem. Policja wobec tego apeluje, by szczególnie w pobliżu lasów o świcie i po zmroku zdejmować nogę z gazu. Dzikie zwierzę może pojawić się na jezdni w jednej chwili, a kierowca często nie ma już czasu na reakcję. I na tym kończę dzisiejszy przegląd prasy i informacji z regionu.
2: Słuchasz i wiesz, nad Wartą.
1: Wystartowały łódzkie badania ruchu drogowego. Dzięki nim już wkrótce poruszanie się po mieście Łodzi, zarówno autem, jak i komunikacją miejską, ma być płynniejsze i przyjemniejsze. Pomogą w tym ankiety i kamery, które zbadają, gdzie i jak najczęściej poruszają się łodzianie. Więcej w materiale Seweryna Potentasa.
16: Remonty mają stać się mniej uciążliwe, a komunikacja miejska ma lepiej spełniać potrzeby mieszkańców. W obecnej sytuacji w Łodzi to brzmi jak żart, ale takie efekty przynieść mają rozpoczęte w mieście badania ruchu drogowego.
14: Badania transportowe, które ma właściwie każde duże europejskie miasto i wiele dużych polskich miast.
16: Mówi wiceprezydent Tomasz Piotrowski.
14: Efektem będzie stworzenie specjalnego modelu komunikacyjnego, który ułatwi nam m.in. planowanie objazdów, przygotowanie siatki połączeń MPK, budowę dróg rowerowych.
12: To pierwsze w historii tak duże badanie.
16: Mówi dyrektor Biura Strategii Miasta Tomasz Jakubiec.
12: To jest praktycznie zestaw 18 bardzo kompleksowych badań. Badania ankietowe. To jest próba 1% populacji miasta i 15 gmin okalających, czyli to jest przeszło 9 tysięcy osób do przebadania.
17: One mają na celu pokazać nam bardzo precyzyjnie, w jaki sposób łodzianie przemieszczają się codziennie do pracy, do szkoły czy na zakupy. Dlatego też nasi ankieterzy przez najbliższe 2 miesiące będą odwiedzali gospodarstwa domowe.
16: Mówi Bartłomiej Wiertel z firmy Via Vistula, wykonującej łódzkie badania ruchu. W badaniu pomogą także kamery, które przeanalizują ruch w ponad 360 miejscach w całym mieście.
17: Będą wisieć na praktycznie każdym większym skrzyżowaniu w Łodzi. Będziemy badali praktycznie wszystko, co ma związek z ruchem. Od przejazdów samochodów, pojazdów na skrzyżowaniach, poprzez przejazdy rowerowe, poprzez przemieszczenia piesze, zwłaszcza na ulicy Piotrkowskiej. Będziemy badali kolej, to jak ludzie podróżują koleją. Będziemy badali także elementy związane z ruchem tranzytowym.
16: Do zebranych danych dojdą także te o czasach przejazdów komunikacji zbiorowej.
14: Będziemy lepiej planowali objazdy, lepiej będziemy planowali inwestycje. Nie będziemy już zastanawiać się spod dużego palca, czy jakąś drogę należy z którąś drogą połączyć. Czy tramwaj to powinien zostać przedłużony na jakiejś ulicy, czy nie? Jest to jedno z dążeń, które sobie założyliśmy w ramach tego projektu, że po zakończeniu badań będziemy chcieli polepszyć siatkę MPK.
17: Jest to narzędzie planistyczne. Możemy planować, jak będzie wyglądał ruch w dzielnicach za kilkanaście lat. Na podstawie tego modelu ruchu będziemy mogli wykonać prognozy ruchu, jak wpłynie na miasto Łódź, na całą aglomerację budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, czy innych dużych inwestycji, które miasto ma w planie realizować. Gdzie położyć nacisk, gdzie położyć priorytet, gdzie spiąć niektóre połączenia.
16: Według zapowiedzi trwające w mieście remonty nie będą przeszkodą i nie powinny wpłynąć na końcowe wnioski. Jak jednak podkreśla firma wykonująca badania, te powinny być powtórzone po około 10 latach, po których wiele osób może zmienić swoje nawyki transportowe.
1: Sami Państwo słyszeli, jakie nie tyle natężenie ruchu, co natężenie hałasu było słychać w tle. Badania ankietowe, to już dokończę ten temat, potrwają przez najbliższe 2 miesiące, a monitoring ruchu przez kolejnych kilkanaście miesięcy. Wnioski mają być gotowe za 1,5 roku, a zaraz potem wdrożony ma być nowy model komunikacyjny. Teraz przejażdżka do Gaszyna. Mimo udanej zbiórki internetowej, strażacy z tamtejszej Ochotniczej Straży Pożarnej nie mogą kupić nowego wozu. Po zmianie przepisów zamiast kilkuletniego używanego pojazdu trzeba będzie kupić 20-letnie auto gaśnicze z zagranicy. Więcej w relacji Adama Łużyńskiego.
6: Jak coś się dzieje, to zawsze są.
7: Jakikolwiek alarm w jakiejkolwiek wsi, to jest podstawa.
18: Jesteśmy w Gaszynie, niedaleko Wielunia. Rozmawiamy z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaszynie, z panem Marcinem Toporem. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam wszystkie radiosłuchacze.
18: Jakiś czas temu udało nam się chyba troszeczkę wspólnie zebrać pieniądze na zakup nowego wozu gaśniczego. Na jakim etapie jest ten zakup? Bo tutaj pewnie wiele osób z okolic Wielunia i nie tylko bardzo państwu kibicuje.
19: Tak, na początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim radiosłuchaczom, którzy nas wsparli, no i oczywiście całemu Radiu Łódź za to, że włączyliście się w naszą akcję, bo na pewno przyłożyliście przeogromną cegiełkę do tego, że można powiedzieć, że ta zbiórka była historyczna, skończyła się w ciągu 18 dni. Na jakim jesteśmy etapie? No wiadomo, że na dzień dzisiejszy bardzo mocno analizujemy rynek. No jesteśmy przed tym ostatnim etapem, gdzie pojawi się na portalu zamówienie publiczne na zakup nowszego samochodu pożarniczego dla OSP Gaszyn.
18: Miał pan kiedyś jakąś interwencję z udziałem OSP?
20: Nie, ale kilka widziałem.
18: Co to było?
20: wypadki samochodowe najczęściej i jeden pożar.
19: Od tego roku jest takie wymaganie, że ten samochód, który zakupujemy zgodnie z uchwałą, ustawą o OSP 7A, musi być udokumentowane minimum 5 lat za granicą w krajach Unii Europejskiej. A więc co za tym idzie? Samochód sprowadzony musi przejść dopuszczenie CNBOP i dopiero wówczas trafi tutaj do nas, do jednostki.
6: Każdy w takiej pracy powinien mieć jak najlepszy sprzęt.
7: Chodzi o zdrowie i nasze, tak, bezpieczeństwo, jak i o bezpieczeństwo samych strażaków.
18: Te samochody, które mogą Państwo wybrać, one nie są jakieś najnowsze, prawda?
19: Tak, no tutaj zaczyna się właśnie chyba nasz największy taki dylemat moralny, ponieważ to rozmawiamy o samochodach z roczników 2006-2008. No powiedziałbym, że perełką byłby może taki 2011. I to są samochody, o których rozmawiamy. To jest dla nas szok. 500 000 złotych i rozmawiamy o 20-letnim samochodzie.
1: Dziękuję bardzo. Adam Murzyński zebrał dla nas te informacje o tym, co dzieje się właśnie w Gaszynie. Zbiórka internetowa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej tamtejszej szybko zakończyła się sukcesem po opublikowaniu filmu Adama Murzyńskiego na Facebooku Radio Łódź, co podkreślał jeden z rozmówców naszego reportera. W kilka dni zebrano całą potrzebną kwotę na zakup wozu strażackiego, który zastąpi wysłużonego i awaryjnego Staza Elstara 244, który został wyprodukowany w latach 70. W każdym razie druhowie udowodnili, że na pomoc mieszkańców mogą liczyć. Teraz pozostaje pytanie, czy przepisy pozwolą im dobrze wykorzystać zebrane pieniądze.

0: Słuchasz i wiesz. Nad Wartą.
1: Ponad 40 zaniedbanych zwierząt i chore szczenięta sprzedawane z podrobionymi dokumentami. Taka oto sprawa w regionie. Przed sądem rejonowym w Zgierzu w związku z tym toczy się rozprawa. Właśnie a propos tej pseudohodowli z gminy Piątek. Oskarżona Katarzyna T. została zatrzymana kilka miesięcy temu i trafiła do aresztu. Usłyszała też kilkanaście zarzutów. Miała między innymi utrzymywać zwierzęta w tragicznych warunkach i handlować chorymi psami. Dodatkowo 52-latka miała fałszować dokumenty dotyczące zdrowia czworonogów. Łączymy się teraz z naszym reporterem Miłoszem Warszawskim, który przygląda się tej sprawie. Miłosz, powiedz nam proszę, co udało się ustalić?
2: Wszystko wyszło na jaw w lutym tego roku. Służby zlikwidowały nielegalną hodowlę w gminie Piątek. Na miejscu znaleziono 44 psy i 3 koty, które były przetrzymywane w bardzo złych warunkach. 11 szczeniąt zmarło pomimo podjętego leczenia. Oskarżona usłyszała łącznie 15 zarzutów, mówi prokurator Hubert Wrzalik.
3: 14 z tych zarzutów dotyczy oszustw na szkodę kupujących. Oskarżona sprzedawała zwierzęta, wprowadzając kupujących w błąd co do stanu ich zdrowia. Część ze zwierząt, które sprzedała, zmarło. Wszystkie te zwierzęta posiadały bądź to choroby zakaźne, najczęściej parwowirozę, bądź też inne wady, jak na przykład wodogłowie. Zarzucono jej znęcanie nad 44 psami.
2: Jednym z klientów pseudohodowli był pan Ireneusz.
4: Z ręki do ręki pani otrzymała pieniążki, podała mi tylko pieska. Zapakowała się w samochód i pojechała. Bardzo wychudzony był, no i strasznie śmierdział. Już to dało mi taki sygnał, że coś jest nie tak. Pojechaliśmy do domu, piesek ładnie się zachowywał, był energiczny do kryzysu w nocy. W nocy już niestety zaczęło się wszystko. Pies zasłabł, robił pod siebie i generalnie już rano byliśmy umówieni na wizytę z weterynarzem.
2: Szczeniak był w opłakanym stanie. Tłumaczy pani Aleksandra, lekarz weterynarii.
5: Pies był bardzo silnie wychudzony, no generalnie był w takim stanie trochę już agonalnym. Silne wymioty, silna wybiegunka i tak naprawdę po wykonaniu testów okazało się, że ma parwowirozę. Tego pieska po prostu nie udało się uratować. To jest choroba wirusowa, która jest przenoszona pomiędzy psami, jeżeli one są niezaszczepione w odpowiednim czasie, czy mają kontakt z innym chorym psem.
2: Dodatkowo oskarżona miała 7-krotnie posługiwać się sfałszowanymi książeczkami zdrowia z podpisami i pieczęciami nieistniejącego weterynarza.
1: Miłoszu, chcielibyśmy jeszcze się dowiedzieć, czy oskarżona przyznaje się do winy i co na to obrońca zatrzymanej?
2: Katarzyna T. nie przyznała się do większości zarzutów. Na sali sądowej podkreślała, że nie znęcała się nad zwierzętami, a ich stan był dobry.
6: Ja chciałam, żeby oni się cieszyli z tych psów. Naprawdę. Ja po prostu nie chciałam kolejnego psa, nikomu sprzedać. Ja nawet sama nie widziałam, że może ten pies za jakiś czas się rozchorować. On był normalny, zwykły pies, ładny, biegał. Nic nie wskazywało na to, że ten pies się rozchoruje u kogoś.
2: Obrońca oskarżonej, adwokat Robert Teller, utrzymuje, że kobieta jest niewinna.
7: Do części zarzutów się przyznała, do części nie. Zużyła wyjaśnienia i to jest linia obrony jak na razie. Takie stanowisko procesowe. Będziemy kwestionować te dowody, które przedstawiła prokuratora. Jest osobą niewinną, obowiązuje zasada domniemania niewinności. Nie mamy wyroku w tej sprawie, więc na chwilę obecną jest osobą niewinną.
2: Pseudohodowla działała około 5 lat. Co ważne, 52-latka była już 2-krotnie karana za znęcanie się nad zwierzętami. Łącznie za zarzucane czyny kobiecie może grozić nawet kilkanaście lat więzienia.
1: Dziękuję bardzo. Miłosz Warszawski zebrał dla nas te wiadomości. Śradza teraz na Widzew Łódzkiej, tam będzie bezpieczniej. Wszystkim zainteresowanym chyba teraz z ulgą podamy tę wiadomość. Bezpiecznie za sprawą miejskiego monitoringu, który obejmie cały obszar osiedla. Część mieszkańców już dawno mówiła, że kamery są tam potrzebne, bo zdarzają się przypadki wandalizmu i chuligaństwa. To zdanie podzielają również łódzcy radni, którzy dodają, że często kierowcy parkują na osiedlu w miejscach do tego nie przeznaczonych. Od przyszłego roku teren Starego Widzewa będzie obserwować ponad 100 kamer.
8: To będzie chyba najbardziej strzeżone osiedle ze wszystkich w Łodzi, jeśli chodzi o monitoring miejski.
9: Mówi radny Rady Miejskiej Damian Raczkowski.
8: Stary Widzew to osiedle, które no jest miejscem, gdzie przez cały sezon meczowy, przed każdym meczem, na całym osiedlu, od Konstytucyjnej do Stadionu Widzewa, no po prostu służy za miejsce parkowania aut, zbiórek kibiców, często 3 godziny, 4 godziny przed meczem, a w związku z tym to są też pewne akty chuligańskie, jak wieczne mazanie, niszczenie nawet sprzętu miejskiego.
9: Mieszkańcy również zauważają, że na Starym Widzewie przyda się monitoring.
10: Myślę, że to jest dobra inicjatywa. Zwłaszcza, że no, wiemy, jak jest w Łodzi i jakie są podziały społeczne, ale bardziej mówię o młodzieży albo grupach kibicowskich.
11: Panie, co tutaj się dzieje? Jak my dzieje? To jest mała głowa. Trochę łobuzu może by przyhamowało.
12: W niektórych momentach to jest trochę nawet niebezpiecznie.
13: Bo tu na przykład Teodora jest krótka ulica, też dużo samochodów stoi i to się przyda. Bardzo pożyteczne to będzie.
14: To tylko to jest tutaj problem tego typu, że jak są mecze, no to jest tam dosyć głośno i dużo jest tych kibiców i nieraz już nie bywa, ale tak to jest spokojnie.
8: To właśnie tutaj głównie ta ulica Szpitalna jest takim miejscem przecięcia się wszystkich dróg kibiców. Też jednostka miejska MCM Widzew, czyli miejskiej przychodni. Tutaj mamy też dla seniorów oddział i tutaj często to przeskakują przez siatkę wieczorami i sobie robią też posiadówki kibice, więc jakby takich miejsc na Starym Widzewie jest bardzo dużo. Mamy jeden ze starszych kościołów, który też niestety systematycznie bywa pomazany.
15: Mieszkańcy Starego Widzewa bardzo dbają o ten teren, dlatego też chcieliśmy przychylić się do tego, aby objąć ten teren monitoringiem.
9: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji.
15: I na całym ponad 30-hektarowym obszarze pomiędzy Konstytucyjną a ulicą Widzewską oraz między torami kolejowymi a trasą WZ pojawi się 27 punktów, które będą objęte miejskim monitoringiem. Dodatkowo też będzie system głośników, za pomocą których operator miejskiego systemu monitoringu będzie mógł zadziałać prewencyjnie, jeśli zauważy jakąś sytuację.
8: Będą stały takie kamery, słupy, gdzie będzie tak zwana, no mówiąc w języku trochę ulicznym, bomba, która ma 360 stopni oraz kamery kątowe skierowane na wszystkie ulice na skrzyżowaniach i w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu czy 100 metrów będzie kolejna kamera.
9: Jak podkreśla Raczkowski, monitoring ma przede wszystkim pełnić funkcję prewencyjną.
8: Sam sobie nie jest narzędziem walki, on raczej jest formą odstraszania, bo jeżeli ktoś widzi, że ta kamera jest zwrócona w jego stronę, no to jakby 99% przypadków mamy mniej.
9: Kamery to nie jedyny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa na Starym Widzewie. Przy szkole podstawowej pojawi się specjalny przycisk SOS, który pozwala na natychmiastowe połączenie ze Strażą Miejską. Monitoring zostanie w pełni zainstalowany w przyszłym roku.
1: A sprawę monitorował nasz reporter Sebastian Dziuda.
16: Autopromocja.
17: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
18: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
19: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
20: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu
17: Panie ministrze, w polityce
20: było...
17: nie jest pan od wczoraj w polityce.
21: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
22: Czy to jest polityczny trolling?
23: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
24: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
25: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
21: Gość Radia Łódź.
17: Najważniejsza rozmowa w regionie.
21: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
17: Maciej Trajanowski
21: i Michał Dąbrowski.
17: Zapraszamy!
26: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
16: Autopromocja. Reklama.
27: A gdyby tak zaśpiewać razem z całym województwem? Uczniowie szkół podstawowych, Radio Łódź zaprasza was do wspólnego śpiewania. Przed nami jubileuszowa edycja radiościowego chóru Radia Łódź i wyjątkowe piosenki polskich artystów. Wybierzcie utwór, nagrajcie swoje wykonanie i wyślijcie wideo do 12 października na chór@radiolódź.pl. Na uczestników czekają wspaniałe nagrody. Regulamin i szczegóły znajdziecie na radiolódź.pl. Dołączcie do naszego chóru i świętujcie z nami 95. urodziny Radia Łódź. Partnerem konkursu jest Polregio.
28: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Atlas Arena, 17 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
0: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
2: Znowu to zrobił. To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
3: Skup się!
2: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
4: 30 lat jednej z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Anita Lipnicka rusza w wyjątkową jubileuszową trasę. Już 22 października wystąpi w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Piosenki, które na zawsze zagościły w sercach słuchaczy. Poruszające aranżacje z udziałem smyczków i sekcji dętej. Zjawiskowa scenografia. Musisz tam być, bo...
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: W środę mocno obciążona Sienkiewicza w kierunku Zduńskiej Woli korkuje się od Płaskiego do Warszawskiej, a w przeciwną stronę Przynęckiego w kierunku Ronda Kaczyńskiego. Tłuczno też na Sarańskiej i Kościuszki. Dłuższe postoje również na światłach przy skrzyżowaniu Jana Pawła II z Broniowskiego. W Wielniu sporo aut na Rondzie Praw Kobiet oraz na Częstochowskiej przy skrzyżowaniu z Piłsudskiego. W Zduńskiej Woli natomiast wolniej jedziecie Państwo na Kielińskiego między Łaską a Łódzką.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: 17. Radio Łódź, słuchacz i wiesz nad wartą. Zapraszam na ostatni dzisiejszego popołudnia serwis informacyjny. Powiemy o sobotniej akcji Mental Bus w Sieradzu. Będzie o rajdzie szlakiem walk nad Wartą z 1939 roku, w którym uczestniczyło ponad 200 osób. Oraz o problemach strażaków z Gaszyna z zakupem wozu gaśniczego. Za oknami pochmurno jest 19 stopni, a przed północą spodziewamy się wszyscy deszczu. O stresie, depresji, trudnych emocjach i problemach ze snem będzie można w środę porozmawiać bezpłatnie ze specjalistami. W najbliższą sobotę odbędzie się bowiem akcja Przystanek Dobrych Rozmów, której celem jest zwrócenie uwagi na zdrowie psychiczne. A jak o potrzebie takich rozmów mówią sami sieradzanie?
11: Jak to się sprawdzi, myśli pani sieradzu?
29: Nie wiem, no myślę, że może się sprawdzi, kto będzie zainteresowany.
11: A duży jest problem zdrowia psychicznego?
29: Jak słychać, to jest na czasie.
11: Dużo osób mimo wszystko nie radzi sobie gdzieś w trudnych sytuacjach. Tak. I takie konsultacje, myśli pan, że przydadzą się?
30: No, oczywiście.
1: Mental Bus będzie jeździł między 8 a 11. Ponad 200 osób uczestniczyło w rajdzie szlakiem walk nad Wartą 1939 roku zorganizowanym przez sieradzki PTTK. Trasa prowadziła z Bożywiska przez Chojne i Bogumiłów do Dąbrowy Wielkiej. Jak mówiła dziś na antenie Radia Łódź, zadowolona ze z frekwencji prezes PTTK Wiesława Sujecka, organizatorzy co roku wybierają nowe szlaki, przybliżając historię regionu młodzieży i seniorom.
3: My ciągle zmieniamy trasy, my nie powtarzamy się, my chodzimy ciągle nowymi trasami. Miejsc i szlaków jeszcze jest bardzo, bardzo wiele, które możemy tej młodzieży i seniorom i dorosłym również pokazać.
8: Sieradzki oddział organizuje 3 rajdy rocznie. Wszystko przed Państwem w przyszłym roku. Cała rozmowa z dzisiejszym gościem dnia z kolei na radioloc.pl. Strażacy z OSP Gaszyn w gminie Wieluń mimo rekordowej zbiórki internetowej nie mogą kupić nowego gazowozu gaśniczego. Muszą szukać 20-letniego pojazdu. Dlaczego? Wyjaśnia nasz reporter Adam Łużyński.
9: W tym roku zmieniły się przepisy o ochotniczych strażach pożarnych. Teraz, mimo zebrania całej kwoty i uzyskaniu dofinansowania, strażacy z OSP w Gaszynie mogą wybrać tylko te samochody pożarnicze, które spędziły w państwach Unii Europejskiej minimum 5 lat. Rynek samochodów specjalistycznych jest inny niż rynek aut osobowych. Po zmianie przepisów strażacy mogą kupić 20-letni wóz strażacki, czyli na przykład model z 2006 roku. Takie auto musi następnie zostać dostosowane do obecnych standardów. Gdyby nie zmiana przepisów, nowy wóz dla OSP w Gaszynie także byłby używany, ale za to dużo młodszy.
8: Po publikacji filmu Adama Łużyńskiego na Facebooku Radia Łódź zbiórka dla OSP Gaszyn nabrała tempa. W kilka dni zebrano ponad całą potrzebną kwotę na wymianę awaryjnego Stara 244 z lat 70. Tą dobrą wiadomością kończymy serwis o godzinie 17.04 po.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
8: Ciepłe czwartkowe popołudnie nie zapowiada jeszcze tego, jak chłodny będzie jutrzejszy dzień. W regionie mamy około 20 stopni, 19 to z pewnością na termometrach, ale niebo jest już szczelnie przykryte chmurami. Powietrze jest wilgotne, ciśnienie dość niskie, a wiatr chwilami wyraźnie daje o sobie znać. W porywach osiąga nawet 32 km na godzinę. W Sieradzu, w Zduńskiej Woli, w okolicach Wielunia wieczorem nadal będzie pochmurno, a przed północą spodziewamy się deszczu. Temperatura spadnie nawet do 13 stopni. Noc przyniesie dalsze ochłodzenie nad ranem, bowiem między godziną 6 a 8 termometry pokażą zaledwie 8 stopni. Piątek będzie już zdecydowanie chłodniejszy od dzisiejszego czwartku. Przed południem chmury zaczną ustępować, tak w okolicach godziny 8 i przez kilka godzin będziemy mogli cieszyć się słońcem. Najcieplej będzie tuż po południu, ale tylko 13 stopni. Od południa już niestety coraz więcej chmur, a w nocy z piątku na sobotę wróci deszcz, czyli przed nami wyraźne ochłodzenie. Piątkowe słońce poprawi nam nieco nastrój, ale temperatury już nie podniesie do dzisiejszego poziomu.
12: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
13: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.
14: Nasz program informacyjny jeszcze przez 53 minuty do godziny 18. Patrycja Wojśniesz realizuje, a przy mikrofonie Piotr Andrzejczak.

0: To Edwin Collins, A Girl Like You. Muzycznie tak rozpoczynamy drugą godzinę naszego programu informacyjnego Radio Łódź. Słuchasz, wiesz, już za kilka minut o tym, co bulwersuje na pewno państwa od wczoraj. Chodzi o te ataki nożowników w szkołach na Mazowszu. W środę, przypomnę, 19-latek w Ostrołęce ranił 9 osób. Dzisiaj 15-latek w Leszczydle, Nowinach, też wkroczył do szkoły i zabił pracówkę tejże, pracownicę tejże placówki. Łódź ma monitorować bezpieczeństwo w szkołach, bo dzisiaj przedstawiciele miasta mieli spotkać się z policją, strażą miejską i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego.
1: Musimy się dostosowywać do aktualnych zagrożeń i myślę, że takie zagrożenie ujrzało światło dzienne.
2: To albo jakiś fatalny zbieg okoliczności, a może coś więcej, a może element znów hybrydowych niepokojów.
0: A szczegóły na ten temat w naszym programie już za kilka minut.

0: kwadrans po godzinie 15, to śpiewały Shakespeare's Sisters, no ale my wracamy do naszej jednak coraz bardziej ponurej rzeczywistości.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Łódź monitoruje bezpieczeństwo w szkołach. Dziś przedstawiciele, w poniedziałek przedstawiciele miasta spotkają się z policją, strażą miejską i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. To reakcja na dwa ataki nożowników w szkołach na Mazowszu. Tematem zajmuje się nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: W środę 19-latek w Ostrołęce ranił 9 osób, a w czwartek 15-latek w Leszczy-Dolenowinach zabił pracownicę placówki. W sierpcu na Mazowszu zatrzymano 17-latka, który także miał przygotowywać się do ataku w szkole. Przy szkołach w województwie łódzkim spotkamy więcej policjantów, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z łódzkiej policji.
3: Policjanci będą szczególną uwagę zwracać na osoby przebywające właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, ale także pracowników szkoły, na osoby wykazujące podejrzane, agresywne lub jakieś nietypowe zachowania. Przypadki podejrzenia posiadania niebezpiecznych przedmiotów, broni lub innych przedmiotów, których posiadanie jest zabronione. Wszelkie takie sytuacje, które mogą wskazywać na zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa właśnie osób przebywających na terenie placówek oświatowych.
4: Gdybyśmy nie byli przygotowani, to pewnie byśmy dodatkowo jakieś elementy wprowadzali. Natomiast mamy w poniedziałek takie spotkanie z policją, strażą miejską i Wydziałem Zarządzania Kryzysowego.
2: Podkreśla wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.
4: To jest bardziej ugruntowanie wiedzy, czy coś się jeszcze dzieje niepokojącego, na co nie zwróciliśmy być może wcześniej uwagi, i aktualizacja nowego zagrożenia, bo proszę mi wierzyć, że ja jak żyję nie słyszałam o tym, żeby ktoś wkroczył do szkoły i żeby ktoś w szkole zginął. Czytaliśmy to z doniesień raczej zagranicznych, amerykańskich, natomiast mamy nowy rodzaj zagrożenia i to jest właśnie to, o czym mówiłam, że musimy się dostosowywać do aktualnych zagrożeń i myślę, że takie zagrożenie ujrzało światło dzienne, więc po to też to spotkanie w przyszłym tygodniu.
5: Prawnie na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości sprawdzenia zawartości plecaka, kieszeni ucznia.
2: Dodaje dyrektor 70. łódzkiej podstawówki Bogumiła Cichacz.
5: Nie mamy w szkole żadnych zabezpieczeń, takich jak na przykład w sądach, że są bramki wykrywające metale.
6: A powinny być?
5: Myślę, że powoli dochodzimy do takiej możliwości. Gdybyśmy wrócili do czasu, kiedy była pandemia i były wtedy środki na zakup bramek mierzących temperaturę na wejściu, to może powinny znaleźć się środki, żebyśmy mogli dziś z nich skorzystać.
7: Jeżeli my nie mamy relacji z dzieckiem, nie mamy relacji z nastolatkiem, to naprawdę zbagatelizujemy nawet poważny problem.
2: Komentuje krajowa konsultant w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr Aleksandra Lewandowska.
7: Żeby mieć tę relację, my musimy mieć czas, który poświęcimy temu dziecku. Czas na rozmowę, czas na bycie z tym dzieckiem. Czasami bardzo ważne jest, żeby, nie wiem, nawet nie mówić, tylko być obok siebie w milczeniu. Tak, żeby nie być ze sobą jedno w jednym właśnie urządzeniu ekranowym, drugie w drugim urządzeniu ekranowym, tylko mieć dla siebie tę przestrzeń.
2: W Łodzi dyrektorzy szkół regularnie przechodzą szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach kryzysowych. Kolejne takie wydarzenia są zaplanowane za 2 tygodnie w ramach wydarzenia Azyl Expo.
0: A tematem zajęli się nasi reporterzy Joanna Karpi, Michał Dąbrowski.

0: 25 minut po godzinie 17. No i mają Państwo swoje zdanie na ten temat. Co zaczęło się dziać w naszych polskich szkołach?
1: Powiem, że nie będę już wszystkich słów używał. Nie, jak jeden na drugiego nagapuje, jak każdy wyzywa od mowy nienawiści, a każdy słuchamy sposób z jednej i drugiej strony i żadnych konsekwencji z tego nie ma. A żądamy później od młodzieży, żeby była, a młodzież najszybciej wybucha. Ja już tam nie pomijam te przypadki, co się stało, bo to mogło być zupełnie co innego, ale agresja wśród młodych jest porównywalna do agresji wśród rządzących i sprawujących władzę i posłów, senatorów i tak dalej. Nie? Biorą przykład.
0: Nie wiem, czy tak jest, ale to jest Państwa zdanie na to, co, na to, o tym, co dzieje się w naszych szkołach. Wrócimy jeszcze do tego tematu po 17.30, bo to rzeczywiście jest sprawa niezwykle bulwersująca. No, ale dodam jeszcze także z zupełnie innej beczki, że po 18.00 w Radiu Łódź dzisiaj spotkanie z Tomaszem Lipińskim od 18.00. Polecam transmisję na żywo. Tomasz Lipiński, no jeden z najważniejszych ludzi polskiego rocka w latach 80., 90. Grał w Brygadzie Kryzys, zakładał zespół Tilt, no i przede wszystkim jest autorem jednego z najpopularniejszych utworów lat 90., czyli Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. No i nie pozostaje nic innego, żeby Państwu życzyć, żeby właśnie było tak, jak w piosence Tomasza Lipińskiego.

0: Słuchaj Państwo, Radia Łódź, jest 17.30, więc pora na skrót najważniejszych wiadomości. A tu jest sztafeta naszych, że tak powiem, serwisantów. Wiktoria Makowska, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Więcej policyjnych patroli w przedszkołach w województwie łódzkim to reakcja na wczorajszy atak nożownika w Ostrołęce i dzisiejszy pod Wyszkowem. Wczoraj 19-letni uczeń ranił nożem 9 osób, dziś 15-latek ranił 3 osoby, jedna z nich zmarła mimo reanimacji. W regionie łódzkim policjanci pojawią się w rejonie wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Chodzi o wychwycenie niebezpiecznych zachowań, a także przypadków posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, mówi nadkomisarz Szedyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
2: Policjanci będą szczególną uwagę zwracać na osoby przebywające właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, ale także pracowników szkoły, na osoby wykazujące podejrzane, agresywne lub jakieś nietypowe zachowania.
1: W przypadku uzasadnionego podejrzenia funkcjonariusze mogą przeprowadzić kontrolę osobistą. A 15-latek, który w szkole pod Wyszkowem zabił woźną i ranił dwie inne osoby, może odpowiadać za swój czyn jak dorosły. O tym, czy tak się stanie, zdecyduje sąd rodzinny. Nastolatek czeka jeszcze na badania i przesłuchanie. Jeśli sąd zdecyduje o przekazaniu sprawy prokuraturze, nastolatek może odpowiadać jako dorosły, poinformowano. Służby rozbiły mafię hazardową działającą głównie na terenie województwa łódzkiego. Zatrzymano 58 osób, w tym 9 w Łodzi. Siedmiorgu podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 8 lat więzienia. Pięcioro z nich decyzją sądu zostało aresztowanych. Pozostali zatrzymani to osoby obsługujące automaty w nielegalnych punktach i ich klienci. Przeciwko nim postępowanie prowadzi Łódzki Urząd Celno-Skarbowy. W miejscach przeszukań znaleziono też narkotyki. Rada Polityki Pieniężnej jest gotowa do podwyższania stóp procentowych, jeśli będzie taka potrzeba. Wzrosty stóp procentowych spowodowały podwyższenie oprocentowania kredytów i lokat. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński powiedział, że na razie wysokie ceny paliw nie wpływają na tempo wzrostu cen w gospodarce. Dodał jednak, że jeśli tak się stanie, konieczna będzie reakcja. Wzrost stóp procentowych spowodowałby podwyższenie oprocentowania kredytów i lokat. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 18.00.
0: To jeszcze krótko o pogodzie, ale tutaj niewiele zmieniło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut. Wciąż jest 19 stopni w naszym regionie, wciąż zachmurzenie praktycznie absolutne. I tak zresztą ma być już do wieczora. Wieczorem może się trochę przejaśnić, ale od zachodu też będą chmury wzrastać, zasnuwać niebo coraz bardziej i możliwe nawet słabe przelotne opady deszczu. Wieczorem i w nocy zachmurzenie duże, nad ranem większe przejaśnienia, ale wcześniej, tak jak powiedziałem, możliwy deszcz, on będzie od zachodniej części regionu przesuwał się do centrum. Temperatura spadnie do 7-9 stopni. Będzie umiarkowany wiatr wiejący z zachodu.
3: Radio Łódź. Słuchasz i wiesz.

0: Szanowni Państwo, 25 minut do godziny 18 nam pozostało. Po 18 Tomasz Lipiński będzie występował na antenie Radia Łódź, a teraz też będzie kulturalnie.
1: Anka, polecanka.
0: To prawie jak w filmie, tak przelatuje taka księżniczka czy wróżka.
2: Wróżka, zębuszka.
0: Może niekoniecznie wróżka. A tutaj jest
2: Anka.
0: Anka. Nie wróżka, ale na pewno zainteresuje Państwa jej propozycja.
2: Nie wróżka, ale Groblińska za to. Chciałbyś mieć takie skarpetki? Zobacz, jakieś świetne. Patrz, to są wzory inspirowane kolorami i wzornictwem ludowym.
0: Okay,
2: chciałbyś sobie wytkać łódzkie? Zobacz, jakie świetne zestawy. To jest akurat chyba wariant Pasia Gopoczyński, prawda? I taki zestaw koloru.
0: No powiem ci szczerze, że co jak co, ale wyszywanie na pewno.
2: A chciałbyś mieć taką maskę w domu, ceramiczną?
0: Nie.
2: No matko, trudno cię zadowolić. Ale Piotr jest z tego znany. A ale, ja chcę powiedzieć, że świetne projekty.
0: Czasami się udaje.
2: Może być się spodobał, zobacz, taki świetny plakat. To jest projekt plakatu poświęconego chodzonemu. Czyli tańcowi takiemu klasycznemu, tylko ludowemu tradycyjnemu. I tutaj jest przypomniana tradycja.
0: To Państwo tego nie widzą, ja już to widziałem, ale to jest taka ludowość w absolutnie nowoczesnym stylu przekazana.
2: I o to chodzi. Trafiłeś w sedno. Taka jest idea. Forum Designu, Polskiego Forum Designu. Niektóre prezentacje już są czynne, a dzisiaj wszystko oficjalnie się rozpoczyna o godzinie 18.30 w kotłowni na terenie Fuzji, w przestrzeni wystawy Wełna, Lokalne Źródła i Potencjał. Łódź Design Festival to jest bardzo ważne wydarzenie. Wielu twierdzi, że najważniejsze wydarzenie, jeśli chodzi o projektowanie i współczesne nurty, a we współczesnych nurtach również ostatnio i tradycja i lokalność odgrywa znaczenie. Otóż ważne wydarzenie nie tylko na mapie Polski, ale w ogóle w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej. Nie odbyła się zwyczajowa edycja festiwalu 20 w tym roku. Do tej pory mieliśmy 19 edycji festiwalu ze względów finansowych.
0: Tak, chciałem to powiedzieć, że trzeba powiedzieć, że z braku pieniędzy.
2: Oczywiście.
0: Nazywajmy rzeczy po imieniu.
2: Natomiast festiwal podpisał porozumienie z województwem i stąd ta wyjątkowa jesienna edycja festiwalu pod hasłem lokalność. Ale właśnie, nie chodzi o to, żeby zagłębiać się w przeszłości i również nie chodzi o to, żeby uprawiać coś, co można nazwać pop etno design, czyli takie bardzo oczywiste nawiązania do tradycji znamy. To przede wszystkim wzory łowickie, do tej pory mocno obecne w projektowaniu, choć nie tylko takie pokazywał festiwal, ale to takie typowe kubeczki, to prawda, torby.
0: W Łodzi łowickie, bo na Pomorzu to raczej kaszubskie bardziej.
2: A tak, ale my, wiesz, działamy pod oczywiście hasłem lokalność.
0: Tak.
2: To jest Polskie Forum Designu, ale pod hasłem lokalność. Chodzi o to, aby wyjść poza takie szablonowe myślenie, z tym, że w tym festiwalu biorą udział nie tylko projektanci, ale także i rzemieślnicy, także i twórcy ludowi. W tym roku mamy bardzo szeroką formułę. Właśnie, podkreślamy, to jest specjalna edycja festiwalu. Są rozmaite wystawy, w tym jedna z czułością współczesny polski design wobec dziedzictwa. To jest kolekcja 20 obiektów i zestawów obiektów, która będzie prezentowana podczas festiwalu w Łodzi, a potem pojedzie do Barcelony na Barcelona Design Week, żeby tam również reprezentować i właśnie tę naszą lokalność, to województwo łódzkie. Będzie i konferencja jutro się odbywająca. Wszystko i w przestrzeniach Artki Inkubatora, i na terenie Fuzji, i również w Akademickim Centrum Designu, tam właśnie ta konferencja. Będą także i wystawy w przestrzeniach miejskich, bo festiwal ma już taki... Dobrze zorientował się w używaniu tego swojego kontenera, w którym prezentuje właśnie w przestrzeni miejskiej rozmaite wystawy. Warto się temu wszystkiemu przyglądać, ponieważ to jest zupełnie nowy sposób traktowania dziedzictwa. Nie tylko jako motywy, które możemy wykorzystać przy projektowaniu, ale także jako sposób traktowania materiałów. Dużo mają się uczyć podczas tego i konferencji, ale także i debat, bo przeróżne się odbędą, i warsztatów. Mają się uczyć projektanci od rzemieślników właśnie, którzy z wielkim szacunkiem traktują materiały. I to ma być wszystko niezwykle inspirujące. Polecamy Państwu właśnie Forum Designu pod hasłem lokalność i polecamy także inspirację, bo Można i teraz przecież rękodzieło jest coraz bardziej modne, wróciło do łask. Można i tak także inspirować się na tym wydarzeniu i potem samemu w domu coś na przykład wytkać.
0: Albo wydziergać.
2: Tak? Albo wydziergać, tak jest.
0: Czyli zapraszamy na Festiwal Designu.
2: Na Festiwal Designu pod hasłem Lokalność, Polskie Forum Designu, tak, to jest bardzo szczególna edycja, która myślę, że ma szansę trafić do bardzo szerokiego grona odbiorców.
0: Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Anna Drublińska była naszym gościem i zachęcała państwa do zapoznania się ze sztuką ludową w nowym wykonaniu.
2: No nie tylko sztuką ludową.
0: No, ale upraszczając.
2: No dobrze, uprość sobie.
0: No uprościłem sobie. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję.

0: A my wracamy do sprawy, która bulwersuje chyba wszystkich, do tych ataków na szkoły na Mazowszu. Kolejna opinia jednego z naszych słuchaczy.
1: Bawi się Marek ze Zgierza, okolic Zgierza. Więc trzymanie policji na miejscu nie ma najmniejszego sensu. Trzeba wprowadzić z powrotem pedagogów do szkół, które będą nie tylko sobie chodzić na kawkę i herbatkę do pani dyrektor albo panią sekretarką, ale monitorować sieć, monitorować to, co dzieci piszą w sieciach, bo dzieci wyrzucają i młodzież wyrzuca to wszystko w sieci. Eliminacja takich zagrożeń poprzez to, że powinno się stworzyć specjalne ośrodki wychowawcze i po prostu kierować tych dzieciaków albo tych nastolatków do tych ośrodków. Oczywiście to jest już skrajność, bo wcześniej trzeba ściągnąć rodziców, tylko że tak jak powiedział kiedyś mojego syna wychowawca sprzed kilku lat, bo mój syn był autystą i miał problemy w szkole, ale wyszedł i w tej chwili studiuje na Uniwersytecie Łódzkim, powiedział jedną rzecz, na wywiadówki przychodzą rodzice, ci, którzy nie powinni, a ci, którzy powinni, nie przychodzą. I to jest cały problem. I trzeba wtedy natychmiast reagować. Oczywiście zmiana prawa, no bo tutaj jak powiedzieli, że nie można sprawdzić plecaka dzieciaka w szkole, no przepraszam bardzo. Szkoła jest postawiona na głowie. W tej chwili wysyła się listem poleconym do rodzica, że dziecko będzie miało jedynkę. Rodzic przychodzi wkurzony, jak to będzie miał jedynkę, to jak go uczycie? Powtórę, gdzie potem przychodzi z pretensjami, znam ten przypadek z Ozorkowa, obecnej szkoły, że przyszedł rodzic, że jego syn się tak zestresował, że dostanie jedynkę, bo nic się nie uczy, nic nie pracuje, że on teraz nie chce chodzić do szkoły. I to jest problem. Od dzieci należy coś wymagać. Dzieci szukają tej granicy, której coś od nich wymagamy. I potem się biorą takie frustracje i tak dalej. No, rodzice nie mają relacji. No nie mają relacji, no bo kto ich na to nauczył, albo o tym się mówi wtedy. I tak dalej. No.
0: No, dobra.
1: Problem polega na tym, że trzeba ich wyłapywać wcześniej takie przypadki. To musi być pedagog, który siedzi w sieci, na tych portalach i przegląda to. Sam musi mieć kontakt bezpośredni z takimi jednostkami, które są widać stricte zagrożone. Frustracją właśnie tym, że w domu coś nie panuje, że ktoś ma na przykład Reeboka, ktoś nie ma Reeboka i tak dalej. Bo te źródła zagrożeń mogą być bardzo, bardzo różne.
0: Dziękuję. To opinia naszego słuchacza, pana Marka. Serdecznie dziękujemy. A za kilka minut dowiemy się, co ciekawego w naszym programie po godzinie 18 dla państwa przygotowaliśmy.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Jest 10 minut do godziny 18, to jeszcze radio słuchasz i wiesz, ale jest Marcin Pośpiech obok mnie w studiu, bo on tu będzie gospodarzem po godzinie 18.
1: Dobry wieczór.
0: I nie wiem, co on dla państwa przygotował.
1: No właśnie, rzadko mówię dobry wieczór w Radiu Łódź, najczęściej to jest dzień dobry, nietypowa dla mnie pora, ale tak jak powiedziałeś...
0: Ale dasz sobie radę?
1: No zobaczymy, to też muszą słuchacze ocenić. Dużo ciekawych rozmów przed nami, w pierwszej godzinie dziś nietypowo, ale tak jak powiedziałem, bardzo ciekawie, bo to będzie spotkanie zdecydowanie z ciekawym człowiekiem, Maciej Kieszkowski i Sebastian Dziuda, nasi dziennikarze, porozmawiają z Tomaszem Lipińskim, człowiekiem, którego nie trzeba nikomu chyba za bardzo przedstawiać. Tilt, Brygada Kryzys, ważne utwory, ważne teksty, no i ważna postać na polskiej scenie muzycznej. Ta rozmowa od 18 do 19, jej będzie można wysłuchać w Radiu Łódź. W drugiej godzinie niezwykle inspirująca rozmowa, której powinni wysłuchać wszyscy, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu, a więc pewnie większość z nas, bo pewnie każdy taką jakąś rzecz ma. No i nie zawsze to wychodzi, bo zmiany, jak wiadomo, są trudne. Jak się przełamać? O tym opowie człowiek, który przeszedł ogromną przemianę, postanowił zawalczyć o siebie, o swoje zdrowie i schudł ze 140 do 70 kg, a teraz chodzi. Chodzi po regionie i to opisuje w mediach społecznościowych. Będzie więcej zdrowotnych wątków, bo porozmawiamy o tym, jak się zdrowo wyspać. Co dziesiąta osoba ma problemy ze snem, jak pokonać bezsenność, czym jest bezsenność. Ten temat także pojawi się w naszej audycji. O to będzie pytała Małgorzata Warzecha. No i po godzinie 20 takie wątki zagraniczne, bo porozmawiamy o tajemnicach i ciekawostkach związanych z życiem w Watykanie.
0: Marcin Pośpiech zapraszał. Ja w jego imieniu serdecznie zapraszam do pozostania przy, jak to kiedyś się mówiło,
1: radioodbiornikach.
0: To zostańmy w tej starej nomenklaturze. Dziękuję. Marcin Pośpiech dzisiaj po południu, ale proszę się nie martwić. Rano też państwo będziecie Marcina słuchać w przyszłym tygodniu chyba.
1: Tak jest.
0: No to już teraz też zapraszam na nasze poranne programy. A my jeszcze raz oddajemy głos naszemu słuchaczowi, ale tym razem nie w sprawie tych zamachów w szkołach, ale naszego słuchacza trochę zbulwersowała sprawa strażaków w OSP Gaszyn, którzy zebrali pieniądze na samochód i muszą kupić, czy mogą kupić, ale jakiś bardzo, bardzo, bardzo stary wóz strażacki.
2: Powiem tak, swego czasu wysyłaliśmy mnóstwo wozów strażackich na wschód, wiadomo gdzie. A może byśmy najpierw pomyśleli, czy tutaj nasi rodacy nie potrzebują w miejsce starych samochodów właśnie na jakichś nowszych, bo po prostu było jak załatwić tą sprawę tutaj między nami.
0: Brak komunikacji według pana, czy brak wiedzy?
2: Wtedy moim zdaniem było coś takiego, że wysyłamy wszystko, nie patrząc, czy my sami czegoś przypadkowo nie potrzebujemy, no bo przecież ten stary samochód w tej remizie był od wielu lat. I może wtedy jakby tutaj, nie wiem, nasi rodacy pomyśleli, może wesprzemy jednak tutaj nasze straże pożarne tymi samochodami. Te samochody, które na wschód jechały, to były całkiem nowe wozy strażackie. Ja rozumiem, że były tam potrzebne, ale może oddawajmy to, z czego nam zbywa, a najpierw zadbajmy o siebie.
0: No może to opinia naszego słuchacza, za którą bardzo serdecznie dziękuję. A my już zbliżamy się do końca naszego programu Radio Łódź Słuchasz i Wiesz. Te ostatnie dwie godziny Patrycja Wojśnic realizowała, przy mikrofonie Piotr Andrzejczak, a my już za kilka minut będziemy mieli kolejne wiadomości Radia Łódź, a potem wspomniany już i obecny tu Marcin Pośpiech zaprosi państwa na kolejne trzy godziny programu w Radio Łódź.

0: to promocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
5: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
6: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
7: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
8: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
9: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
10: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
11: O, jest za mało policji.
12: No, porządku, czystości i spokoju.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
13: No to wchodzisz?
14: Już w ten weekend premierowe dni otwarte Zenit w Łodzi. Poznaj nowy etap Zenit 2C i odkryj mieszkania dopasowane do różnych potrzeb i planów na życie. Zajrzyj też do ostatnich wolnych mieszkań z etapu 6D z odbiorem już w grudniu. Nowy etap, ten sam bestsellerowy Zenit. Czekamy od 10 do 16 w salonie sprzedaży przy ulicy Chmielowskiego. Odwiedź nas i znajdź swój Zenit.
15: Niektóre chwile zostają z nami na zawsze. Chlupot błotnistych kałuż, szelest jesiennych liści pod stopami, śmiech na rodzinnym spacerze. Widok, który sprawia, że każdy krok jest wart zachodu. Niezależnie od tego, co sprawia, że jesteś na świeżym powietrzu, odzież regata towarzyszy Ci w każdej chwili od pokoleń. Dzięki czemu możesz skupić się na wspólnym tworzeniu wspomnień. Przygotuj się na zimę. Regata Great Outdoors. Odzież outdoorowa od 1981 roku.
16: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej Województwa Łódzkiego.
17: Agnieszka Holland, Ewa Puszczyńska, Tomasz Patora, Dariusz Rosiak, Grzegorz Dobiecki. Film dokumentalny, reportaż wideo, reportaż radiowy. Ponad 70 tytułów, ponad 70 gości. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu od 14 do 18 października w Muzeum Kinematografii i Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi.
18: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
19: Let's do it!
18: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
19: Oh yeah!
18: Zamów 512 50 40 30.
20: Dobra cena gwarantowana.
19: Let's do it!
0: Po reklamie.
21: Minęła 18.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
21: A w naszym programie wydanie najświeższe wiadomości. W studiu jest Wiktoria Makowska.
22: Dwa ataki uczniów w szkołach w przeciągu 2 dni. Głos zabiera ministra edukacji. Hazardowa mafia rozbita w Łódzkiem. Służby zatrzymały blisko 60 osób. Praga stawia na Łódź. Łódzkie MPK przygotowuje się do modernizacji ponad 100 czeskich tramwajów. Po południu wieczorem zachmurzenie zmienne. Pod wieczór możliwe słabe przelotne opady deszczu. Ministerstwo Edukacji reaguje na serię ataków w szkołach. Placówki edukacyjne są bezpiecznym miejscem dla dzieci i młodzieży, zapewnia ministra edukacji Barbara Nowacka po atakach uczniów z nożami w placówkach na Mazowszu. Przypomnijmy, w Ostrołęce 19-latek ranił 5 uczniów i 2 nauczycieli. We wsi Leszczydł Nowiny koło Wyszkowa 15-latek zabił woźną i ranił dyrektora oraz pracownika szkoły. W sierpcu policjanci udaremnili atak 17-latka w jednej ze szkół. Z kolei w Pępowie w Wielkopolsce 13-latek przyszedł do szkoły z nożem. Ministra Barbara Nowacka mówi, że reakcja reakcja nauczycieli, dyrektorów oraz pracowników szkół w każdym przypadku była wzorowa.
2: Nie ma miejsca bezpieczniejszego dla dziecka niż szkoła. Dlatego, że w szkole po pierwsze są doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy. Dyrektorzy, którzy przechodzą wielokrotne i regularne szkolenia, pozyskują informacje dotyczące tego, jak działać w sytuacjach kryzysowych.
22: Po atakach premier zwrócił się do policji, by w pobliżu szkół było więcej patroli funkcjonariuszy. Także w Łódzkiem policjanci będą kontrolować szkoły. Chodzi o wychwycenie niebezpiecznych zachowań, a także przypadków posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów. I jeszcze dziś pilne głosowanie w Sejmie. Po tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach Sejm jeszcze dzisiaj zagłosuje nad ustawą wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Ustawa pozwoli na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy. Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Nawrockiego, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
22: Służby rozbiły mafię hazardową działającą głównie na terenie województwa łódzkiego. Zatrzymano 58 osób, w tym 9 w Łodzi, mówi komisarz Agnieszka Jachimek z łódzkiej policji.
19: 7 z nich w wieku od 23 do 65 lat usłyszało zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, urządzania i prowadzenia gier na automatach poza kasynem oraz bez wymaganej koncesji.
23: Doszło do zlikwidowania 51 punktów, w których odbywały się nielegalne gry hazardowe, m.in. w Łodzi, Łowiczu, Skierniewicach, Brzezinach, Ozerkowie, Konstantynowie Łódzkim, Zgierzu, Włocławku i Sochaczewie.
22: Dodaje prokurator Krzysztof Kopania z łódzkiej prokuratury regionalnej. 7 podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 8 lat więzienia. 5 z nich decyzją sądu zostało aresztowanych. Pozostali zatrzymani to osoby obsługujące automaty w nielegalnych punktach i ich klienci. Przeciwko nim postępowanie prowadzi Łódzki Urząd Celno-Skarbowy. W miejscach przeszukań znaleziono też narkotyki. Robert Więckiewicz, uhonorowany w Łodzi, aktor odsłonił dziś swoją gwiazdę na ulicy Piotrkowskiej. Dołączył tym samym do grona artystów upamiętnionych w Łódzkiej Alei Gwiazd. Podczas wydarzenia aktor nie krył wzruszenia. Wspominał również swoje związki z Łodzią. Laudację wygłosiła reżyserka Agnieszka Holland, z którą Więckiewicz pracował m.in. przy filmie W ciemności. Podkreślała jego talent, warsztat i wyjątkową umiejętność budowania granych postaci.
24: Niewielu spotkałam aktorów, którzy mają tak wielką zdolność do jednoczesnej mimikry i dystansu, do solidnego przygotowania i jednocześnie uwolnienia intuicji. Widać to w wielu jego rolach, ale w ciemności i w Wałęsie Człowieku z nadziei uderza to szczególnie.
25: Kiedy już wiedziałem, że zostanę uhonorowany tą gwiazdą, odszukałem listę ludzi, którzy w ten sposób byli uhonorowani, artystów. To jest wielki honor, wielki zaszczyt móc być wśród nich.
22: Robert Więckiewicz ma na koncie ponad 100 ról filmowych, serialowych i teatralnych. Wśród jego najbardziej znanych kreacji są m.in. Leopold Socha w ciemności oraz Lech Wałęsa w Wałęsie Człowieku z nadziei, aktor wystąpił także w Domu złym, Pod mocnym aniołem czy Klerze. Mimo wygranej zbiórki internetowej strażacy z OSP w Gaszynie pod Wieluniem nie będą mogli kupić nowego wozu strażackiego. Wszystko przez zmianę przepisów, która zmusza druhów do zakupu 20-letniego pojazdu, który zastąpi dwukrotnie starszego Stara. Do tematu wrócimy w wiadomościach za godzinę. Zapraszam.
26: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
21: Wieczór w naszym regionie raczej pochmurny, chociaż padać dopiero będzie za kilka godzin. W tej chwili temperatura 19-18 stopni. Od zachodu przemieszczają się chmury, które mogą wreszcie przynieść słabe, przelotne opady deszczu. W nocy zachmurzenie duże, nad ranem większe przejaśnienie i lokalne rozpogodzenia. Wciąż jednak przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy między 7 a 9 stopniami Celsjusza. Będzie wiał umiarkowany wiatr z kierunku zachodniego.
26: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
21: Ja już dziękuję bardzo, Piotr Andrzejczak, za ostatnie 2 godziny, ale oddaję Państwa w godne ręce Marcina Pośpiecha.
27: Bardzo dziękuję. Raz jeszcze dobry wieczór. Zaczynamy publicystyczny wieczór w Radiu Łódź. Dziś pierwsza godzina naszej audycji będzie dość nietypowa, bo w niej spotkanie z wyjątkowym gościem. Przenosimy się już teraz do studia S2 Radio Łódź. Tam Maciej Kieszkowski, Sebastiana Dziuda, no i wspomniany wyjątkowy gość.
28: Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie wszystkich tych, którzy zechcieli poświęcić swój czas i stawić się tutaj u nas w studiu. Witam wszystkich słuchaczy, którzy mam nadzieję przynajmniej przez tą najbliższą godzinę zostaną z nami. A dzisiaj wyjątkowy wieczór dla naszego radia, bo tak naprawdę chyba w jego historii to po raz pierwszy Tomek gości. Jaki Tomek? Rówieśnik Pałacu Kultury i Nauki oraz utworu Rock Around the Clock Billy Haleya i jego zespołu Komety. W tym roku został odznaczony medalem Gloria Artis przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Wiosną w 1978 roku usłyszał z ust członków zespołu Raincoats na dworcu Warszawa-Gdańska słowa "You are the future of Polish rock". No i jak później historia pokazała, to się chyba spełniło. Współzałożyciel zespołu Brygada Kryzys, założyciel grupy Tilt jest dzisiaj naszym specjalnym gościem i to spotkanie będzie w specjalny sposób przez Tomka Libnickiego otworzone

pamiętam Łódź była zupełnie, no nie zupełnie, ale inna jednak niż dzisiaj. Poza tym spędziłem tu wiele czasu współpracując z Władysławem Pasikowskim przy jego tam kilku kolejnych filmach. Ale też byłem dużym chłopcem wtedy. A jeszcze wcześniej spędziłem trochę czasu na Śląsku z dwoma młodymi filmowcami kończącymi filmówkę. No i dobra, to jest pewnie. Chciałem zacząć od piosenki, która, z którą się jakoś skleiłem, można tak powiedzieć, albo która się ze mną skleiła do tego stopnia, że wydawca książki zaproponował tytuł tej piosenki jako, czy dwie części tego tytułu piosenki, jako dwa tytuły moich dwóch kolejnych części wspomnień.

0: Dziękuję bardzo. Teraz chwila przerwy technicznej. Odstawimy, wymienimy mikrofony.
1: Jesteśmy ogarnięci.
0: Tak, to dla tych wszystkich z Państwa,
1: działa?
0: Którzy...
1: Mój mikrofon, czy...
0: Tak działa.
1: Tak działa, dobrze. O, super.
0: Nie jesteśmy telewizją, jesteśmy radiem. Dla tych wszystkich Państwa, którzy nas tylko słyszą, to proszę sobie wyobrazić, ci, którzy są z nami na miejscu, to widzą, a ci, którzy nie widzą, jakby siedzieli naprzeciwko nas, to po prawej stronie Sebastian Dziuda, do którego...
2: Dzień dobry. Cześć, Sebastian. Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Do którego ostatni kwadrans...

0: z tego spotkania będzie należał. Ja sam jestem ciekawy, na jakie pytanie zada naszemu bohaterowi Sebastian, bo wtedy, kiedy... urodził się bardzo niedawno temu. W samym środku Tomasz Lipiński, ja się nazywam Maciej Kieszkowski. Bardzo mi miło i proszę Państwa, ja z Tomkiem ostatni raz spotkałem się 27 maja. Jestem trochę człowiekiem przesądnym. Specjalnie taką samą koszulkę założyłem, a to tylko po to, żeby był taki sam, była taka sama temperatura, jaka była wtedy podczas tej rozmowy i mam ją na świeżo cały czas w pamięci. Te artefakty, które tam stoją, to są z mojej kolekcji płyty analogowe przez Tomka podpisane. Skoro Tomek zechciał otworzyć nasze spotkanie tą piękną pieśnią, nie będę cytował z książki, więc oddam naszemu bohaterowi głos. Ja wiem, że to pytanie było zadawane wielokrotnie i pewnie usłyszysz takie pytania, bo zastanawiając się, o co cię zapytać, trudno pewnie byłoby wymyślić takie pytanie, którego jeszcze nie słyszałeś, ale zobaczymy. Natomiast jak już zaczęliśmy od tej pieśni, to powiedz, bo może jednak nie wszyscy wiedzą, jaka jest historia tego utworu.
1: Tak, historia jest dość niezwykła, bo ja właściwie w przypadku tej piosenki jestem w znacznym stopniu tylko takim przekaźnikiem, ponieważ te słowa usłyszałem w 88 bodajże roku, jakoś pod koniec lat 80. w Moskwie. To był czas pierestrojki, rządził Michał Gorbaczow i starał się z jednej strony wykreować przyjazne oblicze Rosji dla świata, a z drugiej strony próbował jakoś urealnić gospodarkę wewnątrz kraju. To polegało między innymi na tym, na przykład, że nie było alkoholu w sklepach. Ale generalnie polegało to na tym, że w ogóle mało co było. Zresztą my to znamy trochę też z różnych okresów w PRL-u. Czasami było lepiej, czasami gorzej, czasami nie było nic. Więc tam był taki moment, że właściwie było niewiele i w Gospodarstwiennej Uniwersalnej Magazyn, to jest taki duży dom towarowy wybudowany jakoś na przełomie XIX i XX wieku, są bardzo piękne, vis-a-vis Kremla na Placu Czerwonym. Taki długi budynek z galeriami, takimi balkonowymi i przy nich sklepy. No tak jak galeria handlowa, tylko sprzed ponad 100 lat. Ja tam przechodząc dostrzegłem w jednym z tych sklepików tłumek kobiet radzieckich, które tak warstwami leżały jedna na drugiej. Pierwsza warstwa leżała na ladzie, druga warstwa na i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie wyciągały ręce, chcąc jakieś kosmetyki zachodnie akurat rzucili, tak jak to się mówiło. No i tam trwała bitwa o te kosmetyki. A na zewnątrz, przed wejściem, na takiej ławeczce, na tej galerii, na tej galeryjce, na tym balkonie siedział taki staruszek z laseczką i tak patrzył na nie pobłażliwie i dobrotliwie i mówił: dziewuszki, mówisz to wy, mówisz, się budziet prykrasne, jest się budziet normalna. Ja sobie pomyślałem, że to jest jakaś taka niebywała w ogóle scena, wiesz, jak właśnie, tak jak sceny filmowe, które kondensują, kumulują jakby w krótkim wydarzeniu jakąś silną, jakiś silny przekaz, jakąś ważną treść, wiesz. I dla mnie to zderzenie tych, wiesz, walczących w amoku jakimś kobiet i ten totalnie spokojny dżentelmen, który prawdopodobnie pamiętał jeszcze czas przed rewolucji październikowej, tak wyglądał. I ta jego wiara w to, to przejdzie. Wiesz. To było dość niesamowite. No i okazało się rzeczywiście, że te słowa mają jakąś magiczną taką moc, nośność taką, wiesz, że co się okazało przede wszystkim w pandemii, tak? Jak nagle na początku pandemii ta piosenka stała się jakimś takim hymnem nadziei. Ja dostawałem dziesiątki fotografii z całego kraju, z tablic na autobusach świetlnych, z tablic nad autostradami, ze szkół, ze sklepów, z balkonów, wiesz, wszędzie przepięknie, wszędzie normalnie. To było naprawdę niesamowite, więc jest jakaś moc w tych słowach. No i ja tutaj, tak jak mówię, no ja jestem messenger, wiesz, ja jestem posłaniec tutaj. Wiesz, ja tylko tam ubrałem jeszcze trochę.
0: No. Wiem też, że jak już obydwa tomy tych książek ukazały się i ludzie to przeczytali, to spotykałeś się i pewnie spotykasz się z takimi pytaniami. Panie Tomku, no to kiedy będzie przepięknie, kiedy będzie normalnie, bo kiedy jest normalnie? I nie wiem, czy chciałbyś zacytować siebie z końca drugiego tomu, czy może powiesz coś teraz tak na gorąco?
1: Ten koniec to możemy sobie zacytować na koniec, bo to jest ładny koniec.
0: Dobrze.
1: Natomiast... No oczywiście, no to pytanie od tych prawie ilu, 40 lat, 30 paru lat, tak słyszę, więc różnych odpowiedzi udzielałem, ale wydaje mi się, że najbliżej byłbym tego, co chcę powiedzieć, gdybym powiedział tak, że a mówi się tak, że no piękno jest, że piękno jest w oku patrzącego. Czyli od nas też zależy, czy widzimy, czy dostrzegamy, czy piękno, czy nie. Moja mama całkiem świadomie, tak jak to dzisiaj widzę i rozumiem, całkiem świadomie rozbudzała we mnie, no mówiąc wprost, wrażliwość na piękno po prostu, tak? To znaczy podsuwając mi z jednej strony różne albumy z malarstwem, tak? A z drugiej strony pokazując mi jakieś piękne zjawiska przyrody, mówiąc zobacz jakie piękne, tak? Żebym to doznanie i to przeżycie mógł nazwać, mógł zidentyfikować jako właśnie piękno, tak? Cyprian Kamil Norwid napisał, cóż nazwiesz pięknym, kształtem jest miłości. Więc to jest właśnie moja taka odpowiedź trochę posługująca się też Norwidem, dlatego że piękno jest właściwie przeżycie, znaczy piękno nie jest widzianym obiektem, tylko piękno jest tym tak naprawdę, czego doznajemy wtedy, kiedy widzimy piękno w tym obiekcie. No, jak jesteśmy zakochani, to świat nam się wydaje dużo piękniejszy niż jak nas dziewczyna rzuca albo chłopak, prawda? Piękniej wyglądamy też. Były takie doświadczenia robione, które polegały na tym, że ktoś, kto miał, powiedzmy sobie, ograniczone zaufanie, dziewczyna, która miała ograniczone zaufanie, ograniczone, jak się mówi, poczucie, czy niskie poczucie własnej wartości, tak? I to polegało na tym, że ludzie jej mówili, że jesteś super, jesteś piękny, jesteś wspaniały, zobacz tutaj, jaki masz to, jak tu fajnie zrobiłaś, jak to tego. I ona dosłownie z sekundy na sekundę piękniała. W oczach i na twarzy. Więc tak, to jeśli chodzi o piękno, a jeśli chodzi o normalność, no to jest pewne ryzyko, dlatego że to jest, że normalność nam się siłą rzeczy gdzieś tam kojarzy z normą. Norma jest zawsze arbitralna, bo świat jest... Normy są ludzkim dziełem, już nawet fizyka do tego doszła, tak, to znaczy mamy nieznormalizowaną sytuację kwantową, która się normalizuje, prawda, dopiero w momencie obserwacji, więc w zasadzie trudno mieć jakieś normie. Natomiast w ludzkim świecie, no oczywiście, że normy są potrzebne po to, że trochę tak jak potrzebny jest, nie wiem, olej w silniku, tak, czy coś w tym sensie. Bo nie wszyscy są na tyle empatyczni i na tyle rozumiejący i na tyle rozglądający się dookoła siebie, żeby ten nasz cały mechanizm, prawda, społeczny działał bez zgrzytów, więc po to są normy, ale jeśli zaczyna się... a później mamy normalność, tak? Czyli jeżeli zaczynamy mówić, że coś jest normalne, a coś jest nienormalne, to wiesz, dla jednych normalny jest rasizm i nie widzą w tym nic złego. Dla innych normalny jest szacunek dla wszystkich, tak? I dla jednych i dla drugich jest normalne. I jedni, drudzy mogą krzyczeć, o, kiedy wreszcie będzie normalnie, tak? Kiedy wygonimy tamtych czy tamtych, tak? A drudzy mówią, oni są nienormalni, wiesz? I teraz... Czyli to jest takie jedno ze słów, którym jest bardzo łatwo manipulować, więc ja definiuję jakby swoją wizję normalności na końcu książki i do tego wrócimy.
0: To jak Tomek obiecał, na końcu będzie ten cytat, a ja pozwolę sobie teraz, po raz pierwszy, ale nie po raz ostatni zacytować Tomka. Nie jestem pisarzem, nie jestem literatem, nie mam takich ambicji, jestem opowiadaczem historii. I dla tych wszystkich z Państwa, którzy są już po lekturze obydwu książek, to myślę, że zgodzicie się ze mną, że Tomek napisał to pięknym językiem. Ja przynajmniej mam takie wrażenie. Płynie się wraz z tymi słowami, z tymi opowieściami, tak jak z nurtem jakiejś, może nie rwącej, ale takiej pięknie płynącej rzeki. I Tomek też powiedział, że pisanie książki jest pewnego rodzaju transem, w który wpadasz. Jest to bardzo ciężka praca. Tomku, kiedy w ogóle zrodził się w twojej głowie ten pomysł, aby podzielić się tym wszystkim, z czym zechciałeś się podzielić? Bo ta książka Chylę czoła jest, jak dla mnie jest to wielka odwaga, tak się odkryć od samego początku, od samego dzieciństwa aż po dziś dzień.
1: Znaczy, wiesz, to jest tak, że czas leci, tak? Jak już znalazłem wydawnictwo i już wiedziałem, że ta książka już będzie się materializować coraz bardziej, a było to w zeszłym roku, to w pierwszej połowie, to nie, wcześniej.
0: Książkę zacząłeś pisać pewnie dużo wcześniej.
1: Książkę dużo wcześniej, tak, ale z przerwami i tak. No w każdym razie gdzieś cirka rok tam z hakiem, powiedzmy. Kilka rzeczy. No, okej, dobra, zacznijmy od języka, bo to parę pytań w jednym. Jeśli chodzi o język, to wiesz, język jest dla mnie bardzo ważny, dlatego że rozmawiałem jakiś czas temu, miałem brać udział w jakimś programie telewizyjnym i zadzwoniła do mnie researcherka, tak zwana dziewczyna, która, młoda dziennikarka, która zbiera jakby tam informacje dla prowadzących i tak dalej. Tak to się zwykle dzieje. A ponieważ nam się dobrze rozmawiało i rozmawialiśmy też o książce, właśnie o języku, i o to podobne rzeczy mnie pytała. Ja jej mówię, bo wie pani, bo na język, ja patrzę na język jak na narzędzie, tak? Narzędzie komunikacji, narzędzie porozumiewania się, narzędzie, przy pomocy którego ja mogę zakodować swoje myśli, swoje emocje, swoje wizje, swoje cokolwiek, tak? I pani to odkoduje. I teraz, jeżeli ja umiem się tym narzędziem posługiwać, tak jak się dobrze posługuje stolarz, nie wiem, dłutem, tak? Młotkiem, czymkolwiek, to kodowanie jest lepsze. To jest tak, jak ktoś, kto pisze kod komputerowy, tak? Więc są lepsi, gorsi specjaliści, wiesz. To jest tak, jak matematycy i fizycy zapisują rzeczy językiem matematyki, językiem wzorów matematycznych, które mogą być też piękne i eleganckie podobno, albo takie sobie. Więc to są wszystko narzędzia komunikacji. Język jest tym narzędziem komunikacji najpowszechniejszym, bo wszyscy go używamy, najpowszechniejszym. I co mnie martwi, zaniedbany. Dlatego, że owa właśnie młoda dziennikarka, jak jej to powiedziałem, to odparła: a wie pan, to ciekawe, bo ja nigdy w ten sposób o języku nie myślałam. I mi się włos zjeżył na głowie. Bo jeżeli nie ona, to i tak dalej.
0: To kto?
1: Ja bardzo boleję nad tym, że myśmy zaniedbali w Polsce i nauczanie języka polskiego i szacunek dla języka polskiego i traktujemy to trochę jak takie, no jak się jakoś tam dogadamy, to w zasadzie wszystko jedno jak. Przy czym nie chodzi mi to o jakiś taki, wiesz, puryzm językowy, wiesz, czy coś, dlatego że ja się na co dzień posługuję, zresztą jak słyszysz dosyć, mimo że jesteśmy w radiu, staram się mówić dosyć potocznym językiem i w miarę zrozumiałym, wiesz, nie napuszonym. Natomiast w sytuacjach w nocy na skrzyżowaniu dwóch ciemnych ulic posługuję się jeszcze innym językiem i też sobie daję radę jakoś przez całe życie. Ale książka, oczywiście może być napisana każdym z tych języków, natomiast tutaj zależało mi na tym, ponieważ to jest opowiedzenie pewnej historii, która jest w jakimś sensie historią epoki też pewnej, czy przynajmniej jest historią mojego życia bardzo silnie rzuconą na tło, że tak powiem, wiesz, na tło historyczne, na tło tego, co się działo wokół mnie. I chodziło mi o to, żeby narracja tej książki była trochę jak muzyka. I trochę tak to widzę. I ja zresztą, wiesz, no w życiu głównie pisałem teksty piosenek, więc musiałem siłą rzeczy myśleć zawsze o tej muzycznej stronie języka i o tym, jak to brzmi, jak te słowa się składają, jak one działają we frazie i tak dalej, w podziale rytmicznym. I dlatego na przykład jak ja piszę, to ja nawet wspomnienia, nawet taką książkę, to ja ją później wielokrotnie czytam na głos. Po to, żeby wychwycić wszystkie zgrzyty, wszystkie niepożądane kanty, niepożądane jakieś krawędzie ostre, zakręty. Czasami są pożądane, prawda, i wtedy trzeba je zostawić. Ale generalnie to jest to, co nazywamy w polskim języku angielskim słowem flow, czyli ten przepływ, tak? To ma płynąć, tak? To znaczy ta narracja. Przy czym język polski jest właśnie giętki, tak? Jest cudowny przez to, że jest językiem fleksyjnym, że ma mnóstwo synonimów, że można odwoływać się do wielu warstw kulturowych, które my Polacy rozumiemy, a które oczywiście są nieczytelne poza, nawet je podświadomie czasami wiesz, łykamy i łapiemy. Także to jeżeli chodzi o język. Jeśli chodzi o otworzenie się i wiesz, jak ja na to patrzę tak, że zbliża się nieuchronnie dla mnie, jak i dla każdego z nas, moment, w którym tak czy inaczej będziemy musieli zrewidować swój stosunek do swojego życia. Zrewidować mam tu na myśli to, że jakby nic ze sobą nie zabierzemy, nie będzie sensu nic ukrywać, nie będzie sensu o nic walczyć, nie będzie sensu niczego żałować, no bo i tak musimy się pożegnać z całym tym naszym światem, z tym wszystkim, czego doświadczyliśmy przez całe życie. I to jest oczywiście nieuchronne.
0: Smutne trochę.
1: Nie, to nie jest smutne, wiesz, to jest smutne w momencie, w którym znaczy ja to widzę tak, oczywiście są różne koncepcje na ten temat. I oczywiście nikt z nas nie wie, tak? To znaczy nikt, podejrzewam, z nas nie może z ręką na sercu powiedzieć tak, byłem tam, wiem, jest tak. Nie. Więc są dwie możliwości, tak na zdrowy rozum, logicznie. Albo jest to po prostu finał i dalej nic nie ma, albo nie jest to finał i dalej coś jest. To jest taka podstawowa jakby, dwa podstawowe punkty widzenia. Więc jeżeli tam nic nie ma, to w ogóle nie ma problemu, tak? No bo skoro nic nie ma, no to nie ma też doświadczającego, nie ma nas, nie ma, więc jakby po co żałować czegoś, czego za chwilę i tak nie będzie, no, łącznie z nami, więc nie widzę problemu. Jeśli coś tam dalej jest, to jest bardzo ciekawe. No to jest, myślę, dużo ciekawsza w ogóle koncepcja niż tamta, bo rodzą się pytania, co? No i oczywiście tutaj znowu są rozmaite koncepcje na ten temat, rozmaite tak czy inaczej, czy tak, czy siak, czy owak. Musimy powiedzieć bye bye temu wszystkiemu i nie ma od tego odwrotu. I żałuję bardzo, że w naszej zachodniej kulturze współczesnej śmierć jest tak bardzo sfetyszyzowana i tak bardzo odsuwana z pola widzenia. Wiesz, no, ludzi starszych właściwie odsuwamy tak, żeby ich nie widzieć, wiesz, żeby nie widzieć choroby, nie widzieć starości, nie widzieć umierania, broń Boże, wiesz. Kiedyś to było normalne, były, wiesz, no ludzie mieszkali 2, 3, 4 pokolenia w jednym domu na przykład, tak, i to było normalne, że ludzie umierają, zwierzęta umierały, wiesz, zwierzęta się rodziły, dzieci to widziały, to był jakby to była normalna część życia, tak? Znaczy śmierć była naturalną konsekwencją, naturalną częścią, ostatnią częścią życia, a nie jakąś tragedią, która ma nam się wydarzyć i przed którą musimy jak najdłużej uciekać, bo i tak nie uciekniemy. Więc tutaj myślę, że trochę postawiliśmy tą sprawę w naszym kręgu kulturowym na głowie i dużo lepiej jest myśleć o śmierci jako o jedynej pewnej rzeczy, jaka nas w tym życiu czeka. To jest jedyna pewna rzecz, nie wiemy tylko kiedy i jak.
0: Wiem, że twierdzisz, że to dobrze, że nie możemy żyć wiecznie.
1: Wiesz, no mogę powiedzieć, że znaczy tak, no jeśli tak jak niektórzy mają naukowcy, różni inni tam ekstrawaganci, mają takie koncepcje, żeby przedłużyć swoje biologiczne życie w tej postaci w nieskończoność, to po pierwsze nie wydaje mi się to mimo wszystko możliwe, pomimo różnych teorii na ten temat. Nie wydaje mi się to możliwe. Nie wydaje mi się możliwe cofnięcie się procesu starzenia i tak dalej, ale może się mylę. A po drugie naprawdę, no, daję słowo, no ja skończyłem 71 lat. Jak sobie pomyślę, że miałbym żyć jeszcze drugie 71, jeszcze trzecie 71, to się robi potwornie nudne. To się robi potwornie, wiesz, świat jest nagle zaludniony całą masą homo sapiens urodzonych, słuchaj, po 2000 roku, gdzie jak ja byłem młodym homo sapiens, to nam kazali pisać wypracowania o 2000 roku i myśmy pisali, jak to ludzie mieli, wiesz, śmigiełka w pupie, wiesz, i będą latać, wiesz, i tak dalej. Więc nagle jest cała horda, rozumiesz, młodych, inteligentnych ludzi, którzy jeśli mają rozum i dwie ręce i chęć, to mają dzisiaj dostęp do fantastycznych zasobów, po prostu wiedzy nieprawdopodobnych, z których zresztą sam na starość z rozkoszą korzystam, wiesz, bo po prostu nie było czegoś takiego w historii. I w zasadzie patrzę, że ten twój kawałek podłogi się, wiesz, kurczy coraz bardziej, kurczy i kurczy i kurczy i kurczy. I wiesz, znajomi umierają, wiesz, potem coraz jest ich mniej, wiesz. Świat się robi dziwny, młodzi ludzie robią dziwną muzykę, słuchają dziwnej muzyki, mówią dziwne rzeczy, dziwnym językiem, nie wiadomo, o co im chodzi. Ty się stajesz trochę przezroczysty i niezauważalny i właściwie trochę zabierasz przestrzeń. Wiesz, to nie ma sensu wszystko, wiesz, dla mnie to jest fantastyczne, wiesz, że to jest właśnie zamknięty czas, że to jest skończone, wiesz, że to nadaje sens w ogóle temu czasowi, wiesz, że ta każda, i to im dłużej żyję, tym bardziej to czuję, że ta każda sekunda, wiesz, mojego życia jest z sekundy na sekundę coraz cenniejsza, wiesz, bo po prostu już jej nie będzie, no, następnej, wiesz.
0: Powiedziałeś o swoim wieku, czytając te dwa tomy, ja miałem taką, pewnie nie tylko ja, taką refleksję, jak bardzo bogaty miałeś życiorys.
1: Bo... A właśnie dlatego napisałem, właśnie pytałeś mnie, dlaczego napisałem i dlaczego się obnażyłem. Wiesz. Jeszcze skończę, dobrze?
0: Bardzo proszę.
1: Jedną rzecz chcę powiedzieć. Ja wiele rzeczy odkryłem, pisząc tą książkę. Znaczy ja, tam jest dosyć ciekawa historia mojego przyjścia na świat i ja ją znałem w bardzo, bardzo ogólnych zarysach, ponieważ mama nie za bardzo się paliła do tego, żeby opowiadać to w ogóle, jak już go poznałem. I właściwie bliższych szczegółów tej historii dowiedziałem się pisząc tą książkę, wiesz. I to było dosyć niezwykłe. I też zapoznałem się z mamy odręcznymi wspomnieniami, które spisała na chyba kilkanaście lat temu, na kilka lat przed śmiercią, których wcześniej nie czytałem i które przeczytałem dopiero też pisząc pierwszy tom. I to właściwie ustawiło mi trochę narrację tego pierwszego tomu od początku w bardzo, bardzo ciekawy sposób, bo mama bardzo ładnie pisała. Ja musiałem, wiesz, musiałem tam... Znaczy ja chciałem tam, wiesz, bo to jest tak, no jeżeli w pewnym momencie zaczynasz grać rocka i jakoś, wiesz, te lata lecą i tam powoli, powoli utrwala się w publicznej świadomości, w publicznym obrazie taki, czy w publicznym oglądzie taki obraz ciebie, który jest, no wynika z twojej publicznej działalności, ale on jest trochę jednowymiarowy, trochę niepełny, trochę skrzywiony, trochę fałszywy, trochę nie taki. No bo jak ludzie słyszą, wiesz, ja różne rzeczy słyszałem w życiu. Ja słyszałem, że zrobiłem karierę dlatego, że byłem synem Eryka Lipińskiego i Olgi Lipińskiej i oni mi to załatwili, wiesz, na przykład, wiesz. Czy coś tam. Więc sobie pomyślałem, wiesz, że parę rzeczy trzeba odkłamać, wiesz, że też to życie inteligencji artystycznej, tak to nazwijmy, w PRL-u, ono w niektórych przypadkach było bardzo fajne i miało bardzo dużo blasków, ale w innych przypadkach miało same cienie. Wiesz, cała historia mojej mamy, wiesz, którą opisuję, jest wstrząsająca tak naprawdę. Wstrząsająca, dramatyczna, wiesz, i niewiarygodna, wiesz, wręcz, tak? Wziąwszy pod uwagę to, że to się działo, no, jakby na najwyższych takich szczeblach środowisk intelektualnych warszawskich, wiesz, no, a w zasadzie działy się rzeczy dosyć obrzydliwe, wiesz, i trudne do uwierzenia i to musiałem jakoś się pogodzić, wiesz, z ojcem w tym sensie, jak on ją potraktował, wiesz, no dzisiaj gdybym miał kolegę, który się tak zachował jak on, to prawdopodobnie niespecjalnie bym się chciał z nim kolegować nawet, wiesz. A może nawet na pewno nie, wiesz. A ojciec już od lat nie żyje, więc musiałem sobie to wszystko, wiesz, pracować, jak to się mówi, wiesz. Przetrawić, przegryźć się przez to. Musiałem robić przerwy, wiesz. Także ta książka była też takim rodzajem, jak się okazało po napisaniu, zrzucenia, wiesz, wielu rzeczy z siebie, które mnie tak świadomie i nieświadomie obciążały. I naprawdę, to jest ciekawe i dziwne może, ale naprawdę, jak napisałem to wszystko, słuchaj, i to wszystko się znalazło na papierze, zostało wydrukowane, to właściwie tak się poczułem, że to już nie jest moja historia, że ja już jestem wolny. Znaczy moja, no bo jakby moja, ale nie mój bagaż, o, wiesz, że to nie jest mój wózek, którym, że nie mój plecak, wiesz, że to nie muszę tego nieść dalej ze sobą, że ja to już doniosłem i zrzuciłem i to leży. Ja już po prostu jestem wolny od tego jak ptak.
0: Czyli zrobiło ci się lżej.
1: Dużo lżej, fantastycznie, wiesz, tam. To było zaskakujące bardzo, bo tak słyszałem, tak się czasami tak mówili niektórzy znajomi pisarze, piszący, że pisanie ma taki walor oczyszczający właśnie, zwłaszcza jeżeli piszesz o rzeczach, które ci są bardzo emocjonalnie, wiesz, bliskie i silne, no i rzeczywiście tak jest.
0: To jeszcze, jeśli chodzi o pisanie, jak państwo czytali, a dla tych z państwa, którzy nie czytali, to spotkają się tam państwo w tej historii opowiadanej przez Tomka z nazwiskami powszechnie znanymi z naszej historii. Mieczysław Fok, Wiesław Michnikowski, Alina Janowska, Włodek Sokołowski, Owel Wincent Sewerski, Jacek Czaputowicz, Jacek Gmoch, Stanisław Lem, Beata Tyszkiewicz. pomyślałem sobie, jak czytałem po raz pierwszy tę książkę, że pewnym bogactwem twojej historii, twojego życiorysu jest to, że na swojej drodze napotkałeś naprawdę całe mnóstwo ludzi. To nie o to chodzi, że oni są powszechnie znani, ale w ogóle ich historie są osobnymi historiami, a ty miałeś to szczęście gdzieś na swojej drodze ich spotkać. No i o właśnie pan profesor Władysław Kopaliński, który pewnie też tak. ślad pozostawił, jakieś ślady tego języka są, jest jego dzieło, prawda?
1: Do pewnego stopnia myślę, że tak. Znaczy ja, wiesz, no każdy się rodzi tam, gdzie się rodzi, tak? No, ja sobie nie wymyśliłem tego, że się akurat rodzę tam, gdzie się urodziłem, ale tak się urodziłem, że naokoło było bardzo dużo bardzo fajnych i interesujących ludzi. Moja mama była związana z Aleksandrem Ziemnym, z Olkiem Ziemnym, który był dziennikarzem i reportażystą i poetą i pisarzem. I on był synem, pochodził z Krakowa przed wojną, wychował się w rodzinie żydowskiego prawnika. W czasie wojny był wywieziony na Sybir i tam spędził chyba 3 zimy. I on był moim takim pierwszym mentorem i nauczycielem, tak? To znaczy on jak, o ile mama rozbudzała moją wrażliwość estetyczną na obraz, to on ewidentnie podchwytywał moje zainteresowanie językiem, słowami. Mnie to zawsze bardzo interesowało właśnie jako kot, tak? Jako w zasadzie, no, do dziś to jest niepojęte, no, w jaki sposób można w dźwiękach, tak, artykułowanych zakodować takie bogactwo przeżyć, jakie mamy w sobie, tak? To do dzisiaj fascynuje mnie to po prostu. Więc on to dostrzegł jako poeta, prawda, i tak dalej, rozbudzał to i dostawałem książki, tomiki, i jak się dopytywałem o te nazwy samochodów pisane cyrylicą, bo jeździło wtedy dużo Moskwiczów, Wołk, to kupił mi abecadło, tak, ale jak się nazywa ten elementarz, tak, rosyjski. Żebym się nauczył cyrylicy i się nauczyłem cyrylicy chyba jako 8-latek, wiesz, także i to było fantastyczne. Mama pracowała w redakcji Świata, to taki bardzo jak nowe czasy, nowoczesny tygodnik społeczno-polityczny, gdzie była cała fantastyczna szkoła fotografii reporterskiej, bardzo nowatorskiej, bardzo nowoczesnej. Cała duża pracownia fotograficzna, w której spędzałem mnóstwo czasu. No później przez naokoło, to było takie osiedle, gdzie tam mieszkało właśnie naokoło, na tym samym podwórku mieszkał Fog, tam 2 domy dalej Janowska i Młody Zelnik, i ja z Jackiem Czaputowiczem chodziłem w podstawówce do klasy, wiesz, no to, i później przez ojca poznawałem tych wszystkich celebrytów, to już było trochę inaczej, bo to okazywało się, że nie wszyscy. Wtedy się przekonałem jako młody właściwie dzieciak, że to, że ktoś jest sławny, popularny i go często widać w telewizji, to nie znaczy, że ma koniecznie coś do powiedzenia. Trochę to było rozczarowanie dla młodego człowieka, ale było też bardzo dużo fantastycznych ludzi. Także z Kopalińskim spędziłem wakacje kiedyś w takim prywatnym pensjonacie na ulicy Góry w Kazimierzu Dolnym. I jadaliśmy razem posiłki przy jednym stole. Ja miałem wtedy 12 lat chyba, więc niezwykle ciekawe rzeczy opowiadał, więc był autorem słowników wyrazów obcych, właściwie takiego najpopularniejszego wówczas słownika wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, tak. I był takim autorytetem, jak dzisiaj, większym nawet niż dzisiaj Bralczyk czy Miodek, wiesz, był taki naprawdę. Także no wiesz, no miałem ogromne szczęście, a że jest to atrakcyjne dla czytelnika, no to tym lepiej dla mnie. Wiesz, ja na to patrzyłem oczywiście inaczej, bo ponieważ to był stały od początku element mojego życia, to mi to nie imponowało nigdy. Wiesz, ja widziałem te wszystkie i dobre, i złe strony. I właściwie jako taki, wiesz, nastolatek prowadziłem takie życie, że tak, wiesz, gdzieś tam z chłopakami, wiesz, paliliśmy w bramie papierosy, później biegłem do ojca, gdzie tam jacyś byli wypasieni, wiesz, sławni ludzie, później szedłem do mamy, wiesz, która miała to wszystko w sumie gdzieś i tak, wiesz, no tak, tak to wyglądało.
0: Tomek, a jak się czułeś, czytając swoją książkę, bo można ją przeczytać samodzielnie, bądź też, do czego Państwa zachęcam, słuchając tej książki jako audiobook, i wtedy jest to, no, przeżycie niesamowite, bo słuchają Państwo autora.
1: To był mój warunek od razu z wydawnictwem, wiesz, w rozmowach z wydawnictwem, że ja to chcę sam przeczytać. Dlatego, że wiesz, no skoro sam napisałem, wiesz, skoro nie posłużyłem się żadnym ghostwriterem, wiesz, ani nie jest to wywiad. Zresztą byłoby to niemożliwe, bo skoro ja sam odkrywałem tam rzeczy, no to kto mógłby zadawać pytania o coś, o czym nawet ja nie wiedziałem, wiesz, to także... Tak, ale skoro ja to sam napisałem, to postanowiłem, że sam to przeczytam. Dlatego też tak istotne było, żeby to czytać na głos podczas pisania, żeby ten flow był właśnie taki wiesz, no, jaki powinien być. I to było bardzo tak, wiesz, no bo jak... to jest, przede wszystkim jest kwestia emocji, tak, to znaczy aktor czyta tekst i no, rozumie ten tekst, więc jak jest dobrym aktorem, to jest w stanie zagrać. Tutaj powiedzieć coś bardziej dramatycznie, a tutaj coś bardziej łagodnie. Ale to jest zagrane, wiesz, a ja czytając ten tekst, po prostu miałem momenty, kiedy mi, wiesz, ściskało go gardło, wiesz, i tak dalej. I to słychać w tym, i to jest, myślę, że to jest fajnie, no, to jest taka moja opowieść, no. Moja po prostu.
0: A jak czytałeś tę opowieść, bo już to wtedy była historia zamknięta, to w trakcie czytania nie miałeś takich momentów, że kurczę,
1: miałem, tak.
0: A jeszcze to jeszcze.
1: Zwłaszcza z drugą częścią, z którą niestety trochę się musiałem spieszyć i to nie powinienem o tym mówić, ale się trochę wolałbym ją pisać jeszcze przynajmniej 4-5 miesięcy dłużej. Tak, miałem. No wiesz co, nikt nigdy nie jest, żadne dzieło nigdy nie jest skończone. Wiesz, to każdy twórca, wiesz, wie, jak się nagrywa muzykę w studio, to przychodzi taki moment też, że trzeba powiedzieć, okej, okay, dobrze, już, nie, już nie poprawiamy, bo można nie wyjść, wiesz, jak się maluje obraz, to jeszcze, tutaj można jeszcze troszkę, tutaj jeszcze, tu można trochę pogłębić tego. Kiedyś trzeba skończyć, więc no, jest jak jest.
0: Póki jeszcze jesteśmy na antenie, na żywo, na samym początku spotkania powiedziałeś, że Łódź to jest takie miejsce na ziemi, w którym bywałeś. Miałeś tutaj ciocia Halina z Łodzi, ale też działy się podczas trasy Brygady Kryzys, to właśnie w Łodzi Robert Brylewski, twój kosmiczny brat, poznał późniejszą swoją żonę, prawda?
1: Tak, to było czas trasy Izraela pierwsze koncerty Izraela. Tak, zaraz jak Izrael powstał w 83 roku, to tutaj no mieliśmy taką krótką, znaczy mieliśmy, no ja występowałem tam z takim swoim jednym setem, jako tak zwani goście w podróży. I były trzy sety, jeden był mój, jeden był Roberta, jeden był Pawła Kelnera, taki był skład Izraela wtedy. I tak, i tutaj rzeczywiście w Łodzi Robert poznał swoją żonę późniejszą, Vivian, tak, Quarko, z którą ma dwie córki fantastyczne, Ewę i Sarę. Gdzieś śpiewałem w jakimś klubie jazzowym chyba, czy coś takiego.
0: Wspomniałeś o kelnerze, wspomniałeś o Robercie. Przyszło mi do głowy dwóch już niestety. Ani jednego, ani drugiego nie ma.
1: No nie ma.
0: Nie ma z nami. To może jest to dobry moment, ażeby powiedzieć, że podczas tegorocznej edycji festiwalu Sound Edit Robert Brylewski po raz zostanie uhonorowany nagrodą Człowieka z Złotym Uchem i ty będziesz miał przyjemność, zaszczyt dokonać laudacji na jego...
1: Tak, no ja dostałem to parę lat temu już też niestety po śmierci Roberta i w końcu Robert dostał. Także Maciek Werk zadzwonił do mnie i zapytał, czy nie zechciałbym. Może tak przejdziemy do młodzieżowych.
0: Bo jeszcze chciałbym tak nawiązać do tego, że 26 października u nas tutaj w studiu Henryka Debicha, w tym studiu obok, odbędzie się specjalny koncert w ramach obchodów 95-lecia radia, w którym się znajdujemy. I ten koncert będzie poświęcony właśnie Robertowi Brylewskiemu. Waluś, Kraksa, Kryzys plus goście w hołdzie jemu właśnie. Wśród gości Muniek Staszczyk, Dawid Karpiuk z Dziwnej Wiosny i Krzysztof Ostrowski. Spoglądam na zegarek. My tutaj w tym studiu z Państwem, którzy są, zostajemy, a z Państwem, którzy nas słuchają w tej chwili poprzez różnego rodzaju nadajniki, niestety się rozstajemy, ale mam dla tych wszystkich wiadomość, myślę dobrą, że zapis całego naszego spotkania będzie dostępny na naszej stronie, więc ci wszyscy, którzy zostali zachęceni teraz tymi historiami, które Robert opowiada, które opowiada Tomek, to zachęcamy. Miałem cały czas w głowie Roberta. Także żegnamy Państwa, tych, którzy nas słuchają, a my tutaj dalej zostajemy. I za moment oddamy młodzieży głos, ale jeszcze chciałem o tej Łodzi i o Robercie.
1: A, dobra.
0: Bo opisujesz taką historię.
2: Maciej Kieszkowski, Sebastian Dziuda i nasz specjalny gość dzisiaj Tomasz Lipiński. W studiu S2 Radio Łódź. Rozmowa nadal trwa, jak powiedział Maciej Kieszkowski, ja tylko przypomnę, że pełen jej zapis niebawem pojawi się na naszym portalu radiołódź.pl. A teraz niech przemówi muzyka.

0: Autopromocja.
1: Masz 95 sekund na historię, wspomnienie, żart albo żeby zostać prowadzącym Radia Łódź. Świętujemy 95. urodziny i oddajemy głos słuchaczom. Co tydzień nowe zadanie, wyzwanie i szansa na nagrody. Nagraj głosówkę i wyślij ją przez stronę lub aplikację mobilną Radia Łódź. Szczegóły na radiołódź.pl. 95 sekund. Jedno radio. Twoja historia.
2: Radio Nocą.
3: W najbliższym Radiu Nocą zapraszam Państwa do udziału w czwartym już kręgu wyznań ludzi, którzy każdego dnia walczą z własnym lub swoich bliskich uzależnieniem. Poznamy historię kolejnych członków abstynenckiego klubu Stop w Zgierzu i jego grupy wsparcia. To, co pomaga im wytrwać, to rozmowa. I właśnie do takiej rozmowy zapraszam Państwa w Radiu Nocą dzisiaj od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak? Orzeźwiające? No jakże.
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
1: Urząd Marszałkowski wydłużył termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego do 9 października. W tym roku nagrodę nazwaliśmy kwantami biznesu, a przyznamy je w 6 kategoriach. Będą to kwanty innowacji, zielonej transformacji, talentu dla młodych zdolnych, eksportu oraz kwant samorządu, przeznaczony dla jednostek samorządu terytorialnego, tworzących najlepsze warunki do rozwoju lokalnych społeczności i biznesu. Ponadto wręczona zostanie nagroda Centrum Obsługi Przedsiębiorcy UE Sigma, dedykowana firmom, które sięgnęły po dofinansowanie unijne i wykorzystały je w sposób godny naśladowania. Zgłoszenia przyjmujemy na stronie internetowej nagrodagospodarcza.lockie.pl. Kwanty zostaną wręczone 20 listopada na gali gospodarczej województwa łódzkiego.
0: Po reklamie.
6: To Radio Łódź, jest 19. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Ciało kobiety znaleziono w zalewie w Łęczycy. Za chwilę szczegóły. Pilne głosowanie w Sejmie. Chodzi o walkę z przemocą w sieci. Praga stawia na Łódź. Łódzkie MPK przygotowuje się do modernizacji ponad 100 czeskich tramwajów. Wieczorem zachmurzenie zmienne, pod wieczór możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Ciało kobiety znalezione w zalewie w Łęczycy. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Łódź, odnaleziona kobieta to prawdopodobnie Monika N., poszukiwana od 1 października przez łęczycką policję. Ciało wyłowiono dziś z zalewu, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
7: Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy odnaleźli zwłoki 36-letniej kobiety. Na miejscu wykonano czynności procesowe.
6: Tożsamość kobiety nie została jednak na razie oficjalnie potwierdzona przez policję. Na miejscu prowadzone są czynności mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia. Więcej policyjnych patroli przy szkołach w województwie łódzkim. To reakcja na wczorajszy atak nożownika w Ostrołęce i dzisiejszy pod Wyszkowem. Wczoraj 19-letni uczeń ranił nożem 9 osób. Dziś 15-latek ranił 3 osoby. Jedna z nich zmarła mimo reanimacji. W regionie łódzkim policjanci pojawiają się w rejonie wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Chodzi o wychwycenie niebezpiecznych zachowań, a także przypadków posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
8: Policjanci będą szczególną uwagę zwracać na osoby przebywające właśnie w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli, ale także pracowników szkoły, na osoby wykazujące podejrzane, agresywne lub jakieś nietypowe zachowania.
6: W przypadku uzasadnionego podejrzenia funkcjonariusze mogą przeprowadzić kontrolę osobistą. A w Sejmie jeszcze dziś pilne głosowanie. Po tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach Sejm jeszcze dzisiaj zagłosuje nad ustawą wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Ustawa pozwoli na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy. A o szczegółach Michał Makowski.
2: Na mocy ustawy Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie mógł zablokować stronę internetową, jeśli znajdują się na niej nielegalne treści. W przypadku treści z udziałem dzieci zrobi to natychmiast. Tak wynika z jednej z poprawek zgłoszonych do ustawy. O wydanie decyzji blokującej zwrócą się prokuratura, policja, administracja skarbowa oraz Straż Graniczna. Co konkretnie będzie można zablokować?
9: Przestępstwa, w tym nawoływanie do popełnienia zabójstwa, przestępstwa z nienawiści, przestępstwa z wykorzystywaniem seksualnym dzieci będą podlegały procedurze blokowania jak w poprzedniej ustawie.
2: Wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski. Od decyzji UKE będzie można się odwołać do sądu. Co prawda ustawa trafiła do notyfikacji Komisji Europejskiej i Sejm powinien wstrzymać się nad głosowaniem przez 3 miesiące. Jednak, jak podkreśla Ministerstwo Cyfryzacji, terminy nie mają znaczenia, jeśli przepisy są konieczne do ochrony życia i zdrowia obywateli. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Nawrockiego, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu.
10: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Łódzkie MPK modernizuje tramwaje dla czeskiej Pragi. Do Łodzi dotarł pierwszy testowy skład tramwaju Skody, na którym pracownicy MPK będą mogli przygotować się do serwisu ponad 100 takich pojazdów. Dzięki współpracy zyskać ma także Łódź. A szczegóły zna nasz reporter Seweryn Potentas.
11: Kilkunastoletnie składy, które nigdy nie miały klimatyzacji, zyskają ją dzięki umowie z MPK i łódzką firmą Enika. Zakład Techniki zmodernizuje łącznie 123 składy, które po montażu wrócą do stolicy Czech. Remont przejdzie najpierw tramwaj testowy, który dotarł już do Łodzi, mówi Marcin Drost z firmy Enika.
12: Najpierw musimy wszystko dokładnie rozeznać, dostosować nasze rozwiązania, opracować dokumentację.
11: Dzięki umowie zyska także Łódź, bo zarobione pieniądze pozwolą na modernizację także łódzkich składów, mówi wiceprezes MPK Łukasz Kucharski.
13: Na stanowiskach obok, również przy udziale naszych partnerów, doposażamy nasze tramwaje w podobne układy klimatyzacyjne.
11: Modernizacja wszystkich czeskich składów potrwa 6 lat.
6: Według wstępnych wyliczeń MPK na montażu klimatyzatorów tylko w jednym ze 123 czeskich tramwajów łódzki przewoźnik może zarobić do 100 tysięcy złotych. Więcej na ten temat piszemy na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A kolejny serwis informacyjny o 20.
14: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
6: 17 stopni na termometrach, przed nami jeszcze dość ciepły, ale coraz bardziej pochmurny wieczór. W Łodzi, Zgierzu, Pabianicach i Piotrkowie to zachmurzenie będzie wzrastać. Na zachodzie regionu, m.in. w okolicach Sieradza, Wielunia i Łasku, pod wieczór możliwe są słabe przelotne opady deszczu. Wieczorem temperatura zacznie spadać, a w nocy deszcz może pojawić się już w całym województwie. W Skierniewicach, Kutnie, Łowiczu, Tomaszowie Mazowieckim i Radomsku także. Temperatura w nocy spadnie nawet do 7 stopni. Uwaga także na silniejsze podmuchy wiatru, które mogą osiągać nawet 60 km na godzinę. Nad ranem pojawią się większe przejaśnienia, a lokalnie nawet rozpogodzenia.
14: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. LamiaSofa.pl.
15: Radio Łódź na wieczór.
16: Rafał Tyluś przy konsolecie, przed mikrofonem Marcin Pośpiech. Dobry wieczór, kłaniamy się nisko. Za nami spotkanie z Tomaszem Lipińskim, które poprowadzili Maciej Kieszkowski i Sebastian Dziuda, a przed nami 2 godziny z publicystyką w Radiu Łódź.

czasami ciekawią, a niekiedy po prostu bawią. W ciekawych czasach żyjemy, to na pewno, i tych tematów do rozmowy z pewnością nam nie zabraknie. Dziś między innymi o pieszej podróży przez region, o widzeniu tego, czego na co dzień nie dostrzegamy, oraz o walce o siebie i swoje zdrowie. Powiemy też o problemie, który dotyka wielu z nas. Czemu nie możemy spać lub nie potrafimy się wyspać? Czemu ciągle jesteśmy zmęczeni? Czemu mimo zmęczenia oczy nie chcą się wieczorem zamknąć? Jeśli ktoś z Państwa chciałby podzielić się refleksją na któryś z wątków, o których mówimy, no to oczywiście zachęcamy. Nasze telefony, także mail, są do Państwa dyspozycji.

Zmiana i walka o siebie to są słowa, które pobrzmiewają mi gdzieś w głowie, kiedy myślę o tej historii, która przed nami. Porozmawiamy teraz z Wojtkiem Jurkowskim.

0: znanym być może niektórym z facebookowego profilu Wojtek Idzie. I na tym profilu nasz bohater opowiada o Łodzi i regionie, wszędzie podróżując pieszo. No ale pan Wojtek ma ze sobą także niesamowitą historię, niesamowitą metamorfozę. Otóż schudł ze 140 do 70 kg. No i jak jest to trudne, to myślę, że wie każdy, kto podjął próbę diety i zrzucenia nadmiarowych kilogramów, a z Wojtkiem Jurkowskim w trasie spotkał się Adam Murzyński.
1: Łódzkie. Jestem stąd.
2: Jesteśmy w Łodzi. Idziemy sobie właśnie razem z panem, który prowadzi profil na Facebooku. Profil podróżniczy, na którym możemy obejrzeć od jakiegoś czasu podróże po naszym regionie, w okolicach Łodzi i nie tylko, różne miasta i różne miejscowości. Pan prowadzi profil na Facebooku o nazwie Wojtek Idzie. Czy moglibyśmy na początek prosić o przedstawienie się?
3: Nazywam się Wojciech Jurkowski, mam 36 lat, urodziłem się w Łodzi, od zawsze mieszkam w Łodzi. Były to różne rewiry, początkowo Dąbrowa w ramach dzielnicy górnej. Obecnie mieszkam na Bałutach od roku czasu z moją ukochaną narzeczoną.
2: Skąd wzięła się u pana pasja do chodzenia? Skąd wzięła się u pana energia do pokonywania tak dalekich dystansów pieszo? Bo pokonuje pan odległości rzędu 30, 40, 60 czy nawet 70 kilometrów, tak? Z tego, co widziałem na Facebooku.
3: Tak, no trzeba byłoby tak naprawdę zacząć od lipca tego roku. Wraz z moimi kolegami i moim przyszłym szwagrem wyjechaliśmy w góry i mieliśmy w zamiarze nie zwiedzać ogólnie Zakopanego, tylko typowe takie męskie wyprawy w góry. Rysy, Orla Perć, Giewont. Natomiast im bardziej bliżej było tego wyjazdu, ja byłem oczywiście po wakacjach all inclusive, więc wypoczęty, z nadbagażem można powiedzieć mojej masy. No i im bliżej było tego wyjazdu, coraz bardziej się tym stresowałem. Jezu, jak ja dam radę. Nigdy nie byłem w górach typowo, nigdy nie wchodziłem na Giewont. Nie wiem, co mnie tam czeka, łańcuchy. No sam pan rozumie, o co chodzi. Natomiast w momencie, gdy wchodziłem na ten Giewont, całkowicie opadłem z sił, a nie było jeszcze połowy trasy. I najciekawsze było to, że koledzy wspierali mnie, dopingowali, państwo starsi mnie mijali, dzieci mnie mijały, a ja mimo wszystko wierzyłem, że dam radę. Wchodziłem na Giewont bodajże 7-8 godzin. Koledzy wysportowani, więc można powiedzieć, oni by weszli dwa razy szybszym tempem. Natomiast byli przy mnie, wspierali mnie. No i dałem radę, byłem z siebie taki dumny, że im obiecałem, że za rok wrócę w to samo miejsce. Zrobimy rysy, zrobimy Orlą Perć.
2: Strasznie jest pan zawzięty.
3: Bardzo zawzięty. Staram się wyznaczać sobie cele, które po prostu później realizuję. No i w tym wypadku się udało. Więc po powrocie do domu z tej wyprawy w góry postanowiłem chodzić. Najpierw zaczęło się od 1 kilometra po pracy, 2 kilometry, 5 kilometrów, aż po marsze nawet i 10-kilometrowe. I w pewnym momencie zauważyłem, że tak chodząc nie zawsze chodzi o te kilometry. A to zobaczyłem ciekawą bramę. A to zobaczyłem ciekawy mural, który wcześniej dla mnie był zwykłym po prostu bazgrołem. No i w pewnym momencie zauważyłem, że fajnie by było dokumentować to w ramach swojego prywatnego Facebooka, bo na początku na swoim prywatnym Facebooku umieszczałem zdjęcia, opowiadałem również o moim spacerze. No cieszyło to się jakimś tam powodzeniem, wiadomo, no ale nie każdy znajomy jest zainteresowany taką tematyką. No i w pewnym momencie mój siostrzeniec, 20 lat ode mnie młodszy, zaproponował mi, żebym obszedł z nim Zalew Syrejowski. Pierwotnie to był mój taki pomysł, natomiast on gdzieś tam kiedyś w przeszłości krążył, że fajnie by było zrobić taką pętlę na pieszo i tam jest taka specjalna pętla rowerowa, bodajże 52,3 km, które notabene właśnie przeszedłem. Trwało to 10,5 godziny, leczyłem się później cały tydzień. Więc generalnie no, udało się to zrobić. Moje nogi w ogóle nie były przyzwyczajone do tego dystansu, więc tygodniowa rekonwalescencja później była wręcz wskazana. Bodajże chyba nawet do pracy nie poszedłem na drugi dzień, co akurat w tej sytuacji normalne było. No i tak to się wszystko zaczęło. Następnie zacząłem realizować taki własny, autorski projekt 5 dzielnic Łodzi. I tutaj trzeba zaznaczyć, że Łódź, zgodnie z podziałem administracyjnym aktualnym, nie ma dzielnic. Bo one zostały zlikwidowane z tego, co pamiętam, bodajże 92 rok. Nie pamiętam dokładnej daty dziennej, natomiast chyba to był 92 rok. Natomiast w świadomości mieszkańców, no, zawsze w nim funkcjonował Widzew, Górna, Polesie.
4: I funkcjonuje dalej,
3: dokładnie,
4: prawda?
3: Dokładnie. Cały czas ma to rację bytu i wszyscy wiedzą. Jadę na Widzew, jadę na Górną, prawda? Więc można powiedzieć, no, zaczęły te pomysły spływać do głowy.
2: Czyli to była początkowa pana strona na Facebooku, tak?
3: Znaczy, później stworzyłem to Wojtek Idzie. W ramach początkowej strony na Facebooku, no to dość szybko się przerzuciłem. Może tutaj troszeczkę przyspieszyłem z faktami. Wyprawa nad Zalew Sylejowski miała miejsce już w ramach strony Wojtek Idzie. Mhm. I zrobiła bardzo duże zasięgi. Przy bardzo niskiej liczbie społeczności, która wówczas mnie obserwowała, to były zasięgi rzędu 20-30 tysięcy, więc zauważyłem, że to faktycznie się, w cudzysłowie, klika. Więc były też fajne komentarze. Mało tego, ludzie, którzy nas spotkali na przykład rowerem jadąc, później komentowali na mojej stronie, że nas widzieli, bo mój chrześniak, mój siostrzeniec jest taką specyficzną osobą, że ma takie dłuższe włosy, jest dość mocno wysportowany, wprawdzie szczupły, no i te włosy ma takie splecione w warkoczyki, więc jest charakterystyczną osobą i po prostu ktoś zwrócił uwagę i potem na Facebooku napisał, że nas widział. Więc co dodało tak naprawdę wiarygodności, że faktycznie ta wyprawa miała miejsce.
2: Mówił pan wcześniej, że strona Wojtek Idzie, ona istnieje od około 5 tygodni, prawda?
3: Tak, 24 sierpnia wrzuciłem, z tego co pamiętam, pierwszy post, a 31 sierpnia była ta wyprawa po Zalewie Sylejowskiej.
2: I od tego czasu obserwuję dosyć często pana relacje w mediach społecznościowych, tylko Facebook czy coś jeszcze?
3: Również Instagram, również TikTok. Na Instagramie wiadomo, ta społeczność tak szybko się nie buduje jak na Facebooku. No i na TikToku zauważyłem, że też to fajnie się sprawdza, bo bodajże 2 tygodnie działam na TikToku i naprawdę fajnie to wygląda już tam.
2: Przejście takiego odcinka, powiedzmy 50-kilometrowego, to na pewno brzmi dla kogoś, kto nie jest osobą wysportowaną, dla kogoś, kto na co dzień nie ćwiczy, to brzmi jak jakiś kosmiczny dystans, ale na taką wyprawę pieszo, 50 kilometrów, jak pan się przygotowuje, ile to panu zajmuje czasu?
3: Generalnie w tym momencie, jak miałbym ruszyć, bo w ogóle mam za sobą nowy rekord, który ustanowiłem, 67,7 kilometra, to była wyprawa do Aleksandra Wałckiego. Natomiast powracając do pana pytania, przygotowanie przede wszystkim. Trzeba się dobrze wyspać noc wcześniej, nie można pójść zaspanym, ponieważ to wychodzi może nie na początku, natomiast w późniejszym etapie trasy. Trzeba jeść w trakcie takiej wyprawy co godzinka. To nie jest tak, że trzeba się najeść do syta, do pełnego brzucha, ale trzeba tą bułkę z dżemem na przykład zjeść, popić odpowiednio wodą z elektrolitami, żeby było cały czas to odpowiednie nawodnienie, jak i również, żeby organizm był na bieżąco tutaj zaabsorbowany w energię.
2: Chciałem zapytać jeszcze pana o różne przemyślenia, bo ja też, można powiedzieć, jestem osobą, która dosyć dużo podróżuje po regionie. Ja co prawda podróżuję samochodem, ale moja praca dziennikarska polega na tym, że dosyć często wyjeżdżam do różnych miast, do Wielunia, do Wieruszowa, do Łowicza, do Skierniewic i do innych miast tutaj w regionie łódzkim po różne tematy dziennikarskie i dlatego też zainteresował mnie pana profil. Chciałem zapytać o pana przemyślenia na temat regionu, na temat tych miast, które możemy oglądać u pana w relacjach. Jakie są pana wnioski po tych podróżach?
3: No jeżeli chodzi o region łódzki, to do tego czasu zdążyłem przez ten okres 5-6 tygodni zwiedzić Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Tuszyn, Żgów, no i również Szadek. Więc jeżeli chodzi o te miasta, to uważam, że nie są one wystarczająco docenione, ponieważ region łódzki wszystkim od razu kojarzy się z Łodzią, no, która zawsze tutaj jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o stolicę ogólnie, taką cudzysłowie województwa łódzkiego. Natomiast te małe miejscowości mają swój urok, mają swój klimat i widzę pewne możliwości co do ich rozwoju, ponieważ no, są miejsca też tam zaniedbane. Oczywiście są też miejsca, które przyciągają uwagę i gdybym nie skręcił w którąś tam uliczkę w lewo, potem w prawo, potem w lewo, nie zobaczyłbym nigdy tego miejsca. I tak samo mieszkańcy często mi piszą po moich wyprawach, ponieważ zauważyłem taki trend, że jak wybieram się do jakiegoś miasta, przykładowo do Szatku, to następni mieszkańcy Szatku dostają informacje na Facebooku i zaczynają mnie obserwować. Tak działa algorytm.
2: Bo ktoś u nich był, prawda?
3: Dokładnie.
2: Ktoś u nich był. Wie pan co, też takie coś mam w pracy, bo jak jeżdżę realizować różne tematy właśnie z regionu, to też widzę, jak bardzo ci ludzie są spragnieni informacji ze swojej okolicy, prawda?
3: Tak, tak. I całkowicie mówią, że ich miasto na tych zdjęciach wygląda zupełnie inaczej niż na co dzień nie widzą. Że nie mają też czasu tak, żeby chodzić po tym mieście, żeby zrobić zdjęcie starej latarni, żeby zrobić zdjęcie na przystanku autobusowym, gdzie jest znaczek Szatku na przykład. I to zebrane wszystko do kupy tak naprawdę powoduje, że to miasto w ogóle wygląda inaczej niż z takiej pierwszej perspektywy, że to jest miasto, przez które tylko się przejeżdża, bo wiele jest takich opinii, że przez Szatek tylko się przejeżdża. No też słyszałem właśnie taką opinię od jednej z osób, która zauważyła, że ogłaszam, że na drugi dzień wybieram się do Szatku, że o Jezu, co ty tam zobaczysz. Bardzo wiele zobaczyłem i gdybym miał możliwość jeszcze raz powtórzenia tej wyprawy, a na pewno taką powtórzę, wybiorę się tam jeszcze raz.
2: Co powinno się podkreślać, promując takie miasta? Które aspekty powinno się wyeksponować, wypromować? Co według pana było takiego ciekawego, żeby podkreślić w tych miastach?
3: Różne zdarzenia takie rozrywkowe, różne zdarzenia, również takie wydarzenia kulturalne, jak i również inwestowanie, powiedzmy, w Szatku. Wydaje mi się, że fajna byłaby też baza noclegowa. Więc naprawdę na krótki wypad, na weekend choćby, no bardzo fajnie to miejsce się sprawdza. Można je całe zwiedzić przez dwa dni na spokojnie, nie trzeba, tak jak Wojtek idzie, zasuwać prędkością 5-6 km na godzinę. Można to zrobić spokojnie. Więc jest tam bardzo dużo fajnych, ciekawych miejsc. Dużo takich też historii, które w ramach rolek na Facebooku czy na Instagramie, na TikToku poruszałem, dotyczących właśnie różnych takich ciekawostek historycznych. Więc naprawdę, no każde miasto tutaj się bardzo broni. Nie tylko Łódź, ale również te inne miasta tutaj naprawdę dają radę.
2: Chciałem zapytać pana o taki aspekt praktyczny tych pana wypraw. No bo rozumiem, że to jest w ramach pasji, prawda? To jest w ramach pewnego zainteresowania. No ale wszyscy musimy coś w życiu robić. Czym zajmuje się pan na co dzień?
3: Ja wykonuję typową pracę biurową, w cudzysłowie można powiedzieć od 8 do 16, więc nawet to, co teraz robię, że idę, to zdecydowanie przekłada się na moje zdrowie. Muszę zaznaczyć, że kiedyś też ważyłem 140 kilo. Udało mi się zrzucić praktycznie połowę tej masy do 70 paru kilogramów. No później troszeczkę zacząłem chodzić na siłownię, więc też zadbałem o tą masę mięśniową. No i z uwagi na to, że teraz więcej chodzę, trochę ta masa, wiadomo, spadła. Natomiast uważam, że chodzenie jest jedną z takich najbardziej podstawowych aktywności fizycznych, które każdy, no prawie każdy może realizować. Nie trzeba żadnych drogich sprzętów, nie trzeba od razu kupować butów za 500-600 zł, nie trzeba kupować termoaktywnej bielizny. Wystarczy wygodne buty, butelka wody, jakiś baton i heja do przodu.
2: Tak, można to wszystko zrobić za darmo, nie trzeba na przykład kupować bieżni, chyba że ktoś ma taką potrzebę, ale rzeczywiście to wszystko to są rzeczy, które możemy samemu zrobić. Czy ten początek z tym chudnięciem, bo to na pewno zainteresuje część naszych słuchaczy, czy to było trudne dla pana? Bo często się mówi, że gdy człowiek bierze się za siebie, to bardzo ciężko jest zacząć. Czy u pana też tak było?
3: No to jest okres kilku lat wstecz. Ja wówczas ważyłem 140 kilo, tak jak wspominałem. Więc zaczęło się od tego, że poszedłem najpierw do dietetyka. Dietetyk kazał mi ważyć produkty, mówił, żebym brał odpowiednio suplementy o danej godzinie. No generalnie pilnował tego bilansu kalorycznego. Pierwsze dwa tygodnie dałem radę, później się rzuciłem na McDonalda. Może po prostu coś źle robiłem, więc nie podważam oczywiście tutaj doświadczenia i wiedzy dietetyka. Natomiast no, ja wybrałem inny sposób. Stworzyłem tak zwany swój system taki odżywiania, że jadłem mniej więcej to, co lubiłem. Chodziłem też, oczywiście nie w takim zakresie jak teraz, bo przy wadze 140 kg, no raczej bym 10 km tak łatwo nie przeszedł. Trochę na rowerze jeździłem. Natomiast jeżeli chodzi o to odżywianie, jadłem praktycznie to, co lubiłem, ale w odpowiednio mniejszej ilości. Jak ta waga zaczęła później wolniej iść, dopiero przerzucałem się na bardziej takie produkty, które wspierały przyspieszenie metabolizmu, czy też powodowały przyrost masy mięśniowej, czyli automatycznie więcej tego białka, tych protein.
2: Czy ma pan jakieś plany co do przyszłości swojego konta w mediach społecznościowych, swojego profilu względem siebie jako osobowości internetowej? Czy na przykład ma pan w planach zorganizowanie jakiegoś wydarzenia, jakieś zaangażowanie się w coś społecznego?
3: No właśnie, muszę powiedzieć, że Wojtek idzie to nie tylko Wojtek z internetu. Wojtek również wyszedł do ludzi. Chwilkę temu wspominałem, że organizuje również wspólne marsze. Pierwszy marsz zorganizowałem, nikt nie przyszedł, stawiłem się tylko ja, ale poszedłem dalej. I post podsumowujący tą moją wyprawę wyświetliło mnóstwo, kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Następnie zorganizowałem drugą wyprawę po Lesie Popioły. Przyszło już 10 osób. 17 października organizuję trzecią wyprawę i chyba będę musiał rezerwować imprezę masową albo autokar. Natomiast co do działalności takiej, wie pan co, najważniejsze dla mnie jest to, żeby wszystko sprawiało mi frajdę, cieszyło mnie, a tak jest i mam nadzieję, że tak będzie. Nie jest to chwilowa jakaś tam fascynacja, nie jest to spontaniczna jakaś tam taka decyzja, że o, w tym momencie Wojtek będzie chodził. Chcę generalnie pokazywać Łódź oraz inne jej rewiry, jak i również otoczenie województwa łódzkiego, ale i nie tylko. Ponieważ też ostatnio na Facebooku zrobiłem taką zabawę analogiczną do tych wtedy 78 km, które notabene w tym miesiącu jeszcze przejdę. Ile reakcji będzie na Facebooku w danym momencie, w ciągu 24 godzin, a biorąc pod uwagę, że społeczność już liczyła kilka tysięcy, w ten konkretny rok wybiorę się na wyprawę. Czyli 966 przez Polski, 1025 koronacja Bolesława Chrobrego, 1410 Grunwald. No i wyszło 975. Szukałem ile mogłem, nie znalazłem żadnego typowego takiego rzucającego się na pierwszy rzut oka wydarzenia. Więc padło na Cedynię, jedziemy do Cedyni, pod granicę niemiecką.
2: Cedynia, tak, tam doszło za czasów pierwszych piastów.
3: Dokładnie.
2: Do bardzo krwawej bitwy.
3: Tak, jedna z pierwszych bardziej takich udokumentowanych bitew państwa Mieszka I z hrabią Odonem bodajże. Nie pamiętam, będę tak, dopiero o tym
2: tam
3: czytał.
2: Takim elementem charakterystycznym było to, że obrońcy musieli strzelać do swoich krewnych, którzy byli wcześniej pojmani i ci krewni byli przymocowani chyba do palisady, z tego co pamiętam. Taka była historia, to mniej więcej pamiętam właśnie z książki od historii ze szkoły.
3: I właśnie w tym momencie poruszył pan istotną kwestię dotyczącą Wojtek Idzie. Ja się uczę dzięki mojej społeczności. Ja wybieram jakąś miejscowość, Szadek. Oczywiście, przeczytam na historii, powiedzmy, urzędu gminy, jak to miasto wyglądało kiedyś, co się w tym mieście zmieniło. Natomiast jak wrzucam później post podsumowujący moją wyprawę, to tyle osób pisze różne ciekawostki. Nie jestem w stanie teraz wszystkich wymienić. Natomiast też wskazują. Tutaj mój tata kupował chleb. Tutaj kiedyś moja mama mieszkała. Tutaj kiedyś po szkole z kolegą się troszeczkę tam nie powiem co. Więc naprawdę różne rzeczy się dzieją i naprawdę to, co pan przed chwilką powiedział odnośnie tego wydarzenia historycznego, tego nie wiedziałem, więc jak najbardziej świetna ciekawostka. Jak zapamiętam, a chyba zapamiętam, mam pamięć dobrą, oczywiście przedstawię ją w ramach mojej wyprawy do Cedyni.
2: Czyli Wojtek nie tylko idzie, ale też edukuje i przede wszystkim motywuje, bo myślę, że takimi najbardziej wartościowymi osobowościami są właśnie ludzie, którzy dokonali jakiejś zmiany, trwają w tym i to jest taki największy, wydaje mi się, motor napędowy dla innych.
3: Tak, jeszcze tak. Chcę pan i chciałem dodać tutaj właśnie, że tylko dzisiaj napisały do mnie 3-4 osoby z mojej społeczności, ile przeszli kilometrów, jakie miejsca zwiedzili. Piszą prywatnie, więc nie jest to tylko tak, że są to komentarze. Ja oczywiście również tutaj też jestem bardzo zaskoczony, ponieważ na Facebooku dostałem odznakę inicjator konwersacji, więc naprawdę to miłe, a czytałem, że takich odznak nie daje się tak po prostu raczej świeżym użytkownikom, więc naprawdę jestem chyba dobrym rozmówcą, mam nadzieję.
2: Udało mi się z panem spalić trochę kalorii. A my na temat właśnie podróży po regionie i w okolicach Łodzi rozmawialiśmy z Wojciechem Jurkowskim, właścicielem profilu na Facebooku Wojtek Idzie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Trzymajcie się wszyscy. Pozdrawiam.
0: Wojtek Jurkowski, Wojtek Idzie. Człowiek, który zmienił swoje życie, zmienił też swoją fizyczność. My do tych wątków zdrowotnych za moment wrócimy. Porozmawiamy o śnie, raczej o problemach ze spaniem, ze snem. Jak się okazuje, co 10. osoba statystycznie nie jest w stanie w nocy właściwie wypocząć i się zregenerować.
4: Przychodzą ludzie, którzy opowiadają, nikt mnie nie rozumie, przywracam się z boku na bok, łóżko mi się kojarzy z łożem tortur, próbowałem już miliona rzeczy, mam świetną higienę snu i nic nie działa. Więc to rzeczywiście jest taka sytuacja, w której towarzyszy duże cierpienie.
0: Warto posłuchać, bo sen, jak wiadomo, to jeden z filarów naszego zdrowia. Naszym gościem będzie dr Klaudia Tabała. Polecam to spotkanie.

0: Radio dzisiaj wieczorową porą. Mam nadzieję, że Państwo nie śpią. Teoretycznie to coś naturalnego. Jesteśmy zmęczeni, jest ciemno, zamykamy oczy, no i cóż, śpimy, nic innego. Pytanie, co wtedy, kiedy powyższe warunki są spełnione, a oczy mimo trudów dnia nie chcą się zamknąć.
1: Dbaj o zdrowie.
2: Małgorzata Warzecha, kłaniam się Państwu pięknie, a dzisiaj z nami pani doktor Klaudia Tabała, witam.
3: Dzień dobry, bardzo mi miło.
2: Psycholog, terapeutka zajmująca się bezsennością, a niby z powodu zaprosiłam panią również na tę okoliczność, że kilka dni temu ukazała się taka książka znacząca na polskim rynku, bo książka jest brytyjskiej autorki Stefani Romiszewski, Mniej myśl, śpi lepiej. Książkę wydało wydawnictwo naukowe PWN-u i również i pani jest ambasadorką tej książki, więc połączymy przyjemne z pożytecznym. Przede wszystkim zacznijmy jednak od tego, czym pani się zajmuje na co dzień. Ta bezsenność w współczesnym świecie, w tej współczesnej rzeczywistości, to jest oczywiście jakaś plaga ogólnoświatowa.
3: Tak, wydaje mi się, że rzeczywiście jest osób z bezsennością coraz więcej. No, na pewno z nas jest ich dużo. Szacuje się, że nawet około 10% osób cierpi z powodu bezsenności przewlekłej. To oznacza, że te osoby mają problemy ze snem przynajmniej 3 razy w tygodniu, z zasypianiem, albo wybudzaniem się w nocy, albo przedwczesnym wybudzaniem się i trwa to przynajmniej przez 3 miesiące. No to taka jest definicja podręcznikowa, no plus ma to wpływać na samopoczucie w ciągu dnia, takie budzić napięcie związane z myśleniem o spaniu, więc to tak podręcznikowo, ale tak w gabinecie, no to wygląda w taki sposób, że przychodzą ludzie, którzy opowiadają: nikt mnie nie rozumie, przywracam się z boku na bok, łóżko mi się kojarzy z łożem tortur, próbowałem już miliona rzeczy, mam świetną higienę snu i nic nie działa. Więc to rzeczywiście jest taka sytuacja, w której towarzyszy duże cierpienie.
2: A to się wzięło i bierze z nadmiaru bodźców, z jakichś cywilizacyjnych okoliczności, z jakąś taką sytuacją, w której cały czas nam się wydaje, że ten świat przyspieszył tak, że my tam sobie drepczemy, nie możemy za nim nadążyć. Innymi słowy, jak można zdefiniować przyczyny takiego stanu, który teraz diagnozujemy, tej owej bezsenności?
3: Tak sobie myślę, że wszystko, co pani redaktor powiedziała, to jak najbardziej jest wszystko słuszne. Wszystko się dokłada do tego problemu. Oduczyliśmy się w ogóle nudzenia się, więc tak jakieś sytuacje, że siedzimy, nic nie robimy, odpoczywamy, no to też jest coś, czego chyba coraz mniej jest w naszych życiach. Tak, jeśli to nadmiernie uogólniam, to przepraszam, ale jakieś takie mam wrażenie, że rzeczywiście wszyscy cały czas coś robimy. Więc to na pewno się do tego problemu może dokładać. Natomiast tak jakby patrząc na takie modelowe rozumienie, jak to jest, no to mamy jakieś czynniki predysponujące, czyli osoby, które w genach dostały taką skłonność, mają większą szansę zapadnięcia na bezsenność, ale też takie, które łatwo się przejmują, które są bardzo wrażliwe albo perfekcjoniści. No to jest takie podłoże tej bezsenności. Na to nakładają się czynniki wyzwalające. To może być stres, miły albo niemiły, coś się dzieje w pracy, awansujemy albo tracimy pracę, nie wiem, ślub bierzemy, chorujemy, martwimy się o kogoś. To sprawia, że zaczynają się pojawiać bezsenne noce i to jest niemiłe. Ale tak jakbyśmy sobie pomyśleli o tym w ogóle skąd to się wzięło ewolucyjnie, no to jest to całkiem w sumie sensowny mechanizm, no bo nas teraz stresuje, no właśnie, wystąpienie w pracy następnego dnia. Człowieka pierwotnego stresowało to, że jakieś tam lwy się pojawiły na jego horyzoncie. Głupio by było taką sytuację
2: i musiał być
3: przespać.
2: Czujny.
3: Tak, no głupio by było, jakby to przespał. Natomiast idealny scenariusz jest taki, że no te lwy w życiu każdego z nas się pojawiają, ale później powinniśmy wrócić do tego punktu sprzed bezsenności, ale na to się zaczynają nakładać takie czynniki utrwalające, czyli no, mam stresy w życiu, myślę sobie, kurczę, nie dość, że tyle się dzieje, to jeszcze spać nie mogę, coś jest ze mną nie w porządku. No i zaczynam myśleć i podejmować różnego rodzaju działania, które mają mi pomóc. No i do mojego gabinetu trafiają te osoby, które podjęły takie działania, które są bardzo intuicyjne, ale niestety przeciwskuteczne. Czyli sobie myślą, no dobrze, to skoro źle spałam w nocy, to się położę wcześniej. Albo pośpię sobie dłużej. Zrobię sobie drzemkę w ciągu dnia. Odpuszczę spotkanie ze znajomymi. No bo co, będę siedzieć i zamulać w kącie bez sensu. Więc życie ubożeje. W łóżku spędzamy więcej czasu w stosunku do tego, kiedy dobrze spaliśmy. No więc dzieje się mało, robi się dużo przestrzeni na to, żeby myśleć i martwić się o spanie. Leżę w łóżku, czekam na ten sen w napięciu, staram się zasnąć, co zdecydowanie nie pomaga. I tak ta bezsenność się utrwala i zostaje z nami na dłuższy czas.
2: Ile powinien trwać taki naturalny sen i czy każdy ma podobny zegar biologiczny, czy zależy to jednak od wieku, od jakichś indywidualnych cech, od dziedziczenia? Nie wiem, no jeden wyśpi się w 5 godzin, a drugi musi 10, czy to nieprawda?
3: No, myślę, że w dużej mierze prawda. Wprawdzie sądzimy, że tych tak zwanych krótkospaczy, czyli tych osób, które śpią, potrzebują spać te 5-6 godzin, jest dość mało. Więc raczej mamy mało szansę, żeby być krótkospaczem, ale trudno rzeczywiście powiedzieć jakimś takim jednej godzinie, która obowiązywałaby wszystkich. Co więcej, tak jak pani mówi...
2: To optymalne 9.
3: No nie. Amerykańska Agencja Medycyny Snu zaleca, że idealnie byłoby, gdybyśmy, no właśnie, leżeli w łóżku, jakby przeznaczyli na sen przynajmniej 7 godzin. Bo to, że w tym łóżku spędzamy te 7, 8, 9 godzin na przykład, to nie znaczy, że tyle śpimy. Bo chwilkę trwa zasypianie, to jest normalne, że to moment trwa 15, nawet 20 minut, tyle trwa zdrowe zasypianie. To jest normalne, że się wybudzamy w nocy parę razy, pójdziemy do toalety, przewrócimy się na drugi bok, więc takie wybudzenia też są normalne. To zalecenie dotyczy tego, ja sobie tak myślę, że ono jest przede wszystkim przeznaczone dla tych ludzi, którzy nie mają czasu spać, czyli dla tych wszystkich, którzy mówią, dobra, ja nie mam czasu na spanie, bo mam jeszcze inne rzeczy do zrobienia. Więc to jest przypomnienie dla nich. Spróbuj dać sobie te 7 godzin, przynajmniej 7 godzin, tak? Ale no wiadomo, że te normy właśnie są różne, tak jak pani mówiła, mogą się z wiekiem zmieniać, zależą od genów, zależą od aktywności, jaką podejmujemy w ciągu dnia. Osoby, które intensywnie ćwiczą fizycznie, mogą potrzebować więcej czasu w te dni, kiedy miały trening, więc to się dość płynnie zmienia. Zmienia się też właśnie pod wpływem stresu, czyli jak śpimy, jak się stresujemy, to może nawet potrzebujemy te 7 godzin, czy 8, czy 9, ale nasz organizm nie jest zdolny wyprodukować tyle, no bo czuwa, tak żeby lwy nas nie zjadły, więc wtedy naturalnie tego snu też będzie trochę mniej.
2: Takie pierwsze porady, bo oczywiście nie wiem, czy się pani doktor zgodzi ze mną, myślę, że tak, ale gdzieś tam w tle czai się farmakologia, czyli różne polecane środki, bardziej uzależniające, nieuzależniające. Czy od razu trzeba przeskoczyć do tego etapu, czy można sobie spróbować pomóc choćby tymi sposobami, które domyślam się są również w książce brytyjskiej autorki Stefanii Remiszewski, skoro tytuł brzmi Mniej myśli, śpij lepiej, prawda?
3: Farmakologia absolutnie nie powinna być pierwszą rzeczą, którą robimy w przypadku bezsenności. To znaczy, jeśli absolutnie nie mamy dostępu do terapii, no to tutaj te wszystkie towarzystwa zajmujące się snem mówią, no dobrze, można skorzystać. Tylko też nie z każdego rodzaju leków należy unikać w przypadku bezsenności. Dłuższego stosowania leków z grupy benzodiazepin albo tak zwanych leków z grupy Z, czyli pochodnych benzodiazepin. No to lekarze, psychiatrzy myślę, że tym dobrze sterują. Są inne leki, które mogą być bezpiecznie stosowane dłużej. Natomiast złotym standardem, czyli takim pierwszym zaleceniem jest terapia poznawczo-behawioralna bezsenności. Ja wiem, że to tak może jest nienaturalne, bo jak coś nam się dzieje, mamy jakiś problem zdrowotny, to raczej myślimy o tym, żeby brać leki. Natomiast wszystkie towarzystwa zajmujące się snem mówią o terapii przede wszystkim. Czyli to powinien być nasz pierwszy krok. A jeśli chodzi o książkę, myślę sobie, że ona może jakoś być pomocna dla tych osób z bezsennością, bo ona to, jak bym sobie powiedziała, fajnie normalizuje myślenie o spaniu. Że sen nie jest kruchy jak wydmuszka, że jak jednej, czy drugiej, czy trzeciej nocy nawet będziemy źle spali, albo pójdziemy na imprezę, albo, nie wiem, jeszcze coś tam innego zrobimy niezgodnego z zasadami, to nic się nie stanie tak naprawdę. Jeśli większość naszego spania jest w miarę okej, no to tutaj nie musimy aż tak bardzo się napinać i starać i wdrażać jakichś takich...
2: daleko idących procedur psychologiczno-terapeutycznych.
3: Tak, dokładnie. Czyli książka, ja bym sobie tak myślała, że może przynosić ulgę tym wszystkim osobom, które bardzo się przyjmują i mają takie poczucie, że sen jest ważny, no bo jest ważny, nie? To nie ulega wątpliwości, natomiast też nie chcielibyśmy za bardzo się nim przejmować. Jak się czymś za bardzo przejmujemy, no to zazwyczaj to przynosi często efekty odwrotne do pożądanych. Natomiast ja bym sobie myślała, że to nie jest książka przeznaczona stricte dla osób z bezsennością, tylko takie, które w ogóle myślą o śnie, chcą się czegoś dowiedzieć, ale też w taki sposób, który nie generuje jeszcze większego, który nie generuje lęku, tylko normalizuje tą wiedzę, normalizuje myślenie o śnie, daje taki więcej spokoju i odporności. O, może tak bym powiedziała.
2: No tak, bo patrząc nawet na te rozdziały w tej książce Mniej myśli, lepiej, to widzę, że tam są różne poziomy opowiadające o tych warunkach, których przychodzi nam zasypiać dobrze lub źle. No bo chociażby taki ładny rozdział o tym kapiącym kranie, czy innym dźwięku, który nas wytrąca, czyli dźwięki wokół. Mnóstwo osób znam, które nie zasną bez włączonego telewizora. I sądzę, pani doktor, że to jest na pewno coś, co każdy psycholog, psychiatra zajmujący się snem powie, że jest jednym z najgorszych pomysłów, jakie sobie można zafundować.
3: Mówimy, jak myślimy o bezsenności, że w łóżku, no, nie tylko o bezsenności, w ogóle tak sobie myślimy, że dobrze, żeby w łóżku był tylko sen i ewentualnie czas na intymność. I to wszystko. Więc wprowadzanie do łóżka, na przykład oglądanie telewizora, niekoniecznie...
2: Czy laptopa teraz, czy komórki.
3: Albo laptopa, tak. Sprawia, że nasz mózg przestaje kojarzyć łóżko ze snem i ewentualnie z intymnością, a zaczyna sobie myśleć, a tu jeszcze sobie można w tym meblu, jak się na nim leży, tu sobie można popracować, tu sobie coś obejrzeć, a tu może jeszcze coś przekąszę, a tu rano wypiję kawkę, więc rozwadnia się to, a nasz mózg lubi jasne i klarowne sygnały, tak żeby jak wejdziemy do łóżka, to żeby wręcz fizjologicznie od razu poczuł tą senność. Więc żeby łóżko kojarzyło się tylko z tym i tutaj Stefani Romiszewski też o tym pisze, tak jak mówię, to nie jest książka dla osób z bezsennością, tylko dla osób, które myślą, że sen jest ważny i chcą jakoś tak sobie fajnie nauczyć się o nim myśleć. Natomiast ona też sugeruje, bo to jest taka, myślę, uniwersalna rada i dla osób z bezsennością, i dla tych, którzy jej nie mają, że jak jesteś w łóżku i nie możesz spać i zaczynać się denerwować, to warto z tego łóżka wyjść, porobić coś przyjemnego i relaksującego obok, poczytać książkę, nie wiem, porobić na drutach, a nawet obejrzeć serial i wrócić do łóżka i dać sobie szansę, żeby zasnąć, a nie leżeć i budować coraz większe napięcie.
2: I to jest też taka jedna z porad, która jest adresowana do tych pacjentów, którzy przychodzą do pani doktor gabinetu, tak?
3: Tak, jak najbardziej.
2: Czyli nie przewracaj się przez 3 godziny z boku na bok, tylko zrób sobie przerwę w tej walce z zaśnięciem.
3: Tak, dlaczego? No dlatego, że walka nie pomaga. Napięcie no, nie sprzyja temu, żebyśmy dobrze zasnęli. Wszyscy to wiemy. Jak kładziemy się na przykład po kłótni z kimś bliskim, to trudno nam będzie zasnąć, bo to jest jakieś napięcie, wzbudzenie emocjonalne. No podobnie jak leżymy i właśnie walczymy, przewracamy się z boku na bok, staramy się zasnąć, no to też nie będzie prowadziło do tego, że ten sen przyjdzie jakoś tak naturalnie i łatwiej. Zdecydowanie lepiej wyjść i zająć po prostu
2: jakąś aktywność
3: głowę.
2: Drobną podjąć.
3: Tak, ale dać też sobie szansę na odpoczynek, bo też myślę sobie, że nawet jak już w nocy nie śpimy, a są takie noce i zdarzają się każdemu, myślę, że pani się zdarzają, tak zakładam, mi też się zdarzają, to co możemy robić? No możemy leżeć pełni napięcia i się stresować, napinać i w ten sposób jeszcze bardziej się męczyć tak naprawdę, nie? Napięcie męczy. Albo pomyśleć sobie, dobra, nie śpię, ale mogę w tym czasie chociaż odpocząć, nie? I to zdecydowanie jest zdrowszy wybór. Czyli to jest jeden powód, dla którego warto to robić. Drugi to jest taki, że jeśli dbamy długoterminowo o to, żeby w łóżku, tylko sen i intymność, no to ono tak się nam będzie kojarzyło. Nie będzie się kojarzyło z ułożoną tortą, tak jak się kojarzy moim pacjentom, tylko właśnie z tym, że to jest ten mebel, w którym ja śpię i możliwe, że ta senność naturalnie się będzie pojawiała, jak do tego łóżka będę wchodzić, jak tylko sobie nie zakłócę tej relacji z nim. No i też jak rozmawiam z moimi pacjentami, to im opowiadam o tym, właśnie sobie podkreślamy, że to są te dwa powody, dla których to robimy. Bo to może zadziałać tak, że jak wyjdę, coś porobię, uspokoję się, wrócę do łóżka, to szybciej zasnę, ale może się też zdarzyć tak, że wyjdę, coś porobię, uspokoję się, wrócę do łóżka i nie zasnę. I będę musiała powtórzyć tą czynność. To nie znaczy, że to jest bez sensu. To znaczy, że wciąż mamy w głowie ten długoterminowy cel, czyli to skojarzenie łóżka ze snem. Więc
2: tak jakby od tego trzeba byłoby zacząć, z tego, co się domyślam.
3: To jest jedna tak, z tych technik behawioralnych.
2: No właśnie,
3: z
2: bo
3: tej
2: to
3: terapii.
2: Jest zestaw tych technik.
3: Tak. Kolejna rzecz, no to jest taka, tak jak opowiadałam o tych czynnikach, które utrwalają bezsenność, że jak mamy bezsenność, no to sobie myślimy, że właśnie tu sobie dłużej pośpię, położę się wcześniej, no to też w terapii sprawdzamy, ile ktoś leży w łóżku, a ile z tego czasu faktycznie śpi. I umawiamy się na to, że ktoś skraca czas w łóżku do czasu równego czasowi spania faktycznego. To sobie liczymy na podstawie dzienniczka snu. Każda taka osoba, która jest w terapii, codziennie rano notuje, jak tam ta noc wyglądała, właśnie o której się położyła, o której zasnęła, ile miała wybudzeń, o której wstała. Na tej podstawie robimy te wyliczenia i tak to skracamy. To jest przeciw... No to jest takie nieintuicyjne się wydaje, no bo jak ludziom, którzy mało śpią jeszcze, to się pojawia taka myśl zabierać sen, ale tak naprawdę właśnie to jest coś, co bardzo dobrze działa, dlatego że to buduje większą senność, tak zwane większe ciśnienie na sen czy presję snu. To stabilizuje rytm snu, no bo wtedy pilnujemy też tego, żeby pobudki było jednej o stałej godzinie i to wszystko staje się takim dobrym fundamentem do tego, żeby ten sen był coraz lepszej jakości. Czyli taka sytuacja, w której zwężają się drogi oddechowe w nocy.
2: No i ja tu się zaczynam uśmiechać, bo to oczywiście chrapanie mi natychmiast przychodzi do głowy. Też cecha, tak mi się wydaje, uzależniona od płci, że jakoś tak mężczyźni więcej chrapią.
3: Ja bym sobie myślała, że jak ktoś chrapie, to w zasadzie, no oczywiście może to nic fajnego, ale o tyle fajnie, bo to jest taki sygnał, bardzo taki słyszalny sygnał, że warto sprawdzić, czy z moim snem jest wszystko w porządku. Bo chrapanie może być tylko chrapaniem, ale rzeczywiście może oznaczać ten bezdech senny, czyli to zapadanie się właśnie tych tkanek i problem z oddychaniem w nocy. I to należy sprawdzać, diagnozować i leczyć dla lepszego samopoczucia i w ogóle dla lepszego zdrowia. Ale bywa też tak, że temu bezdechowi nie towarzyszy chrapanie. Tylko no jest cichy i wtedy bezdech może wyglądać tak, że mamy suchość w gardle rano, boli nas głowa rano albo właśnie ten cały dzień. Nawet jak robimy coś fajnego i coś przyjemnego dla nas, to przysypiamy. No i wtedy to jest też taka sytuacja, choć nie ma tego klarownego sygnału, jakim jest chrapanie, to też może oznaczać, że warto zbadać swój sen, umówić się na takie całonocne badanie, przyklejane są takie elektrody do głowy, to nic nie boli, no tylko trzeba je umieścić we włosach. I przez całą noc się śpi, te elektrody mierzą, sprawdzają fale mózgowe, sprawdzany jest tor oddechowy, więc zerka się, czy rzeczywiście ten oddech jest zachowany, czy coś tam się dzieje, co wymagałoby interwencji.
2: Chciałam jeszcze skorzystać z obecności pani doktor, bo doczytałam się, że fascynuje się pani poza zawodowo aromatoterapią. A zatem cóż, poproszę tu, cóż to jest i jak to pomaga w życiu?
3: Aromaterapia to jest takie używanie zapachów czy też substancji czynnych, które w różnych zapachach mogą być, tak żeby w różny sposób siebie wspierać. Jeśli chodzi o wpływ zapachów na nasze funkcjonowanie, no to tutaj możemy myśleć o takich dwóch torach. Jeden to jest tor taki farmakologiczny, czyli różne zapachy mają różne substancje czynne, takie tyciusieńkie molekuły, które wdychamy, które dostają się do płuc, do krwiobiegu, później do mózgu, albo nawet bezpośrednio do mózgu, bo częściowo tam parę procent się dostaje bezpośrednio do mózgu, bo one są tyciutkie, mniejsze nawet niż wirus, niż COVID, te cząsteczki. No i tutaj wchodzi cała farmakologia, która mówi o tym, jak dana substancja może na nas działać, tak farmakologicznie. Natomiast też jest ta druga część, czyli ta taka psychologiczna, no bo mamy tak, że pewne zapachy lubimy, innych nie lubimy, inne nam się kojarzą, nie wiem, z szufladą babci i serniczkiem, który podaje, a inny nie wiem z czym, z ulubionymi perfumami naszej byłej szefowej, której nie lubiliśmy. Więc te dwa elementy dają taki efekt, że te zapachy mogą być dla nas właśnie przyjemne, odstresowujące, mogą nam dodawać energii do działania, albo mogą na przykład nas napinać, no bo ktoś nam powie, że lawenda jest wspaniała i w ogóle może nam pomóc się odstresować, ale to właśnie był element tych perfum tej naszej byłej szefowej, której nie lubiliśmy, no i wtedy choćby cała farmakologia mówiła, że to jest super, no to ten efekt psychologiczny też będzie tutaj działał.
2: Widzę przed nami kolejny temat do spotkania, mam nadzieję. A dziś rozmawiałyśmy, myślę sobie, że troszkę za krótko, więc powtórzymy jeszcze, bo niektóre tematy o tym śnie, widzę, można rzeczywiście w nieskończoność. Doktor Klaudia Tabała, Małgorzata Warzecha, dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Zerkam na zegar, 4 minuty do godziny 20, no to jeszcze być może trochę za wcześnie na sen, ale jak u Państwa ze snem? Czy czują się Państwo wypoczęci po nocy? A może jest problem?

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 20. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Atak nożownika w szkole w Ostrołęce. Śledczy przesłuchują 19-letniego napastnika. Martwe szczenięta, chore psy i fałszywe dokumenty. W Zgierzu ruszył proces właścicielki pseudohodowli. Powrót do szkolnych ławek po latach. Pierwsze liceum w Łodzi świętuje 120-lecie. Wieczorem zachmurzenie zmienne, możliwe słabe przelotne opady deszczu. Dramat w szkole w Ostrołęce. Dziś śledczy przesłuchują Jakuba Z., który wczoraj zaatakował jedną ze szkół. Przypomnijmy, 19-latek ranił nożem 9 osób i dokonał samookaleczenia. Dwie z nich wciąż są w szpitalu, a sytuację obserwuje na miejscu Mariusz Pieśniewski.
6: Do prokuratury okręgowej w Ostrołęce Jakuba Z. przywiózł policyjny konwój. Był ubrany w specjalny strój z rodzajem miękkiego kasku na głowie dla groźnych podejrzanych. Strój ten nie pozwala zatrzymanemu zrobić sobie krzywdy, ale też taki strój chroni samych policjantów przed atakiem, uderzeniem głową czy ugryzieniem. Sprawca ataku na szkołę w Ostrołęce był pytany przez dziennikarzy o powody swojego działania, ale nie odezwał się ani słowem. Wiemy, że służby przeprowadziły eksperyment procesowy na substancji z plecaka, który agresor podpalił w szkole, ale nie ma jednoznacznej informacji, że była to bomba. Prawdopodobnie Jakub Z. usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Ostrołęka, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
5: Do podobnego zdarzenia doszło dziś rano pod Wyszkowem. 15-latek zamordował woźną, ranił dyrektora i nauczycielkę. Tymczasem po serii ataków w placówkach edukacyjnych Komenda Główna Policji zapowiada kontrole prewencyjne w każdej polskiej szkole. Jak mówi były łódzki policjant i były policyjny negocjator, podinspektor Krzysztof Balcer, na takie wydarzenia trudno jest reagować, bo kiedy napastnik sięga już po nóż, reakcja zawsze będzie spóźniona.
7: To są zdarzenia nagłe, kryzysowe i bardzo trudno reagować w momencie, kiedy to nastąpi, w ten sposób, żeby nikomu się nie stała krzywda. Niestety nie ma na świecie takiej służby, która by była w stanie zareagować w czasie rzeczywistym, jak ten atak trwa.
5: Dlatego, jak przekonuje Krzysztof Balcer, należy się bardziej zastanowić, jak takim atakom zapobiegać, a nie jak na nie reagować. Jak podkreśla, kiedy już dochodzi do ataku nożownika, prawie zawsze są ofiary. Kontrole policji będą też w szkołach w Łódzkiem, zapowiadają to służby. A minister edukacji Barbara Nowacka dodaje, że w niektórych szkołach działają przyciski alarmowe. Jutro minister Nowacka spotka się z radami dyrektorów szkół, aby porozmawiać o ewentualnych zmianach w prawie oświatowym, które mogą wzmocnić bezpieczeństwo w szkołach.
8: Więcej na radiołódź.pl.
5: 11 marca swych szczeniąt i dziesiątki zaniedbanych zwierząt ruszył proces właścicielki pseudohodowli. Przypomnijmy, w lutym tego roku służby przeprowadziły interwencję na terenie jednej z posesji w gminie Piątek w powiecie łęczyckim. Zatrzymano 52-letnią właścicielkę pseudohodowli. Kobieta stanęła przed sądem rejonowym w Zgierzu. 52-latka usłyszała 15 zarzutów, w tym oszustwa przy sprzedaży psów i znęcania się nad 44 zwierzętami. Oskarżona nie przyznała się do większości zarzutów.
9: Pani ich nie leczyła, brak było dostępu do wody.
10: Nie zgadzam się. Nigdy się nie zgodzę. Nic nie objawiało się, że one są chore, te psy, bo ja bym sama ich nie kupiła. W żadnym wypadku nie zgodzę się, że one były jakieś chude, zamorzone.
5: Kobieta była już dwukrotnie karana za znęcanie się nad zwierzętami. Według prokuratury posługiwała się również sfałszowanymi książeczkami zdrowia zwierząt. Za zarzucane czyny może jej grozić nawet kilkanaście lat więzienia. Szkoła ma 120 lat, ale wspomnienia wciąż są żywe. Wielki jubileusz łódzkiego pierwszego liceum imienia Kopernika. Jutro rozpoczną się główne wydarzenia związane z przyjazdem absolwentów. W planach są m.in. pokazy sportowe i koncerty. Jednym z absolwentów pierwszego liceum jest łódzki dziennikarz sportowy Krzysztof Sędzicki, który zdawał tu maturę 12 lat temu.
11: Spotykamy się gdzieś albo w telewizji, u lekarza, albo na Politechnice. Generalnie jest tak, że w ciągu miesiąca zawsze jakiegoś absolwenta, kolegę z jedynki spotkam, bo po prostu to są dobrzy ludzie, którzy w większości odnieśli sukcesy, jak to mówimy, na miarę swoich możliwości.
5: Zwieńczeniem wydarzenia będzie uroczysta gala w Filharmonii Łódzkiej, która odbędzie się w sobotę. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 21, a teraz czas na wiadomości sportowe.
8: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
5: Przed mikrofonem Piotr Andrzejczak.
12: Już w drugiej kolejce Ekstraklasy Siatkarek odbędą się derby Łodzi. UKS rywalizację ligową rozpoczął od meczu z wicemistrzyniami Polski z Rzeszowa, a teraz czekają mistrzynie Budowlani Łódź i to one będą faworytkami nie tylko spotkania derbowego, ale także całego sezonu. Łódzkie Wiewióry po zajęciu piątego miejsca w poprzednich rozgrywkach chcą wrócić na podium i znów bić się o medale. UKS na inaugurację przegrał, a teraz trener Adrian Chyliński uważa, że łatwiej nie będzie.
13: Ważny mecz dla kibiców, ważny dla wszystkich, więc z tymi zespołami będziemy gdzieś tam się, mam nadzieję, bić jak na najwyższe cele, więc mówię, budujemy ten zespół od nowa. Natomiast nie możemy być szczęśliwi, mam nadzieję, że wszyscy są trochę wkurzeni, bo ten mental zwycięzców musimy budować i lecimy dalej.
12: A mecz Budowlanych, które na inaugurację wygrały zdecydowanie w Kaliszu z UKS-em w piątek wieczorem w Sport Arenie, dla wielu siatkarek z obu drużyn to będą pierwsze derby w karierze. Hubert Hurkacz zainaugurował występ w tenisowym turnieju w Szanghaju. Polak pokonał Jamesa Duckworta 6-3, 7-6, pewnie kontrolując przebieg rywalizacji. Pierwszą partię wrocławianin rozstrzygnął w zaledwie 27 minut dzięki przełamaniu w czwartym gemie. W drugim secie obaj tenisiści pilnowali własnego serwisu, a o wygranej Polaka zdecydował tiebreak. Po meczu Hurkacz był zadowolony ze swojej postawy.
14: Cieszę się bardzo ze zwycięstwa dzisiaj, był to kolejny mój mecz wygrany w Szanghaju, także tym bardziej się cieszę, że po tylu latach wróciłem i znowu gram tutaj. Jutro będzie niezwykłe wyzwanie, będę grał mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem. Także dam z siebie wszystko, no i dziękuję wszystkim to oczywiście za niesamowite wsparcie, pozdrowienia.
12: No, takie wsparcie będzie potrzebne dla Łukacza także w drugiej rundzie, na którego czeka już wspomniany Serb Nowak Djokovic. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers w pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem NBA. Polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State 123-118. Lindsay Vonn, która cudem uniknęła amputacji, wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku w lutym podczas olimpijskiego zjazdu w Cortinie we Włoszech. Znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na Puchar Świata. W sezonie 2026-2027 ogłosiła w czwartek Amerykańska Federacja Narciarska. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
8: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
5: W Radiu Łódź jeszcze kilka słów o pogodzie. W Łodzi regionie przed nami pochmurny i miejscami deszczowy wieczór. Aktualnie na termometrach 17 stopni. W Zgierzu, Pabieńcach i Piotrkowie Trybunalskim zachmurzenie będzie stopniowo wzrastać. Z kolei na zachodzie województwa możliwe są już pierwsze przelotne opady deszczu. W kolejnych godzinach temperatura będzie spadać. W nocy termometry pokażą od 7 do 9 stopni. Deszcz może pojawić się także w Skierniewicach, Kutnie, Łowiczu, Tomaszowie i Radomsku. Noc wietrzna. W porywach zachodni wiatr może osiągać nawet 60 km na godzinę. Dopiero nad ranem zachmurzenie zacznie się zmniejszać i miejscami pojawią się rozpogodzenia.
8: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl. Radio Łódź na wieczór.
15: podjąć wieczorową porą. Miło nam, że państwo z nami. A niebawem opowieść o miejscu, które nie przestaje fascynować. Miejscu, w którym przeplata się wiara, religia, polityka. Zdecydowanie jest to miejsce owiane aurą tajemniczości. Świat, do którego dopuszczani są nieliczni. I z jedną z takich osób dzisiaj porozmawiamy.

0: To obywatel GC1 ze znajomych duchownych powiedział mi kiedyś, że wiarę zyskać lub ją stracić można w dwóch miejscach i w tych miejscach jest to bardziej prawdopodobne. Jednym z nich jest Jerozolima, a drugim, no właśnie, Watykan. I dziś zajrzymy za spiżową bramę i porozmawiamy z osobą, która w Watykanie spędziła całe dorosłe życie.
1: 23 miałam, kiedy wyszłam za mąż w Watykanie za jednego z członków Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej, bo jest to odpowiedź pierwsza i jakby podstawowa na pytanie, jakim cudem kobieta w Watykanie. To właściwie, jeśli chodzi o kobiety świeckie, to naprawdę są to prawie wyłącznie żony gwardzistów szwajcarskich.
0: Być może już państwo się domyślają, kim będzie nasz gość. Tak, tak, to dziennikarka, także oczywiście pisarka Magdalena Wolińska-Ariely już niebawem na naszej antenie.

0: Watykan to jest miejsce od wieków wzbudzające emocje, mające dużo swoich sekretów, właściwie dla większości z nas niedostępne. Może dlatego tak skutecznie rozbudza Watykan pisarzy, wyobraźnię pisarzy czy reżyserów. Wiele tajemnic Watykanu jest pilnie strzeżonych, ale trochę informacji uda nam się dzisiaj przemycić. Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
1: Woda nie tylko święcona.
0: Magdalena Wolińska-Riedi, pisarka, korespondentka, dziennikarka, zdradzi nam trochę watykańskich sekretów. Zdradzisz?
2: Postaram się.
0: A skąd znasz te sekrety?
2: One są częścią mojego życia, mojej tożsamości, mojego codziennego jestestwa, dlatego że ten Watykan stał się moim domem 23 lata temu. Bardzo już długi czas. 23 miałam, kiedy wyszłam za mąż w Watykanie za jednego z członków Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej, bo jest to odpowiedź pierwsza i jakby podstawowa na pytanie, jakim cudem kobieta w Watykanie.
0: No właśnie.
2: To właściwie, jeśli chodzi o kobiety świeckie, to naprawdę są to prawie wyłącznie żony gwardzistów szwajcarskich. Te, które mieszkają wewnątrz Watykanu. Bo ciekawe jest, że mówimy o Watykanie, bo ktoś mieszka blisko, bo ktoś mieszka na uliczkach przylegających do murów. A my tutaj mówimy o Watykanie wewnątrz, który jest bardzo, bardzo selektywny, jeśli chodzi o dopuszczenie do wnętrza osób. Nie tyle do pracy, do realizowania misji, do posługi przy Ojcu Świętym, ale tej garstki, a jest tych osób około 400 na całym świecie, które w Watykanie mieszkają. I zdecydowana większość oczywiście.
0: I należysz do tej garstki 400 osób,
2: tak,
0: mniej więcej.
2: Tak, tak, tak. Zdecydowana większość tej społeczności to są mężczyźni. Wcale tak do końca nie duchowni dominują, tylko dominują tak naprawdę.
0: No właśnie, może porówno, cię dopytać.
2: Dominują tak naprawdę sami duchowni. Gwardziści. Aha. Papieskie wojsko, które musi znajdować się i żyć.
0: Jak wielu jest tych gwardzistów?
2: 135. Więc spora część. Jedna trzecia to tylko oni. I to takie bardzo jakby no, lite środowisko, tak? Konkretnie wojsko, które służy u papieża już od, uwaga, 519 lat prawie. Niesamowite to jest. Niezmiennie. A wynika
0: stroje
2: to,
0: też im się nie zmieniły, mam wrażenie.
2: Stroje tak. Te współczesne
0: takie
2: pochodzą,
0: te
2: dokładnie te, które dzisiaj noszą, to są stroje jakby takie poprawione w 1914 roku, natomiast nawiązuje to bezpośrednio do renesansu i rzeczywiście tuż po tym, jak oni zostali powołani do służby w 1506 roku, to wtedy zostały zaprojektowane te stroje w takim stylu właśnie charakterystycznym z kryzą, prawda? I te paski trzykolorowe, te trzy barwy odzwierciedlały, nawiązywały do rodu Medyceuszy, który akurat wtedy, ten ród miał swoich dwóch papieży ważnych, Leon X, potem Klemens VII. I z tego okresu ten strój pochodzi, ale dementuję, to nie jest strój zaprojektowany przez Michała Anioła, chociaż oczywiście bardzo to jest chwytliwe i przewodnicy o tym tak opowiadają. Natomiast ci gwardziści, powiem tylko, żeby wyjaśnić, muszą mieszkać na terenie Watykanu, ponieważ jest to odrębne państwo i oni będąc armią władcy tego państwa nie mogą mieszkać sobie poza. Trudno, żeby Polacy sobie, prawda, polskie wojsko mieszkało w Czechach, bo akurat w Polsce nie ma miejsca, tak? Mhm. Polskie wojsko musi być na terenie naszego kraju. Podobnie jest właśnie z wojskiem papieża. Tam są koszary, takie duże trzy budynki i tam wszyscy mieszkają. I ci, którzy mają możliwość i przywilej ożenienia się i zamieszkania w środku, to są gwardziści, którzy do niedawna, bo papież Franciszek pozmieniał te zasady i troszkę je uprościł, ale do niedawna musieli mieć ukończone ileś lat służby, musieli być w stopniu oficera i tak dalej i zobowiązać się na kolejne lata. Wtedy czekali na zgodę papieża, czy ta kandydatka jest, nadaje się, że tak powiem kolokwialnie, czy ona jest wierząca, czy jest stanu wolnego, czy nie ma dzieci, czy jest po prostu odpowiednia do tego, żeby stać się obywatelką Watykanu.
0: Czyli ty musiałaś zostać sprawdzona?
2: Tak, tak. I to sprawdzanie było takie wielostopniowe do tego stopnia, że musiałam do Watykanu przywieźć świadectwo, uwaga, moralności od biskupa diecezji, z której pochodzę, czyli to był kardynał Glemb, bo ja jestem z warszawskiej archidiecezji, więc to było dosyć ciekawe. Plus jeszcze świadectwo, zaświadczenie o niekaralności na przykład, tak? Ale to moralności to jest mocna sprawa.
3: No, mocna sprawa, to prawda.
2: Ale można to jakoś sobie wytłumaczyć, no w końcu państwo watykańskie.
3: 23 lata jesteś związana z Watykanem. Ilu papieży miałaś okazję poznać?
2: No ten to czwarty mój papież, sąsiad. Czwarty papież. Niesamowite. Chyba jestem jedyną Polką, która od czasów Jana Pawła II po dzisiejszy dzień ma taki kontakt z papieżami. To jest naprawdę kawał dziejów Kościoła, jak sobie pomyślimy.
3: Tak, to prawda.
2: Czterech papieży to nie zawsze w historii Kościoła zdarzały się okresy, że w ciągu 20-20 paru lat masz aż czterech papieży, tak?
3: No,
2: bo to jest
3: prawda.
2: Dosyć gęste oczywiście. I mieliśmy jeszcze naszego papieża przez 27 lat. Ja miałam wielką radość, bo to było niesamowite mieć papieża rodaka, osoba jedyna plus jego sekretarze i też ksiądz Konrad Krajewski, który teraz jest tutaj i pochodzi stąd. On już w tamtym czasie był, nie mieszkał w Watykanie, ale przy samym Watykanie i był ceremoniarzem. To były jedyne osoby, z którymi ja rozmawiałam po polsku, bo byłam zanurzona w środowisko międzynarodowe, tak?
3: To rozmawiałaś z papieżem naszym?
2: No pewnie. Tak. To była taka relacja.
3: To w ogóle nie
2: oczywiście
3: jest problem porozmawiać z papieżem? Powiedzmy, tak się zastanawiam.
2: No zależy oczywiście od sytuacji, ale jeżeli papież gdzieś się pojawia, bo akurat przejeżdża, to nie było rodzaj, wiesz, audiencji, że ja byłam zameldowana i szłam. No takie audiencje oczywiście się zdarzały przynajmniej raz do roku ze wszystkimi papieżami po kolei na Święto Gwardii Szwajcarskiej, gdzie przychodzą do papieża wszystkie rodziny wtedy i nowi rekruci, ale również tak, że papież przechodził, przejeżdżał, wracał z jakiejś audiencji, to się zatrzymał, przy papomobile stanęłam i się zamieniło dwa słowa. Tak, zdecydowanie. To było bardzo piękne wszystko. Z Benedyktem byliśmy tacy zaprzyjaźnieni, bo on udzielał nam ślubu, przewodniczył ceremonii ślubnej jako kardynał jeszcze, więc znał mnie dobrze tak po prostu po ludzku, więc to dla niego było czasami, myślę, też ciekawe zatrzymać się na chwilę, spytać, co słychać, czy jak z dziećmi na spacery chodziłam przy Franciszku, to też zawsze Franciszek zainteresowany, a idziecie do ogrodów, ojej, a ja do pracy, ale wam dobrze, tak już. Dlatego też moje córki bardzo od zawsze, od urodzenia były oswojone z tym środowiskiem i z samą postacią w bieli. Było to coś naturalnego, że ten papież jest, bo to jest skrawek ziemi maleńki i przez cały Watykan przejdziesz w 15 minut.
3: To niezwykłe miejsce do życia też tak przy okazji, ale ja jeszcze bym cię podpytała o twoje relacje z papieżami. Zdarzało ci się latać jednym samolotem też, prawda?
2: Tak, zdecydowanie. To jest fantastyczny aspekt mojej pracy dziennikarskiej. W ogóle w tym ogromie pojęcia, jakim jest dziennikarstwo, dla mnie bycie korespondentką, dziennikarką w ogóle newsową, telewizyjną zawsze mnie pasjonowało, chociaż ja nie zamierzałam w ogóle tego robić. Robiłam inne rzeczy, zawsze humanistycznie jak najbardziej, ale nie przyszło mi do głowy, że tak się potoczy moje życie. Potem to Telewizja Polska do mnie zadzwoniła mówiąc, a może spróbujmy i zrób coś dla nas. I to było takie dla mnie zaskakujące, ale jednak to była taka wędka, która dała ogromne możliwości, fantastyczne poznawanie świata, między innymi właśnie z papieżem. Więc dziennikarstwo newsowe, korespondentka zagraniczna, to oznacza też, że jesteś ciągle w drodze i właściwie jesteś jedyną osobą, która odpowiada za czy kraj, czy w ogóle obszar. Ja miałam całe Morze Śródziemne pod sobą, tak jak to jest z korespondentem na przykład z Rzymu właśnie, czyli jak się coś działo w Hiszpanii, jak się coś działo w północnej Afryce, na Wyspach Greckich, czy w Atenach i tak dalej, to ja jeździłam zawsze, więc rzeczywiście bardzo wymagająca praca, plus specyfika dziennikarza, korespondenta z Rzymu i Watykanu polega na tym, że obserwujesz, relacjonujesz jako watykanista wszystkie sprawy Kościoła i papieża. I jako watykanistka najczęściej z TVP latałam z papieżem. To był okres długi papieża Franciszka właściwie od początku. Bo wcześniej nie pracowałam jako korespondentka. Po prostu sobie tam żyłam koło papieży i robiłam wiele filmów, to tak. Między innymi taki film Tajemnice Watykanu, który był serialem, 14 odcinków i wiele osób do dzisiaj jakoś tam kojarzy, bo rzeczywiście on był zrobiony, taki ogromny film, 7 godzin łącznie filmu na płytach. Ale podróżowanie z papieżem ma wielką specyfikę, wielki charakter taki uprzywilejowany, już pomijając ułatwienie ogromne logistyki całej, dlatego, że o niczym nie musisz myśleć. To jest taka grupa około 60 paru osób, dziennikarzy, którzy swoje bagaże zostawiają dzień wcześniej w Watykanie. Te bagaże są przewożone i ty je znajdujesz w pierwszym hotelu gdzieś na końcu świata, na przykład już w swoim pokoju hotelowym. Jest wszystko perfekcyjnie zorganizowane, tak? To samo dokumenty. Oddajesz paszport pracownikom Biura Prasowego Watykanu, wchodząc do samolotu i go potem odbierasz, kiedy wrócisz do Rzymu. A czasami się leci, tak jak teraz będzie podróż z Leonem, Urugwaj, Argentyna, Peru, trzy kraje Ameryki Południowej i ty się nie martwisz tym, bo jesteś w całym tak zwanym poolu dziennikarskim, czyli w tej grupie dziennikarzy, którzy są wszędzie wożeni busikami z jednego miejsca w drugie. Na przykład zaraz po homilii w czasie mszy świętej papieskiej jakiejś gdzieś tam na końcu świata, nie wiem, w Hawanie załóżmy, na stadionie Che Guevary, zabierają nas, dają sygnał, słuchajcie, za 3 minuty jedziemy, bo już jedziemy w inne miejsce, bo jest na przykład spotkanie, nie wiem, z seminarzystami gdzieś tam, więc my już tam musimy być, tak? Inaczej, jak jeździsz poza, jesteś poza, no jakby tą grupą dziennikarzy papieskich latających z nim, no to masz problem, że musisz wybierać, bo nie zdążysz fizycznie, tak? Ale ja też bardzo lubię latać poza, bo i tak się wszyscy znamy, i tak na miejscu jesteśmy razem, ale z kolei poza lotem papieskim lecisz dzień czy dwa wcześniej i coś fajnego też porobisz. W Papui Nowej Gwinei byłam śladami misjonarzy polskich, na przykład w Buszu, 4 dni przed przylotem papieża i wtedy, wiesz, pokazałam, jak niesamowicie ci ojcowie nasi polscy tam działają. Kiedy by mi się trafiło, wiesz, polecieć tam i zrobić takie reportaże, prawda?
3: No, z pewnością. A powiedz mi, powiedz nam, jak taki papieski samolot wygląda? On ma jakieś szczególne wyposażenie?
2: Nie, to jest samolot od zawsze, od czasów Pawła VI papieża, który był pierwszym, który w latach 60. zaczął latać. I od tego czasu w ogóle latanie, podróżowanie po świecie stało się no, niezbywalnym elementem każdego pontyfikatu i misji duszpasterskiej papieża, czyli docierać do wiernych na całym świecie, czy to do krajów bardzo katolickich, czy do krajów, tak jak Turcja ostatnio, gdzie katolików, wiesz, tam jest w ogóle nawet nie 0,5%. Także to jest wtedy takie umacnianie wierzy tych na końcu świata gdzieś tam, czy na tych tak zwanych peryferiach właśnie wiary, czy egzystencjalnych, czy geograficznych, jak to nazywał Franciszek. Natomiast zawsze latał samolot Alitalia, teraz to jest ITA Airways, przechrzczone, ale to jest ten włoskich linii lotniczych samolot. Zwykle jest to ten sam pilot i obsługa, już tak wiernie po prostu oni co podróż, to są ci sami.
3: Czyli to są zaufani się, ludzie, tak?
2: I to jest kod samolotu. W ogóle na liście samolotu, jak wchodzisz sobie na lotnisko Fiumicino w Rzymie, jeśli to jest dzień odlotu, to masz AZ-4000, kod samolotu papieskiego. Możesz go śledzić na flightradarze, więc to pod tym względem jest dosyć takie jasne. Natomiast wewnątrz ten samolot jest wyposażony normalnie, z tym, że ma na nagłówkach takie serwetki z logiem papieża, ale co, prawda, panującego. Pierwsze siedzenia z przodu, to jest siedzenie w ogóle papieża, przed nim jest zawieszona wizerunek Matki Bożej. Akurat na przykład Leon ma Matkę Bożą Dobrej Rady z sanktuarium w Genazzano pod Rzymem. No i pierwsza część samolotu, pierwsza połowa, ta bliżej kokpitu, to jest świta papieska. Czyli to są kardynałowie, których bierze każdorazowo w zależności od tego, do jakiego kraju jedzie, jakie są problemy. Jeśli to są kościoły wschodnie, no to prefekta do spraw kościołów wschodnich, tego, tamtego. Nie wiem, prefekta do spraw komunikacji w ogóle. Poza tym szef właśnie choćby Gazety Osservatore Romano, czy Radia Watykańskiego, czy innych mediów watykańskich. Ochrona papieska, ale to też nie cała, bo w tej chwili na przykład do Ameryki Południowej zaangażowanych będzie 30 gwardzistów ze 135 pracujących w ogóle. 30 będzie rozdysponowanych w tych 3 krajach, w zależności od tego, gdzie potrzeba kogo, bo to będzie niesamowita pielgrzymka, 12 dni, super intensywna. I tylko kilku najwyższych stopniem, na przykład 3-4, leci z samym papieżem, a reszta czeka już na miejscu. Tak, samolot ląduje i wtedy już przejmują jakby odpowiedzialność. A druga część, taka trochę za parawanem jednak, to są dziennikarze, pół samolotu, tak jak mówię, około 60 paru osób. Świta papieska, 60 paru dziennikarzy. I zawsze papież przychodzi na samym początku, jak tylko osiągnie samolot wysokość. Zawsze się wita z każdym. Każdy ma szansę coś powiedzieć, zapytać o coś, wręczyć jakiś prezent. To są bardzo
3: ciekawe
2: rzeczy.
3: Czyli to papież do was przychodzi, tak, bo tak, wiesz, tak, ja sobie pomyślałam, że ja cię muszę koniecznie spytać, czy ty możesz podejść do papieża,
2: nie,
3: na
2: on
3: przykład
2: przychodzi
3: w trakcie
2: do nas,
3: takiego lotu.
2: Ale jest to też bardziej sprawne logistycznie. czyli on się przesuwa, z nim jest, prawda, wiceszef biura prasowego Watykanu, który tam pokazuje, bo on nas wszystkich zna, bo czasami są osoby nowe, czasami
3: czyli
2: są
3: nigdy
2: weterani.
3: Nie jest sam, nigdy się nie porusza sam?
2: Może, tylko po prostu kwestia tego, żeby mu powiedzieć, że ta pani to jest, nie wiem, z tej telewizji i leci z nami, bo lecimy do Francji, więc francuska korespondentka czegoś, prawda? Więc, no i oczywiście jest fotograf tuż przed nim i kamera duża, bo to jest wszystko ciasne, tak? Duża kamera telewizji watykańskiej, bo dzięki temu my mamy pamiątkę, bo mamy zdjęcie z nim, mamy nagranie z nim i w ten sposób on do każdego podchodzi i potem sobie wraca do siebie, jest posiłek zawsze. Ten posiłek jest też tak przygotowany, że masz wszędzie herb papieski, prawda? I często napis, jaka to jest podróż, w jakich dniach, dokąd. Jest specjalny taki deplion, taka broszura, dokąd lecimy, mapa tego pokazana i tak dalej. I to wszystko jest takie też miłe na pamiątkę. I jest zawsze taka beauty case, bardzo fajna, taka kosmetyczka z jakimiś tam rzeczami drobnymi, kosmetycznymi, ale też z herbem. Aha. Także to wszystko ma wydźwięk szczególny, chociaż to są jakby aspekty takie bardzo przyjemne, ale drobiazgi, natomiast wyróżniają. Ale samolot jest generalnie latając do jakiegoś kraju, udając się w tamtą stronę, zawsze linii włoskich. Natomiast wracając najczęściej, teraz papieża z Paryża, z Metz, przywiózł samolot Air France. Czyli jak to są kraje, które mają swoje linie lotnicze, bezpieczne, nie gdzieś tam na końcu świata, na przykład między krajami afrykańskimi, często są jakieś tam wojny domowe, a inne konflikty, no to wtedy pozostaje na przykład nasz samolot włoski i przewozi z jednego miejsca w drugie. Albo był problem, żeby na przykład byliśmy na Kubie i do Stanów, no nie zgodzili się, żeby kubańskie linie przewiozły papieża, tak? I wtedy też pozostała Alitalia i przewiozła Ojca Świętego do Ameryki, a potem American Airlines wracało do Włoch.
3: No proszę. Pisałaś w jednej z książek, że na pokładzie papieskiego samolotu musi być odpowiedni zapas makaronu i parmezanu. Wiesz, ja się zastanawiałam, od dość dawna nie mieliśmy papieża z Włoch,
2: to prawda.
3: Po co ten makaron i parmezan?
2: Ale to wcale nie dotyczyło papieża z Włoch, tylko dotyczyło naszego Jana Pawła II, bo była sytuacja, może nie mówmy o kraju konkretnym, no ale dobrze, no jeden z krajów, w którym coś się takiego niemiłego wydarzyło, że połowa po prostu osób na pokładzie samolotu miała ogromne problemy żołądkowe. Wtedy, kiedy podano jedzenie z tamtego, w liniach lotniczych tamtego kraju. No i od tego czasu, i to było wiele, wiele lat temu, zdecydowali po prostu obsługujący, cała nasza obsługa ta wewnątrz watykańska, że dobra, to makaron, co z pomidorowy, parmigiano zawsze na pokładzie, bo wtedy jak coś nie halo, no to przynajmniej sobie sami przygotujemy. Także to z tego wynikało i tak pozostało. Nie wiem, czy to tak nadal będzie, ale niemniej jednak był taki epizod i on trwał przez dłuższy czas.
3: No to właśnie, to kolejna tajemnica zdradzona.
2: I w ogóle wam zapraszam was, bo naprawdę mnóstwo jest tych smaczków i w ogóle jak się przygotowuje, nie wiem, prezenty i dary, które papież wywozi ze sobą, jak to się tworzy, gdzie i kiedy zapada decyzja, że na przykład temu władcy, królowi czy prezydentowi to taka mozaika w kontekście czegoś tam, różańce specjalne, tematyczne, medale, które zawsze dostają, prawda, osoby, które przyjmują papieża, cała tam świta danego kraju, też tematyczne. Te medale muszą być wykonane najpierw. W ogóle, żeby były wykonane, musi być przetarg na artystę, który je wykona, bo to jest prestiż duży i tak dalej. To wszystko jest w książce Z Watykanu w świat i bardzo ją polecam, bo naprawdę są fascynujące historie.
3: A zdradzisz nam, o co chodziło z Matką Boską wysłaną do Europy, która musiała zmienić w Rzymie samolot?
2: No tak, to była taka sytuacja, że papież otrzymał, Boże, już mi teraz wyleciało, nie wiem, czy nie w Chile do Peru, chyba tak było, mówimy o Franciszku, i otrzymał tą piękną Matkę Boską, ogromną, taką, nie wiem, metr coś, półtora może, taką postać. No i jak to każdy dar, zostało załadowane te dary po wizycie w danym kraju, zwłaszcza jak tych krajów jest kilka, na przykład trzy czy cztery, które papież odwiedza w danym momencie, zostają zapakowane do samolotu, najczęściej, prawda, już zabezpieczone i odlatują samolotem, no właśnie Alitalii czy Ita Airways, który wraca do Rzymu, a potem już, żeby też no, jakby mieć mniej, bo i tak w każdym kraju tych prezentów jest ogrom. No i zabierają tą Matkę Boską, a Franciszek mówi, ale ta Madonna, Chile, gdzie ona jest? Bo byśmy tutaj teraz dali tym, do których lecimy jutro. No i wszyscy po prostu pot na czole, a ta już była w połowie drogi do Rzymu. No to oczywiście nikomu nie powiedziano, papieżowi zwłaszcza, nie powiedziano, że ona już sobie poleciała, tylko dyskretnie wylądował i od razu zawrócił ten samolot z tą Matką Boską i po południu była.
3: No to jest niezła historia. Wróćmy z tych pielgrzymek i udajmy się jeszcze może na krótką chwilę, szukając tych watykańskich tajemnic, na spotkanie z pewnym inżynierem i wynalazcą, który bardzo znaczącą rolę odegrał w późniejszym życiu Jana Pawła II.
2: Paolo Sagretti, bardzo ciekawy człowiek, bardzo życzliwy, mój taki naprawdę dobry znajomy, który w Watykanie przepracował za 40 lat. Dla tych wielu ludzi i różnych profesji Watykan to nie jest tylko praca, ale to jest naprawdę znamienna część życia i pasja. I z radością oni do tego Watykanu spoza, gdzieś z terenu Rzymu, co rano przychodzą, żeby się zabrać za kolejne rzeczy. Bo jest takie ogólne poczucie, robimy coś dla dobra sprawy, dla dobra papieża, dla dobra tego, żeby to wszystko funkcjonowało. I to na pewno przyświeca bardzo wielu osobom. Paolo Sagretti był szefem tak zwanej Florerii, czyli takiego magazynu meblowego przez długie lata i był inżynierem. Miał przeurocze swoje biuro na dziedzińcu Świętego Damazego w głębi, w zakamarkach Pałacu Apostolskiego. Przecudny dziedziniec zaprojektowany przez Donato Bramantego, renesansowy. Bajka, on sobie tam wchodził, prawda, drzwi niewielkie otwierał, Floreria Apostolica i on miał tam swoje biuro i z tego biura okienko nieduże wychodziło właśnie na ten dziedziniec, na którym przyjmowani są wszyscy wielcy tego świata, więc to było fascynujące, jak opowiadał z wcześniejszych jeszcze czasów, zanim o tym powiemy. Między innymi o tym, że na przykład Gorbaczow często przyjeżdżał do papieża naszego już po późnym popołudniem, po okresie audiencji tych tradycyjnych, codziennych. I to przyjeżdżał tym swoim wielkim czarnym samochodem, parkował, wchodził i potem na przykład przez godzinę ten samochód stał. Więc wiesz, to są takie smaczki, które pokazują nam, co tam się działo i jak tak naprawdę tworzyła się ta wielka historia oczami ludzi, którzy gdzieś tam zerknęli sobie. I na szczęście on i jeszcze kilku innych po raz pierwszy w ogóle w życiu mnie na stronach mojej książki Zdarzyło się w Watykanie opowiada o tych rzeczach, bo przez długie lata myślę, że większość z nich miała jakby przeświadczenie, że nie są godni tego, żeby to powiedzieć, że to zbyt wielkie jest, że to było coś, co trzeba zachować w pełnej dyskrecji. A ja mówię, staram się ich namówić, a przez to, że się znaliśmy po prostu z podwórka w cudzysłowie, bo ja tam sobie normalnie żyłam, staram się ich przekonać, tych właśnie ludzi różnych, żeby powiedzieli, bo to jest niesamowita historia, której nikt nie pozna, gdyby i w ogóle pokazuje wielkość też papieża, tworzenie się, tych poszczególne kroki w historii tamtych czasów, bez tego nie poznają. A rzeczywiście, jeśli chodzi o ostatnie lata Jana Pawła II, to on miał zadanie, ale to dosłownie ostatnie, nie wiem, miesiąc, ostatnia na przykład Wigilia i Pasterka, czyli no, ostatnie Boże Narodzenie, 4 miesiące przed śmiercią, poproszony został przez mistrza ceremonii Piero Mariniego w ostatniej chwili, żeby wymyśleć jakiś tron papieski, on jako inżynier, ten Paulo, po to, żeby papieżowi ułatwić po prostu jakby gest podniesienia w czasie liturgii Pasterki, bo Ojciec Święty jest tak schorowany, że nie da rady, a to jest transmisja, wiesz, na cały świat i w ogóle musi to zadziałać, jeśli Ojciec Święty przewodniczy przy ołtarzu tym pod baldachimem Berniniego, przepiękne wnętrze bazyliki. I on się głowił i dwie noce opowiadał mi, próbował to wszystko zaprojektować w konsultacji z innymi osobami i zrobił to. I powiedział, że tak naprawdę premierą, czy w ogóle to zadziała, była sama ta Pasterka. On przerażony stał za filarem tego baldachimu z pilotem w ręku, bo na pilota wymyślił, że będzie właśnie, jak włączy pilota, to ten fotel i te ramiona fotela niejako się podniosą, żeby Ojca Świętego wynieść trochę do góry na ten moment podniesienia. Także to było coś niesamowitego, fascynujące historie, bo my to widzimy wszyscy, wiesz, w transmisji telewizyjnej, widzimy wszystko, prawda, od zewnątrz, a tam jest cała machina z tyłu tych ludzi, którzy, dzięki którym to wszystko funkcjonuje.
3: No, a czy to on wstawił fotel fryzjera papieskiego do papa mobile?
2: Tak. Między innymi. No właśnie. pełnoobrotowy fotel biały Jana XXIII, jak się nie mylę, wstawił do Papa Mobile. On właśnie wymyślił, dlatego że Ojciec Święty Jan Paweł II już też ze względu na swój stan zdrowia nie był w stanie się tak, wiesz, obracać do wszystkich na placu Świętego Piotra podczas audiencji generalnej. Więc ten Paolo wymyślił, mówi, no to wstawmy ten fotel, on się łatwo obraca i wtedy papież nie bez wielkiego wysiłku będzie mógł być widziany przez wszystkich.
3: Niesamowite. On się też zajmował obsługą windy.
2: To Luciano.
3: Tak? A, to Luciano.
2: To Luciano i Luciano to jest też historia wielka sama w sobie, więc po prostu od 76 roku był u papieża, a poszedł na emeryturę, uwaga, w 2021.
3: A, czyli całkiem niedawno.
2: Tak, niesamowite historie.
3: A czy my mówiąc o tej windzie, to mówimy o windzie, która prowadzi wprost do papieskiego apartamentu?
2: Tak, ale to nie dosłownie do apartamentu.
3: Są takie miejsca, jest w ogóle, taka które winda. Wsiadamy do windy i normalnie wjeżdżamy do apartamentu papieża.
2: Tak, ja też z takiej windy korzystałam. To jest maleńka winda na takim bardzo małym dziedzińcu Sykstusa V, schowanym w głębi, blisko tego wielkiego reprezentacyjnego dziedzińca Świętego Damazego. Ale to jest rzeczywiście winda taka, do której specjalne kody są i taki specjalny kluczyk mały, żeby je uruchomić. Mają właściwie tylko papiescy sekretarze i siostry zakonne, które prowadzą dom papieża. Teraz mamy też po 12 latach niebytności tam Franciszka, mamy Leona, który znowu tam zamieszkał. Ale też ciekawe, bo Leon zamieszkał na poddaszu Pałacu Apostolskiego, nie w komnatach ani Jana Pawła, ani Benedykta, tylko no, jako zakonnik, augustianin chciał żyć troszkę jakoś tak skromniej, nie potrzebował te wielkie komnaty, używa do spotkań z ludźmi, jak najbardziej, jest tam biblioteka, a on mieszka na poddaszu, gdzie zwykle mieszkali sekretarze poprzednich papieży i tam też mu wstawiono siłownię, bo on jest bardzo wysportowany i potrzebował siłowni i na siłownię chodził 3 razy w tygodniu, taką przy dosłownie 30 metrów od mojego domu, bo ja byłam prawie jego sąsiadką do niedawna, jak był kardynałem. I chodził na tą siłownię i dokończę tylko niesamowitą anegdotą, która miała miejsce, bo jak jest biały dym, jak jest szaleństwo, prawda, wyboru papieża, konklawę się kończy i wiemy, że papież za chwilę się pojawi, to wszyscy biegną wielkim tłumem na plac, zostawiają wszystko to, co robią. I między innymi ten jego trener, wcześniejszy z siłowni, bo chodził na siłownię od 3 lat, Robert Prevost, pobiegł na ten plac. I patrzy i mówi, Jezus Maria, Robert. On nie wiedział, że on jest w ogóle kardynałem. Przychodził, wiesz, w zwykłym stroju na tę siłownię. Mówi, no nawet nie był pewien, czy ksiądz. No bo w sumie skromny, poćwiczył, bardzo zawsze mówi grzeczny, taki elegancki, dyskretny. I ten wychodził, robił swoje. Mówi, Chryste, panie Robert, papieżem. I do dzisiaj jest w tej siłowni, gdzie ja też chodzę, jego ta karta członkowska. No. No
3: to jest zdumiewające, to ja myślę, że o tym...
2: Kolejne książki chyba powinny
3: powstać. Tak. O tym to koniecznie trzeba napisać jakąś...
2: Tak, bo te historie niebywałe dzieją
3: się
2: nadal.
3: Cały
2: nie
3: czas,
2: jest...
3: na twoich oczach.
2: Tak, to jest to niesamowite.
3: Prawda. Jeszcze a propos tej windy, chciałam cię dopytać, czy dużo takich tajnych przejść, jakichś bezpośrednich połączeń, albo nie wiem, skrótów, znanych tylko wybranym jest w Watykanie?
2: No pewnie, tak. Różne schody, różne klatki schodowe, oczywiście. Jakieś tam tylne przejścia.
3: A ile osób, do ilu osób ja musiałabym napisać? Ile pieczątek otrzymać? Jakichś listów potwierdzających, że nienagannie się zachowuje, żebym ja mogła wejść do papieża i z nim porozmawiać?
2: No to zależy od tego, jakby kim jesteś w kontekście tematu, który chcesz mu sprzedać też, tak? Dlatego, że zwykle się załatwia takie spotkania, oczywiście mówimy tu o audiencjach tych takich formalnych, czyli wiesz, osób, które podchodzą na przykład na koniec audiencji generalnej, jest taki moment tak zwanego baciamano, tak? Czyli ucałowania papieskiego pierścienia symbolicznie sprzed wieków, ale generalnie teraz to się po prostu ściska rękę papieżowi i tyle. Natomiast to są wybrane osoby, ale to się zdarza każdego tygodnia. Z tym, że a to są osoby jakieś bardzo wpływowe. Jacyś ostatnio to w ogóle masa różnych amerykańskich aktorów.
3: Czyli byłabym, krótko mówiąc, za mało wpływowa, żeby się spotkać z papieżem.
2: Prywatnie to właściwie jest niemożliwe prawie. Bardzo ciężko jest to zorganizować, no bo trzeba mieć jakiś powód. No myśmy, na przykład była polska delegacja, która podarowała papieżowi pięknego rumaka białego, rok temu dokładnie, białego Araba, bo on uwielbia jazdę konną i taki mój dobry znajomy ze stadniny w Kołobrzegu przywiózł tego konia, poszliśmy do niego w parę osób, no i potem go jeszcze raz odwiedziliśmy w Castel Gandolfo, jak jeździ na tym koniu, bo co tydzień jeździ papież Leon odpoczywać do swojej letniej rezydencji i tam konno jeździ, bo potrzebuje tego. Tam gra w tenisa, tam chodzi na basen, zresztą zrobiony przez Jana Pawła II na jego zlecenie. I także są osoby, które w tym kontekście na przykład są dopuszczone. Ale no nie jest to takie proste, bo papież ma cały świat spraw i ludzi do spotkania. Tak?
3: No trudno, to mogę nie próbować już, jakoś sobie z tym dam radę. Tajemnice Watykanu odkrywa w książkach Magdalena Wolińska-Riedi. Zapraszamy do czytania. Bardzo ci dziękuję za to, co dziś udało się zdradzić.
2: Dziękuję bardzo i zapraszam do lektury.
3: I do usłyszenia.
4: Dziękujemy za tę podróż krętymi watykańskimi ścieżkami, a rozmawiała Izabela Berkowska.

Radio dzisiaj wieczorową porą. Zerkam na zegar od kwadransa z wąsem w Atlas Areny już do dni. I to jak? Dziś koncert Deep Purple. To może i my zagramy? Deep Purple przed nami.

0: Radio
1: Łódź. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 21. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Areszt za ceny paliw, 4 menadżerów Orlenu podejrzanych o przestępstwo. Po tragediach na Mazowszu szkoły pod większym nadzorem. Policjanci będą kontrolować je także w Łódzkiem. Powiemy też o nowych salach dla pacjentów kardiologicznych. Wieczorem zachmurzenie zmienne, możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Menadżerzy Orlenu w areszcie mogą wyjść po wpłaceniu kaucji. 4 menadżerów Orlenu jest podejrzanych o zaniżanie cen paliw w 2023 roku i trafiło do aresztu. Wśród nich jest były wiceprezes spółki Michał R. Jest jednak szansa, że wyjdą na wolność. Sąd wyznaczył kaucję od 500 tysięcy do 1 000 000 złotych. A o sprawie Joanna Karp.
5: Na razie cała czwórka pozostaje w tymczasowym areszcie. Sąd uznał, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych im czynów. Wskazał też na obawę, że podejrzani mogą uzgadniać między sobą wspólną wersję wydarzeń. Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, Grzegorz Gała, tłumaczy, dlaczego mimo zastosowania aresztu sąd dopuścił możliwość wyjścia za kaucją.
6: W tym wypadku sąd doszedł do przekonania, że nie tylko bezwzględne tymczasowe aresztowanie ten skutek zapewni, ale także wpłata tych bardzo znacznych sum pieniężnych.
5: Sprawa dotyczy cen paliw w Orlenie przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Zaniżanie cen mogło doprowadzić do strat spółki przekraczających 4 miliardy złotych. Joanna Karp, Radio Łódź.
4: Każda ze stron ma teraz 7 dni na złożenie zażalenia na decyzję sądu. Za zarzucane im przestępstwo grozi od 5 do 25 lat więzienia.
7: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
4: Seria ataków w szkołach, reaguje rząd i służby. Po ostatnich tragicznych wydarzeniach w mazowieckich szkołach policjanci będą raz dziennie wchodzić do szkół i kontrolować bezpieczeństwo. Kontrole możliwe są także w Łódzkiem. Przypomnijmy, w Ostrołęce 19-latek ranił 5 uczniów i 2 nauczycieli. We wsi Leszczydów Nowiny koło Wyszkowa 15-latek zabił woźną i ranił dyrektora oraz pracownika szkoły. Minister edukacji Barbara Nowacka nie przewiduje wprowadzenia bramek i wykrywaczy metali w szkołach.
8: W szkole na 1500 uczniów realnie sparaliżowałyby pracę szkoły. Szkoła jest miejscem zaufania publicznego. I proszę zwrócić uwagę, widzimy w tej chwili te ataki w szkołach. My tu zamierzamy wzmocnić uprawnienia dyrektora, ale przecież kiedy atak był w kościele, to nie rozmawiamy o bramkach w kościele, bo wiemy, że są pewne miejsca zaufania publicznego.
4: Barbara Nowacka dodaje, że w niektórych szkołach działają przyciski alarmowe. Jutro minister Nowacka spotka się z radami dyrektorów szkół, aby porozmawiać o ewentualnych zmianach w prawie oświatowym, które mogą wzmocnić bezpieczeństwo w szkołach. Łódź wyremontuje czeskie tramwaje, zarobi na tym MPK, dzięki czemu zyskają także łódzcy pasażerowie. Do zakładu techniki MPK trafił pierwszy z ponad 100 składów, które na co dzień kursują po ulicach Pragi. Czeka ich tam montaż klimatyzacji produkowanych przez jedną z łódzkich firm. Pierwszy z tramwajów to tramwaj testowy, mówi Marcin Drost z firmy Enika.
0: nie mamy pełnej dokumentacji do tego wagonu, nie jesteśmy producentem tego wagonu, więc najpierw musimy wszystko dokładnie rozeznać, dostosować nasze rozwiązania. Bazując na doświadczeniu i kompetencjach, które ma MPK Łódź, jesteśmy przekonani, że tutaj no, nie będziemy mieli żadnych problemów we wspólnym realizacji tego kontraktu.
9: Jeśli cała sprawa się powiedzie, to łącznie tych wagonów do zmodernizowania będzie aż 123, co daje mniej więcej 6-letni okres trwałości projektu.
4: Dodaje wiceprezes MPK Łukasz Kucharski. Równolegle do prac przy czeskich tramwajach w Zakładzie Techniki MPK trwać będzie montaż klimatyzatorów także w niektórych łódzkich składach. MPK może na tym zarobić nawet do 100 tysięcy złotych, a pieniądze zarobione w ramach całego kontraktu pozwolą na modernizację łódzkiego taboru. Nowe sale dla pacjentów kardiologicznych gotowe do przyjęć pacjentów przez całą dobę. W Szpitalu Biegańskiego w Łodzi otwarto wyremontowane pracownie hemodynamiki i implantacji stymulatorów serca. Można w nich lepiej, sprawniej i szybciej badać i leczyć, nawet najtrudniejsze przypadki, mówi kierownik oddziału kardiologicznego w Szpitalu Biegańskiego, profesor Radosław Kręcki.
10: Wszystkie pracownie pracują w trybie ostrodyżurowym z akcentem na pracownię hemodynamiki i pracownię PERT, bo są to stany rzeczywiście nagłe, stany ratujące życie. Więc kadra medyczna jest przygotowana do tego, żeby 24h na dobę przyjmować pacjentów i udzielać im pomocy na obu tych salach.
4: Remont obu pracowni kardiologicznych w Szpitalu Biegańskiego kosztował około 15 milionów złotych. Teraz to wszystko, kolejny serwis informacyjny o 22.
11: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
4: Jeszcze 17 stopni na naszych termometrach, ale w nocy temperatura spadnie nawet do 7. W Łodzi i całym regionie przed nami pochmurna, deszczowa i wietrzna noc. Przelotne opady mogą pojawiać się zarówno w Sieradzu, Wieluniu i Łasku, jak i w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach, Kutnie czy Tomaszowie. Zachodni wiatr będzie chwilami silniejszy, w porywach osiągając nawet 60 km na godzinę. Nad ranem pojawią się większe przejaśnienia, ale piątek przyniesie wyraźne ochłodzenie. Po dzisiejszych 22 stopniach jutro termometry w Łodzi i regionie pokażą maksymalnie od 13 do 15 stopni. Nie zabraknie słońca, choć okresami zachmurzenie będzie wzrastać. Nadal będzie też mocno wiało. Porywy zachodniego wiatru mogą osiągać nawet 65 km na godzinę.
11: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
7: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.
12: Program zrealizuje Rafał Tyluś. Dobry wieczór. 6 minut po godzinie 21. To jest ta noc, drodzy Państwo. Noc, kiedy przyjdzie prawdziwa jesień. Wszystko na to wskazuje, że jutro już obudzimy się. Zresztą słyszeliśmy to w prognozie pogody w nieco innych okolicznościach. Zatem stworzymy taki portal muzyczny dziś do łagodnego przejścia w jesienne klimaty. A myślę, że będzie to o tyle łatwe, czy też łatwiejsze odrobinę, bo kilka wspaniałych płyt ostatnio do nas przywędrowało i jak to się czasami mówi, nie tylko liśćmi jesień sypnęła. Zatem jest kilka płyt, które już się ukazały, albo takich, które ukażą się za moment, a mamy szczęście posiadać już pojedyncze utwory z tych krążków, które być może ułatwią nam to przejście w jesienną, zdecydowanie bardziej atmosferę. Zaczniemy od rzeczy sprzed lat bardzo wielu.

Jeśli już tworzyć soundtrack idealny do takich wieczornych, jesiennych spacerów w parku, do tego brodzenia w opadłych liściach, to bez wątpienia na takim soundtracku powinien znaleźć się co najmniej jeden utwór zespołu Bauhaus. Dziś wybrałem na nasze spotkanie kompozycję Kick in the Eye. Funkowym takim groove'em i oczywiście gotyckim klimatem postpunkowe nagrania niekiedy mają taki powab nieco funkowy i nawet wiele takich nagrań zebrano w postaci różnego rodzaju kompilacji. Myślę, że do jednej z nich sięgniemy za jakiś czas podczas naszych megafonicznych spotkań. A teraz już przejdźmy do rzeczy zdecydowanie nowych, bo nowe płyty również przyniosły mnóstwo muzyki idealnej do wieczornych, jesiennych spacerów w długich, czarnych płaszczach. Między innymi zespół Proto Martyt wydał swoją nową płytę. Zespół z Detroit to nie są nowicjusze, mają już na swoim koncie kilka naprawdę świetnych albumów. W ostatnich latach też nagrywali bardzo przyzwoite płyty. Ta poprzednia, wydana, jeśli dobrze pamiętam, 3 lata temu, również pojawiała się w naszych czwartkowych spotkaniach, ale ta nowa płyta, no tu trzeba przyznać, że faktycznie zespół wskoczył na nieco wyższy poziom i nagrał naprawdę album bardzo ciekawy, jeden z najlepszych bez wątpienia w swoim dorobku. Ten krążek nosi tytuł Hotel Usona i rozpoczyna się od kompozycji The Old Hotel.

Old Hotel i zespół Proto Martyr. Joe Cassie, wokalista i lider zespołu Proto Martyr, człowiek odpowiedzialny też za koncepcję całego albumu, tym razem opowiada nam, a właściwie ukazuje nam swoją wizję Ameryki, współczesnej Ameryki. Dość groteskowa to wizja i ujęta tutaj za pomocą takiej metafory właśnie starego hotelu. Muzyka zespołu Proto Martyr zawsze była szorstka, postpunkowa, ale na tej najnowszej płycie sporo jest pewnego rodzaju kontrapunktów wprowadzających element delikatności, melodii, takie ozdobniki, które bez wątpienia doskonale wpływają na urozmaicenie brzmienia grupy, ale też nie kwestionują tego, czym z natury rzeczy jest zespół Proto Martyr. To ogromna zasługa Dave'a Friedmana, znakomitego producenta, który w ostatnich kilkudziesięciu latach pracował przy kilku naprawdę istotnych płytach. Można by je długo wymieniać, ale może warto wspomnieć debiut zespołu MGMT, kilka kluczowych płyt z Yoshimi Battles, The Pink Robots na czele grupy Flaming Lips, płyty zespołu Mercury Rev i jeszcze wielu innych. A więc Dave Friedman jako producencki wybór zespołu Proto Martyr moim zdaniem był bardzo dobrą decyzją. Wrócimy do płyty jeszcze w tej godzinie, a teraz coś z krążka, który w tym tygodniu jest naszą płytą tygodnia, czyli z nowej płyty Julie Jacqueline.

The Gem, taki tytuł nosi najnowsza płyta, czwarta płyta Julie Jacklin, ale pierwsza wydana w wytwórni 4AD. Z tej płyty słuchaliśmy utworu The Hardest Thing. Krążek powstał w Melbourne, w miejscu, w takim mieszkaniu zaaranżowanym na studio nagraniowe nad klubem, który nosi nazwę The Gem właśnie. To jest takie miejsce, w którym koncentruje się życie, jak się okazuje, i prywatne, i muzyczne Julie Jacklin od wielu lat. 22 minuty już po godzinie 21. To jest Megafonia w Radiu Łódź, jak zawsze w czwartki między 21 a 23. Na nowy krążek zespołu Chastity Belt poczekamy do listopada. Wtedy posłuchamy sobie większych fragmentów. No i w ogóle będzie okazja, żeby kto będzie chciał, posłuchał sobie całości. Ale te nagrania, które już Chastity Belt opublikowali, bardzo zachęcają. No i brzmią niezwykle jesiennie. Posłuchajmy, to kompozycja To Decide.

Jesienny banger, można by rzec. To Decide, zespół Chastity Belt. Jest więcej już, jak powiedziałem, piosenek. Chyba 3 albo 4 grupa opublikowała. Dwie inne prezentowałem, zdaje się, tydzień temu. Dziś chyba na tej poprzestanę. No ale jeżeli ktoś bardzo by chciał posłuchać tego, co już da się posłuchać z nowej płyty zatytułowanej All My Friends, to oczywiście w internecie znajdzie odpowiednie miejsce, żeby tych piosenek posłuchać. A krążek ukaże się 6 listopada. W ostatnim czasie ukazały się również, co cieszy niezwykle, myślę, parę osób, reedycje, zremasterowane wersje klasycznych płyt fantastycznej australijskiej grupy The Gobi Twins.

Stare piękne płyty zespołu The Gobi Twins ukazują się na nowo. Zadbało o to wytwórnia Beggar's Banquet. Zremasterowane, a więc przepięknie brzmiące. To był fragmencik krążka 16 Lovers Lane. Na tej płycie oczywiście jest utwór, który myślę wszyscy znają, czyli The Streets of Your Town. No ale my sięgamy po nieco inną piosenkę dzisiaj. To kompozycja zatytułowana Quiet Heart. No warto też po inne płyty sięgnąć przy tej okazji, bo ukazały się, jak mówię, te klasyki z lat 80. Liberty Bell and the Black Diamond Express, Tallulah z 87, właśnie 16 Lovers Lane z 1988, a także koncertowy krążek Fountains of Youth, zarejestrowany w Town and Country Club w 1987 roku. Jeszcze wrócimy do The Gobi Twins i ich starych płyt, a teraz wracamy do płyty dziś dla nas najważniejszej, czyli do krążka Hotel Yusona zespołu Proto Martyr. Dwa nagrania przed nami teraz z tego naprawdę znakomitego albumu. Feed the Sever, a potem The Knife Dream.

The Knife Dream i wcześniej Feed the Sewer to były dwa nagrania z najnowszej płyty zatytułowanej Hotel Ushona zespołu Proto Martyr. Do muzyki z tej płyty jeszcze wrócimy w części drugiej. Myślę, że to będzie jeszcze jedno nagranie, no bo musimy też kiedyś z tego hotelu się wymeldować i w związku z tym po utwór odpowiedni sięgniemy, ale mam nadzieję, że również czasu wystarczy nam, by zaprezentować jedną piosenkę Proto Martyra z ich poprzedniej płyty, jedną z moich ulubionych. Radio Łódź, Megafonia, kwadrans do 22, a nasza audycja do 23 oczywiście. Teraz projekt o nazwie This is Lorelei. Kryje się za nim Nate Amos, człowiek, który jest piosenkarzem, gitarzystą, kompozytorem, autorem tekstów i muzykiem zespołu, który w tamtym roku szczególnie zaskarbił sobie, myślę, spore grono zwolenników, czyli zespołu Water From Your Eyes. Ale jak się okazuje, poza tym zespołem Nate Amos ma też jeszcze drugie muzyczne życie, kto wie, czy nie ma jeszcze i nie będzie miał kolejnych. Tutaj pod nazwą This is Lorelei niedawno wydał płytę, w tej chwili koncertuje, między innymi patrzę na kalendarz, dziś mamy 8, dzisiaj jest 8 października, no to już pewnie dziś trzeba by się bardzo postarać, żeby zdążyć do Nashville na koncert, natomiast pojutrze w Austin w Teksasie pojawi się Nate Amos jako This is Lorelei, a ta płyta ukazała się 11 września i nosi tytuł The Singer in My Band. I posłuchamy z niej dziś jednego nagrania Watching Heaven Fall.

Po więcej takich zgrabnych, pobrzmiewających stylistyką country piosenek zachęcam, by sięgnąć do płyty muzycznego projektu This is Lorelei Nate'a Amesa. Wysłuchaliśmy nagrania Watching Heaven Fall z płyty, która ukazała się 11 września. Teraz posłuchamy duetu Drone Flower. To jest duet, który tworzą Marisa Nadler i znana songwriterka, mistrzyni jesiennych klimatów, i Steven Brodsky. To jest wokalista, gitarzysta, muzyk wielu różnych rockowych zespołów, między innymi grupy Cave-In. Przed kilkoma laty jako Drone Flower nagrali płytę, natomiast teraz przy okazji tak zwanego Bandcamp Friday, to są najczęściej pierwsze piątki miesiąca, kiedy platforma muzyczna Bandcamp, która oferuje mnóstwo muzyki niezależnych artystów z całego świata, rezygnuje z prowizji. Czyli tego dnia raz w miesiącu 100% pieniędzy, które ktoś zechce zapłacić za muzykę serwowaną przez Bandcamp, trafia do artystów. No i przy tej okazji również, żeby podkreślić wagę tego dnia, różni wykonawcy nagrywają utwory, czy właśnie po latach nawiązują ponownie współpracę. I tak było w przypadku Marisy Nadler i Stevena Brodskiego, którzy przy okazji ostatniego Bandcamp Friday nagrali i wydali dwie piosenki. Jedna z nich nosi tytuł Sky Burial.

Sky Burial, jedno z dwóch zupełnie nowych nagrań duetu Drowned Flower, czyli Marisy Nadler i Stevena Brodskiego. Jeżeli ktoś po raz pierwszy usłyszał właśnie Marisę Nadler i został zaintrygowany, to gorąco polecam dłuższe spotkania z tą artystką, na przykład ze sprawą przepięknej płyty The Pad of the Clouds z 2021 roku, płyty nieco mrocznej, opartej o historię true crime najróżniejsze, czy też piękną płytę July z 2014 roku. Jesień przyszła, to niektóre piosenki muszą powrócić. Teraz Christine Hersh i Michael Stipe, a my wracamy po serwisie informacyjnym.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
2: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
1: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
2: Więcej na funduszobywatelski.pl.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
9: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Tragedia w szkole podwyżkowym. Policja przesłuchała 15-letniego sprawcę ataku. Bilet w telefonie już nie wystarczy. Zmiany w komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim. Tradycja spotyka nowoczesność. Ruszy Łódź Design Festival w wyjątkowej odsłonie. Wieczorem zachmurzenie zmienne, możliwe słabe przelotne opady deszczu. Szkolny napastnik z Podwyżkowa został przesłuchany. Policja przesłuchała 15-latka, który przeprowadził atak w szkole w Leszczy-Dole-Nowinach na Mazowszu. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło dzisiaj. Nie żyje 37-letnia woźna, a dyrektor i nauczycielka zostali ranni podczas obezwładniania napastnika. Nastolatek został przesłuchany, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
11: 15-latek został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, gdzie po południu został przesłuchany w obecności opiekuna prawnego. Po zakończeniu czynności zostanie przewieziony do Policyjnej Izby Dziecka w Warszawie.
10: Jutro nastolatka przesłucha sąd rodzinny. Według policji żaden z uczniów nie został ranny. Motyw ataku pozostaje nieznany. Do dramatu doszło też w Ostrołęce. Tam wczoraj 19-latek ranił nożem 9 osób i dokonał samookaleczenia. Jakub Z. usłyszał dziś zarzuty. Tymczasem po serii ataków w placówkach edukacyjnych Komenda Główna Policji zapowiada kontrole prewencyjne w każdej szkole, także w Łódzkiem. Chodzi o wychwycenie niebezpiecznych zachowań, a także przypadków posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów. W przypadku uzasadnionego podejrzenia funkcjonariusze mogą przeprowadzić kontrolę osobistą. Sejm przegłosował ustawę wdrażającą unijny akt o usługach cyfrowych. Ustawa pozwoli na szybkie blokowanie nielegalnych treści w internecie, na przykład przypadków nawoływania do przemocy albo internetowych oszustw, a szczegóły zna Michał Makowski.
12: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zyska uprawnienia do blokowania nielegalnych treści, gdy dostanie wniosek np. od policji czy prokuratury. O przyjęcie ustawy apelowała posłanka KO Monika Rosa.
13: Nie jest wolnością słowa, ale i zaprzeczeniem to, że Polska jako państwo nie może blokować treści o charakterze przestępczym.
12: Poseł Rozwoju Plus Janusz Cieszyński zwraca uwagę, że przyjęcie ustawy wcześniej nic by nie zmieniło w przypadku takich tragedii, jakie miały miejsce w mazowieckich szkołach.
14: Wszystkie tego rodzaju treści, kiedy ktoś wchodzi gdzieś z nożem, są natychmiast do zdjęcia.
12: Wicemarszałek Sejmu z Polski 2050 Szymon Hołownia powiedział, że trzeba założyć kaganiec z platformą cyfrowym i powstrzymać patotreści.
15: Doprowadzają do rozchwiania psychicznego naszych dzieci.
12: Od decyzji UKE w sprawie zablokowania nielegalnych treści będzie można odwołać się do sądu. Sejm, Michał Makowski, Polskie Radio.
10: Poprzednia wersja ustawy została zawetowana przez prezydenta Nawrockiego, który zarzucał jej próbę wprowadzenia cenzury w internecie bez decyzji sądu.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
10: Bilet kupiony w telefonie trzeba teraz skasować po wejściu do autobusu. W Piotrkowie Trybunalskim od 1 października obowiązują nowe zasady korzystania z biletów jednorazowych w aplikacjach mobilnych. A szczegóły zna reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
17: Pasażerowie nadal mogą kupować bilety z wyprzedzeniem, na przykład w domu lub podczas oczekiwania na przystanku. Jednak po wejściu do autobusu muszą je niezwłocznie aktywować, tłumaczy Miłosz Olejniczak z firmy wdrażającej system aktywujący bilety.
18: Skasowanie jest bardzo proste, odbywa się to poprzez zeskanowanie kodu QR. Z kodów QR korzystamy dzisiaj już powszechnie.
17: Zmiana ma przede wszystkim ukrócić nadużycia, wyjaśnia Paweł Jabłoński z Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Piotrkowie.
19: Dochodziło bardzo często do sytuacji, w której bilet był aktywowany w momencie kontroli.
17: Teraz po rozpoczęciu kontroli system blokuje taką możliwość. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
10: Pasażerowie korzystający z biletów okresowych nie muszą ich dodatkowo aktywować. W ich przypadku nic się nie zmienia. I na koniec, w Łodzi ruszył Łódź Design Festival. Tegoroczna odsłona ma wyjątkową formę. Zamiast planowanej 20. edycji przygotowano Polskie Forum Designu 2026 Lokalność. To specjalne wydarzenie, które potrwa od 8 do 11 października. Tegoroczny program skupia się na lokalnym rzemiośle, materiałach i tradycjach, mówi dyrektor festiwalu Michał Piernikowski.
20: Lokalność, czyli wszystko, co nam się kojarzy z dziedzictwem, z tym, co nam bliskie. Z jednej strony materiały, tutaj wystawa o wełnie, o tym, jak ona się zmienia. Mało osób pewnie wie, że wełno przecież jest świetnym nawozem.
21: Byłam ciekawa tego, jakie tutaj są eksponaty, bo sam temat wełny nie brzmiał jakoś bardzo interesująco. Aczkolwiek to, co jest tutaj, ma naprawdę ciekawą formę, taką bardzo nowoczesną.
10: Dodaje jedna z uczestniczek festiwalu, a pełna jubileuszowa 20. edycja Łódź Design Festival odbędzie się w maju 2027 roku. Kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 23, a teraz czas na wiadomości sportowe.
22: Sponsorem wiadomości sportowych jest Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi.
10: A wiadomości sportowe przygotował dla Państwa Piotr Andrzejczak.
23: Hubert Hurkacz od wygranej rozpoczął występy w tenisowym turnieju w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa de Courta 6-3, 7-6, pewnie kontrolując przebieg rywalizacji. Pierwszego seta Wrocławianin rozstrzygnął w zaledwie 27 minut dzięki przełamaniu w czwartym gemie. W drugiej partii obaj tenisiści pilnowali własnego serwisu, a o wygranej Polaka zdecydował tiebreak, w którym triumfował Hurkacz 7-4. Ale w drugiej rundzie na Hurkacza czeka już Serb Nowak Dziokowicz. Podczas włoskiej gali Premier Gentleman, pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski i Interu Mediolan Piotr Zieliński otrzymał dwie nagrody. Gentleman Inter oraz za najpiękniejszą bramkę w Serie A w ubiegłym sezonie. Chodzi o trafienie Polaka z listopada 2025 roku w wygranym 2-1 meczu z Hellasem Verona. Organizowany od 30 lat gala promuje profesjonalizm i zachowanie fair play w piłce nożnej. Piłkarze wodni rozpoczęli nowy sezon. Na inaugurację rozegrano łódzkie derby. EUSTW pokonał 14-12 Neptuna. Nowe rozgrywki waterpolistów będą rozgrywane także w nowy sposób, bo po rundzie zasadniczej tabela zostanie podzielona na dwie części. Pierwsza piątka będzie walczyć o medale, a Dominik Schneider, trener Neptuna, podkreśla, że celem jego zespołu jest awans właśnie do tej czołowej piątki.
24: My celujemy w awans do grupy tej finałowej, tej głównej piątki, która będzie grała o medale. Myślę, że na ten moment to jest najważniejszy cel, żeby się do tej piątki załapać. A potem co będzie, to zobaczymy. Będziemy swoją grę opierać. Będziemy się dużo ruszać, uciekać i męczyć przeciwnika.
23: Jak ta taktyka się sprawdzi, przekonamy się już za półtora tygodnia. W drugiej kolejce Neptun na własnej pływalni podejmować będzie Polonię Bytom. Natomiast EUSTW Politechnika Łódzka pojedzie powalczyć o punkty do Poznania i zmierzy się tam z tamtejszym zespołem waterpolo. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
22: Sponsorem wiadomości sportowych była Veolia, producent i dostawca ciepła systemowego dla Łodzi. Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
10: Na termometrach 16 stopni, w Łodzi i całym regionie przed nami pochmurna, deszczowa i wietrzna noc. Przelotne opady mogą pojawiać się zarówno w Sieradzu, Wieluniu i Łasku, jak i w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach czy Kutnie. Temperatura w nocy spadnie nawet do 7 stopni. Zachodni wiatr będzie silniejszy, w porywach osiągnie nawet 60 km na godzinę. Nad ranem pojawią się większe przejaśnienia, ale piątek przynosi wyraźne ochłodzenie. Po dzisiejszych 22 stopniach jutro termometry w Łodzi i regionie pokażą maksymalnie od 30 13 do 15 stopni, więcej nie będzie. Jutro słońca nie zabraknie, choć okresami zachmurzenie będzie wzrastać, ale proszę pamiętać, że nadal będzie mocno wiało, bo porywy zachodniego wiatru mogą osiągać nawet 65 km na godzinę.
22: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
1: Megafonia. Zaprasza Marcin Tercjak.

14 minut po godzinie 22, druga odsłona audycji Megafonia, jak zawsze w czwartek między 21 a 23. Marcin Tercjak przed mikrofonem, Rafał Tyluś realizuje program, a drugą część rozpoczęliśmy od utworu Nighttime, tytułowej kompozycji z genialnej płyty zespołu Killing Joke. Piąty album, rok 1985, dawne dzieje. Legendarne również studio, w którym te nagrania powstawały, bo to było Hansa Ton Studio w Berlinie. Miejsce, w którym wielu jeszcze innych wspaniałych artystów realizowało swoje muzyczne marzenia, ale też realizowało swoje wyobrażenia o muzyce. Killing Joke dziś, bo są takie zespoły i takie utwory, które po prostu raz na jakiś czas powinny powrócić. Dziś powrócił już zespół The Go-Betweens. Przypomnieliśmy też grupę Bauhaus, rozpoczynając nasz program. No i jeszcze do The Go-Betweens powrócimy i coś jeszcze sprzed lat z pewnością zabrzmi. Ale skupiamy się też na nowych rzeczach. I do nich przejdziemy niebawem, bo teraz jeszcze jeden utwór, który z jesienią powraca. Tindersticks.

This Fire of Autumn w wersji z siedmiocalowego singielka, na którego naklejce największym napisem nie jest ani nazwa grupy Tindersticks, ani tytuł piosenki, a nazwa wytwórni płytowej, pewnie już nieistniejącej, zresztą nie wiem, Lucky Dog. This Fire of Autumn, kiedy wraca jesień, ta melodia również powraca. 20 minut po 22, nim wrócimy do jesiennych zdecydowanie bardziej klimatów, teraz ożywimy nieco atmosferę za sprawą zespołu Lambrini Girls, dziewczyny rewelacyjne zupełnie z punkowej grupy Lambrini Girls. W styczniu wydadzą nowy album. Taka mini tradycja, można powiedzieć, bo debiut, jeśli dobrze pamiętam, również już ukazał się w styczniu, a teraz będzie płyta druga, zatytułowana No Refunds. Dokładnie 15 stycznia będzie miała miejsce premiera tego krążka, a troszkę później, bo 15 maja przyszłego roku w klubie Niebo będzie można posłuchać zespołu na żywo.

Fantastyczny zespół z Brighton, Lambrini Girls i Cult of Celebrity. Jedno z dwóch nagrań już opublikowanych przez grupę z ich nowej płyty, która ukaże się 15 stycznia, już w nowym roku. Przenieśmy się na chwilkę do Londynu. Tutaj funkcjonuje od kilku lat zespół Man Woman Chain Show. I grupa wydała w tym roku debiutancki album zatytułowany Cannonball. Posłuchajmy zatem Man, Woman, Chainsaw w kompozycji Get Up and Dance.

Niezwykłe dźwięki z debiutanckiej płyty zatytułowanej Cannonball zespołu Man, Woman, Change Soul. Słuchaliśmy kompozycji Get Up and Dance. Płyta ukazała się w sierpniu. Zebrała bardzo dobre recenzje. Nie dziwię się. Naprawdę z zainteresowaniem również wysłuchałem tej płyty i będę do niej pewnie od czasu do czasu wracał. Ale jeśli chodzi o recenzje, no właśnie, to też jest ciekawy temat. Ostatnio przeglądałem najnowszy numer miesięcznika Mojo i w sekcji recenzji jak zwykle oceniono kilkadziesiąt płyt, to było 30 albo 40 tytułów. Dwie płyty otrzymały maksymalną ilość tak zwanych gwiazdek, czyli 5. Ze dwie oceniono na 3 gwiazdki, natomiast cała reszta oceniona została 4 gwiazdkami. I tak pomyślałem sobie, że albo żyjemy w doskonałych muzycznie czasach i ukazują się płyty naprawdę co najmniej bardzo dobre, jeżeli nie wybitne, albo krytycy nieco stępili swoje pióra i boją się nimi mocniej ukłuć jednego czy drugiego artystę. Nie wiem, który scenariusz jest bardziej prawdopodobny, ale najlepiej oczywiście samemu wyrobić sobie opinię na temat muzyki, której słuchamy. Do starych płyt wróćmy na moment, bo ukazały się stare płyty na nowo zespołu The Gobi Twins.

The Wrong Road, zespół The Gobi Twins, legendarna formacja australijska założona przez dwóch wybitnych, wspaniałych muzyków, Roberta Forstera, który do dziś nagrywa bardzo dobre płyty, i niestety nieobecnego już wśród nas Granta McLennana. Tym razem słuchaliśmy fragmentu, który pochodzi z płyty Liberty Bell and the Black Diamond Express z 1986 roku. I jeszcze po jedno nagranie The Gobi Twins, mam nadzieję, zdążymy sięgnąć przed 23. A teraz wrócimy do zespołu Proto Martyr, ale nie do tej najnowszej płyty, tylko do wcześniejszej. Z niej kompozycja, którą bardzo lubię. Rain Garden.

Brain Garden to nagranie, które zamyka poprzedni krążek zespołu Proto Martyr, czyli płytę Formal Growth in the Desert. Płyta ukazała się w szczycie COVID-u w lipcu 2020 roku. Zespół wydał płytę, nie mógł wspierać jej promocji koncertami. To też powodowało pewną frustrację, zawieszenie działalności, ale na szczęście ostatnie tygodnie przyniosły nowy, znakomity krążek Hotel Yusona i do tej płyty jeszcze wrócimy za kilka chwil. Będzie okazja zatem, żeby porównać to brzmienie z płyty poprzedniej, jak słyszeliśmy dość surowe, mocne, z tym na nowej płycie wyprodukowanej przez Dave'a Friedmana. Ale nim wrócimy do zespołu Proto Martyn, teraz jeszcze jedno nagranie duetu Drone Flower, czyli Marisy Nadler i Stevena Brodskiego, ale tym razem sięgniemy do tej płyty, którą nagrali i wydali przed kilkoma laty. Z niej kompozycja Dead West.

Dead West i duet Drone Flower raz jeszcze dzisiaj w naszym programie. Marisa Nadler i Steven Brodsky, gitarzysta między innymi znany z zespołu Cave-In. No i Marisa, od lat już kilkunastu nagrywająca piękne płyty z pogranicza folku i brzmień nieco chłodniejszych, gotyckich, można by rzec nawet. Wrócimy teraz do zespołu Proto Martyr, już po raz ostatni. Proto Martyr i ich najnowszy krążek Hotel Ushona. Słuchaliśmy utworu, który płytę otwiera, czyli kompozycji The Old Hotel. Teraz czas na rzecz, która całość zamyka dość logicznie, jeśli brać pod uwagę tę hotelową metaforę opowieści, którą serwuje nam zespół Proto Martyr, bo ten ostatni utwór nosi tytuł Checking Out.

Checking Out to utwór zamykający najnowszy album Hotel Usona zespołu Proto Martyr. Jeszcze jedno nagranie obiecałem grupy The Go-Betweens. Sięgniemy teraz po płytę Tallulah z 1987 roku, bo ostatnio ukazały się wznowienia tych klasycznych albumów z lat 80. zespołu The Go-Betweens. Zespół z Brisbane w Australii w tym nagraniu powołuje, czy też przywołuje postać króla bitników Jacka Kerouaka, autora jednej z najsłynniejszych amerykańskich powieści XX wieku, czyli książki W drodze. Utwór nosi tytuł The House That Jack Kerouac Built. To będzie prawie wszystko w naszym programie, bo potem jeszcze zabrzmi jedno nagranie z płyty, która też po latach ukazała się na nowo. A po 23 radio nocą, na które oczywiście jak zawsze zaprasza Mariusz Woźniczka. Ja zaś dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Wiktoria Makowska, zapraszam na wiadomości. Tragedia w szkole podwyżkowym na Mazowszu. 15-letni manożownik zostanie jutro przesłuchany przez sąd rodzinny. Kupowali szczenięta przez internet, później walczyli o ich życie. W Zgierzu ruszył proces właścicielki pseudohodowli. Pieniądze są, możliwości ograniczone. Strażacy spod Wielunia nie mogą kupić wymarzonego wozu. Wieczorem zachmurzenie zmienne, możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Zginęła 37-letnia woźna, dwie osoby zostały ranne. 15-latek odpowiadał dziś na pytania policji. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie przesłuchali 15-latka, który dziś zaatakował nożem trzy osoby. Jedna osoba woźna pomimo reanimacji zginęła na miejscu. Jutro nastolatek zostanie przesłuchany przez sąd rodzinny, a szczegóły zna Krzysztof Kuczyński.
1: Szczegóły przesłuchania nie są znane. Wiemy, że odbyło się ono po południu, a 15-latek dzisiejszą noc spędzi w Warszawie. Mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
2: 15-latek został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie, gdzie po południu został przesłuchany w obecności opiekuna prawnego. Po zakończeniu czynności zostanie przewieziony do Policyjnej Izby Dziecka w Warszawie.
1: Z kolei jutro nastolatkiem zajmie się sąd rodzinny i nieletnich. To tam zostaną przekazane wszystkie materiały dowodowe zabezpieczone przez prokuraturę. Nie jest wykluczone, że 15-latek będzie odpowiadał za dzisiejszy atak jak dorosły, choć ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
0: Do dramatu doszło też w Ostrołęce. Tam wczoraj 19-latek ranił nożem 9 osób i dokonał samookaleczenia. Jakub Z. usłyszał dziś zarzuty. A policja sprawdza niepokojące informacje pojawiające się w mediach społecznościowych. Chodzi o doniesienia o możliwych kolejnych atakach w szkołach, do których miałoby dojść jutro. Służby sprawdzają również informacje, że za serią ataków może stać internetowe wyzwanie podejmowane przez nastolatków w sieci. Policja zapowiada także jutro wzmocnienie patroli, mówi podinspektor Monika Matyjewicz z Biura Prasowego Komendy Głównej Policji.
3: Nie wszystkie patrole będą widoczne, bo będą działali policjanci umundurowani oczywiście, ale również policjanci, ci, którzy działają od tej drugiej strony, czyli policjanci kryminalni, operacyjni, wywiadowcy, którzy na pierwszy rzut oka, nie wszyscy będą wiedzieć, że to są policjanci, więc te działania będą.
0: Policja apeluje też, by śledzić komunikaty ze sprawdzonych i wiarygodnych źródeł. Wzmożone policyjne kontrole będą też w Łódzkiem.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Kupowali chore szczenięta z internetu. Prawda o pseudohodowli wyszła na jaw. Prawie 50 zwierząt w fatalnych warunkach, 11 martwych szczeniąt i podrobione książeczki zdrowia. Taki obraz miały zastać służby w pseudohodowli na terenie gminy Piątek w powiecie łęczyckim. 52-letnia właścicielka stanęła przed sądem. Sprawa zaczęła się od osób, które kupowały szczenięta za pośrednictwem internetowych ogłoszeń. Po zakupie zwierzęta ciężko chorowały, a niektóre umierały. Jednym z klientów pseudohodowli był pan Ireneusz.
5: Z ręki do ręki pani otrzymała pieniążki, podała mi tylko pieska. Zapakowała się w samochód i pojechała. Bardzo wychudzony był, no i strasznie śmierdział. Już to dało mi taki sygnał, że coś jest nie tak.
6: Pies był bardzo silnie wychudzony, no generalnie był w takim stanie trochę już agonalnym. Silne wymioty, silna wybiegunka. I tak naprawdę po wykonaniu testów okazało się, że ma parwowirozę. Tego pieska po prostu nie udało się uratować.
0: Dodaje pani Aleksandra, lekarz weterynarii z kliniki, do której trafił szczeniak. 52-latka usłyszała 15 zarzutów. Za zarzucane czyny może jej grozić nawet kilkanaście lat więzienia. Strażacy wygrali walkę o pieniądze, ale przegrali z przepisami. Teraz mają ograniczone możliwości w kupnie wozu gaśniczego, a szczegóły opowiada nasz reporter Adam Łużyński.
7: Po opublikowaniu mojego filmu na Facebooku Radia Łódź, strażacy szybko uzbierali pieniądze na nowy wóz. Okazuje się, że w tym roku zmieniły się przepisy i teraz druhowie mają do wyboru wozy z początku lat 2000 zamiast nowocześniejszych modeli mających zaledwie kilka lat. Nowe przepisy to duże ograniczenie, mówi prezes OSP w Gaszynie Marcin Topór.
8: To jest dla nas szok, 500 000 zł i rozmawiamy o 20-letnim samochodzie.
7: Nowy, a w zasadzie 20-letni wóz dla OSP w Gaszynie zastąpi awaryjnego i wysłużonego Stara 244, który wszedł do służby 40 lat temu.
0: Mimo ograniczeń spowodowanych nowymi przepisami o ochotniczych strażach pożarnych, druhowie z Gaszyna pod Wieluniem cały czas przeglądają oferty dostępnych wozów bojowych, szykując się do zakupu. A kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź jutro o 6 rano.
9: Sponsorem programu jest właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
0: Na termometrach 15 stopni w Łodzi i regionie, przed nami deszczowa i wietrzna noc. Przelotne opady możliwe są m.in. w Sieradzu, Piotrkowie, Skierniewicach i Kutnie. Temperatura spadnie nawet do 7 stopni, wiatr w porywach osiągnie 60 km na godzinę. Nad ranem pojawią się przejaśnienia, ale piątek przyniesie jednak wyraźne ochłodzenie. Po dzisiejszych 23 stopniach jutro termometry pokażą maksymalnie od 13 do 15. Będzie trochę słońca, ale też sporo chmur i silny zachodni wiatr w porywach do 65 km. Na godzinę.
9: Sponsorem programu był właściciel showroomu Lamia Sofa, oferujący kanapy, łóżka i krzesła. lamiasofa.pl.
4: Radio Nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
10: A w Radiu Nocą 8 października witają Państwa Rafał Tyluś, Bartosz Flodczak i Mariusz Woźniczka. Dobry wieczór Państwu.

Proszę Państwa, proszę pozwolić, że zanim wprowadzę Państwa w nasz dzisiejszy czwarty krąg wyznań w Radiu Nocą, nawiążę jeszcze do Radia Nocą sprzed tygodnia. Ci z Państwa, którzy byli z nami tydzień temu, wiedzą bowiem, że nasze rozmowy na dowolny, na każdy temat mieliśmy rozpocząć od niezwykle ciekawie zapowiadającej się rozmowy z panem Markiem Ratajczakiem, założycielem i prezesem Fundacji Centrum Twórczości Narodowej, twórcą międzynarodowego programu Masterclass Leadership. W ramach tego programu organizowany jest konkurs Talent Fund skierowany do młodych innowatorów, którzy nie chcą jedynie patrzeć na świat takim, jaki jest, ale mają odwagę wyobrazić go sobie inaczej i próbować go zmieniać. Bo dziś, piszą organizatorzy konkursu, szczególnie potrzebujemy ludzi, którzy nie podsycają zmęczenia i bezradności, lecz potrafią rozpalać marzenia, tworzyć wizje i brać odpowiedzialność za przyszłość. Z powodów technicznych problemów nie udało nam się tydzień temu odbyć kilkunastominutowej rozmowy z panem Markiem Ratajczakiem, ale na szczęście obaj z panem Markiem lubimy przekuwać słabość sytuacji w jej siłę. Tak więc z prawdziwą przyjemnością chciałbym już teraz zaprosić Państwa na całe Radio Nocą poświęcone programowi Masterclass Leadership i młodym polskim innowatorom zmieniającym świat. 12 listopada w naszym studiu pojawią się twórca programu Masterclass Leadership, pan Marek Ratajczak, oraz dwóch światowej już klasy innowatorów. Petros Psylos, polski wynalazca, informatyk, zajmujący się sztuczną inteligencją, elektroniką, robotyką i technologiami wspierającymi człowieka, w tym osoby niewidome i słabowidzące, nagradzany za wynalazczość w Stanach Zjednoczonych, Francji i Belgii. Będzie z nami także Maksymilian Paczyński, młody polski przedsiębiorca technologiczny związany z obszarem sztucznej inteligencji i nowych technologii, globalny zwycięzca konkursu Intel AI oraz osobowość technologii Rzeczpospolitej 2022. Przyznają Państwo, że będzie ciekawie. Na to Radio Nocą zapraszam już teraz Państwa 12 listopada. A dzisiaj jeszcze nie. Dzisiaj, proszę Państwa, półtora roku temu stworzyliśmy w Radiu Nocą pierwszy krok wyznań z udziałem członków abstynenckiego klubu Stop ze Zgierza i jego grupy wsparcia na podobieństwo cotygodniowych klubowych kręgów wyznań. Te cotygodniowe kręgi wyznań w klubie to nie są zwykłe spotkania klubowe, na które można przyjść lub nie. Dla członków klubu to jest fundamentalny warunek dla utrzymania się w trzeźwości. Ta szczera do bólu rozmowa jest bowiem jedynym lekarstwem na tę przerażającą, okrutną chorobę, która nie pozwala na najmniejszy błąd. Jedno małe piwo zniweczy nawet kilkadziesiąt lat życia w trzeźwości. Uzależnieni wiedzą to doskonale, dlatego reagują natychmiast, gdy jeden czy jedna z nich słabnie. Oprócz szczerości do bólu, niezwykle ważna jest też regularność tych rozmów. Członkowie klubu Stop w Zgierzu i jego grupy wsparcia w każdy wtorek o 17 siadają w okręgu i opowiadają sobie nawzajem, jak upłynął im tydzień, czy i co wygrali, czy też z czym nie dają sobie rady, w czym ponieśli porażkę. Po każdym takim kręgu wyznań jego uczestnicy nabierają mocy, która pozwala im wytrwać kolejny tydzień i tak z tygodnia na tydzień, już do końca życia. Proszę Państwa, wielu z nas zmaga się jednak w samotności ze swoim uzależnieniem od alkoholu, narkotyków czy innym. Może nie wiedzą, nie wierzą w wielką siłę bezwzględnie szczerej, regularnej rozmowy.

jakim uzależnieniem, z jakimi słabościami się zmagamy. Już więc po pierwszym kręgu wyznań w Radiu Nocą stało się jasne, że muszą być kolejne nasze radiowe nocne kręgi wyznań, choćby co pół roku. Ostatni, trzeci krąg wyznań w Radiu Nocą odbył się dokładnie pół roku temu, 9 kwietnia, tak więc dzisiaj czas na czwarty. Już za chwilę usiądą tu obok mnie, wokół naszego studyjnego stołu, członkowie abstynenckiego klubu Stop ze Zgierza i jego grupy wsparcia, prezes z klubu Jacek oraz Krystyna, pomysłodawczyni zaangażowanie Radia Nocą do wsparcia członków klubu. Będą z nami oczywiście już po raz czwarty, ale Ania, Henryk, Janek i Marcin usiądą przy tym stole kręgu wyznań w Radiu Nocą po raz pierwszy. Podaję tylko imiona, ponieważ w kręgu wyznań wszyscy jesteśmy na ty, wszyscy bez wyjątku, także państwo. Tak więc poznamy dzisiaj siłaczy. Muszą znaleźć w sobie siłę każdego dnia i nie wątpię, że za niecałe 2 godziny każdemu z nas będzie łatwiej znaleźć w sobie siłę na kolejny dzień. Zapraszam dzisiaj nie państwa, lecz was do włączania się w naszą rozmowę. Nasze telefony są już do waszej dyspozycji. 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78. Możecie także do nas pisać podczas programu na studio@radioloc.pl lub po programie na m.woźniczka@radioloc.pl. Zapraszam.

0: W naszym studiu są już z nami Jacek, Krystyna, Ania, Henryk, Janek i Marcin. Dobry wieczór, moi drodzy.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Pięknie wyglądacie. Jak się czujecie?
1: Super.
3: Super.
0: Bardzo się cieszę, że w tak licznym składzie zgodziliście się wziąć udział w tym czwartym już w Radiu Nocą waszym wyjazdowym kręgu wyznań. Krąg wyznań rozpoczynacie od odczytania waszej modlitwy Dezyderaty, także prezesie Jacku. Rozumiem, że ty zaczynasz.
1: Wolałbym prezesie. Jacku, przepraszam. I przede wszystkim nasze czwarte spotkanie, jak wspomniałeś, i wielkie dzięki, bo dla nas to jest zaszczyt i honor, żeby tutaj się po prostu pojawić w radiu, bo nie ukrywamy, że no już w tej chwili to się ustawia kolejka tutaj do tego, żeby uczestniczyć.
0: Tak.
1: Dlatego, że no dla nas to, mówię, jest wielka sprawa, to nie jest takie coś, że przyjedziemy, pogadamy i tak dalej. Tego nigdy w stowarzyszeniu nie było. I tutaj wielkie ukłony i podziękowanie dla radia, dla ciebie, Mariusz, że po prostu możemy tutaj zaistnieć i podzielić się naszymi spostrzeżeniami i pokazać, jak wygląda i że w ogóle istnieje grupa wsparcia w naszym stowarzyszeniu.
0: Ja też się bardzo cieszę, że jesteście.
1: A teraz przeczytam Dezyderatę, która jest, jak wspomniałeś, taką naszą modlitwą. Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu. Pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy. Tak dalece, jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno. Słuchaj też tego, co mówią inni, nawet głupcy i ignoranci. Oni też mają swoją opowieść. Jeśli porównujesz się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami, jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach. Świat bowiem pełen jest oszustwa, lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć. Nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Jesteś dzieckiem wszechświata. Nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj. I czy to jest dla ciebie jasne, czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki, jaki być powinien. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są Twe pragnienia. W zgiełku ulicznym, zamęcie życia, zachowaj pokój ze swą duszą. W całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy. Dziękuję.
0: Jacku, może jednak zacznę od funkcji prezesa, dlatego że, że jesteś prezesem Stowarzyszenia Studentów Klubu Stop w Zgierzu.
1: No jest.
0: I człowiekiem z ogromnym stażem 35 lat, tak, życia w abstynencji. 35, Jacku?
1: W kwietniu będzie.
0: O. Może zacznijmy więc od klubu, od wyznania prezesa. Jak upłynęło to pół roku od naszego ostatniego okręgu wyznań w Radiu Nocą? Jak
1: się trzymacie? Wydawać by się mogło, że wszystko po staremu. No niemniej przychodzą nowi ludzie, nowe twarze, nowe charaktery, nowe problemy. No nie ma dwóch takich samych, powiedzmy, problemów. No każdy ma jakieś swoje. Cieszymy się, że po okresie wakacyjnym wróciły terapie w tym momencie. Ale niemniej, no, grupa wsparcia działała przez wakacje i dawaliśmy sobie radę bez naszej kochanej Wandzi, która tutaj była też
0: tak jest.
1: W programie, w radyjku. Ale ludzie po prostu nie chcą słyszeć, żeby była jakaś przerwa wakacyjna i tak dalej. Rotacja jest, jedni przychodzą, drudzy odchodzą. Natomiast, no, ogólnie jest dobrze, można powiedzieć, w tym sensie, że no, przyjdą. Dla nas każdy jest człowiekiem wartościowym. I nie mogę powiedzieć, że ktoś przyszedł z jakąś większą wartością moralną, czy jakąś tam, powiedzmy, no, są różne dzieje i ludzie mają różne problemy. U nas można powiedzieć, że drzwi się nie zamykają i każdy, kto się zdecyduje nacisnąć klamkę, jest przyjęty z dużą serdecznością i tak dalej. Także no poza tym no, realizacja zadań dla gminy, realizacja zadań dla miasta. Teraz w sobotę mieliśmy ognisko abstynenckie na terenie gminy Zgierz. To też jest realizowane w umowie z panią wójt i tak dalej. I nie ukrywam, że robi to dla nas jakiś tam, no powiedzmy, taki prestiż, że możemy wyjść, zakładamy swoje koszulki z napisami Stowarzyszenie Stob i tak dalej. Uczestniczyliśmy jak co roku w dożynkowej uroczystości w Korowodzie Dożynkowym, też również ubierając się w te nasze koszulki i tak dalej. I za każdym takim razem jest punkt konsultacyjny, gdzie ludzie otrzymują od nas ulotki, gdzie można się zgłosić i tak dalej, jak działamy, w jakich godzinach, jakie terapie, kiedy, gdzie. I nie ukrywam, że no ludzie dochodzą. No, niektórzy patrzą, czy znajomi nie widzą, ale no, taka jest mentalność ludzi, że no, problem jest problemem, nie jest to popularne, natomiast my się staramy pomagać. My mamy to szczęście, że tak jak powiedziałem podczas pierwszego naszego spotkania i będę powtarzał, że mamy bardzo profesjonalne panie terapeutki. Z wieloletnim stażem i rzeczywiście te panie pracują serduchem. Mhm. I to się widzi, to się słyszy od ludzi, którzy wychodzą, ludzie są zadowoleni. A jak kto przyjmuje, jak długo trzeźwieje, czy to zostaje na lata, czy na miesiące, to już zależy od każdego, kto po prostu się pojawi. Mhm. Są takie sytuacje, że ludzie przychodzą do nas miesiąc, dwa, trzy, potem znikają. Ale to nie znaczy, że idą w nauk, tylko po prostu poznali ścieżkę i odchodzą, ale są ludźmi trzeźwymi. Scalają się rodziny, scalają się związki. Dzieci są przyznawane z powrotem pod opiekę rodziców, bo przecież też są osoby, które mają dzieciaki pozabierane z takiej czy innej przyczyny. No domyślamy się wszyscy, w jakim, o co tutaj chodzi. Także no pomoc jest z każdej strony, tak. Mhm. Wychodzimy z założenia, że jak robimy coś dla ludzi, to robimy również dla siebie.
0: A powiedz, Jacku, a w twoim życiu? Co się wydarzyło od tego naszego kwietniowego spotkania?
1: No w moim życiu się wydarzyło, w zasadzie jeżeli chodzi o syna, to jest na terapiach teraz w zakładzie karnym w Kielcach. Zgłosił się, tam przebywa na oddziale, gdzie są terapie narkotykowe. Mhm. Mam nadzieję, że niedługo no, spotkam się z nim. Ale to no, zależy jak na wokandzie mu przyznają i tak dalej, bo mu się tam troszeczkę nazbierało. Natomiast ja no, zafundowałem sobie po ostatniej naszej tutaj audycji migotanie przedsionków i trochę tam sobie przebywałem w szpitalach. Natomiast 11, niecały miesiąc temu, wyszedłem po wymianie biodra. Także bioderko mam już endoprotezę. Myślę, że dojdę do siebie, ból coraz mniejszy. No, jestem teraz na zastrzykach, jestem na tabletkach i po prostu... Ja tydzień temu na grupie wsparcia naszej, na motywacji musiałem, no nie musiałem, zrobiłem to z wielką przyjemnością, zrobiłem takie spotkanie, podziękowałem ludziom za życzenia, za modlitwy pod moim adresem, bo dostawałem tak dużo SMS-ów podczas pobytu w szpitalu, a byłem w Skarżysku Kamiennym, że ludzie, którzy na sali ze mną leżeli, to pytali, no, panie, kim pan jest, bo co trochę telefon, co trochę jakiś SMS i tak dalej. Jakbym się czułem jak jakiś co najmniej, kurny, jakiś aktor, kurny, który tam... ale no, rzeczywiście ta serdeczność, która była niekłamaną taką serdeczność. Ja musiałem podziękować i jestem naprawdę wdzięczny ludziom, że pamiętali o mnie i tak dalej. Jak ja dostałem takie teksty, to musiałem z sali wyjść jeszcze póki mogłem chodzić i normalnie się popłakałem, kurny, i nie raz, nie dwa. Także no, rzeczy szalenie miłe i takie budujące.
0: Tu tylko może przypomnę, bo część słuchaczy mogła nie słuchać naszych poprzednich kręgów wyznań. Przypomnę, że twój syn trafił do więzienia za przestępstwo popełnione pod wpływem dopalaczy. Jest także uzależniony. Mówiłeś nam, że straciłeś kontrolę nad nim, gdy pracowałeś za granicą. Tak. Potem było już za późno. 3 razy ratowałeś mu życie, gdy się dławił dopalaczami, tak?
1: Tak. Tak.
0: Jest na dobrej drodze, tak?
1: Wydaje mi się, że jest na dobrej drodze, no bo tak jak niedawno tutaj powiedziałem, tak jakoś zaczął ze mną serdecznie rozmawiać, no nigdy dla niego starałem się nie być jakimś tam wrogiem. Natomiast jemu się wydawało, że no po prostu jak ja nie piję, to on musi się ukrywać i tak dalej, że jestem jakimś takim człowiekiem, który go gdzieś tam kontroluje, tego nigdy nie było. Natomiast każdy rodzic, który ma dziecko w jakimś uzależnieniu, to wydaje mi się, że obwinia siebie, tak, że czegoś nie dopilnował, czegoś nie dopatrzył i tak dalej. I ja nie jestem jakimś tam w tym sensie inny. No, gdzieś tam jakiś błąd na pewno popełniłem, ale powiem szczerze, że nie dopatruję się tak strasznie. Ja rozmawiałem z panią psycholog też i wiele razy słyszałem: Jacek, nie obwiniaj się, bo to nie ma sensu i tak dalej. No, robiłem co mogłem, ja go wychowywałem samego już od przed komunii, bo mama jego przed 1 maja zginęła pod pociągiem, a 5 maja Maciek miał komunię, także trauma straszna. On nie wiedział, że matka nie żyje. Ale no troszeczkę przeszedł, bo potem dzieci w szkole mu powiedziały, także chłopak no przeszedł troszeczkę, ja też przy okazji. Także różnie było, no mam nadzieję, że jak wyjdzie, to jakoś sobie życie ułożymy i myślę, no w tym momencie nie mogę gwarantować, tak. Zobaczymy, jak się zachowa na wolności, bo to już parę lat jest tam za murami. Nie wiem, czy się odnajdzie, tak? Ja mu w każdym bądź razie pomogę, tak? Ja się nigdy nie odwrócę od niego.
0: Ja pamiętam, jakie byłeś szczęśliwy, jak powiedziałeś, że powiedział do ciebie po raz pierwszy tatuś.
1: No powiedział to w tamtym roku. Tak to było tata, ojciec, albo takie suche słowa.
0: Ja jeszcze potem powiedział raz tatuś jeszcze?
1: Zdarzył no nie, się? Do tej pory jestem już tatuś.
0: Tatuś?
1: Tak, tak.
0: Gratuluję.
1: Dzięki.
0: Krysiu, od twojego telefonu zaczęła się obecność klubu Stop w Radiu Nocą. Jesteś członkiem grupy wsparcia klubu, powiedz, bo sama borykasz się z uzależnieniem bliskiej ci osoby oraz własną depresją z tego powodu. Czy coś się zmieniło w twoim życiu od czasu naszego spotkania w kwietniu?
2: No, zmieniło się trochę, bo to, że chodzę właśnie do Zgierza, do grupy wsparcia, daje mi dużo do myślenia. Ale szczerze powiem, że czasami są takie dni, kiedy nie radzę sobie ze sobą. To, co mówił Jacek, wciąż gdzieś mi tam w głowie błyska, że może czegoś nie dopatrzyłam, może nie widziałam tego czy tamtego, że wcześniej się nie zorientowałam. No jest to bardzo ciężkie, że bliska osoba się tak, no i szpitale były, i Monar, i do tej pory się jeszcze nie wykaraskał. Ale ja wciąż mam nadzieję, że to jakoś pójdzie do przodu i będzie, pójdzie do lepiej.
0: Ale jest z tobą, tak?
2: Wcześniej go nie wpuściłam do domu, bo tak to było. Tak mi radzili koledzy i koleżanki na grupie. A teraz ze względu na stan zdrowia, no uległam. I jest u mnie, tak.
0: Rozumiem, że uczestniczenie w tych klubowych spotkaniach, grupach wsparcia pomaga ci, tak?
2: Bardzo, bardzo. Dlatego, że nawet kiedy ja nie mówię o swoich kłopotach, to jak słucham koleżanki i kolegów, to zawsze z tego coś biorę. A poza tym ja ich podziwiam, bo to naprawdę są ludzie, wiesz, pracują nad sobą i to widać.
0: Ja słychać. Widzę to, tak. Ja tyle tak, razy, ile tak, się tak. spotykałem, to widać. Henryku, masz 79 lat i jesteś uzależniony od alkoholu, tak?
3: Tak, tak.
0: A od kiedy nie pijesz?
3: Od 98.
0: Czyli 28 lat, tak?
3: 8. A w październiku będzie 29. Tego roku.
0: Tak dokładnie pamiętasz i to liczysz, tak?
3: Tak.
0: A dlaczego zacząłeś pić?
3: Proszę?
0: A dlaczego zacząłeś pić? I kiedy?
3: No, stało się to, jak zacząłem odchodzić od rodziny. przychodziłem z pracy późno w nocy. Ja powiem tak, że w moim piciu miałem w domu ojca alkoholika. I ja przeżywałem to za młodych lat. I tak jak nieraz ja mówię w świadectwie, że przyjechałem na urlop z wojska i zobaczyłem mamę podbite oczy. I to mnie bardzo zbulwersowało. I przyjechałem, powiedziałem ojcu, pamiętaj, jeszcze raz przyjadę i zobaczę, że ją pobiłeś, to będziesz miał gorsze oczy. I od tego momentu zmieniło się pod kątem tym, że już nie przychodził do domu pijany, tylko za komórkami spał. A ja w tamtym czasie w wojsku wypiłem, ale tak ostrożnie, ale po wojsku zacząłem ostro. Koledzy starsi ode mnie, no, mieszkałem w takiej dzielnicy, że nie stronili.
0: A mówiłeś mi, że obiecywałeś mamie, że nie będziesz taki
3: tak,
0: jak tata.
3: I właśnie jak przyszedłem z wojska, to mówię, mamo, ja nie będę takim, tak robił jak ojciec. No niestety, Heniek poszedł za ojcem. Tylko tyle, że ja w swoim uzależnieniu mojej rodziny nie biłem, nie uderzyłem dziecka, małżonki, ale wykańczałem ich psychicznie. I to było chyba gorsze, znaczy gorsze, to było porównanie do bicia, no, a nieraz i gorsze jak bicie, bo psychikę wykończać psychicznie to jest coś okropnego. I później psychika mi się tak złamała po pierwszym rozwodzie.
0: Żona odeszła, tak? Żona odeszła.
3: To znaczy się ja musiałem wyjść z domu.
0: No tak, ale żona, w sensie to żona wystąpiła o rozwód. Tak.
3: Tak. Mhm. I po prostu nie chciała mi w ogóle pomóc w żaden sposób.
0: Nie walczyła o ciebie?
3: Tak. I ja wtedy przed odejściem to 3 razy linę zakładałem sobie w łazience. Też to miało wpływ, alkohol, ale też miał wpływ. Nie mogłem sobie dać już rady, że rozwód, że córka będzie, tak sobie pomyślałem, będzie wychowywana przez innym gościu. I powiem, że zacząłem tak pić i zrobiłem przerwę, bo u mamy trochę mieszkałem. Mama mnie wzięła. 3 miesiące byłem bezdomnym, jak wyszedłem z domu. I gdy byłem u mamy, poszedłem pierwsze do pracy, bo mnie z frezarek wyrzucili za wódkę. Poszedłem do pracy na odlewnię. Dostałem pierwszą wypłatę, która była skrojona, bo miałem zadłużenie alimentów. To tą wypłatę pierwszą z kolegami poszedłem i przepiłem. Gdy przyszedłem do domu, to moja mama: gdzie ty, synu, byłeś? Tak czekałam na ciebie. A ja mówię: mamo, daj mi na wino. No przecież dostałeś wczoraj wypłat, nie mam. I moja mama mówi: nie dam ci, bo mam ostatnie grosze. I kochani, jest mi przykro o tym mówić. Ja moją mamę uderzyłem. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby ostrzec drugich, żeby w ten sposób nie podchodzili do mamy. Mama, która urodziła, uczyła, jak mam do starszych ludzi się odzywać, jak pomagać, a ja potrafiłem ją uderzyć, bo nie dała mi na wino. Najgorsze w tym wszystkim, że nie zdążyłem jej przeprosić. Ale wiem, bo ja pierwsze, co usłyszałem, świadectwa i pieśni i o Bogu na odwyku Zgierzu. I tam dopiero, ale tam dopiero usłyszałem, jak ludzie dostali tą pomocną dłoń od Boga. I powiem wam, że na początku mówię, ładnie im tu płacą, że przyjeżdżają, żeby mówić, ten nie pije 5, tamten 10, tamten 15. I mój kolega wyszedł, bo tam pastor się modlił i mówi, wyjdziesz? Nie, ale nogi moje ruszyły do przodu i poszedłem. Mówię, a zobacz. I tak, kochani, jest do dzisiejszego dnia.
0: To wtedy z tamtego odwyku wyszedłeś, tego ostatniego odwyku, tak?
3: Ja byłem na odwyku, byłem ogólnie 36 razy. Mhm. 6 wszywek. A antikoli niezliczonych. I
0: Henryku, przepraszam, tylko nie dotykaj mikrofonu, proszę, bo...
3: I drugie małżeństwo zacząłem też oszukiwać, bo może się trochę cofnę do tyłu. Zacząłem się oszukiwać. Dziękuję. Oszukiwać. I byliśmy na weselu z moją żoną drugą. Wypiłem 3 kieliszki i moja żona mówi, no to nie za dużo? Nie, nie, już koniec. I po tym weselu przyjechaliśmy do domu i przez za tydzień czasu, jak rypłem w długą, to piłem 3 miesiące. I ta druga moja małżonka, już mieliśmy córę, ta druga małżonka moja mówi, nie, tak dłużej nie będzie. Albo pójdziesz na odwyk, albo zakończamy tą całe nasze życie. I ja wtedy w 98 roku, to już wrócę teraz do tego roku, w 98 roku poszedłem na odwyk w Zgierzu, to leżałem do grudnia. I stamtąd właśnie pojechałem do Wisły. Jak już oni opowiedzieli o sobie, ja pojechałem do tej Wisły. I tak to moje życie poszło w tym kierunku trzeźwienia.
0: To był ośrodek terapii, tak?
3: Nie, nie, tam były takie ogólne spotkania, dni trzeźwości.
1: Zielonoświątkowcy.
3: Nie tylko. Ale bo to różnych tych społeczności. Także ja Bogu jestem wdzięczny, a przede wszystkim chcę powiedzieć, że jeśli ktoś ma problem podobny do mojego, to naprawdę sam nie da rady. Ja się to przekonałem na sobie, że w społeczności takiej, którzy mają ludzie problem taki jak ja, jest przejść przez życie lepiej.
0: Czyli klub, tak?
3: Krótki, tak.
0: Grupy wsparcia.
3: Tak.
0: Rozumiem, że teraz masz poukładane życie. Druga żona jest z tobą.
3: Okej, tak.
0: Poprzepraszałeś tych, których mogłeś poza mamą, bo nie zdążyłeś?
3: Proszę, tak.
0: Poprzepraszałeś wszystkich, tak?
3: Tak. I nawet, jeśli mogę dopowiedzieć, dzisiaj robię to to, co właśnie mówiłem o nich, że mają zapłacone, przyjeżdżają, mówią, śpiewają. Ja dzisiaj to samo robię. Jeżdżę, teraz w sobotę właśnie jadę do Bydgoszczy. 2 tygodnie temu wróciłem z Puław. Też to było 31 ludzi z ulicy. Także robię to, co ci ludzie przyjechali do Zgierza i mam pieśni, śpiewam właśnie i mówię świadectwo ludziom, którzy są jeszcze w cierpieniu alkoholowym.
0: A udaje ci się być szczęśliwym teraz?
3: Proszę?
0: Udaje ci się być szczęśliwym? Jesteś szczęśliwy?
3: Ja powiem tak, że ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem na tym świecie. O to mi chodziło. Nie mam żadnych zmartwień, tylko na przykład dopadły mnie 2 choroby. 11 lat temu usunięty pęcherz moczowy z nowotworu. 6 lat temu zawał na ulicy. A gdybym był w tamtym życiu, to wiem na 1000%, żebym zapił i odszedł z tego świata.
0: Muszę ci powiedzieć, masz 79 lat, a kompletnie na to nie wyglądasz.
3: Dziękuję.
0: Wszyscy ci to powiedzieliśmy, tak, jak wszedłeś dzisiaj tutaj do studia.
3: Dziękuję.
0: Ty masz 79 lat, jakim cudem? Co najmniej, nie wiem, 10-15 dni, tak wyglądasz. Henryku, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
0: Za opowiedzenie twojej historii, za chwilę opowieść Janka. Zapraszam także was do włączania się w naszą rozmowę 606-78-78-78 oraz 42-678-78-78.

0: Janku, masz 70 lat i jesteś uzależniony od alkoholu, tak?
1: Tak.
0: A od kiedy nie pijesz?
1: Ja nie piję od 98 roku.
0: A, czyli też 28 lat, tak? Tak
1: jak też 28 lat.
0: A kiedy i dlaczego zacząłeś pić? Kiedy i dlaczego zacząłeś pić?
1: Ja to już zaczynałem pić. Próbowałem. Pierwsze moje takie opicie to w 7 klasie. Moje imieniny były i kolega poczęstował mnie winem własnej roboty, to nie doczekałem do świadectwa, bo musiałem wyjść i przespałem się w krzakach. I później poszedłem do domu. Największe takie moje zaczęcie picia zaczęło się, jak zacząłem pracować w kinie, ale to jeszcze nie było takie mocne. I później po tej pracy poszedłem pracować w Łodzi, pracowałem i tam się zaczęło.
0: A co to była za praca?
1: Ja pracowałem w elektrociepłowni w Jedynce jako najpierw pompiarz i później jako palacz. I tam z kolegami zacząłem pić.
0: A w rodzinie twojej też?
1: Raczej no tata, ale w mojej rodzinie tata, ale to potrafił się opanować. Nie pił ciągami. Raczej mi dawał przykład takiego dobrego człowieka. Żebym na dobrego człowieka wyrósł. Mama tak samo. Nie mogę na rodziców narzekać. Bo nas było rodzeństwa 5. To zostałem ja, 3 siostry. Brata nie ma.
0: A dlaczego?
1: Ze względu, że też zaczął chodzić do klubu abstynenckiego 3 lata, później przestał. A później zaczął pić, 45 lat mając, zapił się, próbowałem mu pomóc w żaden sposób. To jest bardzo ciężko, jak ktoś bliski w rodzinie jest uzależniony, a nie można mu pomóc. Może się winiłem też jakiś czas za to, że nie mogłem mu pomóc. I to picie, powiem, jak piłem, jak już się ożeniłem. W ten czas też pracowałem w Łodzi i najlepsze moje po ślubie 3 miesiące były, bo nie piłem przez te 3 miesiące. Później się zaczęło coraz częściej zacząłem pić. W domu zaczęła żona to krzyczeć, awantury. Później ja zacząłem, no prosiła mnie, żebym nie pił. I w ogóle blisko rodziców mieszkałem, tak samo namawiali mnie wszyscy. A ja z tego sobie nic nie robiłem, tylko dalej. I coraz częściej i więcej. Urodziła się córka. Zamiast naszykować łóżeczko, nie naszykowałem łóżeczka. Przychodząc do domu, nawet nie wiedziałem, kiedy żona wyszła z córką do domu, ze szpitala. Wchodząc do domu, patrzę, szwagier łóżeczko załatwił i Patrycja sobie, córka, leżała w łóżeczku. Jakoś dziwnie mi się zrobiło. Ale to tylko na chwilę, bo później też piłem. Przypominam sobie, syn coraz starszy, miał 16 lat. Odpuściłem, mówię, ma swoich kolegów. Już nie dbałem tak o niego, nie myślałem o nim. Tylko, że byłem tak mocno uzależniony, że mi nie zależało na tym. że sobie kupił motor najpierw. Dobrze nie pamiętam tego motoru nawet, jak miał. Kupił sobie auto. Nawet ani razu nie siedziałem w tym aucie, bo byłem pijany, zamroczony. Po pracy, jak pracując w Łodzi, po pracy z kolegami, na noc nie wracałem, bo u kolegi spałem. Okłamywałem wszystkich. Żonę, dzieci, swoich rodziców, teściów. I w końcu doszło do tego, że był moment taki, że już za dużo miałem tego picia i chciałem przestać pić, a nie wiedziałem w jaki sposób. Pamiętam, byłem u żony siostry, tam miała imieniny i pamiętam, jak prowadziłem ten wózek z córką. Całe szczęście, że ten wózek, że tego wózka się trzymałem, bo tak to bym upadł. Się opiłem. W jednej imieniny byłem też, się opiłem. Policja mnie, w ten czas milicja wzięła mnie i na dołku w Zgierzu odsiedziałem 48. Wypuścili mnie, przyszła po mnie żona z koleżanką. Jakoś dziwnie, wstyd mi się zrobiło, że z koleżanką jest. Nawet nie pomyślałem, że przyjdzie po mnie. I w ten czas chyba dzień, dwa dni nie piłem, a później znowuż ciągi miałem długie, bo nieraz 3 tygodnie. Piłem. Zamiast całą wypłatę oddać żonie, to szedłem najpierw poddawać długi. Tam, gdzie na kreskę wziąłem wódkę. Od sąsiada pożyczałem. Najgorsza dla mnie była jesień, bo mnie widział z okna, nie było liści na drzewach, to mnie widział, jak szedłem. Wołał mnie. A ja się ukrywałem przed nim. I były takie momenty, że chciałem przestać pić, a nie mogłem. Aż w końcu doszło do tego, że żona odeszła ode mnie. I ja poszedłem mieszkać u mamy, bo tata rok wcześniej zmarł. Jeszcze po śmierci taty w 1996 roku jeszcze odeszła ode mnie żona i ja zacząłem też pić. Nawet do niej chodziłem, miała innego faceta. Chodziłem z winem, w trójkę żeśmy pili. Pamiętam, ta córka chodziła obok mnie. Miała 4 latka, 3-4 latka miała. Jak sobie przypomnę, to okropne, co było, co robiłem. Nie interesowało mnie ani córka, ani syn. Tylko, żeby się napić. Nadszedł ten dzień, kiedy siostrzeniec z mamą moją poszedł i oddali mnie na komisję antyalkoholową. Poszła ze mną siostra. Czekałem tam na tą komisję. Jeszcze czekając, wyszedłem, wypiłem piwo. I po drodze takie nadeszły mnie myśli, czy to ostatnie piwo w moim życiu. Rzeczywiście. To było piwo ostatnie w moim życiu. Wszedłem na tą komisję. usłyszałem głos tych osób, tej kobiety, które do mnie mówiły miłym, ciepłym, stanowczym głosem. I gdzieś jakoś może dotarło do mnie to, że rzeczywiście największy czas przestać pić. Bo wrócę jeszcze do czasów, kiedy piłem. Pamiętam, przez okno mamy patrzę, taki skacowany. Teściowa idzie z córką. Córka miała 5 lat. I też mnie zaczynałem myśleć o niej, o synu. Syn dorosły miał dziewczynę. U niej dużo przebywał. I w ten czas, jak po tej komisji przestałem pić, zrobiłem sobie wszywkę. Pomogła mi w tym siostra, zapłaciła za tą wszywkę. I już nie bał się mnie ani siostrzeniec, się nie wstydził, bo przestając pić, bo jak wszedłem pijany i mnie zobaczył, chował się, wstydził się mnie. Pamiętam sytuację, znowu się cofnę. Byłem u brata ciotecznego, piliśmy, przyszedł syn. Tata, przyjdź, bo mama prosiła, żebyś przyszedł do domu. To nie poszedłem, tylko dopóki w butelce pusto się nie zrobiło, to siedziałem. I dopiero później pijany poszedłem.
0: Opowiedz, jak dzisiaj relacje twoje z żoną byłą, z dziećmi.
1: Moje relacje, no, złe były, bo piłem. To znaczy...
0: A teraz jak to wygląda?
1: A teraz relacje moje z żoną. To się spotykamy. Mam auto, jeździmy do wnuczki. Jeździmy do syna, do wnuczek, bo ma 2 córki. Jestem zadowolony. Ja zrobiłem z tego względu, że żony się nie gniewam na nią, że odeszła ode mnie. Z tego względu, że to była moja wina. Bo jak tutaj kobieta miała się położyć z facetem, który śmierdział, nieogolony, śmierdzący, nieumyty. Jak ona mogła się obok mnie położyć? No i poszukała sobie faceta. No może trochę powiem też tak, że też zaczęła pić z nim. Córka miała mamę i tatę i syn. Mieli, obydwoje pili. Wiem, że przeszli gehennę. I dla mnie się nic nie liczy. Najwięcej jak teraz, kiedy przestałem pić i zrozumiałem, że najwięcej się liczą dzieci i rodzina. Bo strasznie przeżyli obydwoje nasze picie. I jak wrócę, jak zrobiłem tę wszywkę i przestałem pić, 3 miesiące nie pijąc, kupiłem sobie Grześka. A jak lubię słodycze, kupiłem sobie tego wafla Grześka, odwijając go, po prostu się popłakałem. Nawet teraz się wzruszam. Dlaczego się popłakałem? Ze szczęścia, że te 70 groszy nie przeznaczyłem na piwo z kolegami, na wino, na jakąś składkę. Tylko kupiłem to, co lubię. z tego byłem zadowolony. I później poszedłem do klubu Stop. To było na Rębowskiego najpierw. Tam zaczynałem nowe życie. Od podstaw. Zaczynałem wierzyć w Boga. Zaczynałem wierzyć w ludzi, że mogą mi pomóc, a pomoc dostałem bardzo dużą. I do tej pory chodzę na terapię. Ja chodząc na mityngi do klubu, pierwszy rok to chodziłem od otwarcia do zamknięcia. Zdobyłem pracę jako dozorca. Pracowałem. Kierownictwo, dyrektorzy nawet się dowiedzieli, że jestem uzależniony od alkoholu. Całkowicie do mnie inaczej zaczęli podchodzić. Bardzo mile. Jeździłem na wycieczki. Różne spotkania.
2: A obozy?
1: A w klubie zacząłem jeździć na obozy. Razem z córką. Byłem szczęśliwy, że córka jest przy mnie. Że mogę z nią spędzać czas. Że jest przy mnie i jej bycie przy mnie wspomagało mnie i do tej pory. Cały czas. Czy syn tak samo mi pomaga? On nawet mając 49 lat potrafi powiedzieć: tato, kocham cię. A to są słowa takie od niego, które mnie wzruszają. Córka tak samo. Już ma przeszło 30 lat. Jak dzwoni do mnie, też mówi: tata, kocham cię. Przeżywam to bardzo i to się wzrusza niesamowicie. Poszedłem do tego klubu Stop. Zacząłem jeździć do Częstochowy, do Lichenia, do Woźniakowa, na terapię. Także mi to dało dużą siłę do tego, żebym nie pić. Żeby być w tej abstynencji. I sobie powiedziałem, że jak przestałem pić po 2 latach, powiedziałem sobie, jak czemu chodziłem od otwarcia do zamknięcia. Dopiero później mi przyszło do głowy, że jak się dom buduje i się stawia takie dobre fundamenty, mocne, to ten dom stoi latami. I mi się udało chodzić do tego klubu abstynenckiego. Do tej pory chodzę. Może teraz na mityngi rzadziej wychodzę, bardzo rzadko. Ale chodzę na terapię w czwartki w Zgierzu do klubu Stop. Spotykamy się tam, rozmawiamy. Bo wiem, że jak opuszczę klub ludzi, z którymi trzeźwieję, to z powrotem wrócę do picia. Oni będą istnieć, ale ja nie. A nie chciałbym zawieść właśnie syna, córki, wnuczki i w ogóle kolegów z tego klubu, koleżanki.
2: I siebie, Jasiu, siebie.
0: No.
1: I nie wiem, mimo to, że też serce mam trochę słabsze, miałem 3 kornografie, ale jakoś się trzymam. I powiedziałem, że nie opuszczę tych ludzi. Spotykam się i będę się spotykał. Bo inaczej, ja to jak słyszałem, nawet tak, takie słowa, że jak się odchodzi od AA, to się ginie. Ja tak samo jak się odchodzi od mafii, też się ginie. Tak samo jak tutaj bym odszedł od osób, z którymi trzeźwieję, też bym
2: No bo my jesteśmy taka mafia. To w dobrym tego słowa znaczeniu.
0: No wreszcie się uśmiechnęliście. Janku, bardzo dziękuję za opowiedzenie nam swojej historii.
3: Radio Nocą. Zaprasza Mariusz Woźniczka.
0: Moi drodzy, tej nocy wyjątkowo nie proszę państwa. Wszyscy jesteśmy dzisiaj na ty w naszym 4. już w Radio Nocą kręgu wyznań, w którym są z nami członkowie abstynenckiego klubu Stop ze Zgierza i jego grupy wsparcia. Prezes Jacek. No muszę powiedzieć prezes.
2: No muszę.
0: Krystyna, Ania, Henryk, Janek i Marcin opowiadają nam o swoim życiu, o zmaganiu się z uzależnieniem swoim własnym lub swoich bliskich. Za chwilę poznamy historię Ani i Marcina. Zapraszam także was do opowiedzenia nam waszych historii, waszych doświadczeń z uzależnieniem własnym lub waszych bliskich. Przypomnę nasze numery telefonów 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78.

0: Radionocą, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Kto po drugiej stronie, jeśli mogę zapytać?
1: Krzysztof.
0: Krzysztof, witam i Krzysztofie.
1: Uszanowanie, pozdrawiam was wszystkich, kochani.
2: A my też.
1: Pozdrawiam was z Woźniakowa, z kolegą Piotrem.
0: A, witamy cię serdecznie.
1: Bardzo się cieszę, że was mogłem usłyszeć dzisiaj. Naprawdę, no wszystko jest... Dzięki wam. Zdrowiejemy. Dzięki takim ludziom jak wy, Jasiu, Heniu, dziewczyny. No a w ogóle to dzięki, że Mariusz i całej redakcji Radia Łódź za taką fajną audycję.
0: Cieszymy się bardzo. Powiedz trochę o sobie, Krzysztof.
1: Słuchajcie, no wiesz, no ja też, jak to zwykle bywa u naszych alkoholików. Jakieś tam zawirowania życiowe, no i niestety u mnie też popchnęły mnie do tego, że no, chciałem znaleźć sobie coś, co mi bardziej, to ja nie wiem, czy może umili mi życie, czy ja nie wiem, no jakiś, będzie mi lepiej w tym życiu. Niestety wybrałem alkohol, którym no, piłem bardzo długo, tylko dzięki no, temu, że jakoś nie wiem, jakaś siła wyższa pomogła mi zatrzymać się w pewnym momencie. Niedługo tu płacę, prawda, ale, no, ale zatrzymałem się.
0: A od kiedy nie pijesz?
1: Teraz w grudniu będzie 2 lata.
0: Mhm.
1: No.
0: A piłeś od kiedy?
1: O, piłem bardzo długo. 40 lat piłem.
0: Czy to, że przestałeś, to był jakiś moment szczególny?
1: Tak. U mnie jakoś się tak zbiegło, wiesz, to wiecie, tak mi się zbiegło, że no nie powiem, że to jakieś olśnienie czy coś, że jakieś tam miałem, nie wiem, jakieś widzenia czy coś, ale naprawdę złożyło się na to, akurat byłem to wtedy, ja nie wiem, czy nie opowiadałem, to w górach byłem.

0: I wiesz, byłem to wtedy z żoną. U nas też było tak ciężko, już było na ostrzu noża, że będziemy razem. No i jakoś, wiecie, zdecydowałem się skończyć z tym. To znaczy skończyć. Poszedłem do przychodni, bo nie, sam sobie nie dałbym rady. No i moje pierwsze doświadczenie no, w przestaniu picia było właśnie z terapii psychiatry, psychologa. Później uczestnictwo w meetingach AA. No i oczywiście nasza słynna grupa wsparcia też bardzo mi pomaga. Uczęszczam od 2 lat na, jak tylko mogę, na tą właśnie grupę wsparcia. No i oczywiście od 2 lat uczęszczam na meetingi AA Marysieńkę.
1: Krzysiu, wiesz, że cię lubię?
0: No wiem, ja to jest wzajemnością, kochani. Z wzajemnością.
2: A czy to jest tak, Krzysztof, jak powiedział Janek, że... że nie można, że tak powiem, odejść z klubu, z grona, bo wtedy wraca się, tak?
0: Moje doświadczenie jest takie, że wiesz, że nie można odejść. Nie można odejść, bo każde jakieś takie, wiesz, zadufanie w sobie, że już się człowiek wyzdrowiał, czy jakiś ma kontrolę nad tym, to kończy się zapiciem, po prostu zapiciem. Niestety, taka jest prawda i rzadko, wiesz, w moim przypadku ja bardzo dużo czerpię z opowiadań tu kolegów, właśnie między innymi Henia, Janka, tych, co naprawdę przeżyli takie traumy, jakie opowiadali. I wiem, i biorę to do siebie, że ja mogę też tak, mogę gorzej skończyć. Po prostu zapiję się na śmierć, nie? Alkoholizm jest śmiertelną chorobą, niestety.
2: Tak jest.
3: Krzysiu, trwaj w tym postanowieniu. Życzę ci dziękuję z całego serca.
4: Krzysiu był tu z nami.
2: Krzysztof, tak, ale właśnie poznaję też ten sam taki no, uśmiech w głosie, powiem, tak. Powiem szczerze. Chyba najbardziej uśmiechnięty człowiek, tak?
0: Mariuszku, to specjalnie wiesz, bo to jest właśnie ta rzecz. Człowiek jest szczęśliwy, po prostu jak nie pije, to jest szczęśliwy.
2: Mm-hmm. No pięknie. Tak, pięknie.
0: Ale Krzysztof. Trzeba kontynuować, wiesz, leczenie, tak jak mówię, jesteśmy w Woźniakowie teraz na warsztatach kroków anonimowych alkoholików, także no, trzeba pracować, nie zasypać, bo to no, trzeba ciągle do przodu iść.
2: Krzysztof,
0: choroba jest postępująca.
2: Tak jest. Krzysztof, dziękuję bardzo.
4: Krzysiu, pozdrawiamy Woźniaków.
2: Że dołączyłeś do nas.
0: Dobrego, dzięki serdecznie.
3: Trzymajcie
2: dziękuję
3: się.
2: Bardzo.
3: No. Chłopaki, trzymajcie się.
2: I do usłyszenia, hej. I do zobaczenia.
5: No hej.
2: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Aniu, ty jesteś osobą współuzależnioną, czyli tak. Ktoś z twoich bliskich jest uzależniony, tak?
3: Z moich bliskich, tak, syn.
2: Kto? Syn, tak?
3: Syn.
2: Od czego jest uzależniony?
3: Od alkoholu.
2: A ile ma lat?
3: 48.
2: I od kiedy syn pije?
3: No, z małymi przerwami to już tak pije chyba z 10 lat. Mhm. Z małymi przerwami, bo trochę nie pracował, to jakoś strzemięli. 2 lata nie pił, później poszedł do takiej pracy na Miroszewskiej, pracował na magazynie takim Rossmana. No to pił raz, też pił, pijany przychodził do domu. Faktem jest, że się nie awanturował, tylko szedł grzecznie spać i już, ale codziennie pił, czasem tydzień w tydzień.
2: A mąż?
3: Mąż nie pił, nie że pił, mąż, po prostu byliśmy, tak powiem szczerze, bierni, no, zwracaliśmy mu uwagę, Marcin, źle postępujesz, nie tędy droga, ale tak jak tu moi przedmówcy mówili, że to jest silniejsze od nich, że też nie liczyła się matka, ojciec, brat, bo jeszcze mam drugiego syna najmłodszego, to też patrzył na swojego brata i też przypuszczam, że nie, traumę też przeszedł, znerwicowany też jest.
2: Ale przez... mają państwo, macie, przepraszam państwo, Boże, macie trójkę dzieci, tak?
3: Trójkę, tak.
2: Z trzech synów.
3: Jeden syn wyemigrował do Francji, mieszka w Lyonie, a najmłodszy do Łodzi się wyprowadził, ożenił się, mhm. A ten średni mieszka ze mną razem.
2: I tylko on pije, tak?
3: Tylko on, tak.
2: A czy rozmawiasz z nim? Dlaczego zaczął pić?
3: Rozmawiam, ale raczej unika rozmów o piciu. Mówi, daj mi spokój, albo wychodzi, albo trzaska drzwiami, idzie do swojego pokoju. No to ja wtedy milczę i też tak rozmyślam, gdzie tu był błąd, gdzieś po środku. Może byłam za bardzo bierna w tym jego piciu. Mhm. Że nie byłam stanowcza po prostu i tak to może się potoczyło. Tak myślę, że tak może być, a co ta matka, co mi ta matka powie, co jest, pije
1: to jest,
3: już.
1: Przepraszam, czy to jest najgorsze właśnie, że człowiek ma poczucie, że czegoś nie dopatrzył, tak, nie dopilnował. A co
3: kiedy to się, kiedyś to się stało. Mhm. No. Był taki okres, że przyjechała rodzina z Warszawy tam. To jeszcze pół litra, po cmentarzu byliśmy na cmentarzu, to pół litra się mu wystawało z kieszeni, oczywiście pijany. Rodzina była przerażona, nie widziała jeszcze Marcina w takim stanie, syna. Ponieważ moja kuzynka jest lekarzem psychiatrą, to wsiadłyśmy w samochód, on powiedział, że już sobie nie może dać rady. Sam powiedział, że proszę mnie zawieźć na ostatni pawilon tam na szpitala wojewódzkiego. No i żeśmy go zawieźli. No. I najpierw poproszono nas, tam kuzynka weszła, no bo z racji, że z lekarzem, no, ale później syna poprosili, ale proszę państwa, no niestety, znaczy proszę pani, no proszę, bo jeżeli syn wytrzeźwieje, to może przyjść. Mhm. A syn jak wytrzeźwiał, to olał, to przepraszam za słownictwo, to już nie poszedł, powiedział, że sobie poradzi. Ja cały czas mu tłumaczę, nie poradzisz sobie z tym, trzeba ci pomóc. Co ty? No i taka ta dyskusja jest.
2: A mówiła, że syn jest po studiach, tak?
3: Po studiach, tak.
2: Jakie to były studia?
3: Na Uniwersytecie tu łódzkim skończył te demografię i statystykę. Mhm.
2: A czy starał się ułożyć swoje życie, założyć własną rodzinę?
3: Nie, powiedział, kiedyś z nim rozmawiałam, to powiedział, że nie będzie już nieszczęśliwiał innych osób. Woli być sam. Bo wie, co to jest. Znaczy, oczywiście chyba sobie zdaje sprawę, że wie, co to jest alkohol i nie chciał unieszczęśliwiać. Zresztą miał taką dziewczynę, z którą razem pił też. Razem pili.
1: I najgorsze jest to, Aniu, że nic na to nie możemy zrobić.
3: No nie, no. Prośbą. Tak. Została mi tylko modlitwa. Modlę się, mówi, może w końcu się ocknie, tylko się też boję, że kiedy. Czekam. No czekam właśnie. Cierpliwie. Kiedy to nastąpi. Faktem jest, że pracuję, ale w taką pracę ma na umowę zlecenie, tak jak nie idzie, bo pije, to mu nie płacą, prawda? A później nadrabia to nocami po 12 godzin, to wtedy albo nieraz dzwonią, dziękujemy, nie chcę, znaczy no niepotrzebne jest, bo już ta produkcja jest tam w takim stanie, że niepotrzebne jest, no w ostatniej chwili tam zawsze mu dzwonią czy potrzebny jest, czy nie, ale w tej chwili pracuje, na szczęście chodzi do pracy. Mądry chłopak, jest naprawdę odczytany, dużo wiadomości, no można z nim na każdy temat porozmawiać, ale na przykład ja chodzę na angielski, wiecie, że ja naprawdę do niego nie idę, żeby, jak to się mówi, wymawia, żeby mi pomógł, nie. Nie idę do niego. Wolę iść do sąsiada albo do sąsiadki, która też tam trochę angielskiego zna, to idę do piętro niżej, żeby ona mi pomogła. Do niego nie, bo on zaraz nie umie wytłumaczyć, tylko zaraz z nerwami, taki pobudliwy bardzo jest.
2: I rozumiem, że szukasz pomocy właśnie w klubie, tak?
3: I tak, klub, właśnie wracam do klubu teraz, bardzo mi pomógł. Traktuję ten klub jak rodzinę po prostu i muszę, wyrzucam z siebie to, co mnie boli, bo w rodzinie to nie mogę tak swobodnie porozmawiać, szczerze. I zawsze jak tu właśnie wysłucham kolegów, koleżanek, jakie zmagają się z problemami i co oni muszą przejść, to bardzo im naprawdę trzymam za nich kciuki i współczuję i naprawdę bardzo, bardzo wspierają mnie też, bo są uśmiechnięci, czasem się śmiejemy, można sobie pogadać, powygłupiać się nawet. Także bardzo jestem wdzięczna, że należę do tego klubu. Zresztą bardzo się cieszę, bo na wycieczki różne jeździmy, a to Małe Cicha, a to Częstochowa. I bardzo urozmaicone jest życie w klubie. I nie tylko. I to duchowo, i psychicznie, i fizycznie.
1: I popatrz, to dodaję. Ja cały czas mam tę nadzieję, że skoro jestem z nimi, słucham, jak
3: właśnie,
1: walczą, to gdzieś zawsze mam nadzieję, że może i tak, gdzieś mojemu coś kochanemu się.
3: No też tak, no czekam. Tak. Aż w końcu się może ocknie. Bo jak mnie zabraknie, to nie wiem. Boję się tego, no ale trudno. No. Inshallah, jak to mówię. No. To jest jego życie. Także jak mi tłumaczą pani terapeutka, zawalcz o siebie, myśl o sobie. Tak. Ty już wychowałaś swoje tak dzieci. No ale to, no tak się mówi. Dziękuję bardzo.
2: Aniu, dziękuję bardzo. Marcin, masz 41 lat. Powiedziałeś mi, że jesteś uzależniony od alkoholu i od pracy. Zanim od alkoholu, to jak to od pracy?
5: No, że po prostu lubię pracować i dużo czasu poświęcam na to w tygodniu, czasem nawet w soboty. No i teraz trochę się już ogarnąłem, bo mam po prostu trzeźwy umysł i chcę się zająć więcej sobą po prostu.
2: A co to za praca?
5: Ja pracuję przy renowacji zabytków tutaj w Łodzi akurat teraz na miejscu.
2: Mhm. A kiedy i dlaczego zacząłeś pić?
5: W sumie to się zaczęło po śmierci ojca. Jak miałem 15 lat, już były takie pierwsze problemy w liceum, spotykanie się w ogóle z innymi znajomymi spoza szkoły. W innych szkołach byłem częściej niż w tym moim liceum, także ledwo zdałem tam sobie maturę. No i później po wojsku, przy pierwszej pracy, już wiadomo, że to tam nadchodzi weekend, bo pracowałem na menu samochodowej. To zaczynało się już w piątek, jakieś tam małe piwko i setka, w sobotę już więcej. No i tak w tygodniu staraliśmy się nie pić, ale i tak piliśmy regularnie, że tak powiem.
2: A czy rodzice też pili alkohol?
5: To znaczy tata pił, mama po śmierci taty też zaczęła, ale z rodzeństwem udało nam się jakoś wyciągnąć ją z tego wtedy. No i teraz ostatnio, od 5 lat, jak miała wypadek samochodowy, ja przestałem pić wtedy po ośrodku pod Kielcami. Ja zdążyłem wyjść, mama miała wypadek i po prostu zaczęła sobie teraz tam powoli, no nie dużo tego pije, ale pije codziennie tam po piwku czy dwa. No i nie jest to łatwe też tak. Dla mnie akurat, jako człowieka trzeźwego, trzeźwiejącego bardziej może.
2: Ale tak jak mówisz, zacząłeś pić po śmierci taty.
5: Myślę, że to było największym takim czynnikiem, który wywołał we mnie po prostu, no nie mogłem tego przeboleć i do dzisiaj mam z tym problem, także.
2: Bardzo byłeś tatą zżyty, tak?
5: Tak, no bo to mówię, i wprowadził mnie na boisko piłkarskie, że tak powiem, i zapisał do klubu i opłacał jakieś tam wycieczki, treningi. No i chodziliśmy na ryby. No to ogólnie raczej byłem dobrze żyłem, bardzo dobrze z tatą i dlatego to mówię, brakuje mi go do dzisiaj i to się nie zmieni, bo ten człowiek nie zapomina.
2: Ale już wcześniej też postanowiłeś przestać pić, tak? Trafiłeś już wcześniej do klubu Stop?
5: To znaczy 5 lat temu, zaraz po terapii właśnie, tej 28-dniowej terapii zamkniętej pod Kielcami, jak wróciłem, to od razu chciałem się zapisać właśnie na meetingi, byłem w klubie Stop. No ale tak mocno w siebie uwierzyłem, że dam sobie radę, że po prostu przestałem tam chodzić, bo ta praca jednak była dla mnie jednak ważniejsza i no, nie zdążyłbym po prostu wrócić na czas na tą 17 na meetingi. Nie wiedziałem, że wtedy jest to tak ważne. No a teraz miałem powrót choroby, nawrót choroby teraz w sierpniu. Trafiłem na detoks. Trzymali mnie tam 9 dni w Zgierzu, w tym szpitalu, właśnie tam na tym ostatnim pawilonie i no, uratowali mi życie, można powiedzieć, a za co później poszedłem do kościoła. No i pierwsze, co zrobiłem, to zrobiłem kroki do Stopu, żeby się po prostu zapisać na terapię. Niestety teraz były urlopy i panie terapeutki nie były dostępne, ale prezes poznał mnie od razu. dostałem burę od samej góry do dołu. Także...
2: Czyli jednak prezes Jacek.
5: Prezes mnie pamiętał, tak. Poznał to mordę, mówi...
4: Złośliwy tak, jest.
5: Że chojrak byłem, że chciałem sobie sam poradzić, no i
4: żadnej
5: niestety...
4: bury nie dostał.
5: No, ale taka jest prawda. No, samemu człowiek sobie nie jest w stanie poradzić. Przez 5 lat wydawało mi się, że wszystko idzie w dobrym kierunku. I po prostu wpadłem na jednej z imprez, dałem się namówić na 200 mililitrów wódki, no i później już miałem tak zwany ten ciąg alkoholowy, bo ja akurat właśnie przez tymi ciągami miałem zawsze problem. Potrafiłem po 3-4 miesiące nic nie pić, ale później jak już zaczynałem, to co najmniej tydzień, a maksymalnie 3-4 tygodnie do... No praktycznie zero jedzenia, tylko non stop wódka od rana do wieczora i aż do, że tak powiem... Dopóki nie, już straciłem nawet panowanie w nogach, także nie mogłem nawet chodzić o własnych siłach.
2: A teraz po tym detoksie 2 miesiące temu nie pijesz?
5: No, niecałe 2 miesiące temu.
2: Niecałe 2 miesiące.
5: No, tam już mówię, nie liczę tego aż tak dokładnie, ale wiem, że trafiłem na pierwsze spotkanie grupy wsparcia. Po tych 5 latach, bo wcześniej nie było grupy wsparcia, teraz właśnie mówię, teraz jest i jestem co tydzień. I jestem mega zadowolony, że tutaj się po prostu znalazłem, bo nie sądziłem, że aż tak dużo dostanę, a sama forma spotkań bardzo mi się podoba i w ogóle czuję bardzo, tak jak tutaj ktoś powiedział, że czuję, mimo że znamy się bardzo krótko, to czuję się jak w rodzinie po prostu. Mam większe wsparcie niż tak jak od mamy, która twierdzi, że po prostu alkoholizm wmówili mi terapeuci, ja tak naprawdę nie jestem alkoholikiem, także no... Muszę z tym codziennie i tak walczyć. A na grupie się odnajduję i jestem szczęśliwy właśnie, że
3: no
5: jestem.
3: No fajni ludzie są na grupie.
5: No przede wszystkim, no, tak. No, mówię, no, wszystkie historie i tutaj mówię, no ja te 5 lat myślałem, że po prostu jestem w stanie walczyć sam, ale podejrzewam, że teraz jestem w stanie walczyć jeszcze dłużej. Także mam nadzieję, że się nie potknę następnym razem. I,
2: no, ale co daje ci teraz to większe poczucie... Nie... pewności siebie, tej wiary,
5: znaczy,
2: siebie,
5: ja
2: w swoją siłę.
5: Wykreślam jakieś nadgodziny, ja poświęcam czas dla grupy. Jeżeli wiem, że mam co tydzień, jest to mój obowiązek akurat tak zapisany w grafiku i nie wyobrażam sobie wtorku bez grupy wsparcia. Także staram się być zawsze i mam nadzieję, że mi się to uda utrzymać.
2: Mówiłeś mi, że po śmierci taty odszedłeś od Boga, ponieważ...
5: No bo zabrał mi najlepszą...
2: Oskarżyłeś go, że zabrał ci tatę, tak?
5: Tak, najlepszą osobę na świecie, także po prostu się bardzo pogniewałem, że tak powiem, i odwróciłem, no ale Bóg się nie odwrócił, Bóg czekał tylko chyba, żebym jakoś... No teraz postanowiłem po tym detoksie, że po prostu podziękuję za to, że chyba uratowali mi życie ludzie tam i te kroplówki i to wszystko, i że warto iść podziękować po prostu. No i tak chodzę sobie, staram się regularnie też chodzić do kościoła. Poza tym od przyjaciółki dostałem namiar na... pana Adama Szustaka, ojca Adama Szustaka. I, no i zacząłem słuchać. Nie sądziłem, że po prostu ksiądz z internetu, powiedzmy, może wpłynąć na moje postrzeganie wiary, ale popchnęło mnie to dalej i po prostu codziennie się modlę. Jestem w tych wstawakach, zasypiakach i czerpę też z tego dużo, dużo bardzo ciekawych informacji przede wszystkim. No ale też łatwiej jest mi się kontaktować z Bogiem, bo mówię, teraz bardziej traktujemy się jako przyjaciół, jako przyjaciela i wiem, że cokolwiek się nie stanie, to po prostu jest przy mnie i jest mi dużo łatwiej iść przez życie teraz. Jakoś tak się czuję po prostu pewnie i tyle.
2: Masz 41 lat, jesteś kawalerem, nie myślałeś, nie myślisz o założeniu rodziny?
5: No wszystko szło dobrze, właśnie mówię, bo to z tymi ciągami to jest tak, że mówię, no 5 lat wytrzymałem i już miałem zamiar oczywiście iść jeszcze na prawo jazdy, poukładać sobie życie. No ale to, czy myślę o tym, no chyba każdy kiedyś myślał, żeby jakoś tam, tylko mówię, blokuje ten alkoholizm blokował bardzo długo, bo głównie dlatego nie wiązałem się na dłuższe związki, bo no, nie byłem przekonany, byłem świadomy tego, że kiedyś nastąpi jakiś kryzys i tak jak tutaj właśnie Ania mówi, że jej syn mówi to samo, co ja myślałem, że po prostu nie chciałbym krzywdzić drugiej osoby, robić jej krzywdy przez to, że kiedyś po prostu pęknę i się napiję znowu. Także miałem świadomość tego, że po prostu wrócę do tego.
2: A myślisz, że wrócisz?
5: Nie, to znaczy nie. Dopóki jestem w grupie wsparcia, mówię, teraz mam taki wstręt straszny do tego alkoholu. Byłem przez chwilę zawiedziony, że miałem taką wpadkę, ale nie ma co patrzeć wstecz, tylko iść teraz z powrotem do przodu. Wróciłem, mówię, no, jestem na grupie wsparcia i, no, i chodzę do tego kościoła. Mam swoją grupę prywatną wsparcia, mam jeszcze takich chłopaków, których poznałem na detoksie też. Akurat trzymamy się we czwórkę takich czterech muszkieterów i wspieramy się nawzajem, mimo że każdy mieszka w innym mieście, to staram się mieć jak najwięcej, znaczy jak najwięcej, może nie jak najwięcej ludzi wokół siebie, którzy mi pomagają, tylko po prostu takie małe grupki najbardziej zaufanych ludzi, którzy znają problem i jest dużo łatwiej wygadać się w takim towarzystwie niż powiedzmy obcym ludziom gdzieś tam w pracy o takim problemie, na który nie, no, którego mogą nie zrozumieć po prostu w ten sposób, jak tutaj na grupie, czy między tymi znajomymi właśnie takich mojej prywatnej grupy wsparcia.
2: Czy to jest tak, że ta właśnie rozmowa między wami, to wzajemne wsparcie podobnych do siebie, to jest takie najbardziej pewne lekarstwo na tę chorobę?
5: Tak. To znaczy sama wiara w siebie też dużo daje. Mówię, trzeba po prostu się tylko wspierać nawzajem, bo bez tego wsparcia, mówię, no ja 5 lat próbowałem sam z tym walczyć i myślałem, że idzie mi świetnie, także no i oczywiście wpadłem przez to właśnie moją, nie wiem, pychę, nie wiem jak to powiedzieć, zadowolenie z tego, że tyle czasu wytrzymałem, jestem taki silny, a no prawda jest taka, że alkohol jest silniejszy. I mówię, to jest największy narkotyk chyba na świecie i legalny.
2: A co z pracą, kolegami?
5: Nie, no w pracy akurat, no to mówię, no szef jest na tyle wyrozumiałym człowiekiem, że po prostu czekał, żebym tylko wrócił i... No i ja dalej pracuję, dalej się cieszę. Teraz mam po prostu więcej odwagi może, żeby się uczyć nowych rzeczy niż wcześniej, kiedy piłem, bo od tych 5 lat bardzo dużo się nauczyłem i, no i poukładałem sobie życie tak, jak chciałem prawie. Tylko po prostu z tego zachwytu, że wszystko idzie dobrze, może po prostu wpadłem z powrotem w taki... Raz, że towarzystwo, bo trzeba też się pozbyć takich znajomych, którzy naprawdę udają przyjaciół, a są tak naprawdę tylko przyjaciółmi do kieliszka. I kiedy przestajesz pić, to oni patrzą na ciebie jak naprawdę na kogoś, kto jest nienormalny, bo przecież w Polsce się pije, wszyscy piją, tak.
2: Dziękuję bardzo, Marcin, że opowiedziałeś nam twoją historię. Zapraszam was do włączania się w naszą rozmowę jeszcze przez kilka minut. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do naszego okręgu wyznań, to serdecznie zapraszam. Nasze telefony są do waszej dyspozycji 606 78 78 78 oraz 42 678 78 78.

0: Moi drodzy, Jacku, wszyscy podkreślacie, jak jeden, że bez klubu jego grupy wsparcia nie dalibyście rady trwać przez lata w trzeźwości. Jaką szczególną moc daje wam klub, jego grupa wsparcia?
1: Przede wszystkim, jak 3 lata temu zaistniała ta grupa wsparcia, myśmy, no może złe słowo, plan jakiś taki ułożyli, ale po prostu jakieś takie wytyczne. I powiedzmy sobie szczerze, że całe stowarzyszenie i wszyscy w klubie to jest jedna taka grupa wsparcia, ale we wtorki spotykają się ci ludzie, którzy, tak jak ty kiedyś fajnie powiedziałeś, potrafią zajrzeć do dna swojej duszy. My na grupie wsparcia mówimy takie rzeczy, że rzeczywiście nigdy w innym miejscu, w innych okolicznościach, wśród różnych innych ludzi byśmy tego nie powiedzieli. Są łzy, jest śmiech, jest radość, jest smutek, są takie emocje, że szok i niedowierzanie. W każdym razie ta grupa wsparcia, która się we wtorki spotyka, to można powiedzieć, to jest taki trzon tego, co się dzieje w stowarzyszeniu. I dlatego no nie można powiedzieć, że grupa wsparcia jest tylko wtedy we wtorki i tak dalej, bo wszyscy, którzy przychodzą do stowarzyszenia i mają po prostu chęć pomocy innym, też są jakąś grupą wsparcia. Grupa wsparcia działa poza nawet terenem klubu, bo spotykamy się z ludźmi, którzy się pytają jak i co, i wtedy nie rozmawiamy o tych rzeczach, oczywiście z ludźmi postronnymi, dajmy na to, którzy by tam coś chcieli, ale ogólny zarys, co się dzieje w klubie, jakie terapie i tak dalej, to też jest wsparcie. Zachęcamy do przychodzenia do nas i tak dalej. Natomiast olbrzymią rolą jest terapia na grupie wsparcia. Także no, to jest oczywiście taka sprawa, którą kieruje Wandzia i wspierają nas pozostałe panie terapeutki. I powiem szczerze, że niektóre osoby, które przychodzą do pań terapeutek i nie są związane z stowarzyszeniem, nieraz zaglądają na grupę wsparcia, albo zostaną, albo nie, ale już, jak my to mówimy, zobaczą, od czego muchy zdychają. Także ocierają się różne osoby o tą grupę wsparcia i kto chce zostać, to zostaje. Natomiast szczerość, otwartość i przede wszystkim jedna z chyba najważniejsza zasada, że poza te 4 ściany nic tam się nie wydobędzie, my nie komentujemy tego, co
0: było. No tutaj też.
1: Tutaj też uważamy, że nikt nas nie słyszy i tak dalej.
2: Zapomnieliście chyba, tak?
1: Natomiast to jest krąg zwierzeń, tak jak ty to pięknie nazwałeś. Wyznań zwierzeń i no jedno jest wspólne z drugim. Natomiast jest to bardzo potrzebne, bo kiedyś w stowarzyszeniu tego nie było. Nie było tego w stowarzyszeniu. I powiem szczerze, że kiedyś propozycje za poprzednich prezesów były takie z mojej strony. Ale to się gdzieś tam jakoś odbijało i nigdy tego nie było. Z chwilą, kiedy został powołany nowy zarząd, tak? Ja nie mówię, że to jest moja zasługa, ja jestem założycielem, ale bez ludzi, bez Wandy, bez ludzi, bez nas wszystkich, tej grupy by tam jeden Jacek na pewno nie podołał, tak? I ten pomysł został zrealizowany. Przychylność potem prezydenta była, bo trzeba było zatrudnić dodatkową panią terapeutkę, o tym ja już wcześniej mówiłem. I takie proceduralne sprawy. I ta grupa trwa i ma się dobrze. Dzięki Bogu ma się dobrze, mamy nowych ludzi i po prostu no, nie wyobrażamy sobie, żeby przestało to istnieć. Tak?
0: Ja muszę powiedzieć, ponieważ dzięki waszej uprzejmości przyjęliście mnie do grona i czasami mogę pojawić się w waszym gronie w tych właśnie waszych kręgach wyznań. Mam takie nieodparte wrażenie, że te wasze rozmowy są tak głębokie i tak bez żadnych ograniczeń, rzeczywiście do samego dna, że wtedy jest szansa dla każdego z was, że da sobie radę, kiedy jest w stanie do tego dna, że tak powiem, sięgnąć, powiedzieć. Ja pamiętam takie rozmowy, kiedy ktoś mówił dla mnie rzeczy przerażające, patrząc mi prosto w oczy, nawet nie mrugnęła powieka. I widziałem, że jest to po prostu już przerobione. I wydaje mi się, że wtedy rzeczywiście, tak jak tutaj dzisiaj, ja myślę, że to, co powiedzieliście, dla wielu słuchających nas może mieć kolosalne znaczenie. Że jest możliwe aż takie wyjście. Otworzenie się, takie wejście głęboko. No w jakimś sensie zaproszenie też, też nas w tę waszą, znaczy w tę wspólną podróż, tak? W te czasami straszne zakamarki, a czasami też pięknie wyłaniające się jakieś niesamowite sytuacje. Ponieważ powoli czas nasz się kończy, ale ja chciałbym, żebyście powiedzieli, no właśnie, co moglibyście, co chcielibyście powiedzieć tym, którzy chcą wygrać z własnym uzależnieniem. Co jest szczególnie ważne? Co jest najważniejsze?
1: Decyzja. Pierwszy krok, decyzja. Tak jak u nas jest w naszych krokach i tradycjach i tego się trzymamy, przyznaliśmy się, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu i przestaliśmy kierować własnym życiem i to trzeba przyjąć do siebie.
0: Trzeba przyznać się.
1: Trzeba się przyznać, bo bez tego jakieś konfabulacje to nie dają rezultatu. Jeżeli ktoś przychodzi tylko po podpis, żeby szef go nie wyrzucił z pracy, czy żeby żona nie odeszła, podpis dla kuratora, że przyszedł na grupę, czy przyszedł na meeting, że pojawił się w klubie, to jest od razu osoba przegrana, tak? A jeżeli ktoś przychodzi, ja już nie mówię z przekonaniem, bo z przekonaniem to chyba nikt tam nie przychodzi, że już się uda i tak dalej, ale z taką wiarą, że można. Ale przede wszystkim przyznać się, że się ma ten problem, bo jeżeli nie przyznamy, no nie ma z czym walczyć. Ja rzadko używam słowa walka. Po pewnym czasie człowiek traktuje to trzeźwe życie jako normalność. Jako wiadomo, z tyłu głowy jest to, że no, muszę być ostrożny. Muszę się trzymać pewnych reguł, zasad.
0: Właśnie,
1: i tak dalej.
0: Ale nawet tobie, człowiekowi, który jest też terapeutą, masz za sobą 30, prawie już 4,5.
1: Ale to jest cyfra tylko.
0: A ja wiem, ale posłuchaj, tobie też się zdarzyć może tak zwany suchy kac, tak?
1: Bardzo często. Teraz już przez jakieś półtora roku.
0: Tylko może wytłumaczymy, co to znaczy ten suchy kac.
1: Suchy kac objawia się niespodziewanie. I może to być po miesiącu trzeźwości, tygodniu, 3 latach, 10, 15, to są tylko...
3: Nie ma reguły.
1: I po prostu człowiek, wiem po sobie, no budzi się przykładowo w środku nocy, zlany potem, język biały, tak jakby zapił, no olbrzymie morze wódki wypił dzień wcześniej, czy parę godzin wcześniej, głowa pęka i tak dalej, tak. My wiemy, że w domu musimy mieć elektrolity w tym momencie, i po prostu ratować się i te kilka godzin, no telefon do przyjaciela, tak? W środku nocy można dzwonić. My mamy telefony do siebie i tutaj nie ma, że ktoś zadzwoni, druga, trzecia.
0: Ale to musi być rozmowa?
1: Najlepiej tak. No elektrolity, rozmowa i przetrzymać ten. Ja tu już opowiadałem o pewnej mojej koleżance Zosi z Pabianic, która będąc żoną milicjanta w ówczesnym czasie, wiedząc, co to jest, jak ją dopadł suchy kac, potrafiła się przykuć kajdankami do kaloryfera służbowymi, a mąż był na służbie i kluczyki wyrzuciła przez okno w śnieg. I jak wrócił on po kilkunastu godzinach służby, no to Zocha leżała pod kaloryferem w opłakanym takim stanie, ale wiedziała, że jak wyjdzie, to już znowu te lata, które miała abstynencji, pójdą w niwecz, tak? I przykuła się do kaloryfera. I po to, żeby nie wyjść z domu, żeby nie zapić, a złapał ją wtedy suchy kac. Ta dziewczyna już nie żyje, ale zmarła jako trzeźwa osoba, tak. Także są pewne rzeczy nie do uwierzenia, bo ktoś by powiedział, a tam gadają bzdury i tak dalej. I no, trzeba znaleźć jakąś metodę na tego suchego kaca, a często to się pojawia. Taka nieodparta chęć zapicia i wtedy się człowiek czuje, jakby normalnie wrócił z jakiejś libacji kurnej, dopiero trzeźwiał.
3: Ja na przykład miałem takie zdarzenie w 3. roku trzeźwości. Obudziłem się w nocy z takim kacem i moje zawsze leczenie kaca rano to było lodówka i mleko. Lecę do lodówki, biorę mleko. Moja żona Krysia się obudziła. A co ty tu robisz? Ja mówię, a gdzie są goście? Normalnie śniły mi się goście za stołem, żeśmy pili. Ja mówię, bo tak mnie suszy. Heniek, przecież ty się obudziłeś, to jest noc. I to właśnie miałem taki objaw. To Stefan mi powiedział, terapeuta, Heniu, jak będziesz miał takie sytuacje, tu jak Jacek przed chwilą powiedział, kup se zgrzewkę wody i postaw se przy łóżku i naszykuj jakąś szklankę, żebyś se mógł, żeby oszukać mózg.
1: Ale nie każdemu się to udaje po prostu.
3: I słuchajcie, i to mi się właśnie udało. I do dzisiejszego dnia już nie mam takich właśnie takich zdarzeń. Dziękuję.
4: Mariusz, mogę jeszcze coś powiedzieć?
0: Tak. To już takie ostatnie słowa. Proszę was, żeby każdy się zastanowił, co chciałby powiedzieć innym. A spokojnie, jeszcze...
4: Ja ostatnio nie byłam 3 razy na tym, bo no tak się złożyło, nie miałam. I już zaczynałam mieć depresję. Siebie obwiniałam o to, że ta bliska mi osoba się tak zachowuje i że ja nic nie mogę poradzić. Natomiast jak poszłam na grupę i popatrzyłam na chłopaków i posłuchałam tego, co mówią, to stwierdziłam, że kurczę, no od razu inaczej. Powiedziałabym, że oni mi bardziej pomagają niż psychiatra. Jak ja ich słucham, to wiem, o czym oni mówią i to nie jest owijanie w bawełnę. I dlatego cały czas mam nadzieję, że właśnie ta moja bliska osoba jakoś sobie z tym wszystkim poradzi. A poza tym wszystkich ich lubię, także wiesz.
0: Nagle byłoby, gdyby mogła przyjść do klubu, nieprawda? Spotkać.
5: No właśnie, żeby tak. To chociaż chciał przyjść do klubu, albo powiedzieć, a tak to sobie mówię, a to mi miejsce zajęłaś.
0: Tak, Janku?
6: Mogę?
0: Tak, możesz.
6: Janek, ja chciałem powiedzieć, że przychodząc do klubu przestałem kłamać siebie i przede wszystkim rodzinę, oszukiwać. Bo jak zacząłem prawdę mówić, zacząłem się lepiej czuć. Nie miałem wyrzutów sumienia. Chociaż nie powiem, bo nieraz skłamę. Ale to dla siebie w dobrze wierzę.
1: No właśnie, chciałem kiedyś od ciebie 5 zł pożyczyć, to powiedziałeś, że nie masz. A miałeś, bo potem poszedłeś i zapłaciłeś w kuchence za kawę.
6: Oj. Z czego jestem zadowolony, że się oduczyłem właśnie oszukiwać. A zwłaszcza dzieci, rodzinę. Szczerze z nimi rozmawiam. I czy przyznaję się do winy, do błędu, jaki popełniłem. Nie ukrywam tego, wręcz przeciwnie. Przyznaję im rację, jak mi mówią, Janek, nie masz racji. Dobrze, zastanawiam się nad tym jakiś krótki czas, czy nawet dłuższy, to pomyślę, rzeczywiście tak. Nieraz pokłóciłem się z siostrą. Wychodziłem z domu. Przychodziłem i ją przepraszałem.
0: Czyli ta
6: dlatego, że miała rację.
0: Powiedzenia przepraszam jest też ważna, tak?
6: Potrafię powiedzieć przepraszam. Potrafię powiedzieć dziękuję. No, dziękuję.
0: Dziękuję. No, jak was nie kochać? Naprawdę, powiem szczerze, że sam się tutaj wzruszam. Już niestety musimy kończyć. Czy dosłownie jeszcze ostatnie słowo ktoś chce powiedzieć? Bo...
3: Ja chcę powiedzieć...
0: Tak. Henryku.
3: Ja chcę powiedzieć takie słowo, że grupa w stopie jest to tak... rodzinna, że najlepsza tabletka jest właśnie...
5: Rodzina.
3: Tak. Mm-hmm. I nie ma takiej tabletki nawet w aptece. I ja z tej tabletki korzystam i dlatego doszedłem do takich lat. I Bogu dziękuję za tą grupę, za wszystkie kluby AOS-kie, szpitale w Polsce odwykowe, bo tam doświadczyłem przemiany i resztę w stopie.
0: Dziękuję wam bardzo, kochani. Musimy już kończyć, tak?
1: Zapraszamy do nas.
5: Zapraszamy.
1: Zapraszamy. Którzy potrzebują.
0: No i my też zapraszamy tutaj. Oczywiście no was.
5: Dziękujemy wam, że nas żeście tak mile przyjęli.
0: Tak, dziękujemy wam bardzo. Jacku, Krysiu, Aniu, Henryku, Janku i Marcinie. Dziękuję wam bardzo za udział w czwartym kręgu wydzień w Radiu Nocą. Z pewnością do zobaczenia u was i zapraszam już teraz was także do Radia Nocą. No najpóźniej za pół roku. Pozwólcie, że teraz... Pozwólcie teraz na takie zwane słowo końcowe. Pozostańmy, już mówię też do słuchaczy, na ty do końca Radia Nocą dzisiaj. Był to już nasz czwarty krąg wyznań w Radiu Nocą. Wydawać by się mogło, że sama rozmowa to tak kruchy fundament, Janku, dla budowania swojej siły, do trwania w trzeźwości, do pokonywania własnych słabości. A jednak, jak się okazuje, regularna, bezgraniczna, szczera rozmowa z ludźmi podobnymi do nas ma wielką moc oczyszczającą i daje siłę do życia, więcej do szczęśliwego życia, do spełniania swoich marzeń. Tu się dzieją jakieś cuda, powiedział mi Marcin po udziale w kilku kręgach wyznań. Tak powiedziałeś.
7: Dzieją się.
0: Stąd też kręgi wyznań w Radiu Nocą. Aby pomnożyć jeszcze bardziej te cuda, tę moc oczyszczającą rozmowy i zanieść ją tak daleko, jak to tylko możliwe, piąty krąg wyznań w Radiu Nocą za pół roku, najpóźniej. A co za tydzień? Za tydzień podróż w wielu wymiarach. Gościem Radia Nocą będzie artysta, malarz i pisarz Iwan Kulik. Urodził się na Ukrainie, ale od 36 lat mieszka w Polsce. Do krótkiego przedstawienia sylwetki naszego gościa posłużę się słowem sprzed kilku lat Adama Kowalczewskiego, który organizował jego wystawę i wydawał książki. Twórczość Iwana Kulika to jedna z najbardziej spektakularnych karier malarskich ostatniego ćwierćwiecza. Skromny, cichy artysta przyjechał do Polski w 1990 roku. Miał wtedy 31 lat, nie znał języka. Sprowadziła go ówczesna żona Halina. Wcześniej długo chodziła do moskiewskich i leningradzkich galerii, szukając wymarzonego artysty. W czasie jednej z tych artystycznych wędrówek dojrzała prace Kulika i, jak stwierdziła, były tymi, których szukała przez całe życie. W Polsce pracował od świtu do nocy. W niektórych kręgach stolicy po prostu wypadało mieć Kulika. Iwan zaczął bywać na salonach, jego obrazy coraz częściej pojawiały się na aukcjach, uzyskiwały coraz wyższe ceny. Artystę pokazywano w prasie, radiu i telewizji. Siłą malarstwa Iwana jest jego oryginalność. Nawet przeciętnie wprawne oko początkującego miłośnika sztuki rozpozna autora. Tyle cytat i rzeczywiście trudno nie rozpoznać malarstwa Iwana Kulika. Choć inspirował się surrealistami, to jak mówi, bliżej jego malarstwu do ekspresjonizmu. Ale nie tylko obrazy Iwana Kulika wciągają. Także jego książki, szczególnie opasłe, biograficzne, obudzone wspomnienia. To niesamowita podróż, która zaczyna się w małej ukraińskiej wsi nad Dnieprem, Leszciłce, w której Iwan Kulik się urodził. To podróż wielowymiarowa, nie tylko w czasie i przestrzeni, także międzykulturowa. Czasami tak bliska, czasami tak odległa. Mam nadzieję, że uda nam się taką podróż odbyć z Iwanem Kulikiem za tydzień w Radiu Nocą. Zajrzymy może także w zupełnie inny świat, ponieważ życie, zdaniem Kulika, rodzi się na płaszczyznach informacyjnych. Po odejściu człowieka materia ziemska rozpada się, ale informacja zostaje i przechodzi do pozaziemskiego wymiaru. Ta wielowymiarowa podróż za tydzień, a dzisiaj w Radiu Nocą to już wszystko. Za uwagę dziękuję wam. Rafał Tyluś, Bartosz Floczak i Mariusz Woźniczka i oczywiście całe to wspaniałe towarzystwo tutaj. Ania, Krystyna, Janek, Henryk, Jacek i Marcin.
1: Dziękujemy.
6: Do usłyszenia
0: w czwartek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w czwartek za tydzień 15 października 2023 w Radiu Nocą z Iwanem Kulikiem. Dobrej, spokojnej nocy wam życzę. Dobranoc.
6: Dobranoc.

0: To jest powtórka programu. Czas dojrzałości.
1: Agata Zielińska, dzień dobry. Pora na czas dojrzałości w Radiu Łódź. Dzisiaj będziemy zapraszać do udziału w Dniach Seniora zorganizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi. Powiemy też o tym, jak uchronić się przed dezinformacją i fake newsami. Zapraszam.